o czym szeptały brzegi strumienia. Nie wspomnę, nie pomnę, jak to dawno, jak dawno.

Mówili tu.

Dzwonią w ulicach nocne tramwaje, w bramie śpi nocny stróż. Wraca do domu zmęczony grajek z bukietem zwiędłych róż. I znów

0: A bez żołnierza to jak bez miecza kat. Więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: z Igorem Toporowskim.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet. Ja nazywam się Igor Toporowski, jest to przedwieczorek w Radiu Wnet po godzinie 18 do godziny 19 w każdą środę sierpnia. Mam przyjemność Państwu prezentować jakieś ciekawe perełki alternatywy muzycznej. Nadal przyglądamy się Baxterowi Duriemu z poprzedniego tygodnia. Kontynuujemy jeszcze tę analizę jego twórczości. Może jednak nie aż analizę, ale odsłuch po prostu i utworów z poszczególnych wielu albumów tego artysty. Ja jeszcze pragnę tutaj sobie nam sekundę autopromocji, mianowicie wczoraj we wtorek o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura miał premierę odcinek z wizją Festinalente, gdzie razem z Tymoteuszem Dąbrowskim przyglądaliśmy się pamiętnikom Jana Chryzostoma Paska, więc ci, którzy są zainteresowani sarmackim mitem, czy tym, jak autokreację dokonywał Jan Chryzostom Pasek w swoich pamiętnikach, czy jak to potem wpłynęło na przyszłościowe, późniejsze teksty kultury, takie jak Transatlantyk Witolda Gombrowicza, Nieboska Komedia Krasińskiego, czy sama twórczość Sienkiewicza. To zapraszam na serwis YouTube, na kanał Wnet Kultura. Tam opowiadamy właśnie o tym dziele Paska. Teraz będziemy słuchali Baxtera Duriego. Jeszcze oczywiście przypomnę, kim jest owy jego mość, ale może po odsłuchu dwóch utworów, które przed nami z albumu Prince of Tears z 2017 roku, na którym najczęściej Baxter Dury takim półśpiewem, takim właśnie płaczliwym głosem adekwatnym do tytułu albumu nas raczy. Porcelain oraz Mungo z tego albumu, więc słuchajmy.

Mungo oraz Porcelain, Baxter Dury z albumu Prince of Tears. Baxter Dury, który jest synem Iana Dury'ego, wokalisty, frontmana zespołu Blockheads, który bardzo późno wystartował, można tak powiedzieć, ze swoją twórczością. Dopiero po 2000 roku, mając lekko ponad 30 parę lat, wtedy zaczął torpedować wytwórnie swoimi krążkami, które sukcesywnie właśnie na przestrzeni tych 26 lat sobie wychodziły, premierowały. I teraz będziemy z kolei słuchać jedynej takiej w jego dyskografii kooperacji, gdzie, ponieważ zwykle jest on sam, oczywiście towarzyszy mu zawsze damski chór, kobiecy wokal, ale nie jest on nigdy wpisany w tytułową gościnność na utworze. To jest, ma to ogólne znaczenie, że zawsze jest to częścią jakby po prostu jego obrazu, jego imidżu Baxtera Dury'ego i jego po prostu pomysłu na siebie, więc interpretujemy to jako cały twór po prostu jego persony, ale jeden album w całej jego dyskografii ma miejsce, gdzie współtworzy go stricte z dwiema kobietami, z wokalistką oraz z producentką, z wokalistką Delilah Holiday oraz z producentką Etienne de Cressy. I właśnie będziemy wysłuchiwali dwóch utworów z tego albumu. Album o nazwie BED, B-E-D, kropkowane, co oczywiście jest skrótem od inicjałów każdego z artystów, z pseudonimów artystów występujących, właśnie współtworzących ten album. Album króciutki, dziewięcioutworowy. Zwykle Baxter Dury tworzy dłuższe albumy, ale i wysłuchamy właśnie takie dwa króciutkie utwory. Ta Toy oraz Walk Away.

0: again.
1: I mogliśmy słyszeć, że było tutaj dużo takiego dużo elementów disco, właśnie wzmożonej elektroniki, takiego ruchliwego rytmu. Jest to, występuje to u Baxtera Dureego, ale właśnie w tej późniejszej twórczości. Tutaj jest to jeszcze wyjątkiem, gdzie ta twórczość dojrzewa, ale w ostatnim albumie Albaroni mamy do czynienia z takimi też właśnie utworami, ale do tego jeszcze dojdziemy po segmencie, który jest teraz bezpośrednio przed nami. Coś fantastycznego, jeśli chodzi o tego artystę, że w 2011 roku wydał on kilka takich składanek, gdzie on sam zapowiada utwory. I posłużymy się właśnie tymi jego zapowiedziami. Teraz wypuszczę Państwu taką mini składankę trzech utworów z albumu Happy Soup, czyli szczęśliwa zupa, radosna zupa. No, sami widzą Państwo, że jest to innowacyjny człowiek. Posłuchamy utworów Isabel, który jest pierwszym utworem otwierającym ten album, oraz Leak at the Disco oraz Hotel in Brixton, i każdy z tych utworów poprzedza właśnie introduction samego Baxtera Dureego, który wprowadza nas w te utwory, więc ja już nie będę nic więcej zapowiadał, niech to zrobi sam Baxter.

But she said nothing at all. This was upstream.

10, 12 może minutach sam na sam z Baxterem Dureem, który zapowiadał Państwu utwory z albumu Happy Soup. Wysłuchaliśmy kolejno Isabel oraz Leak at the Disco oraz Hotel in Brixton. Teraz posłuchamy właśnie wspomnianego wcześniej Alba Rowney, gdzie Baxter Dureem skrzyżował miecze razem z Paulem Epworthem, producentem znanym z kooperacji z Adele, z Florence and the Machine i innymi artystami wysokiej półki. Baxter Dureem jako ikona brytyjskiej alternatywy, no oczywiście nie mógł sobie odmówić takiej współpracy, ale czy to może w sumie Paul Epworth nie mógł sobie odmówić. Baxter Dureem, album Alba Rowney, posłuchamy Mockingjay, gdzie gościnnie również występuje J.G. Gray, bodajże tak się wymawia ten pseudonim, oraz Mr. W. Four. No i tutaj mamy do czynienia już z takimi utworami bardziej rytmicznymi. Mogą Państwo potańczyć do tych utworów. Zachęcam gorąco, a po nich troszkę się uspokoimy.

Mr. W4 oraz Mockingjay, album Alba Roney, Baxter Dury, oczywiście wokal J.G. Gray w Mockingjayu również, a produkcja z grubsza Paul Epworth, ponieważ Baxter Dury oczywiście również często macza palce, jeśli chodzi o muzykę. Będziemy niestety kończyć, ponieważ zbiorniczek, źródełko z utworami Baxtera Dury'ego, które uważam, że są warte prezentacji dla Państwa, się wyczerpał. Zakończymy teraz utworami z albumu The Night Chancers z 2020 roku. Przed nami I'm Not Your Dog oraz Slumlord, który no, kolejny tydzień z rzędu wybrzmiewa, ale on jest takim świetnym utworem, który kończy po prostu tę audycję takim również skocznym rytmem, ale i też wartym oczywiście słuchania. Baxter Dury, tak żeby podsumować, to jest właśnie artysta posługujący się spoken word, takim gatunkiem muzycznym, gdzie właśnie pozwala swoim strumieniowi świadomości wymawiać za niego dane słowa. Jest tam duża, wielka doza improwizacji. Baxter Dury nie tylko miał ojca Iana Dury'ego, frontmana zespołu Blockheads, ale też i również posiada syna Cosmo Dury, który również już współpracuje ze swoim ojcem przy jego właśnie kawałkach i tylko czekać, aż Cosmo Dury wymyśli siebie samego i zaprezentuje nam, wierzę, że również coś oryginalnego i ciekawego, ponieważ no, ta rodzina naprawdę jest wyjątkowa. Już nie wspomnę o samych imionach i nazwisku, gdzie już o tym wspominałem, ale które tworzą naprawdę takie gotowe, że pseudonimy, a są prawdziwymi imionami i nazwiskami. Przed nami dwa ostatnie utwory. I'm Not Your Dog to jest taki wyciszający utwór, a może nie, przepraszam. Zrobimy tak. Najpierw poleci Slumlord, a później I'm Not Your Dog. Nie zakończymy tradycyjnie Slumlordem, zakończymy właśnie tym wyciszającym może utworem, czyli ze skoku się lekko zatrzymamy. I'm Not Your Dog to jest jeden z moich ulubionych utworów tego artysty. Bardzo czekałem, aby go Państwu zaprezentować. Jest, no, generalnie no, każdy utwór Baxtera się charakteryzuje tą świetną produkcją i jego właśnie głos, który na wskroś przebija tę muzę i po prostu czasami nas po prostu wali jak młot o głowę, a czasami pięknie uśmierza ból lub koi, zaprasza do snu. Baxter Dury. Cieszę się bardzo, że mogłem Państwu go zaprezentować. Ja nazywam się Igor Toporowski, to był Przedwieczorek w Radiu Wnet. Przypominam, że pamiętniki Jana Chryzostoma Paska już omówione na kanale Wnet Kultura w członie w audycji Festinalente i w jego serii Rozbiory Literackie. Zapraszam oczywiście do pozostania z Radiem Wnet, a już w następną, w tę niedzielę zapraszam do audycji Festinalente, gdzie tym razem gospodarzem jest Tymoteusz Dąbrowski i jestem niezmiernie ciekawy, co on nam zaprezentuję. Dziękuję Państwu i życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.

0: 97 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością?

miłość nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy, jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Po reklamie.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Kończy się lato i pewnie wiele radości na świecie. Może nie ma niepokoju, tak jak to zauważył papież Benedykt XVI kiedyś, że lęk budzą zwłaszcza przejawy zagubienia moralnego, gdyż mogą one ściągnąć na ludzkość klęskę gorszą niż kataklizmy przyrodnicze, której pierwszą ofiarą byłby sam człowiek. Jak to wygląda w Chinach, jak kończy się lato? Mamy połączenie z Dariuszem Żochowskim. Dzień dobry, Chiny.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Czy spokojnie mija lato w Chinach?
2: Tak, tutaj bardzo spokojnie. Generalnie w rejonie, w którym jestem, można powiedzieć, że zaczęła się jesień, bo wieczory są może ciepłe, ale poranki chłodniejsze. Może nie aż tak chłodne jak w Polsce, ale oni już traktują, że to jesień. Także u nich spokojnie. Zresztą rejon, w którym ja mieszkam, jest rejonem bardzo często odwiedzanym przez resztę Chińczyków, bo tutaj lato jest stosunkowo łagodniejsze aniżeli w innych rejonach.
1: Bo jest bardziej górski klimat.
2: Tak, tak. My jesteśmy tutaj położeni powyżej 1100 metrów. To jest taki płaskowyż podchodzący pod Tybet, więc z racji też i szerokości geograficznej jest tutaj chłodniej. Tak? Jest to taki rejon bardzo przyjemny na właśnie wakacje. Dużo, nawet ostatnio widziałem filmik, jak dzieci płakały wyjeżdżając z Gico, bo nie chciały wracać w te rejony, gdzie są wręcz bym powiedział tropikalne upały, tak? Powyżej 35-40 stopni.
1: Czy Marzena Pietruszewska, którą witam z malinową taką gościnnością Studio Radia Wnet. Dzień dobry, pani Marzenko.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zna te rejony Chin, gdzie tam tak daleko
3: mieszka
1: pan Dariusz?
3: Nie byłam.
1: Z rodziną? Nie była pani. Ja też nie byłem, więc Chin zupełnie nie znamy, dlatego Dariusz, musisz nam je troszeczkę tak przybliżyć i powiedzieć, jak oni tak gospodarują. Jak to wygląda? Czy zaczyna się szkoła, czy tak jak w Polsce odleciały bociany, czy tam w ogóle bociany dolatują, bo w Polsce na świętego Bartłomieja dzisiaj jest dzień 24 sierpnia, to już wszystkie bociany się zebrały i Polskę opuściły. Czy coś innego opuszcza Chiny?
2: Powiem tak, Chiny są tak rozległe, jest jakiś mały zakątek, w którym pojawiają się bociany, ale w tym rejonie, w którym ja jestem, bocianów nie ma. To na pewno. Jeżeli chodzi o to, jakie tutaj są migracje zwierząt, to przyznam się, że ja tego nie śledziłem i musiałbym pytać, dowiedzieć się bardziej. Także nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno Chiny bardzo mocno zwracają uwagę na ochronę środowiska. I tutaj pilnują tego oni swego czasu. Zresztą COVID został też wykorzystany poniekąd w ten sposób, że straszono ludzi, że jeżeli będą łapać dzikie zwierzęta i je zjadać, to mogą nabawić się bardzo różnych dziwnych chorób. Myślę, że to przyniosło pewien efekt. Nie jestem w stanie jakby szczegółów powiedzieć, bo bardziej jakby byłem zżyty z kołami łowieckimi w Polsce i tutaj znałem pewne rzeczy. Tutaj jednak jestem troszeczkę jakby z boku tego wszystkiego. Ale jeżeli chodzi o to, jak się żyje w Chinach, to powiem tak. Najlepszy kraj dla dzieci. Jeżeli chodzi tak z mojej perspektywy, przyglądając się i porównując, to tutaj dzieci naprawdę mają tak stworzone warunki do życia, do rozwoju, że każdemu życzyć takiego dzieciństwa, jak tutaj mają dzieciaki.
1: Miło to słyszeć. A jakie kataklizmy, czy jakie, prawda, dobre rzeczy wydarzyły się tego lata w Polsce, tak z perspektywy Marzeny Pietruszewskiej, która się przygląda wszystkiemu wokół, też uważnym okiem

0: rzeczy. A jak jesteśmy, to sobie radzimy po prostu w różny sposób z tymi złymi katastrofami. Mamy odpowiednie, że tak powiem, zespoły ludzi, którzy nad tym pracują, różnych zawodów, więc no tutaj nie mamy się czego obawiać.
1: I straż pożarną, która zawsze jest, prawda, wczoraj widziałem, jak drzewa, które tam wichura troszeczkę zwiała, to od razu rano, pomimo, że była niedziela, jednak już, prawda, żeby nie zagrażało, już straż pożarna była gotowa, prawda, wszystko zabezpieczyć. No to jest takie, takie piękne. Czy też tak działa to wszystko w Chinach? Przed tymi katastrofami przyrodniczymi, bo nie mówimy jeszcze o tej katastrofie moralnej, tak? Jaka spotyka Europę, czy Polskę, czy Chiny?
2: Jeśli chodzi o katastrofy naturalne, to Chiny, pewnie mało kto o tym wie, ale one no, słyną z tego, że tutaj zawsze były bardzo duże powodzie w tym rejonie południowo-wschodnim, kiedy przychodzą właśnie o tej porze roku tornada różnego rodzaju, mnóstwo opadów, no, powoduje to, że niektóre rejony miasta są totalnie zalewane. Zresztą ja twierdzę, że najlepszymi meliorantami na świecie są właśnie Chińczycy. Oni tutaj, no, mało kto o tym wie, ale kiedy regulowali rzeki tutaj w Chinach swego czasu, to więcej ludzi przy budowie różnego rodzaju tam zmarło niż przy budowie Wielkiego Muru. Także to jest też taka informacja, myślę, ważna. I u nich rokrocznie zawsze mają problemy tutaj z różnego rodzaju powodziami, więc to tutaj te służby działają bardzo mocno. I jak coś się dzieje w danym rejonie, to do pomocy idzie nie tylko straż pożarna. Zresztą u nich straż pożarna jest integralną częścią, można powiedzieć, sił zbrojnych, tak jak i policja. Jest wydzielona, tylko że wszystkie służby mundurowe, te takie porządkowe, podlegają właśnie pod siły zbrojne. Ale kiedy te siły straży pożarnej są niewystarczające, to idą również do pomocy jednostki wojskowe, jak jeden mąż. To tutaj bez dwóch zdań. To trochę te czasy, kiedy w Polsce jeszcze za Układu Warszawskiego, jeżeli coś się działo, to wojsko było do tego wykorzystywane i no, nie było pomiłym. No, dzisiaj się mówi, że żołnierz jest tylko od tego, żeby walczyć na polu walki, a straż pożarna jest niejako trochę zostawiona sama sobie, co nie zwalnia też i ludzi od takiej, bym powiedział, samoodpowiedzialności i dbania o to, co się wokół nich dzieje, bo wiadomo, im szybciej się zareaguje, tym mniejsze później będą straty.
1: Mhm. Czyli problemy, kryzysy, one są zażegnywane. A czy to zagubienie moralne, o którym mówił dawno temu, już powiedzmy, może to nieaktualne, papież Benedykt XVI, jak to wygląda w Chinach, a jak to w Polsce? Czy możemy mówić, że ludzie są tacy zagubieni moralnie, nawet z perspektywy psychologicznej?
0: W moim odczuciu, no wszędzie są dzisiaj ludzie gdzieś pogubieni, że coraz więcej to zjawisko jest takie, staje się bardzo powszechne. Wydaje mi się, to dotyczy no, różnych jakby krajów, tak? No ale to bardzo myślę, że duży wpływ ma tutaj, że tak powiem, rozwój cywilizacyjny, no jeszcze w zależności właśnie od miejsca, tak? Natomiast jakby dostęp do różnych urządzeń takich i do różnych wiadomości, niekoniecznie prawdziwych i jakby przesycenie dla ludzi tymi wiadomościami, które, no bo człowiek jest ciekawy świata, chce się dowiedzieć o różnych rzeczach, tak, jeszcze w zależności jakie ma zainteresowania, ale czasami, że tak powiem, może mu się kolokwialnie pomieszać w głowie, po prostu od tego nadmiaru, a jeśli też styka się z wiadomościami, które no właśnie powodują demoralizację, powodują takie zepsucie człowieka, dotykają takich, pokazują złe wzorce, tak? To wtedy jakby no to ta demoralizacja następuje, tak?
1: I tak, ale to, te złe wzorce to są one, co ukazują? Reklamy czy
0: na przykład,
1: media,
0: tak,
1: które pokazują, że liczy się to, co posiadasz, gdzie podróżujesz, a nie to, jaki jesteś.
0: Dokładnie tak. No na przykład reklamy alkoholi, powiedzmy, tak? Czy jakiegoś tam, no bo niby piwo zero, niby piwo jakieś tam inne, tak?
1: Czy ciągle reklamy chociażby leków? W innych krajach są zabronione reklamy takich leków, w Anglii na przykład, a w Polsce nadmiernie wszędzie. Każda reklama sportowa czy inna.

0: na to o lekach.
1: Dokładnie, ludzie są przekonani, zresztą no, ogólnie tak się mówi, że często jednak społeczeństwo wybiera te produkty, które są bardziej reklamowane, tak? To jakby już też patrząc pod innym kątem, no to nie zawsze jest dobre, bo wiadomo, że no, reklama jakby no, też ma swój wydźwięk, ma też pewne cele, tak? Natomiast wiadomo, dla ludzi, którzy jakby, no może dla starszych osób, które nie mają możliwości albo nie mają takich umiejętności korzystania z trochę innych środków przekazu, powiedzmy, no jakiś internet, bo no ze względu choćby na wiek, czy na inne uwarunkowania, jest im trudniej. Natomiast to przesycenie jest zbyt duże, tak? Bo nawet jeżeli są jakieś wzmianki, to jest po prostu takie, że no tak, no to leki na przykład, tak? No ale zdrowie, powiedzmy, dotykanie takich różnych innych obszarów, tak? Bardzo też osobistych w tych reklamach też to się pojawia, tak? I pokazuje też, no, co jakby jest istotne, tak? Czy człowiek jest taki, no nie wiem, dla mnie czasami tylko właśnie, żeby to wziął, że tak powiem, tak? Te produkty, to wszystko. A gdzie jest tym wszystkim człowiek właśnie? To jest pytanie, tak?
0: Właśnie, co piąty człowiek na Ziemi to jest Chińczykiem. To jak to wygląda z perspektywy właśnie Chin? Bo to są bardzo sympatyczni ludzie, ty na pewno tak uważasz. Czy tak jak Europa uważa i świat, czy globaliści, że przeludnione są Chiny i cały świat?
2: No złożone pytanie. Ja może zacznę od tego wątku, który tutaj koleżanka zaczęła. Uważam, że moda to jest tak i ta cała reklama to tak naprawdę jest po trosze goebbelsowska filozofia. To znaczy kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą w uszach odbiorcy. I teraz osoby mojego, powiedzmy, pokolenia, które mają za sobą jakby...
0: A twoje pokolenie, Dariusz, tak zapytam, to jest 50 minus czy 50 plus?
2: 55 plus. Także mają pewną perspektywę, doświadczenie i są w stanie porównać. Najgorzej jest właśnie z młodzieżą, która nie ma punktu odniesienia. I tutaj, jeżeli chodzi o to, to trochę właśnie ubolewam nad tym, że dzisiaj te wzorce są kształtowane przez media tak naprawdę, tak? Zgodnie z tą filozofią, o której przed chwileczką wspomniałem, bo ludzie młodzi, oglądając pewne rzeczy, a szukając jakby swojego miejsca na tym świecie, no idą za tym najłatwiejszym rozwiązaniem. Zresztą to też jest i w przyrodzie, w naturze tak dosyć spektakularne. I wracając do reklamy. Powiem tak, tu w Chinach reklama alkoholu jest na porządku dziennym. Nawet o tej porze, gdybyśmy, znaczy u mnie jest teraz godzina 12, bo włączyli telewizor, jakikolwiek kanał, to na pewno pojawi się reklama jakiegoś alkoholu, tak? U nich jest to normalne. I co jest ciekawe, tak? Przez te 6 lat, jak tu mieszkam w Chinach, raz, dosłownie raz widziałem człowieka, który się no, za dużo napił, leżał na trawniku. Także można jakby to przenieść na naszą perspektywę w kraju, gdzie no, jest to widok jakby, no, można powiedzieć, prawie że codzienny, gdzie no, u nas się, w ogóle u nich się inaczej spożywa alkohol. To by trzeba było zrobić w ogóle oddzielny odcinek na ten temat, ale mają jakby tą inną kulturę podejścia do tego alkoholu. Każdy dostaje, można powiedzieć, jakąś tam swoją część, nie więcej niż 100 gram i czy to wypije na raz, czy to wypije w ciągu całego wieczoru, to ma mu wystarczyć. Także to nie jest tak jak u nas, że jak to kiedyś w jednym kawale było, że przeczytaliśmy pana Tadeusza, poszliśmy czytać książki u kolegi, a później jak już nam zabrakło, to zaczęliśmy pisać własne książki. To też jest pewne...
0: To tak jak Baca mentalność. Mówi, czyli pędzić, tak? Alkohol.
2: Tak. Także jeżeli chodzi teraz o młodzież, no ja powiem tak, ja obserwuję tutaj w tym takim pokoleniu młodym, które zaczyna być bardzo rozpieszczane przez, powiedzmy, tą klasę średnią. Ona nie ma takiej jakby jeden do jeden odniesienia do klasy średniej w Stanach czy nawet w Polsce, bo tak to troszeczkę inaczej wygląda, ale tak jak my tutaj w Polsce żeśmy przeżyli pewien przyspieszony rozwój, tak, i taki bym powiedział dorównujący do tego poziomu zachodniego, to tutaj ma to mega duże przyspieszenie. Ja uważam, że przepraszam, ale ja trochę będę nawiązywał też do tych do myśliwych. Wyznaję taką teorię, że jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, żeby kaczka nauczyła się pływać, to przepraszam, ale wody w dupę musi się nalać. Ktoś mi kiedyś powiedział, że co ty gadasz?
0: To chyba chińskie przysłowie, więc spokojnie.
2: Myśliwskie. Ale przecież kaczka ma w genach umiejętność pływania. Ja mówię, no tak, tylko ma, może i ma w tych genach, tylko pytanie, skąd ona ma wiedzieć, że umie pływać, jak ona nigdy tej wody nie zobaczy. Więc rolą mądrego rodzica jest to, żeby to dziecko nie za nie wszystko robić, wykonywać, jak to u nas kiedyś się przyjęło, załatw, załatw, załatw. I to tak pokutuje, tak? Tylko po prostu wyrzucić z tego gniazda. Ja miałem swego czasu przyjaciół w Niemczech, u nich była taki zwyczaj, że 18-latek, nieważne ile kasy ma rodzic, pakowano mu walizkę, pomagano mu wynająć mieszkanie, znaleźć pracę i proszę bardzo.
0: I tak do dzisiaj jest w całej Europie, ale też w Ameryce Południowej. Ostatnio ksiądz Nikos Skouras miał tutaj Fatimę, która pochodziła z Nikaragui i młodzieńca, który pochodził z Hiszpanii i właśnie rodzice ich tak wyposażyli, wysłali na studia, wszystko co chcieli, zapłacili, opłacili im i wszystko. I później jeszcze bardziej oni ten hedonizm i z tych pieniędzy rodziców żyli.
2: Znaczy to jest właśnie najgorsze, że rodzice tak jakby mówią, poczekaj synku, tatuś, mamusia za ciebie załatwi. To uczy tylko takiego konformizmu w zasadzie, ktoś za mnie coś zrobi, ja nie muszę nic z siebie, tak? A później przychodzi, wszystko jest fajnie dopóki są rodzice. Gorzej, kiedy zaczyna ich brakować, no i taki młody człowiek staje w obliczu prawdziwej rzeczywistości. I tu nie ma tak na zasadzie daj, albo popłacze i ktoś się nad nim zlituje i mu da, tylko musi zakasać rękawy, więc dobrze jest jakby przygotowywać te dzieci do pewnego wysiłku już w domu. Ja miałem w podstawówce chyba w 5 klasie szkoły podstawowej, mama przestała mi robić kanapki. Ja sam sobie robiłem kanapki do szkoły.
0: Prałeś skarpetki też wszystko? Bieliznę osobistą?
2: Ja do dnia dzisiejszego własną bieliznę sam sobie piorę. Dla mnie to jest coś naturalnego, normalnego, tak? Ale
0: no dobrze, czyli rodzice, pokolenie 50+, przygotowywali na kryzysy, na problemy i na katastrofy, nie tylko przyrodnicze, ale też moralne. No i w związku z tym, bo chcemy dzisiaj rozmawiać o tym zagubieniu moralnym, jak to się dzieje, że nagle gabinety psychologiczne, pedagogiczne i inne są wypełnione dziećmi. Ja rozumiem, po katastrofie komuś tam udziela się pomocy, ale czy to są rozwiązania, kiedy oni nie byli przygotowani? To może po piosence, czy od razu? Jeszcze na gorąco.
2: Znaczy, jeżeli ja mogę kontynuować. Przypomniało mi się teraz znajomy ze Szwajcarii, mieszka tam na stałe, mówi, że o tym się w Szwajcarii nie mówi, ale nieoficjalne dane są takie, że wśród dzieci powyżej 12 roku życia do 18 ponad połowa miała udane lub nie próby samobójcze. Teraz należałoby się zastanowić w takim bogatym kraju jak Szwajcaria, gdzie mają stworzone warunki do rozwoju. Dzisiaj świat nam daje ogromne możliwości zarabiania pieniędzy. Tak naprawdę internet stworzył potężne pole do popisu, ale no jeżeli ktoś jest nauczony wszystko dostawać, w cudzysłowie za darmo, za to, że lekko się skrzywi, no to chyba nie tędy droga. Jeżeli
0: no ale Szwajcaria, Chiny, Polska idzie modelem szwajcarskim, nie modelem chińskim.
2: Nie wiem, jak dokładnie wygląda model szwajcarski, ale myślę, że to jest takie dosyć symptomatyczne, w jaki sposób wychowuje się młodzież na Zachodzie. Ja myślę, że młodzież jest bardzo mądra, tylko że dużo tych młodych ludzi, patrząc na ten świat przesycony negatywną informacją, oni po prostu nie widzą dla siebie perspektyw. nie widzą dla siebie jakiejś szansy. To jest niby jest fajnie, niby dobrze, też nie uczy się dzieci być w tu i teraz. Na zasadzie ciesz się tym, co masz, tylko patrzy się, ja zawsze mówię, że wspomnienia to jest podróż do przeszłości. Wielu ludzi żyje przeszłością, wspominając, jak to kiedyś było dobrze, a znowuż są tacy marzyciele, którzy ciągle marzą o przyszłości, nie doceniając tego, co mają tu i teraz. To jest wielka sztuka cieszyć się z tych drobnych rzeczy, które tutaj dzisiaj mamy. My zawsze żyjemy jakby albo nie do czasie, albo w przyszłości, i jeżeli taki dzieciak nie widzi perspektywy przed sobą, znaczy ja powiem tak, z mojej perspektywy, jako młody chłopak przeżyłem dużą traumę, tak? Miałem tam 20 parę lat, w 3 dni straciłem narzeczoną, dziecko, które miało się narodzić, byliśmy zaręczeni, ona się wyprowadziła. Ja po prostu dzisiaj wiem, że to była depresja, tak? Ja głupiałem, ale wtedy miałem przyjaciół, tak? A propos psychologów. Ja jestem z tego pokolenia, kiedy pamiętam, że jak psychologowie zaczynali, to w ogóle przez lekarzy byli wyśmiewani. No co to za lekarz, tak? Psycholog. No. Ja bym powiedział, że psycholog to jest lekarz duszy. I dzisiaj, zresztą to przyszło do nas ze Stanów. Psycholog to jest ten taki przyjaciel, tylko oczywiście za pieniądze. Pamiętam, że 20 lat temu jakaś znajoma mi opowiadała, że też miała jakieś takie ciężkie chwile. I poszła do psychologa. Mówi, siedziała ze 3 godziny, on tylko zadawał pytania, coś notował i mówi, jedna wizyta ją wyleczył. Wyleczył ją, bo policzył 200 zł za godzinę, 20 ponad lat temu. Zrozumiała, co to znaczy. I teraz bym powiedział, instytucja przyjaciela jest bardzo cenną instytucją, która no, dzisiaj się zutylizowała. Ludzie się po prostu pozamykali w domach, każdy sobie. I a propos teraz Chin, takie odniesienie. Tutaj nie ma przynajmniej ja nie widziałem psychologów, chociaż są psychologowie w szpitalach. Tutaj mają coś takiego, że jak jest jakiś problem w rodzinie, to cała rodzina siada i oni dyskutują o problemie tego dziecka w rodzinie. Na przykład w rodzinie mojej żony jest 2 braci, żona, teście. To jak jest problem u któregoś dziecka, to oni wszyscy, to jest taka nasiaduwa rodzinna, i dyskutują na ten temat.
0: Ja ale razem z tym, którego to dotyczy, czy nie?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Razem z nim. I ten dzieciak uczestniczy w tej rozmowie. I tu jest ta taka, bym powiedział, burza mózgów. Oni się wzajemnie wspierają. I dlatego no... Ten psycholog gdzieś tam istnieje na etapie szpitala, ale generalnie to problemy takie są rozwiązywane w rodzinie. A u nas prędzej poleci takie dziecko do kolegi rozmawiać na swoje problemy, albo będzie próbował jakichś substytutów...
0: W internecie, tak.
2: Tak, tak. I tu jest chyba, myślę, ten taki problem z tym związany.
0: Dobrze, dobrze, że to podjąłeś. Zatrzymam Marzenę, bo się wyrywa do odpowiedzi, ale to po dobrej piosence, bo taki przerywnik wszystkim nam się przyda dla zdrowia takiego muzycznego, opowiem. A Tomasz Rosłyn przygotował Stare Dobre Małżeństwo i Malinowe Lato. Wow.

0: nic łatwiejszego, jak spisywać wspomnienia, które wyleciały z pamięci. Tak żartował Winston Churchill. Ale przecież o biedronkach, zaprzęgach, podróżach można wiele wspominać, ale to nie załatwi rozmów. A dzisiaj rodzice wolą dawać niż rozmawiać. A potrzeba chyba i dawać, i rozmawiać, jak uważa Marzena Pietruszewska.
1: Oczywiście, rozmowa jest bardzo ważnym elementem ogólnie budowania relacji, tak? Jakiejś takiej wspólnoty. Czy w rodzinie, czy w ogóle też w szerszym gronie, takim też nawet choćby wśród społeczeństwa. Dzisiaj ludzie ogólnie mają problem z komunikacją, tak? Tu jeśli chodzi właśnie o takie rozmowy w rodzinie, to myślę, że dzisiaj właśnie ten pęd, jeszcze w zależności w jakich to jest, na jakich to jest obszarach, jak jakieś małe miasteczka, ludzie troszeczkę wolniej żyją. To się da zauważyć, jak się wyjedzie, tak? Niby doba ma tyle samo godzin, ale jak się wyjedzie do mniejszego miasta na przykład, to jakoś ten sam czas inaczej płynie i ci ludzie są bardziej też milsi, uprzejmiejsi, częściej się to zauważa. Natomiast w takich dużych miastach, dużych aglomeracjach bardzo, bardzo szybko ludzie gdzieś, raz, że biegną, ale natomiast weźmy taki przykład: komunikacja miejska. Ja uwielbiam jeździć komunikacją miejską, bo to jest coś wspaniałego. Tu się można tylu różnych historii nauczyć, ale też zobaczyć, jak ludzie różnie reagują na czasami prosty komunikat, który kiedyś było takie normalne, wymiana kilku zdań. Dla niektórych dzisiaj staje się to problemem, tak? A w rodzinie, no właśnie, bo prościej jest, masz, zajmij się tym, prościej jest dać coś, bo ja już mam święty spokój, ja chcę już odpocząć, tak? I to przede wszystkim, raz, że nie buduje relacji, dwa, dlatego ci młodzi ludzie też szukają jakby rozwiązania tych swoich problemów, właśnie szukają właśnie choćby zwykłego rozmówcę, jak to się mówi, tak? Czy właśnie wśród kolegów, czy wśród koleżanek, bo jeżeli nie mogą tego zrobić w domu, no to idą gdzieś dalej, tak? I teraz pytanie, gdzie trafią, tak? No bo powiedzmy, niektórzy, tak jak była tu mowa, trafią do psychologa, tak? Rodzice może wyśle, albo może są różne też formy też pomocy, tak? Samo dziecko, czasami mądre dziecko gdzieś tam dotrze, tak? Ale no nie oszukujmy się, pierwsze taka ta pomoc jednak powinna być w domu, tak? Bo to jest podstawa, tak? Żeby w tej rozmowie też uzyskać jakieś wskazówki, rady, bo dorosły jakby też powinien nakierunkowywać, tak? Dawać jakieś wzorce. Ja nie mówię, że właśnie takie gotowce są dobre. W pewnych sytuacjach są dobre, ale w pewnych sytuacjach też trzeba dziecko nauczyć myślenia, ale trzeba powiedzieć, słuchaj, ja ci podam na przykład kilka przykładów. To sobie wybierz oczywiście dobrych, powiedzmy, w zależności kto co uznaje za dobro, bo dobro może być pojęciem względnym tutaj, tak? Dla jednego dobrem jest, taniec w środku nocy, dla drugiego dobrem jest sportowe życie, a dla trzeciego dobrem jest pójście w jakieś używki, w coś, i to jest też w zależności kto jak co interpretuje, tak? Natomiast jakby rozmowa, dla mnie jest podstawa, bo po to nam dano język, żebyśmy się nim komunikowali, tak? Prawda?
0: I w Chinach, i w Polsce potrzeba i tych rozmów, i tej komunikacji. Trzeba zejść na Ziemię Świętą, jak to w piosence słyszeliśmy. A jak właśnie ta komunikacja rodzinna, ona wygląda, już Dariusz Żochowski nam mówił, a jak wygląda ta komunikacja i pomoc społeczna, i ta komunikacja też miejska, bo w Polsce troszeczkę nie wszystkie miasta mają tak, że promują tak komunikację taką miejską i za darmo jest, bo wtedy by nas to mobilizowało, by było mniej samochodów, może i to, ale wszędzie chcą jednak zarobić na tej rodzinie.
2: Jeżeli chodzi o komunikację, to tutaj koszty komunikacji są bardzo niskie. Autobus w mieście, ja mieszkam w stolicy prowincji Gizhou, to kosztuje 2 juany. No to niezależnie od tego, czy miasto jest dosyć duże, bo ponad 6 milionów ludzi, mogę przejechać całe miasto za 2 juany jednym autobusem.
0: A 2 juany to co? Wartość chleba? Czego wartość?
2: Złoty 20. Znaczy u nich chleba się nie je. Tutaj chleb nie... To jest tak ogromna rzadkość.
0: Tak, ryżu, tak, powiedzmy, tak.
2: Na ścieżkę. Tak, ale na świeżo przygotowywane posiłki u nich nie ma czegoś takiego jak kanapka. Oczywiście pojawiają się w niektórych miejscach jakieś tam McDonaldy, KFC. To też rozmowa na inny temat.
0: Dobrze, i teraz przeczytam taką rzecz, a ty, Dariusz, do tego się odnieś, bo my z Marzeną już mamy na ten temat swoje zdanie. Mianowicie tak, to jest, kiedy każdy powinien wiedzieć, że wejście do gabinetu psychoterapeuty jest wejściem w świat, gdzie mogą nam wyrządzić krzywdę. Taki wniosek dał Jeffrey Messon, ale też w zakazanej psychologii Tomasz Witkowski. Czy dlatego nie ma, w rodzinie się rozwiązuje sprawy, żeby tych kosztów nie ponosić, a w Europie jest odwrotnie. Wysyła się właśnie do psychologów, do gabinetów, żeby jednak oni zarabiali. Czy jak to powinno wyglądać? Czy z tym zdaniem się zgodzimy? Czy ten Tomasz Witkowski troszeczkę poszalał w tej zakazanej psychologii? Bo on tam pokazuje, że to są gabinety, których tylko po prostu doją ludzi, a spraw nie rozwiązują, a robią jeszcze do tego krzywdę.
1: Dokładnie, właśnie, trzeba uważać, bo ja powiem tak, to jest właśnie bardzo dobre stwierdzenie, że można wyrządzić krzywdę. No bo psycholog, powiedzmy, nie jest to łatwa rola, tak, być psychologiem. Przede wszystkim trzeba też wyczuć pacjenta, tak, osobę, która przyszła, z czym przyszła. Nawet choćby te zadawanie pytań, które mają gdzieś naprowadzić, które mają pomóc rozwiązać problem, to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Bo czasami jednym pytaniem można dotknąć tak głęboko człowieka, ale czy nawet dając jakieś wskazówki, no bo powiedzmy psycholog nie rozwiąże problemu, on ma jakby ukierunkować, tak? Natomiast kwestia podejścia jego, jeżeli niewłaściwie zapyta choćby i to tak bardzo dotknie, to człowiek nawet może, że tak powiem, wyjść i zdarzają się takie sytuacje, że człowiek może sobie nawet zrobić krzywdę. Przypuśćmy, przychodzi potencjalny samobójca. Powiem taki przykład. Przychodzi potencjalny samobójca, mówi, mam takie myśli, mam taki problem, inny problem. No oczywiście każdy powie, no to już w takich sytuacjach najlepiej to iść do psychiatry, nie? No ale wiadomo, pierwszym etapem zawsze jest gdzieś tam psycholog, prawda? Natomiast jeżeli psycholog na przykład powie, no ale słuchaj, w tym przypadku przecież to jest na przykład twoja wina, że takie sytuacje mają miejsce. No i taki człowiek przychodzi, on przychodzi po pomoc i nagle mówi, ojejku, to jest tak ze mną źle, no to ja jestem jeszcze gorzej beznadziejny. I przychodzi po pomoc, tej pomocy nie uzyskuje, wychodzi jeszcze bardziej sfrustrowany i ryzyko tutaj różnych takich złych zdarzeń jest bardzo duże. Jakby jest dużo takich pseudopsychologów, powiedzmy, tak? Ludzie, którzy, bo kiedyś, powiedzmy, psycholog, no oczywiście, no jakby wykształcenie, tak, w danym kierunku, ale teraz też powstaje dużo takich szkół, gdzie na szybko coś się robi, nie zgłębia się jakby tematów, a ja i tak jestem zdania, że psychologowie, najlepsi psychologowie, to są tacy, którzy też pewne rzeczy przerobili, że tak powiem, na sobie. Czyli jakby można powiedzieć, przerobili dany temat. Bo
0: to, co Dariusz opowiedział, tak, prawda, co przeżył.
1: Tak.
0: A Dariusz, to, co mówi Marzena, czy co daje ta współczesna psychologia, a co zabiera? Bo my często wiemy, co nam daje, tak?
1: Tak.
0: A nie wiemy, co nam zabiera.
2: Znaczy, to na pewno jest bardzo delikatny temat. Nie od dzisiaj wiemy, że słowem można uskrzydlić człowieka, ale też słowem można kogoś dobić. I tutaj w 100% zgadzam się z przedmówczynią. Ja z racji tego, że no, jestem naturoterapeutą od wielu lat. Moja żona prostuje kręgosłupy według starej tradycyjnej metody chińskiej mniejszości Miao. Ja znowuż zwracam bardzo mocno uwagę na to, że wszelkie problemy, które manifestują się w płaszczyźnie ciała fizycznego, są bardzo późnym stadium tego, co się zaczyna na poziomie ciał subtelnych. I tutaj możemy no, bardzo to rozbijać na różne elementy, czy to z poziomu duchowego, czy mentalnego, czy psychicznego, czy chociażby pewne zaszłości rodowe, one mają ogromne znaczenie. Dlatego tutaj rodzina, która zna dane dziecko, daną osobę, bezpośrednio ma z nią do czynienia od zawsze, ona jest jakby już w temacie, w kursie dzieła, jak to niektórzy mówią. Psycholog, który jest tą osobą, no i tutaj się też zgadzam, że to jest ogromna odpowiedzialność takiej osoby. Myślę, że ksiądz też, można by było powiedzieć, jest takim lekarzem duszy. Jeżeli no, zna swoich parafian, to on jest w stanie pomóc. Zresztą chyba księdzu nawet będzie trochę łatwiej z tego poziomu duchowego pokazać pewne zależności, bo ja też twierdzę, że nic przypadkowo nikogo nie spotyka. To są pewne rzeczy, które przychodzimy do tej rzeczywistości przerobić z własnej perspektywy. I fajnie, jeżeli jest ktoś, kto nam coś podpowie. Ja miałem taki epizod jako wykładowca akademicki. Kiedyś poproszono mnie z uwagi na moje inklinacje. Miałem przez 2 lata, prowadziłem taki przedmiot psychologia uzależnień. Profilaktyka uzależnień. Prowadziłem te zajęcia z przyszłymi pielęgniarkami i wypracowałem taką metodę. Ja uczyłem te dziewczyny metody, bo uważam, że problemy zaczynają się wtedy i młodzież sobie z nimi nie radzi, gdy nie ma celu w życiu. Problem jest w tym, że właśnie w tej pogoni za pieniądzem rodzina nie pomaga jakby odnaleźć się temu młodemu człowiekowi w rzeczywistości, która go przytłacza. I w momencie uczyłem po prostu technicznie, to się tak ładnie nazywa mapa marzeń. Ja ze swojej perspektywy nazywam to zeszytem marzeń, bo uważam, że jeżeli ktoś ma cel w życiu, to nie szuka sobie substytutów, to nie szuka sobie zamienników. I to jest właśnie to, żeby pomóc dziecku wypracować sobie własne narzędzia, wypracować sobie własny kierunek. To tak z mojej perspektywy patrząc.
0: Mhm. Religia no, jest najbardziej uniwersalną, możemy powiedzieć, podstawową i taką najstarszą przejawem ludzkiej psychiki, bo religia, samo słowo, znaczy więź z Bogiem. Ale dzisiaj, prawda, tej więzi z Bogiem nie tylko pozbywa się człowieka, rodziny, całe społeczeństwa, narody. I czy psychologia ma takie kanony, których nie wolno podważać, nawet jeśli wyklucza Boga? Jak to jest, Marzena?
1: No na pewno są takie nurty, powiedzmy, no bardziej to zmierza wtedy do nauki, tak? Psychologia też no, jakby opiera się na różnego rodzaju faktach, tak? No powiedzmy, no było jakieś zdarzenie, tak? No opisane w dany sposób, reakcje ludzi takie i takie. I jakby, no powiedzmy, są tak zwane schematy, tak? No, ale są...
0: Ale tak jak Freud, tak. W zakazanej psychologii jest krytyka Freuda, bo on chorych badał, tak, w szpitalu psychiatrycznym, a przenosił ich zachowania seksualne, a przenosił to na ludzi zdrowych. I później robił na tym furorę, tak, w Ameryce zwłaszcza. Ale później jego uczniowie nawet, tak, czy Viktor Frank, czy inni, zupełnie poszli inną drogą, tak. I zobaczyli, że nie można tak manipulować ludźmi, tak? Narzucając pewne kanony czy schematy.
1: Owszem, no nie można, natomiast no właśnie, tu jest takie niebezpieczeństwo tej psychologii, że właśnie zmierzam do tych schematów, bo jeżeli jest dany schemat zachowania ludzkiego w danych sytuacjach i no, procentowo pewne rzeczy, nawet matematycznie można wyliczyć, tak? Ale są wszędzie tak zwane odchyłki od normy, tak? I tutaj wspomnę do tych poprzednich tematów. Jeżeli jest takie niebezpieczeństwo, że człowiek nie podchodzi pod dany schemat, czyli on zawsze inaczej zareaguje. No i tutaj odnośnie Boga, jakie to zagrożenie, tak? Bo dla niektórych, no powiedzmy, są ludzie wierzący, są niewierzący, tak? Dla niektórych jakby to będzie na pierwszym miejscu, tak? Będzie jakby też osoby takie też czasami zdarza się, że negują naukę. Są też taka, jest grupa osób, która będzie naukę jakby negować, ale taka też grupa, druga grupa, która będzie oddzielała, jest Bóg, jest nauka i to też może współgrać, to nie przeszkadza, tak?
0: Tak. Natomiast... Tak jak rozum z wiarą mogą razem, prawda, jak dwa skrzydła. Ale Dariusz, czy ty zgodzisz się z tym, co Marzena tutaj pokazuje, że czy psycholog może powiedzieć, to czego pragniesz niekoniecznie jest dobre dla ciebie? A skąd psycholog jest Panem Bogiem?
2: Znaczy, powiedzieć to można wszystko, tak? No wracamy do tego, że tak, słowo tak. może uskrzydlić, może też zabić, więc tu jest właśnie ta duża delikatność i sztuka w danej sytuacji, bo nie ma dwóch jednakowych, w cudzysłowie, pacjentów.
0: I nie ma dwóch jednakowych psychologów też.
2: Dokładnie.
0: Tak? Bo każdy albo tą wolną wolą i sumieniem się posługuje, albo nie, albo innym ją narzuca też.
2: I tutaj jest właśnie ta wrażliwość serca, dlatego tutaj jakby wspomnę do tego, że najlepszymi na przykład psychologami dla narkomanów są ci, którzy sami kiedyś byli narkomanami. To nie jest teoretyk nauczony regułek na studiach, który wychodzi i się mądrzy, że tak masz zrobić, tylko ktoś, kto sam przez to przeszedł. On jest autentyczny.
0: Czyli taka dla osoba, tych młodzieży, która się załamuje, ma depresję, to też taki, który przeszedł przez depresję, próby takie czy i owakie, tak?
2: Tak, bo tutaj ja uważam, obowiązuje uniwersalne prawo rezonansu, czyli on nadaje na ich wibracjach. To jest ich człowiek. On będzie dla nich zrozumiały, choćby nie wiem, jakim językiem się posługiwał, tak? Tu jest też ten problem a propos nauki, że czasami ci wielce uczeni z dyplomami wychodzą z tytułami, certyfikatami. Ja pamiętam, jak kiedyś jeden profesor do mnie krzyczał, że on wie lepiej, bo on jest profesor docent habilitowany, a chciał mi kolano wycinać w wieku 34 lat. A dlaczego krzyczał? Dlatego, że ja mu zadałem pytanie, czy są inne metody, inne sposoby. To go tak ruszyło. Powiem szczerze, mało wtedy ode mnie nie dostał. Ja stamtąd wyszedłem mega wkurzony, ale ja z perspektywy czasu jestem ogromnie mu wdzięczny, bo ja wtedy zrozumiałem jedną rzecz, że moje zdrowie, i to nieważne, czy ono fizyczne, czy psychiczne, czy duchowe, jest cenniejsze, to jest mój biznes. Dla niego, jego to nie boli, tak? Bo poszliśmy, jeżeli chodzi o medycynę, w tym również i tą medycynę i psychologię, która się w tym mieści, takim modelem amerykańskim, gdzie tak naprawdę liczy się obrót, bo obrót generuje zysk, tak? A nie pacjent sam w sobie. No, ja nie wiem, ile dzisiaj psycholog ma czasu na to, na rozmowę ze swoim pacjentem poza gabinetem prywatnym, tak? Bo tutaj...
0: Tak, na ile się interesuje, nawet jak on mówi, ja już rezygnuję, tak? Czy jeszcze do niego się odezwie, a on widzi, no nie będzie pieniędzy, to już mnie nie obchodzi gość.
2: No, czasami tak bywa, dlatego ja uważam, że są pewne zawody, gdzie ludzie powinni do nich iść, powinni pójść pasjonaci. Pierwszy to jest właśnie ksiądz, lekarz, no i nauczyciel.
0: No mówią, ksiądz i lekarz to ręce Pana Boga, no ale też psycholog jakoś chce pomagać. I teraz takie ciekawe zdanie Tomasza Witkowskiego z tej zakazanej psychologii. Proszę, żeby Państwo się odnieśli do tego. Nauka zawdzięcza swój rozwój nieustannej krytyce. Czy wolno krytykować naukowców, psychologów, kapłanów, czy mamy stać w miejscu? Jak tutaj?
1: Oczywiście, że wolno, bo... Każdy ma swój punkt widzenia tak naprawdę na dane sprawy, tak? No bo krytyka może być budująca i destrukcyjna, tak? No właśnie. Natomiast krytyka zawsze jednak pobudza do myślenia, tak? Jeżeli no nawet nie jest coś komuś na rękę, usłyszy coś bardzo takiego nieprzychylnego w danym temacie, coś, co mu naprawdę nie pasuje, a chce jakby swój punkt widzenia przebić, że tak powiem, no i ktoś jest bardzo uparty, będzie jednak przy tym trwać. Ale osoba taka bardziej, że tak powiem, rozgarnięta, może takiego słowa użyję, zacznie się zastanawiać, no właśnie, a co by było, gdyby to zrobić w inny sposób? A może przy tym jeszcze coś by innego powstało, tak? I właśnie to jest ten kierunek, bo przy takim myśleniu jakby otwieramy człowiekowi możliwości na możliwość jakby pójścia w różnych kierunkach. Chinach, tak? Które no, mogą właśnie spowodować no, choćby wynalezienie jakiejś metody na coś, tak? Tutaj na przykład psychologii, no bo pewne nurty też one się nie wzięły, był taki nurt od początku, był inny, tak? Tylko one z czegoś się wzięły, właśnie z tej krytyki, bo coś nagle nie zadziałało, czyli jak coś nie zadziałało, czyli ktoś to skrytykował, tak? I w tym momencie powstała inna metoda, która...
0: Dzięki temu, że zanegował, tak. Odkryliśmy coś nowego. To piękne. A ty, Dariusz, zgodzisz się z Marzeną tutaj?
2: Oczywiście, że tak, że powinniśmy podważać wszystko. Ja zawsze swoim studentom mówiłem, nie wierzcie mi, bo ja jestem subiektywny.
0: No to dobrze, dobrze, że, bo przecież później by zrobili religię Dariusza, tak? A co właśnie zrobić, kiedy psychologia, czy polityka, czy nie wiem, coś, chce zastąpić religię i oni są taką, prawda, Bogiem stają się dla społeczeństwa. Ale też może być odwrotnie, bo ksiądz, tak, czy psycholog zaczyna być naukowcem, albo no nie wiem, przyrodnikiem, kimś innym, zamiast w swoich kompetencjach się wypowiadać, to on jest ekspertem od całego świata. Też mam na myśli dziennikarzy tutaj i siebie.
2: Dotykamy właśnie sedna problemu, tak, że pojawiają się takie osoby, instytucje, które próbują przejąć kontrolę nad duszami ludzkimi, mówiąc, że tylko to jest słuszne. Ja twierdzę, że po tej planecie chodził taki mądry człowiek, który mówił: szukajcie, a znajdziecie. A kto szuka? No szuka ten.
0: Ale oni nie chcą, żebyśmy poznawali zdanie tego mądrego człowieka, więc odsuwają nas skutecznie, bo oni uważają, że oni lepiej wiedzą niż ten mądry człowiek.
2: No właśnie nie chcą, żebyśmy szukali odpowiedzi w sercu swoim, tylko dają nam gotowe odpowiedzi na srebrnej tacy. I dzisiaj mamy taką sytuację, że uszczęśliwia nas się na siłę, że w niektórych krajach w Europie na przykład dziecko powyżej 12 roku życia jest namawiane na zmianę płci, a jeżeli rodzic się przeciwstawi, to jest wręcz karany przez instytucje państwowe.
0: Ale też ludzie zwalniają się z odpowiedzialności, nie chcą, rób prawda co chcesz, no. Bo każdy się boi podjąć nawet krytyczne zdanie.
1: Dokładnie.
2: Znaczy, ja twierdzę, że społeczeństwo, jesteśmy już na takim etapie rozwoju, mamy przecież XXI wiek, że pewne standardy życia społecznego, te przynajmniej podstawowe, zostały już utrwalone. Tylko jakieś siły tutaj nieprzypadkowo dążą do tego, by zrobić nam wodę z mózgu. No i ludzie często boją się odezwać, boją się,
0: ale jak żył Jan Paweł II, to dawne czasy, bo dzisiaj się go krytykuje. On w Blasku Prawdy 1993 powiedział takie rzeczy. Dokonuje się przedefiniowanie osoby nie kim jest w oczach Boga, lecz tym, kim chce się uczynić, jest ważne. I mało tego, jeszcze taka jedna rzecz przychodzi mi do głowy, że groźba taka zanegowania w ogóle osoby ludzkiej, tak? Wchłonięcia tej istoty we wszystko. Jak to historia uczy, tak dalej w tym Veritatis Splendor, czyli Blask Prawdy, tak pisał, że historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Czy to dzieje się w Chinach, czy to dzieje się w Europie? To ostatnie pytania do państwa, bo jeszcze chcemy puścić utwór na koniec. Dziękuję, tak.
1: Proszę. Bez tych wartości na pewno, no muszą być wartości, tylko pytanie, jakie wartości, tak? Jeżeli to są wartości takie, no właśnie, tutaj nawiązujemy do Boga, tak? Czyli pochodzące z takiego największego źródła, i ludzie się tym kierują, to na pewno nie będziemy się spotykać z takim właśnie zjawiskiem jak totalitaryzm, tak? Bo
0: jest odniesienie do kogoś nad nami, a nie, że ludzie się czynią nad Bogiem i ponad Bogiem.
1: Tak, tak. Oddajcie Bogu to, co boskie, tak? A cesarzowi, co należy do cesarza.
0: Dziękuję. Bardzo dobra odpowiedź. Polki, tak? W środku Europy. Dziękuję. Marzena Pietruszewska była gościem Radia Wnet. A jak odpowie Polak w Chinach? Proszę, Dariusz Żochowski.
2: Znaczy powiem tak, z perspektywy Chin i moich 6 lat pobytu tutaj, to ja tutaj widzę więcej demokracji, w tym takim w sensie definicji słowa demokracja, niż w
0: A co innego gadają w Europie, że Chiny to jakiś taki, jak kiedyś dawniej kościół średniowiecza. Pełen totalitaryzmu.
2: Ja zapraszam i pana redaktora, i koleżankę, przyjedźcie tutaj, zobaczycie sami, tylko minimum na miesiąc. Ja jestem zwolennikiem takiej teorii, która mówi, że hotele na świecie wszędzie wyglądają jednakowo. Trzeba pójść między ludzi, zobaczyć, jak oni żyją, zobaczyć ludzi na wioskach. Prowincja, w której mieszkam, ma 47 mniejszości narodowych, a powierzchniowo to jest połowa Polski.
0: No i co my wiemy o tych Chinach? Dobrze, że pan Dariusz zaprasza, całe radio przyjedziemy tam i także...
2: Zapraszam,
0: Marzena, tak. I tak jak Witkowski zakończę, on pięknie powiedział, potrzebujemy milszych i więcej przyjaciół, więcej pięknych rodzin, takich jak w Chinach, jak w Polsce, a mniej ekspertów i zawodowców.
2: I gwarantuję wam, że jak przyjedziecie, spotkacie tutaj przyjaciół, z którymi nawiążecie kontakty do końca życia.
0: Dziękuję pięknie. I jeszcze utwór Marcina Stycznia i dziękuję za realizację Tomaszowi Rosłonowi i dobrego dnia i polecie tego wszystkiego, co jeszcze lepsze. Malinowego lata do końca.
1: Oj, maliny są dobre.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Od niedzieli można dokonywać transkrypcji małżeństw jednopłciowych, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Trybunał orzekł, że jest to niekonstytucyjne. Polacy popierają ograniczenie sprawowania mandatu posła do 3 kadencji. Jest sondaż w tej sprawie. Niemcy wyjdą ze strefy Schengen i zrezygnują z waluty euro, zapowiada najpopularniejsza partia w Niemczech, AfD.
1: Wiadomości wnet.
0: Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji od wczoraj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego w Unii Europejskiej. Zmiany to pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. W listopadzie zeszłego roku orzekł on, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte w innym państwie Unii. Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją. Rząd nie uznaje wyroków Trybunału, mówiąc, że są objęte wadą prawną. 2/3 Polaków popiera wprowadzenie limitu kadencji dla parlamentarzystów na wzór węgierski. Wynika z sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. W połowie czerwca węgierski parlament wprowadził do konstytucji poprawkę, która ogranicza możliwość sprawowania funkcji premiera do maksymalnie 8 lat, a mandatu posła do 12, czyli 3 kadencji. W obu przypadkach limit uwzględnia dotychczasowy czas sprawowania funkcji premiera i mandatu posła. Oznacza to, że Viktor Orbán nie będzie już premierem, a wielu parlamentarzystów Fideszu nie wystartuje w wyborach. Szef upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego, twierdzi TVP Info, powołując się na swoje źródło. Według tej stacji, to cytat, składa on w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Zonda Krypto była dużą giełdą kryptowalut. Założyciel firmy poprzedniczki Sławomir Suszek zaginął 4 lata temu. Według domysłów został zamordowany. W kwietniu Zonda Krypto przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef, Przemysław Kral, zniknął. W przypadku przejęcia władzy przez AfD Niemcy wyjdą ze strefy Schengen i zrezygnują z waluty euro, zapowiedziała współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel w wywiadzie dla niemieckiej telewizji CDF. Dodała, że wszyscy Syryjczycy zostaną odesłani do domu. W ostatnich sondażach AfD cieszy się największą popularnością w Niemczech. Uzyskuje około 28% poparcia. Kolejne wybory do Bundestagu planowane są na rok 2029.
2: Prognoza pogody.
0: To nie jest już pełne lato. W Warszawie do 19 stopni, w Krakowie do 22, we Wrocławiu do 21, a w Białymstoku do 18. To były wiadomości. Dziękuję za uwagę. Więcej za godzinę, a za chwilę poranek Radia Wnet z redaktor Katarzyną Adamiak.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Po reklamie.
7: Bóg, który woła. Łatwo jest mieć mglistą, zdystansowaną wiarę w Boga. Coś w stylu polisy ubezpieczeniowej. Tak na wszelki wypadek. Aby od czasu do czasu można zwrócić się do Niego w trudnym czasie i tyle. Jeśli tak właśnie wygląda to u Ciebie, wierzę, że jest coś, co Bóg chce Ci dziś powiedzieć. On nie szuka mglistej, luźnej relacji. On widział Cię, gdy byłeś kształtowany w łonie swojej mamy. Właściwie jeszcze przed początkiem czasu, On już zaplanował Twoje życie. To kim będziesz? Każdą chwilę, każdego dnia. Wliczając w to ten moment, aby powiedzieć Ci, kocham Cię. Nie chcę, żebyś był miliony kilometrów ode mnie. Chcę Ciebie blisko. Właśnie dlatego posłałem swojego Syna, Jezusa. Słyszałeś już tę historię. Wiesz, jak cierpiał na krzyżu, jak krzyczał z bólu. To był mój krzyk. To ja do Ciebie wołałem, kocham Cię. Nie odwracaj się ode mnie kolejny raz. Henryk Dedo, Kropla wieczności.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Węgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
8: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
9: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę humusu.
8: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
9: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
8: Sheeran luck. Znaczy się thank you very much.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
10: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
11: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamiak, witamy w Poranku Wnet. Muszę powiedzieć, że się faktycznie wakacje skończyły. Jest za oknem chłodno dziś, biegnąc do Państwa, do radia. Czułam, że mój kaszmirowy sweterek, stary kaszmirowy sweterek jest tym, za którym chyba teraz mocno tęsknię, dlatego dziś program prowadzę w kurce, więc jeśli Państwo będą wybiegać z domu, proszę nie zapomnieć o ciepłym okryciu. Tak, tak, już niebawem przed nami chłodniejsze dni, a dzisiaj aura porankowa przypomina nam o tym, że jesień zbliża się coraz szybciej. Tytułem przeglądu prasy Rzeczpospolitej: media są fundamentem AI. Ponad 27% linków cytowanych przez

0: ale jest to na razie bezcelowe. W tygodnikach, w tygodniku Do Rzeczy na pierwszej stronie Wojciech Syrowski w rozmowie z Pawłem Lisickim, Polska sama się wykańcza. Donald Tusk, tygodnik Sieci, już wie, że przegrał i tekst też, który pojawia się jako tak zwana zajawka, kto stoi za karierą Sobkowiak-Czarneckiej. Polecam ten tekst, on jest bardzo ciekawy. Jak wyglądałaby Polska bez Ukraińców, gdyby wyjechali? To by oznaczało dramat w budownictwie, handlu, wzrost cen, inflację, mówią eksperci, naukowcy, pracodawcy. To tygodnik Newsweek. Jeszcze w Rzeczpospolitej, zanim rozpoczniemy rozmowę z Tomkiem Grzywaczewskim, który już oczekuje na spotkanie z Państwem, w Rzeczpospolitej wstrząsająca opinia Bogusława Chroboty. Dla mnie wstrząsająca, oczywiście każdy może mieć inne zdanie na ten temat. Pojawia się na stronach, teraz przepraszam, że szeleszczę prasą, ale tak wyglądają jeszcze stare gazety. Ja je uwielbiam. Papierowe czytanie, czytanie papierowych gazet sprawia mi ogromną przyjemność, ale czasami taki chochlik właśnie w postaci nie mogę odnaleźć tekstu, który chciałam Państwu zacytować, może być trochę irytujący. Słowem, Bogusław Chrobota pisze o tym, że pomysł Donalda Tuska na członka Trybunału Konstytucyjnego w postaci pana Berka jest być może bardzo dobrym pomysłem, ponieważ jest szansa na normalizację w Trybunale Konstytucyjnym. Możliwe, że Maciej Berek jest w oczach premiera Donalda Tuska jedynym gwarantem przeprowadzenia trudnej procedury odnowienia Trybunału Konstytucyjnego. To ścieżka karkołomna, wymagająca siły i woli odporności, ale zgodna z prawem. Obecność Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym niczego nie pogorsza, może jedynie poprawić. Nie będzie bowiem żadnego resetu konstytucyjnego. To jest rzecz, z którą się fundamentalnie nie zgadzam i zastanawiam się, co redaktor Chrobota chciał powiedzieć tym felietonem. Kalendarium szybkie, bardzo szybkie. W 1939 roku 24 sierpnia ogłoszono powszechną mobilizację. To data, którą chciałam przywołać a propos II wojny światowej i sytuacji, w jakiej my się obecnie znajdujemy, i zastanawianiu się, czy ta powszechna mobilizacja, czy wcielanie coraz większej grupy ludzi do wojska powinno być jak najszybsze, czy będziemy czekać na to przeszkolenie jeszcze zbyt może czasami długo. Mam nadzieję, że to nie jest coś, co się w naszej historii powtórzy. W 1989 roku na wniosek prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego Sejm Kontraktowy wybrał na urząd premiera Tadeusza Mazowieckiego. W 1912 utworzono terytorium Alaski, a w 1915 z inicjatywy Władysława Krapskiego utworzono w Pietrogrodzie Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Rosji. Gościem poranka wnet jest Tomasz Grzywaczewski, korespondent polskich mediów w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Dzień dobry i właściwie dobry wieczór, ale to już do tego się przyzwyczailiśmy. Mam nadzieję, że ty jeszcze trzymasz się w miarę dobrze, choć już pewnie ciemna noc u ciebie. Tymczasem dzieje się bardzo dużo w polityce Stanów Zjednoczonych od dłuższego czasu, właściwie od momentu, kiedy prezydent Donald Trump objął stery władzy. To mamy cały czas gorące tematy ze Stanów, ale mam wrażenie, że teraz jest jeszcze coraz mocniejsza atmosfera i coraz bardziej wrze wokół Stanów Zjednoczonych. Może rozpocznijmy od tego, że prezydent Iranu mówi już o pełnoskalowej wojnie gospodarczej, militarnej i bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone zapowiadają najostrzejsze sankcje w historii, które mogą objąć także państwa handlujące z Teheranem. Czy jesteśmy na etapie wojny nerwów, twoim zdaniem, czy to już jest naprawdę otwarta wojna, która obejmie cały wschód i może wciągnie nawet Chiny?
1: No w tym momencie myślę, że ciężko jeszcze mówić, czy trudno mówić, ryzykownie mówić o takiej wojnie regionalnej, czy w obszarze całego Bliskiego Wschodu, czy wręcz wojnie globalnej, w którą zaangażowane byłyby Chiny, jeżeli myślimy o konflikcie militarnym. Natomiast ta wojna ekonomiczna wkracza rzeczywiście w zupełnie

0: nowy etap. My się dzisiaj przekonamy, jakie dokładnie sankcje nałożą Stany Zjednoczone na Iran i państwa handlujące z Iranem. Waszyngton chce doprowadzić do całkowitej izolacji reżimu ajatollahów i w ten sposób zmusić go do przyjęcia amerykańskich warunków zakończenia tego konfliktu. Tutaj chodzi oczywiście przede wszystkim o kontrolę nad cieśniną Ormuz. Oczywiście te wydarzenia toczą się w tle wewnętrznej amerykańskiej polityki. Zgodnie z najnowszymi sondażami poparcie dla Donalda Trumpa spadło do 33%. To jest wynik najniższy od początku jego prezydentury. Natomiast tutaj warto w tym kontekście zauważyć przede wszystkim, że aż 80% Amerykanów, jak wskazuje sondaż przeprowadzony przez Reuters Ipsos, uważa, że zaangażowanie USA w Iranie trwa zbyt długo, a tylko 1/5 respondentów twierdzi, że ta wojna jest warta poniesionych kosztów. Co więcej, aż 70% samych republikanów, wyborców popierających partię republikańską, uważa, no właśnie, że to zaangażowanie w Iranie w tym momencie trwa już zbyt długo. To są rzeczywiście liczby niepokojące dla obecnej administracji. Wchodzimy przecież już w tym momencie w okres kampanii wyborczej przed wyborami midterm, z tymi wyborami połówkowymi dla amerykańskiego kongresu, które odbędą się 3 listopada, a więc rośnie presja na Donalda Trumpa, żeby rzeczywiście ten konflikt zakończyć. To jest, myślę, bardzo ciekawe, ponieważ no, pamiętajmy, że Donald Trump doszedł do władzy pod hasłami zakończenia różnego rodzaju zamorskich wojen i takiej, powiedziałbym, bardzo agresywnej polityki międzynarodowej. No a tymczasem na tym połówku, na półmetku jego kadencji okazuje się, że to właśnie polityka zagraniczna jest jednym z największych wyzwań dla tej administracji. To oczywiście doskonale rozumie Teheran, to rozumie Pekin, także trwa takie przyciąganie liny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ich adwersarzami. Wydaje się, że rzeczywiście te państwa, które w tym momencie no, w sposób jawny rzucają wyzwanie nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale myślę całemu Zachodowi. Myślę tutaj o Chinach, Rosji, Iranie, bo przecież to jest system naczyń połączonych. To nie jest tak, że Iran działa w próżni. Iran jest państwem. Myślę, że ten konflikt należy rozpatrywać jako po prostu wojnę zastępczą pomiędzy Zachodem, a właśnie Chinami. Podobnie zresztą jak myślę, że Ukraina coraz bardziej staje się wojną zastępczą z kolei pomiędzy Rosją a Zachodem. I w tym kontekście te państwa uważają, no, że po prostu trzeba wytrzymać do wyborów, że ten przedłużający się konflikt w Iranie na tyle pogorszy notowania republikanów, że przynajmniej Izba Reprezentantów zostanie przejęta przez demokratów w listopadzie i to z kolei spowoduje, że Donald Trump będzie miał w dużej mierze związane ręce, jeżeli chodzi o swoje kolejne działania. Także no, dzisiaj te reżimy wrogie Zachodowi stawiają na rozgrywanie amerykańskiej polityki wewnętrznej, a Trump, zdając sobie sprawę z uciekającego czasu, zamierza dokręcić śrubę. No i tutaj mamy znowu pewnego rodzaju taki specyficzny paradoks, ponieważ warto zauważyć, że w kontekście tej bezprecedensowej wojny handlowej, tych najostrzejszych sankcji w historii, to sekretarz skarbu Scott Bessent wezwał Chiny do współpracy przy izolowaniu Teheranu. Pamiętajmy, że Pekin jest największym odbiorcą irańskiej ropy naftowej. A tutaj zgodnie z przewidywaniami Xi Jinping odmówił tym żądaniom Stanów Zjednoczonych. Także mamy paradoksalną sytuację, w której Stany Zjednoczone zwracają się do swojego adwersarza o pewnego rodzaju no, pomoc czy wsparciu w izolowaniu Iranu. A z kolei Pekin podsumuje się jako to państwo, które z jednej strony ma czas, może czekać, bo tam nie ma wyborów, mamy do czynienia z reżimem, no a z drugiej strony no właśnie może spokojnie wykorzystywać tę kartę irańską po to, żeby dociskać Stany Zjednoczone. Na chwilę obecną wydaje się, że to porozumienie jest, że to porozumienia z Iranem jest dalej niż kiedykolwiek wcześniej. W ubiegły poniedziałek, 17 sierpnia, minął taki 60-dniowy termin, który miał doprowadzić do zawarcia tego porozumienia. Także mamy impas, no i potencjalnie rzeczywiście bardzo agresywną próbę izolowania przez Stany Zjednoczone Iranu. Dzisiaj Donald Trump rzeczywiście potrzebuje sukcesu na arenie międzynarodowej. po to, żeby zwiększyć swoje sukces, swoje szanse na sukces w polityce wewnętrznej. Tutaj od razu dodajmy, to nie jest tak, bo ja często widzę takie dosyć kasandryczne z punktu widzenia republikanów sondaże mówiące o tym, czy analizy mówiące o czym, że wybory zostały już przegrane. To oczywiście tak nie wygląda. Znaczy dzisiaj rzeczywiście demokraci mają bardzo realne szanse odzyskać Izbę Reprezentantów. W Senacie sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Tutaj z moich rozmów wynika, że jednak takie wskazanie jest na republikanów. Także kongres może być podzielony, co też jest sytuacją dosyć naturalną, jeżeli chodzi o to, jak wygląda amerykańska demokracja. No ale jeżeli taki scenariusz się zrealizował, no to niewątpliwie Donald Trump nie będzie miał już takiej swobody działania, jaką cieszył się przez pierwszą połowę swojej kadencji.
1: Prezydent Donald Trump oświadczył w tamtym tygodniu, że ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową, a w środę ogłosił jeszcze, że w tym roku spotka się z przywódcą Korei Północnej. Korea Południowa czuje się zdradzona. Czy to też nie jest tak, że decyzje Donalda Trumpa osłabiają amerykański sojusz i wpychają też Koreę Południową w ramiona Chin?
0: Ja myślę, że to należy spojrzeć bardziej jako próbę ze strony Stanów Zjednoczonych prowadzenia bezpośrednich rozmów z wrogim sobie reżimem. No, po to, żeby potencjalnie odciągać czy osłabiać te związki pomiędzy Koreą Północną a Chinami i żeby dać to jakąś taką przestrzeń Stanom Zjednoczonym do większego mocniejszego rozgrywania Chin. To jest ciekawe, bo ja myślę, że to warto porównać też z sytuacją w Europie i działaniami z kolei Stanów Zjednoczonych w stronę Rosji. Mamy tylko taką podobną sytuację, prawda? No z jednej strony Amerykanie mówią o zmniejszeniu swojego zaangażowania w Europie, o przekazywaniu tej odpowiedzialności za obronę Europy w ręce samych Europejczyków, ale z drugiej strony chcą rozmawiać bezpośrednio z Rosją. Jest taki trochę podobny model, czyli osłabiamy na bazie dla swojego sojusznika Korei, w tym wypadku warstwie bardziej symbolicznie. No nie mówimy o redukcji amerykańskiego personelu wojskowego w Korei Południowej, mówimy o ograniczeniu zaangażowania w te ćwiczenia Freedom Shield i próbujemy otworzyć ścieżkę do rozmów, negocjacji z północno-koreańskim reżimem. W pierwszej kadencji Donald Trump przecież spotkał się z Kim Jong-ungiem. No, wtedy okazało się, że rzeczywiście te próby nie przyniosły żadnego rezultatu. Dodajmy również, że Korea Północna dzisiaj tak naprawdę w zasadzie domaga się uznania swojego statusu jako trwałego mocarstwa nuklearnego. No to jest coś, na co Stany Zjednoczone nie będą chciały się zgodzić, ale ja bym znowu to odczytywał też w kontekście polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Jak mówię, Donald Trump szuka sukcesu na arenie międzynarodowej i próbuje sobie otworzyć okno takiego sukcesu w relacjach z Koreą Północną, natomiast tutaj nie wyciągam z tego wniosku, że Stany Zjednoczone opuszczają Koreę Południową, porzucają Koreę Południową. To jest bardziej, myślę, wynik polityki wewnętrznej, tej logiki próby rozmawiania przez Donalda Trumpa z rywalami, czy w przypadku Korei Północnej wrogami Stanów Zjednoczonych. No a na to wszystko nakładają się oczywiście jeszcze relacje z Kanadą.
1: No właśnie. Tutaj mówimy o takiej sytuacji, że tu pan prezydent Donald Trump próbuje rozmawiać bezpośrednio z wrogami, a tutaj sytuacja, gdzie właściwie odwet handlowy Kanady już został zapowiedziany, czyli od 8 września wchodzą w życie cła nałożone na towary ze Stanów Zjednoczonych. Ta wojna na cła, co ona oznacza de facto?
0: I to jest rzeczywiście sytuacja niezwykle interesująca, ponieważ rzeczywiście Stany Zjednoczone nałożyły 50% taryfy na towary o wartości około 20 miliardów dolarów. To nie są cła na wszystkie towary eksportowane z Kanady. Te 20 milionów dolarów odpowiada za około 5% kanadyjskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych. Już w tym momencie kanadyjski premier Macron zapowiedział odwet na zasadzie dolar za dolar, czyli nałożenie ceł na towary o dokładnie takiej samej wartości. Ja bym to chciał tutaj jeszcze przedstawić w takim dosyć ciekawym kontekście, ponieważ w zasadzie praktycznie w tym samym momencie, kiedy te cła weszły w życie, wiceprezydent J.D. Vance odwiedził swoje rodzinne miasto Middletown, a konkretnie spotkał się z hutnikami z huty Cleveland Cliffs, w której wiele lat temu pracował dziadek J.D. Vance'a, kiedy ta huta miała jeszcze zupełnie innego właściciela. W trakcie tego spotkania zapowiedział on inwestycje w wysokości miliarda dolarów, które mają zabezpieczyć miejsca pracy w tej hucie i które mają dać dodatkowe miejsca pracy. I on w trakcie swojego wystąpienia, ale to mówię nieprzypadkowo, ponieważ on połączył ze sobą kwestię krytyki dotychczasowego modelu wolnego handlu z modelem takiej nieograniczonej imigracji do Stanów Zjednoczonych. No ale tam mówił wprost, że tak naprawdę to są dwie strony tego samego medalu, który niszczy amerykańską klasę średnią, który doprowadził do zubożenia ogromnych obszarów Stanów Zjednoczonych położonych poza wybrzeżami, przede wszystkim w amerykańskim interiorze, w pasie rdzy. Czyli Vance mówił o tym, że ten model gospodarczy oparty na nieograniczonym wolnym handlu, również na nieograniczonym przepływie pracowników, doprowadził do sytuacji, w której z jednej strony korporacje zaczęły wyprowadzać produkcję poza Stany Zjednoczone, a z drugiej strony, nawet jeżeli ta produkcja pozostała w Stanach, to ściągano tańszych pracowników z zagranicy. Efekt był taki, że amerykańska klasa średnia, amerykańscy robotnicy zostali zepchnięci na margines. To doprowadziło nie tylko do upadku przemysłu, ale też, jak mówię, do oburzenia, do pauperyzacji ogromnych obszarów Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj ta administracja chce to zmienić. To było, myślę, bardzo ciekawe wystąpienie. Jak mówię, to się łączy również z tymi cłami nakładanymi na Kanadę. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś ukaranie sojusznika. Tu chodzi raczej o budowanie innego scenariusza, w którym dzisiaj wolny handel nie jest już wartością samą w sobie. Znaczy ten wolny handel ma służyć Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone są jednak potężnym rynkiem. Znaczy Kanada jest w tym układzie ewidentnie słabsza. Więc Stany Zjednoczone mówią, dobrze, wolny handel, okej, okay, wszystko w porządku. Zresztą dodajmy, że przecież w czasie swojej pierwszej kadencji Donald Trump wynegocjował nowy układ handlowy pomiędzy Kanadą i Meksykiem, który jest następcą tego, następcą tego układu NAFTA, i który dzisiaj jest dzisiaj w zasadzie renegocjowany. Ale administracja mówi tak, okej, okay, wolny handel pod takim warunkiem, że to służy amerykańskiemu pracownikowi, to służy rozwojowi amerykańskiego przemysłu. No tutaj dochodzimy do oczywistego problemu. Nakładanie tego typu taryf celnych, przenoszenie tej produkcji i powrót do Stanów Zjednoczonych może zwiększać koszta dla konsumentów. Poprzez to, że korporacje będą przerzucały wzrost kosztów produkcji na wzrosty cen poszczególnych towarów. To może na przykład też uderzyć tylko w przemysł samochodowy w te Stany, szczególnie położone przy granicy z Kanadą, gdzie ten obieg produkcyjny jest uzależniony od różnego rodzaju części komponentów produkowanych w Kanadzie. Dzisiaj mało który samochód jest w całości składany w Stanach Zjednoczonych, wiele części pochodzi z Kanady. Więc to są takie trudne pytania i pewnego rodzaju pytania, które w pewien sposób zadawane jest Amerykanom. No dobrze, chcemy dokonać reindustrializacji, chcemy odbudować klasę średnią, ale to może to skutkować tym, że po prostu za pewne rzeczy zapłacimy więcej. Czy Amerykanie są na to gotowi? Amerykańska administracja stara się przekonać Amerykanów, że tak właśnie że jest.
1: Że to jest, że właśnie już warto. Tomku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i życzę dobrej nocy. Tomasz Grzywaczewski, korespondent polskich mediów, znany Państwu z anteny Radia Wnet, był dzisiaj znowu gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem.
0: Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Takim tylko tytułem jednego zdania podsumowania dam tylko jedną rzecz, że to jest rzeczywiście znamienne, że Stany Zjednoczone dzisiaj w pewien sposób, to widać gołym okiem, zwijają system wolnego handlu, które same zbudowały i chyba my po prostu wszyscy musimy być na to gotowi. Jeszcze raz dziękuję i życzę Państwu dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Tomasz Grzywaczewski był gościem Poranka Wnet. Teraz gościem Poranka Wnet muzycznym będzie Matt Daski i za chwilę kolejna rozmowa.

0: Już 34 minuty po godzinie 7, a gościem Poranka Wnet jest pan Radosław Pyfel, ekspert do spraw Azji. Teraz musiałabym wymieniać, ale przede wszystkim znany z tego, że jest ekspertem do spraw Chin, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa i dziękuję wszystkim wspierającym moją działalność publicystyczną, bo dzięki nim mogę być tutaj pani i państwa gościem i zachęcam też wszystkich słuchaczy do wspierania Radia Wnet.
0: My jesteśmy wszyscy tymi, co funkcjonują właściwie dzięki wsparciu słuchaczy, widzów, komentatorów i czytelników, więc to jest tym bardziej cenne, że nadal jeszcze możemy komentować, spotykać się i rozmawiać. Ja zaprosiłam pana, ponieważ kilka dni temu pojawiła się taka informacja o tym, że Japonia opublikowała Białą Księgę Obrony. To jest informacja, która się już pojawiała dużo wcześniej, że Japonia jakby przestaje odgrywać rolę gracza, biernego obserwatora sytuacji na świecie. Mówimy tu oczywiście o potędze militarnej. Pan na swoim kanale, i tu zareklamuję, bodajże w lutym, bo teraz przypomniałam sobie, nie sprawdziłam tego, o tym już wspominał, więc jeśli państwo będą chcieli sprawdzić, jak zmieniła się sytuacja od tamtego momentu, to zapraszamy na kanał.
1: Czy gość się nie skompromitował w lutym, coś zapowiadając, że coś nastąpi, a może okazał się, że jest zupełnie inaczej.
0: Ale jednak pan Radosław jest wspaniałym ekspertem, bo już wtedy wywołał we mnie taką ciekawość i teraz ta Biała Księga Obrony wskazuje na to, że dużo się dzieje w tym obszarze. My trochę zapominamy mówimy ciągle o Chinach, a jakby Japonia znika z przestrzeni, może to jest moje wrażenie, z przestrzeni takiej debaty światowej o tym, jak wygląda rozkład sił i co się będzie działo. To o czym jest ta Biała Księga Obrony i de facto co to oznacza, ta publikacja tej Białej Księgi Obrony?
1: No, Biała Księga jest dokumentem, który formuje strategiczne wyzwania, przed którymi stoi Japonia i w jaki sposób sobie z tymi strategicznymi wyzwaniami radzić. No i to nie jest niespodzianka, bo Japonia jest dzisiaj z krajów, które są jednym z najtrudniejszych położeń geopolitycznych. Myślę, że Polska również tego doświadcza, bo mamy wojnę na Ukrainie i mamy pękający pewien ład międzynarodowy i to dotyczy także innych krajów. Myślę, że gorsza jest sytuacja z tych krajów, które nie prowadzą jeszcze działań wojennych, takich konwencjonalnych, do państw bałtyckich. Myślę, że trochę gorsza jest jednak sytuacja Korei niż Japonii, no ale Japonii też nie jest łatwa, dlatego że ma trzech przeciwników, tak? I to w tym dokumencie wyraźnie zabrzmiało. Pierwszy to jest Federacja Rosyjska i tu jest nieuregulowany spór terytorialny z Rosją. To są Wyspy Kurylskie albo północne terytoria. Japończycy nazywają to północnymi terytoriami, Rosjanie Wyspami Kurylskimi. Ostatnio nawet Władimir Putin tam odwiedził przedszkole, szpital i zdaje się, że przetwórnie ryb, a to jest terytorium sporne. To był pierwszy raz, właściwie chyba drugi raz, kiedy prezydent Federacji Rosyjskiej, a Władimir Putin pierwszy raz jako prezydent Federacji Rosyjskiej pojawił się na tych spornych terytoriach i to wywołało spore zamieszanie. Więc po pierwsze Rosja, po drugie Korea Północna, która od czasu do czasu lubi sobie postrzelać i ma w zasięgu nuklearnym Japonię i czasami te rakiety przelatują nad Japonią, nie nuklearne, ale przelatują nad Japonią i tego się Japonia też obawia. No i Chiny. I tu Chiny są już wyzwanie absolutnie pierwszorzędnym. Podobały mi się słowa japońskiego specjalista, eksperta, który odwiedził Warszawę niedawno i omówił o tym, że o ile Rosja to jest deszcz, czy to jest tajfun, to Chiny to jest zmiana klimatyczna, tak? To jest całkowicie powrót do... To jest zupełnie nowa pogoda, tak? To jest zupełnie nowa pogoda i to jest też wyzwanie już bardziej też ekonomiczne, z którymi Japonia się styka. I to wszystko w tym bardzo długim, też trzeba przyznać, bo ponad 500 stron liczył ten dokument, ta Biała Księga. Te wszystkie rzeczy się w tym dokumencie japońskim pojawiły.
0: I to jest taki moment, w którym można już mówić o końcu takiego pacyfizmu japońskiego, który był efektem powojennej polityki, która była na tym obszarze?
1: No zdecydowanie tak. I właśnie dlatego uważam, że powinniśmy dostrzegać Japonię. Czasami widzimy Japonię, która pomaga Ukrainie, tak? Ona bardzo dużo przeznaczyła środków takich pomocowych i wsparcia sprzętowego też Ukrainie. Ale pani redaktor, tam mamy do czynienia z trzecią największą rewolucją w Japonii w ostatnich 200 latach. Pierwsza, no to to były obalenie, czy jakby reformy Meiji, obalenie szogunatu. Tam był kiedyś taki hollywoodzki film Ostatni Samuraj. Pewnie pani pamięta, może część z państwa. No jak to filmy hollywoodzkie, to powiedzmy, że no, one rządzą się swoimi prawami, ale one pokazywały ten czas tej rewolucji pierwszej. Druga to była po II wojnie światowej Hiroshima, Nagasaki i cesarz japoński, który po raz pierwszy wystąpił w radiu. Co prawda nie w radiu wnet, ale odezwał się głosem ludzkim wtedy i Japończycy byli zszokowani. To była druga rewolucja. A teraz mamy trzecią i to jest odejście od tej pacyficznej doktryny. To jest pierwsza w historii Japonii kobieta premier. Zobaczmy, jakie są wielkie zmiany, że w tak też no, paternalistycznym społeczeństwie kobieta zostaje premierem i ona no, jest bardzo ostra. Też ona absolutnie mówi, że żaden gender, żadne tego typu sprawy, jest bardzo konserwatywna. To, że ona jest kobietą, nie ma żadnego znaczenia. Japonia odchodzi od tej pacyfistycznej konstytucji, zaczyna się zbroić. Co prawda na razie to PKB zwiększy się dwukrotnie, znaczy procent PKB przeznaczanych na zbrojenia do 2%. No to z perspektywy Polski, która wydaje tam prawie 5, czy ma przekroczyć 5, to jest tyle co nic, ale w Azji tylko Tajwan teraz przekroczył 3%, więc to już jest dużo i Japończycy tutaj są bardzo bojowo nastawieni i nie mają też innego wyjścia, bo to chcę powiedzieć, że Amerykanie zapowiadają, że będą ograniczać swoją obecność, czy ograniczać swoje wsparcie, że pomogą. To nie jest, że się wycofują, bo to w Polsce ludzie często popadają w histerię i mówią, że to koniec, wycofują się. Ograniczają wsparcie, więc mówią do Azjatów to samo, co do Europejczyków. Zbrójcie się, polegajcie bardziej na sobie, wydawajcie więcej na zbrojenia, ale jak będziemy mogli, to pomożemy. Tak? Mamy inne tam zmartwienia, Iran, Bliski Wschód, inne części świata u siebie, Ameryka, zachodnia hemisfera i tak dalej. Japończycy to robią. I teraz no tutaj Trump ostatnio, seria znowu takich ciekawych wypowiedzi, bo powiedział, że nie chce ćwiczyć z Koreą, bo te ćwiczenia są za drogie i że prowokują tylko Kim Jong-una, że on się z nim dogada, ma z nim dobre relacje. No to na pewno na to Japończycy też patrzą z takim pewnym niepokojem, ale właśnie tak jak powiedzieliśmy, to jest wielka rewolucja, oni zakasali rękawy i przygotowują się na te wyzwania, które mają z Rosją, z Koreą Północną i także z Chinami.
0: No dobrze, ale bo wszyscy mówią o tym, że jeśli Chiny zaatakują Tajwan, to co zrobi Japonia i co, po co Japonia? Te wszystkie tematy krążą już od wielu, wielu lat w mediach. To jak pan z perspektywy znajomości Chin ocenia? Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów, ale my to w tym się specjalizujemy.
1: Przy poradnej kawie.
0: A tak serio mówiąc, to Japonia pana zdaniem obserwuje ten konflikt? Czy ona wejdzie w ten konflikt? Czy to jest
1: Japonia
0: wynik?
1: Japonia powiedziała, że wejdzie. Tak, że dla niej kwestia Tajwanu jest sprawą egzystencjonalną i to spowodowało taką pełną frustrację, czy nawet wściekłość w Pekinie. Tak mocna deklaracja. I tutaj, tak jak już mówiłem, ta pani premier jest najostrzejszym premierem japońskim w ostatnich kilkudziesięciu latach i tu nie ma absolutnie taryfy ulgowej, czy zastanawiania się przy porannej kawie, co zrobimy, czy wróżenia z fusów, tak jak powiedziałem, tylko powiedzieli, że jeżeli tam rzeczywiście dojdzie do takiego zamieszania, jakiegoś ataku, czy jakiegoś konfliktu, on momentalnie uderza w Japonię, to jest kwestia egzystencjonalna dla Japonii. I to Japonia tutaj prezentuje bardzo, bardzo twarde stanowisko i bardzo wyraziste w tej kwestii. Co nie znaczy oczywiście, że tam do tego starcia musi dojść, bo Chińczycy budują armię, czy rozbudowują swoje zdolności. Cały czas pamiętajmy, że przeprowadzają różnego rodzaju manewry, które drażnią sąsiadów, znaczy wywierają presję na sąsiadów. Znaczy i tutaj także wokół Japonii odbywają się takie ćwiczenia. No i w cieśninie tajwańskiej również przez cały czas, więc jest cały czas ta kwestia taka, która tej gry psychologicznej, która nie pozwala spokojnie tej kawy rano pić, bo nigdy nie wiadomo, co zrobi ta druga strona. Jeszcze do tego mamy nieprzewidywalną Koreę Północną, która czasem może odpalić jakieś rakiety i też się jeszcze w to wszystko wmieszać. I doszła teraz jeszcze Rosja, która no, też zaczyna grać tym konfliktem terytorialnym z Japonią, który jest nieuregulowany od czasów II wojny światowej, bo tam nie ma traktatu pokojowego. Formalnie te dwa kraje nie podpisały po 1945 roku traktatu wojennego i to nawet Ukraińcy bardzo zręcznie, też trzeba przyznać w swojej polityce zagranicznej, spróbowali też rozgrywać ten temat.
0: To pozostawmy już Japonię, bo za chwilę będę rozmawiać z kolejnym gościem, ale byłabym nieszczęśliwa, gdybym nie wykorzystała okazji, że pan jest w studiu Radia Wnet. To już 44 minuty po godzinie 7. Ja mówię.
1: Myślałem,
0: to
1: że 44 minuty mówię.
0: To mówię do naszych słuchaczy, którzy pędzą być może z kubkiem kawy po domu i chcą sprawdzić, która jest godzina. To czy Chiny się przygotowały już do wojny i są na takim etapie, że ten konflikt może się wydarzyć jutro? Czy to jest po prostu taka polityka, która pełza? A czy może w ogóle jest tak, że Chiny się nie chcą pchać do wojny? Jak pan by to ocenił?
1: No, Majdak, to myślę, że to jest najściślej strzeżona tajemnica. Takie rzeczy się okazują dopiero wtedy, kiedy taka wojna rzeczywiście następuje. Tak samo było, pamiętamy, w czasie wojny na Ukrainie. My też wszyscy się zastanawiali, czy ta wojna będzie, czy nie będzie, kto jak się przygotował, i potem to się okazało. Ja mogę powiedzieć jako osoba, która często w Chinach bywała i obserwuje, że Chiny się przygotowywały na najgorsze, i to znaczy na najbardziej zacięty konflikt, i to od, myślę, że od samego początku rządów Xi Jinpinga, gdzieś 2012-2013 rok. To było bardzo widoczne, że Chiny się do tego bardzo długo przygotowywały. Natomiast taktykę czy strategię, jaką stosują teraz, to jest jakby, ja mam wrażenie, że wypychanie innych. No, Rosja walczy, tak? Rosja już pogrzebała kilkaset milionów swoich własnych obywateli na polach bitewnych Ukrainy. Walczą Amerykanie z Iranem, a Chińczycy siedzą na wzgórzu i wcale się niekoniecznie angażują. Natomiast do 2027 roku chcą mieć armię światowej klasy. Nie wiadomo, czy taką mają. Ostatnio były dymisje w armii chińskiej. Chyba Xi był niezadowolony z tego, co ta armia dzisiaj prezentuje. I starają się Chińczycy modelować tak ten układ międzynarodowy, żeby najważniejsza z ich punktu widzenia sprawa została załatwiona, czyli przyłączenie Tajwanu z powrotem do wielkich Chin. Ale sytuacja będzie jeszcze bardzo dynamiczna, także bardzo wiele zależy od tego, jak się zachowają Stany, jak się zachowa Japonia, inne kraje wokół Chin. Także tu nie wróżyłbym z fusów, jednak mimo że to jest poranna audycja i pijemy kawę.
0: Ale to daleko jesteśmy od takiej wojny, która wydawała mi się tylko snem scenarzystów filmów science fiction, gdzie wojna na Ukrainie pokazała, że drony są w stanie zmienić oblicze konwencjonalnej wojny, a ja mam takie wyobrażenie, że Chiny już mają tyle wyprodukowanych różnych robotów, że tak naprawdę to roboty będą walczyć na polach walki i że tak Chińczycy de facto jako ludzie już w tej bitwie nie będą uczestniczyć, jeśli do niej dojdzie.
1: No, przyznam szczerze, że mam podobne przemyślenia, jak oglądam Chiny, jak widzę to, co robią, i też jak widzę ich kolejny plan pięcioletni, bo on stawia bardzo na technologię. I tu rzeczywiście myślę, że idąc tropem tych pań intuicji, myślę, że Chiny nie są tym samym, czym Rosja, bo Rosja jednak przemieliła kilkaset milionów ludzi na froncie. Chiny liczą się ze stratami, tak? Więc bardziej będą woleli, żeby walczyli albo inni, albo żeby walczyły roboty, drony czy jakieś technologie. Natomiast co mają w zanadrzu, jakie mają asy i czy je mają, no to tego nikt nie wie. Znaczy ja tego nie wiem. To na razie jest zastosowanie cywilne. Jeżeli pojedziemy dzisiaj do Chin, tam jest bardzo dużo robotów, na przykład w hotelach, którzy roznoszą napoje czy tego typu rzeczy, i powszechna automatyzacja jest bardzo widoczna. Są już fabryki, w których nie ma ludzi, tylko są same automaty i produkują samochody.
0: Olimpiady sportowe z robotami.
1: Tak, i to dopiero jest początek. Tak? Znaczy, oni przynajmniej zapewniają, że to jest dopiero początek, ale to są wszystko cywilne technologie. Natomiast na ile to ma zastosowanie wojskowe, tego nie wiemy. I nie wiemy, czy tam będzie ten konflikt w tej części świata, bo na razie mamy wojnę konwencjonalną, że mówimy, że jej nie ma, no to powiedzmy tu Ukraińcom, którzy giną, tracą zdrowie, kilka milionów z nich wyjechało. Tak? Mamy w Iranie i mamy na Ukrainie konwencjonalne konflikty. Natomiast czy tam będzie na Indo-Pacyfiku, albo czy na przykład Pekin nie zechce wykorzystać okazji, że Stany są zaangażowane w różnych innych częściach świata. Tego nie wiemy, ale Japonia się nad tym nie zastanawia i też się przygotowuje na najgorsze, zmienia konstytucję, zaczyna być krajem gotującym się do takiego konfliktu. Dla nich tutaj żadnych wątpliwości nie ma.
0: To ostatnie pytanie, obiecuję. Co pan obserwuje, patrząc właśnie w tamtą stronę świata? Na co my powinniśmy kierować wzrok, obserwując te zmiany, jeśli chodzi o tą tektonikę w najbliższym czasie?
1: Jeżeli chodzi o Azję? Ja myślę, że na dwie rzeczy. Znaczy jedna, że po prostu zmienia się pewien porządek globalny i się tworzy zupełnie nowy, i to dotyczy zarówno Bliskiego Wschodu, Azji, Europy Środkowej, to dotyczy całego świata, i to po pierwsze. Ale po drugie, że wiele rzeczy jednak w Azji idzie trochę inaczej, że musimy uwzględnić ten aspekt kulturowy, troszkę inną historię tych krajów, że to nie jest tak jak w Europie czy Polsce, i wydaje mi się, że to jest największym wyzwaniem trochę dla nas, a uważam, że mamy dużą przewagę, traktujemy to jako osoba, która się wróciła z mongolskiego stepu, bo akurat wróciłem z Mongolii, że my rozumiemy dobrze wschód i mamy wiele tradycji czy elementów wschodnich w naszej kulturze, a bardzo staramy się patrzeć na to wszystko tak jak zachodni Europejczycy czy Amerykanie, a uważam, że mamy dużą zdolność rozumienia wschodu i to jest wielka, nieodkryta wciąż jeszcze zdolność i atut Polski.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Radosław Pyfel, ekspert, był gościem, ekspert Instytutu Sobieskiego. Zapraszamy też na YouTube'a naszego szanownego eksperta. Polecamy gorąco i prosimy o wsparcie.
1: Jeżeli nie zanudziłem, to zapraszam. Dziękuję za wsparcie wspierającym i zachęcam do wsparcia Radia Wnet również.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Niestety będziemy do eksperta dzwonić i zapraszać jeszcze następnym razem. Wszystkiego dobrego. Ja żegnam się na wizji, bo już widzę, że redaktor Gac oczekuje na połączenie. Słuchają państwo Radia Wnet. Gościem Poranka Wnet jest Karol Gac, szef portalu Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. I pan redaktor mnie nie słyszy. To zaraz spróbujemy sprawdzić połączenie. Może się nam... O, tu. A w stole czy przypadkiem nie mamy odpiętego kabelka, bo to już u nas nastąpiło kiedyś. Panie redaktorze, czy pan mnie słyszy, panie redaktorze? Pan redaktor, o, czy to teraz może, żeby państwa tu nie zadręczyć, musimy połączyć się z redaktorem telefonicznie, to ja tylko powiem, że dzwonimy do pana redaktora, a tymczasem ja przytoczę może fragment tygodnika Do Rzeczy. Mamy tutaj rozmowę, właściwie wyimki z rozmowy z redaktorem Cejrowskim, Paweł Lisicki, z redaktorem Cejrowskim. Tytuł Polska sama się wykańcza to jest połączenie, które wyszło z naszej strony. To może teraz dla państwa jednak zagramy fragment Pójdę wszędzie z tobą i za chwilę połączymy się jeszcze raz z panem Karolem Gacem.

0: Słuchają Państwo Radia Wnet. Połączenie z redaktorem Gacem będzie możliwe dzisiaj tylko telefonicznie, ale będziemy się słyszeć. Karol Gac, Portal do Rzeczy. Dzień dobry.
1: Kłaniam się Pani, kłaniam się Państwu. Tak to bywa w poniedziałek rano, nawet technika czasem zawodzi.
0: Szczególnie, że właśnie te nasze wirtualne połączenia czasami jakby wdziera się chochlik. Ale nie tylko w nasze połączenia wirtualne się wdzierają chochliki, bo to a propos. Barbara Amrus-Gorgoń została powołana bezpośrednio przez Donalda Tuska, choć kontrowersyjny raport istniał już wcześniej, czyli dymisja zaledwie po 22 dniach dowodzi, że premier nie sprawdza ludzi, których nominuje na wysokie stanowiska, czy generalnie ignoruje sygnały ostrzegawcze?
1: Myślę, że w tym przypadku jednak ta pierwsza kwestia i nawet jeśli nie premier, to jego otoczenie na pewno powinno sprawdzić, kogo powoła szef rządu, bo umówmy się, bardzo często jest tak, że premier po prostu nie ma czasu na wszystko. Donald Tusk w szczególny sposób się nie lubi przepracowywać, więc tutaj niewątpliwie ktoś zawinił z jego bliskiego otoczenia. Może szef kancelarii, może ktoś inny, ale oczywiście polityczna odpowiedzialność spada na Donalda Tuska, bo dopiero co słyszeliśmy, jak 2-3 tygodnie temu wychwalał pod niebiosa panią profesor, że to najlepsza specjalistka w Polsce, że teraz będzie w ogóle wspaniale. A okazało się, że pani profesor nie dość, że jest kontrowersyjna w tym sensie, że jej dorobek, jej działalność stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania, tak to ujmę eufemistycznie, no to nie radzi sobie także z kryzysem wizerunkowym własnym, a co dopiero zajmowanie się marką, jaka jest Polska. No to jest oczywiście kompromitujące. Kompromitujące dla pani profesor przede wszystkim, kompromitujące również dla rządu, a co za tym idzie de facto dla państwa polskiego. To, co się wydarzyło, to jest coś absurdalnego i wręcz niewyobrażalnego. To znaczy w sytuacji, w której ma się zostać pełnomocnikiem, no to sprawdza się, czy w swoim dorobku, w swojej przeszłości nie ma czegoś, co może potem być obciążające. Tu się okazuje, że pani profesor podpisała się pod raportem, jest jej autorką, współautorką raportem, który, jak doskonale państwo wiedzą, prawdopodobnie został stworzony przez sztuczną inteligencję, pełen błędów merytorycznych, językowych, anglicyzmów. Już tu się nie ma sensu nad tym pastwić, ale co więcej, internauci bardzo szybko zaczęli drążyć i sprawdzać panią profesor. Okazało się, że ona na wielu konferencjach mówi w podobny sposób, jak ten raport był napisany, to znaczy to jest trochę taki typowy wytwór korporacyjny, korporacyjnej nowomowy, kiedy w co drugie, trzecie zdanie słowo wtrąca się anglicyzmy, kiedy mówi się bardzo dużo pustych słów, które nie niosą za sobą żadnej treści. I to jest przypadek rzeczywiście pani profesor. Do tego jeszcze zaczęła ta sprawa odbijać się szerokim echem, także naukowym. I tutaj także jestem bardzo ciekawy jej ciągu dalszego. No pani profesor postanowiła zrezygnować, choć to tak naprawdę powinna być decyzja premiera i to natychmiast. Można się zastanawiać, czy dostanie w związku z tym odprawę, bo przecież różne rzeczy w tym rządzie już miały miejsce. Przypomnę tylko zakaz konkurencji słynny pani minister zdrowia Sobierańskiej-Grendy. Zobaczymy, ale to kolejna sprawa, kolejny kamyczek do ogródka tego rządu i mam wrażenie, że to jest kolejna sprawa, która może się odbić szerokim echem, w tym sensie się już się pewnie odbiła, że znowu mamy bardzo podobną sprawę do Szpitala Południowego, choć oczywiście inną. No, ludzie widzą w całej okazałości, jak ten rząd funkcjonuje, jacy ludzie tam idą, a na pewno kryterium kompetencji, dobór kompetencji to nie jest to, co determinuje te decyzje o powołaniu kogoś na dane stanowisko, bo to po prostu widać i słychać niemal każdego dnia.
0: I tu mamy jeszcze jedną rzecz, bo rząd Tuska próbuje zamknąć aferę właściwie nie dymisją, tak jak pan powiedział, panie redaktorze, tu pani profesor podała się sama do dymisji, ale zostaje jednak pytanie, które zawsze pojawia się w takiej sytuacji, a mianowicie kto wydał z publicznych pieniędzy 200 tysięcy złotych na raport, który nie został w żaden sposób skontrolowany, jak pokazuje sytuacja. Był dla nikogo, bo jeśli byłby dla kogoś, to ktoś, kto ten raport zamówił, to przecież by jednak zwrócił uwagę na to, że tam są błędy, że tam to jest jakiś bełkot nowomowy AI-owej, którą jak bodajże wychwycił redaktor Mazurek w Kanale Zero słusznie, że chociaż można było sfinansować płatną wersję czata GPT, jak już korzysta ktoś z raportu, pisania raportu, bo trzeba może naszym słuchaczom wyjaśnić, że takie błędy generuje w dużej mierze właśnie ta bezpłatna wersja, po to właśnie, żebyśmy płacili za płatną wersję. I pytanie, czy my faktycznie już jesteśmy znieczuleni na ten poziom jakby traktowania państwa w tak straszny sposób, czy jest jakiś sposób, żeby pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które wydały te 200 tysięcy na ten nieszczęsny raport?
1: To jest oczywiście bardzo istotne pytanie. Ja chciałbym wierzyć, że ta odpowiedzialność rzeczywiście będzie miała miejsce, choć biorąc pod uwagę dotychczasowe lata rządów, jestem tutaj co najmniej sceptyczny. Oczywiście nie pod tymi rządami, mówiąc bardzo wprost, ale być może po zmianie władzy. Tu oczywiście teraz jednostki czy instytucje będą się odcinać i będą rozmywać odpowiedzialność, że wcale właściwie to nie one ten raport zamawiały i wcale nie pieniądze publiczne nie zostały wypłacone. Tu jest pewien znak zapytania, bo to faktycznie nie do końca jest jasne. Natomiast to, co jest, to przede wszystkim kilka kwestii. Po pierwsze, to na co zwróciła uwagę pani redaktor. No, nawet jeżeli ten raport miał służyć jako taka podkładka, nawet jeżeli, to nie zmienia to faktu, że nikt go nawet nie przeczytał, nie przeczytał go nawet pani profesor, nie przeczytali go autorzy, bo tu nie było elementarnej korekty. Po drugie, to właśnie najprawdopodobniej była taka podkładka do wyciągania publicznych pieniędzy, to znaczy trzeba było, było jakieś zamówienie, trzeba było coś stworzyć, no i stworzono, a być może 200 tysięcy złotych na to poszło, ale jak się okazuje, to jest tylko, to miał być tylko wstęp, bo cały ten plan, cała ta koncepcja Marki Polska to są setki milionów złotych, więc można się tylko domyślać, jakby to wyglądało później z o wiele większymi pieniędzmi. Więc niestety ten rząd ma talent i tendencję do przepalania publicznych pieniędzy, mówiąc wprost. Jednocześnie braki w newralgicznych obszarach państwa są coraz bardziej widoczne, więc z jednej strony rząd mówi, że nie ma pieniędzy na różnego rodzaju, czy to inwestycje, czy po prostu nie ma pieniędzy tam, gdzie one być powinny, a z drugiej strony lekką ręką wydaje setki tysięcy, a być może potencjalnie i miliony na coś takiego. Oczywiście nie chcę zabrzmieć populistycznie, bo 200 tysięcy z punktu widzenia państwa polskiego no to są żadne pieniądze, natomiast absolutnie nie można tego bagatelizować, deprecjonować. Tu już posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli zawiadomienie do prokuratury, chyba także do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. No chcę wierzyć, że te instytucje, nawet jeśli nie teraz, to po zmianie władzy zajmą się tą sprawą i wyjaśnią, podobnie jak wieloma innymi, tylko z drugiej strony jestem też świadomy, chociaż zabrzmi to ponuro, ale że przez ostatnie 3 lata, jeszcze przez rok do wyborów, nazbierało się już tyle pracy dla prokuratury, prokuratorów, różnych służb, że to może potrwać, pani redaktor, bo przecież w zasadzie tydzień w tydzień, dzień po dniu prawie, że mamy kolejne afery, które bulwersują społeczeństwo. Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po prawdopodobnej próbie kradzieży środków przeznaczonych dla powodzian. Przecież w tle mamy cały czas jeszcze aferę w Szpitalu Południowym i wiele innych kwestii, a już słyszymy teraz o kolejnej aferze, kolejnych pieniądzach publicznych, więc tu naprawdę niestety można odnieść wrażenie, że polskie państwo pod rządami Donalda Tuska jest obecnie stajnią Augiasza.
0: Tak, i jak sobie pomyślę o tych wspomnianych setkach milionów, bo mówi się o budżecie pomiędzy 520 a 670 milionów, które miały być wydane na instytucję rządową kierowaną przez panią profesor, to zastanawiam się, co się stanie z tymi pieniędzmi, kto je przejmie i kto będzie nimi zarządzał, a może zostaną przesunięte do innego resortu. To niestety musimy kończyć, panie redaktorze. Jest już 2 minuty po godzinie 8. Państwu słuchaczom Radia Wnet należy się serwis. Szkoda, że nie mogli państwo zobaczyć redaktora Karola Gaca, ale to nadrobimy następnym razem, życząc wspaniałego
1: dnia. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia dla pani i dla państwa.
0: Szef portalu Do Rzeczy Karol Gac był gościem Poranka Wnet, a my teraz już zapraszamy na serwis.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Polacy popierają ograniczenie sprawowania mandatu posła do 3 kadencji. Jest sondaż w tej sprawie. Od niedzieli można dokonywać transkrypcji małżeństw jednopłciowych, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Trybunał orzekł, że jest to niekonstytucyjne. Dzisiaj Stany Zjednoczone mają ogłosić najostrzejsze sankcje w historii.
1: Wiadomości wnet.
0: 2/3 Polaków popiera wprowadzenie limitu kadencji dla parlamentarzystów na wzór węgierski. Wynika z sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. W połowie czerwca węgierski parlament wprowadził do konstytucji poprawkę, która ogranicza możliwość sprawowania funkcji premiera do maksymalnie 8 lat, a mandatu posła do 12, czyli 3 kadencji. W obu przypadkach limit uwzględnia dotychczasowy czas sprawowania funkcji premiera i mandatu posła. Oznacza to, że Viktor Orban nie będzie już premierem, a wielu parlamentarzystów Fideszu nie wystartuje w wyborach. Dzisiaj sekretarz skarbu USA Scott Bessett ma ogłosić kolejne sankcje na Iran. Jak mówi, mają to być najostrzejsze sankcje w historii. O tej sprawie mówił w Radiu Wnet korespondent polskich mediów w Stanach Zjednoczonych Tomasz Grzywaczewski.
2: Ta wojna ekonomiczna wkracza rzeczywiście w zupełnie nowy etap. My się dzisiaj przekonamy, jakie dokładnie sankcje nałożą Stany Zjednoczone na Iran i państwa handlujące z Iranem. Waszyngton chce doprowadzić do całkowitej izolacji reżimu ajatollahów i w ten sposób zmusić go do przyjęcia amerykańskich warunków zakończenia tego konfliktu. Tutaj chodzi oczywiście przede wszystkim o kontrolę nad cieśniną Ormuz.
0: Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji od wczoraj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego w Unii Europejskiej. Zmiany to pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. W listopadzie zeszłego roku orzekł on, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte w innym państwie Unii. Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją. Rząd nie uznaje wyroków Trybunału, mówiąc, że są objęte wadą prawną. Szef upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego, twierdzi TVP Info, powołując się na swoje źródło. Według tej stacji, tu cytat, składa on w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Zonda Krypto była dużą giełdą kryptowalut. Założyciel firmy poprzedniczki Sławomir Suszek zaginął 4 lata temu. Według domysłów został zamordowany. W kwietniu Zonda Krypto przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef Przemysław Kral zniknął. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala zegarek Pat Filip wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty, pisze Wirtualna Polska. Szef PKO-lu miał obiecać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i u prezesa UOKiK-u. Piesiewicz potwierdza, że Kral przekazał mu zegarek, ale zapewnia, że oddał mu za niego pieniądze gotówką w ratach. W przypadku przejęcia władzy przez AfD Niemcy wyjdą ze strefy Schengen i zrezygnują z waluty euro, zapowiedziała współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel w wywiadzie dla niemieckiej telewizji CDF. Dodała, że wszyscy Syryjczycy zostaną odesłani do domu. W ostatnich sondażach AfD cieszy się największą popularnością w Niemczech. Uzyskuje około 28% poparcia. Kolejne wybory do Bundestagu planowane są na rok 2029.
3: Prognoza pogody.
0: To nie jest już lato w pełni. W Warszawie do 19 stopni, w Krakowie do 22, we Wrocławiu do 21, a w Białymstoku do 18. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP Challenger Tour w meksykańskim Cancun. Polak odwrócił losy finału i pokonał Argentyńczyka Sebastiana Baeza 2-1 w setach 4-6, 6-0, 6-3. Pierwszy set do pewnego momentu wyrównany, ale Hubi dał się zaskoczyć w siódmym gemie. Rywal wykorzystał drugie dwa breakpointy i odskoczył na 4-3, do końca kontrolując sytuację. Drugi set to popis naszego tenisisty. Szybko było 5-0. Rodak Messiego grał o honorowego gema, ale stracił podanie po raz trzeci, a więc więc 6-0. Polski huragan w Cancun trwał na dobre. Trzeci set to znowu przewaga Hurkacza. W 9 gemie wykorzystał pierwszą piłkę meczową. Po godzinie i 47 minutach było już zwycięstwo wrocławianina. W tym finale najsilniejsza broń Huberta siała popłoch, a więc jego niesamowite, mocne, szybkie, precyzyjne serwisy. Bowiem zaserwował 13 asów serwisowych oraz zdobył 5 przełamań. Dla Hurkacza to pierwszy tytuł w sezonie na wygraną na turnieju tak wielkim czekał 2 lata od zwycięstwa w portugalskim Estoril. Informowaliśmy Państwa m.in. w magazynie Porozmawiajmy o Sporcie o tym, że Iga Świątek przegrała z Jessicą Pegulą w półfinale po zaciętym meczu i odpadła w turnieju w Cincinnati. W finale tego tysięcznika spotkały się dwie Amerykanki i to po 56 latach taka sytuacja. Coco Gauff wygrała ten pojedynek. W zasadzie rozbiła Pegulę 6-2, 6-4. Coco wcześniej wyeliminowała Sabalenkę. W finale potwierdziła tylko swoją wielką formę. Teraz świat tenisa czeka już na US Open. Ostatni turniej Wielkiego Szlema w tym sezonie potrwa od 30 sierpnia do 13 września. Ostatni niedzielny mecz 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Kraków 2-2. 3 gole padły w pierwszym kwadransie. Pogoń zaczęła bardzo szybko. Już na początku meczu 3. minuta Musa Dżuwara strzela bramkę, ale później ten sam piłkarz bardzo pechowo zdobywa gola samobójczego. Wisła w tym momencie nie poszła za ciosem, wręcz przeciwnie, to Pogoń zaatakowała i strzela gola na 2-1. Wychodzi znowu na prowadzenie Valkvist, strzelcem tej bramki, no ale Eli Yuan jest po prostu zawodnikiem na tyle szybkim i dobrze kontrolującym piłkę, że strzela gola dla Białej Gwiazdy. Pogoń była bliższa zwycięstwa, ale Marko Bozic trafił w słupek w 90 minucie. Inne ciekawe mecze tej serii spotkań. Derby Krakowa. Krakowia pokonała Wietrzystą 3-2. Strzela w 90 minucie autorem Hasic. Po meczu trener Wieczysty przestał pracować właśnie w roli trenera tego klubu. Został dymisjonowany. Kazimierz Moskal od tego meczu derbowego nie jest już trenerem Beniaminka Wieczysta Kraków. Inne ciekawsze mecze to Śląsk Wrocław, który zremisował z Widzewem 3-3. GKS Katowice rozbił Wisłę Płock 5-0. Piast Gliwice remisuje z Legią 1-1 i tutaj dramatyczna sytuacja. W mecz przerwany w 69 minucie na grubo ponad godzinę z powodu reanimacji kibica. Kibica udało się uratować, kibic żyje. To jest chyba najważniejsza informacja, zresztą do niej także odniósł się na konferencji pomeczowej trener Marek Papszun, po prostu ciesząc się z tego. Wynik meczu zszedł na dalszy plan. Inne jeszcze takie ważne mecze to na pewno remis Korony Kielce z Motorem Lublin 1-1, czy też bezbramkowo Radomiak z Zagłębiem Lubin. Są mecze, które zostały przełożone ze względu na europejskie puchary. Lech Poznań, Jagiellonia i Raków Górnik 3 września. Grand Prix Formuły 1 Holandii. Tam na pierwszym okrążeniu rozbija się bohater publiczności Max Verstappen. Rozbija swój bolid. Na szczęście nie rozbija w jakiś sposób siebie. Wyglądało to dosyć

0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
2: Trzynaście minut po godzinie 8:00, za chwilę rozmowa z panem Markiem Magierowskim, byłym ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych, ale zanim połączymy się z naszym gościem, jednak dla państwa Mika Urbaniak, Pójdę wszędzie z tobą.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Wywiadu Wnet jest pan Marek Magierowski, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, ekspert Atlantic Council. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Po ataku Izrael przyznał, że doszło do poważnych błędów wobec dowódców i wyciągnięto konsekwencje dyscyplinarne. Mówimy tutaj o ataku na między innymi Damiana Sobula, który zginął w trakcie tego ataku. Ja myślę o tym, że najważniejsza decyzja, jaka jest po stronie państwa polskiego, to jak my powinniśmy na to zareagować. Czy zdaniem pana reakcja Izraela na to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o atak na tych wolontariuszy, była adekwatna do śmierci 7 pracowników humanitarnych?
2: Nie była adekwatna, ale rozpocznę od odpowiedzi na pani pytanie, co powinna Polska w tej sytuacji zrobić. Polska już zareagowała ustami ministra Radosława Sikorskiego, który odniósł się do tej decyzji krytycznie. Niestety zbyt wielu narzędzi nie mamy, ani dyplomatycznych, ani prawnych, stricte prawnych, żeby

0: by w jakikolwiek sposób tę sprawę kontynuować, dlatego że wszystkie te osoby odpowiedzialne za ten tragiczny atak, omyłkowy, jak twierdzą władze izraelskie, podlegają jednak prawu izraelskiemu. I można oczywiście zastanawiać się nad różnymi ścieżkami, które można by otworzyć w kontekście jakby prawa międzynarodowego, ale oczywiście wiemy, że jest to dużo bardziej skomplikowane, a w przypadku potyczek prawnych z Izraelem właściwie no, niemożliwe do osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu, mówiąc kolokwialnie. Natomiast wracając do drugiego pytania, czy ta reakcja z kolei państwa izraelskiego, władz izraelskich była adekwatna? Oczywiście, że nie, tylko że mamy tutaj do czynienia z trochę takim szerszym problemem i stałym szablonem, który widzimy właściwie za każdym razem, kiedy dochodzi do podobnych incydentów, ponieważ takich incydentów oczywiście mieliśmy w nieodległej przeszłości wiele. Nie wszystkie tak tragiczne, ale czy byli to pracownicy różnych instytucji, organizacji humanitarnych, czy byli to dziennikarze, akredytowani w Izraelu, czy działający w Strefie Gazy na przykład, czy wręcz nawet politycy, którzy gdzieś tam, czy aktywiści, którzy w ramach protestu wybierali się do Strefy Gazy. Mieliśmy do czynienia przecież ostatnio ze słynną flotyllą, która została zatrzymana przez władze izraelskie. I za każdym razem dochodzi do scen brutalnych, które budzą nasze oburzenie. Ale mówiąc o tym szerszym szablonie, warto też wspomnieć o tym, jak Izrael, władze obecne tego kraju, traktują własnych obywateli, którzy także dopuszczają się tego typu ekscesów, a nawet zbrodni wojennych. Znów, czy będą to żołnierze w Strefie Gazy, czy będą to żołnierze operujący na południu Libanu, czy będą to osadnicy żydowscy na zachodnim brzegu, to bardzo często zdarza się, że sprawy są umarzane albo nie dobiegają jakby, są wszczynane oczywiście, ale nie dochodzą do momentu, w którym miałyby zostać przedstawione zarzuty, wykorzystuje się możliwie jak największą, najdłuższą litanię pretekstów, żeby żaden żołnierz albo osadnik żydowski nie został postawiony przed sądem, albo to już nie wspominając o tym, żeby wylądował, został ukarany i wylądował w więzieniu. Więc niestety mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju taką stałą postawą władz izraelskich. No, o tej flotylii wspominałem i pamiętamy te drastyczne zdjęcia, kiedy to sam jeden z ministrów rządu izraelskiego, Itamar Ben-Gwir, uchodzący za przedstawiciela najbardziej skrajnej prawicy w gabinecie Benjamina Netanyahu, pojawił się w miejscu, gdzie byli ci aktywiści przetrzymywani, kpił z nich, szarpał się z nimi. To są rzeczy, których raczej nie oglądamy w Europie, raczej nie oglądamy, nawet jakby mając krytyczne spojrzenie na politykę tego czy innego rządu, bo to jednak to, co wyczyniają Izraelczycy od poziomu właśnie, od szczebla ministrów konstytucyjnych, jest czymś zupełnie niebywałym.
1: Ta polityka ma to konsekwencje, bo trzeba przypomnieć też może z okazji naszego spotkania rozmowy, bodajże w marcu Kneset przyjął ustawę, która pozwala na skazanie na śmierć za morderstwo o charakterze terrorystycznym, ale o karę śmierci, tylko oczywiście dla Palestyńczyków ta kara śmierci nie obowiązuje w przypadku zarzutów terrorystycznych, jeśli chodzi o Izraelczyków, więc ta konsekwencja w tym działaniu jest szeroka, natomiast no, skala po prostu zaczyna być już, tak jak panie ambasadorze, właśnie jak się tytułuje byłego ambasadora, to jaśnie ekscelencjo, to jest, ten korpus dyplomatyczny mnie ominął, więc...
0: Naprawdę nie jestem fetyszystą nomenklatury, tym bardziej dyplomatycznej, więc
1: to szanowny panie,
0: tym bardziej, że doskonale się, droga pani, znamy, więc myślę, że tutaj nie ma najmniejszego problemu.
1: Więc szanowny panie, to jeśli chodzi o tę konsekwencję tutaj właśnie jest to przerażające, ale z drugiej strony, no po prostu skala zaczyna być przerażająca. wspomniany Ben Gwir, który mówi wprost, że powinno się zabijać od 35 do 40, o ile dobrze pamiętam, Palestyńczyków dziennie. To są rzeczy, które nam tutaj w tej części świata faktycznie nie mieszczą się w głowie. Ale...
0: Jeszcze przypomnę, jeśli pani pozwoli, tak. Przypomnę taki klip wyborczy, który zresztą, o którym pisałem krótko, komentując go jednym zdaniem na platformie X. Klip wyborczy Izraela Katza, czyli obecnego ministra obrony Izraela. Wybory do Knesetu 27 października się odbędą, więc już się, że tak powiem, rozpędza kampania wyborcza. Izrael Katz jest jednym z kandydatów, jedną z głównych postaci, figur w Likudzie, czyli partii prawicowej premiera Benjamina Netanyahu, która obecnie sprawuje władzę i niewykluczone, że tę władzę za chwilę straci. Więc ta kampania, mam takie przeczucie, że będzie bardzo ostra. Jednym z przykładów jest właśnie ten klip wyborczy Izraela Katza. W Polsce znanego z tego, że dawno, dawno temu, jeszcze jako wówczas chyba minister spraw zagranicznych, pozwolił sobie na zacytowanie jednego ze swoich zatnych poprzedników w partii Likud, mianowicie Itzhaka Shamira, premiera Izraela, który kiedyś powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm mlekiem matki. No, słynny cytat, który ze zrozumiałych względów nas oburza. Ja pamiętam, że on użył tego cytatu w jednym z wywiadów telewizyjnych. Ja wtedy byłem jeszcze ambasadorem Polski w Izraelu i oczywiście w miarę moich możliwości jako dyplomaty go za ten cytat skrytykowałem. Więc jest to tenże sam Izrael Katz. I w tym roku wypuścił, jakieś dwa tygodnie temu, jeśli dobrze pamiętam, klip wyborczy, który został zmontowany z fragmentów takich zapisów wideo armii izraelskiej, pokazujących naloty na m.in. właśnie południowy Liban, w strefie Gazy, tak zwaną w cudzysłowie dekapitację, bo tego słowa często używają Izraelczycy, liderów kilku organizacji terrorystycznych, a głównie dwóch, czyli Hamasu i Hezbollahu, więc taki montaż tego typu zapisów wideo z takim podkładem muzycznym, gdzie powtarza się słowo onomatopeja, bum, bum, bum. I mamy ten, oglądamy ten klip, tam Izrael Katz się pojawia w tym klipie oczywiście i oglądając te, to trwa, nie wiem, kilkanaście sekund prawdopodobnie, odnosi się takie wrażenie, że to jest człowiek zafascynowany śmiercią. Zafascynowany, dosłownie, zafascynowany śmiercią, zafascynowany destrukcją. I niestety, szczególnie w ostatnich latach, a zwłaszcza po 7 października 2023 roku, czyli to ataku Hamasu na południu Izraela, który, ja przyznaję ze zrozumiałych względów i sam zdaję sobie sprawę z tego, jak głęboką jest traumą wspomnienie tego wydarzenia i jego konsekwencje i społeczne, i polityczne. Ale jednak te nastroje w Izraelu, nie tylko w elicie politycznej, ale sięgające dużo głębiej, w społeczeństwie właśnie, mocno się zradykalizowały. I rzeczywiście to, ja już kiedyś o tym wspominałem w jednym z programów, o ile na przykład jeszcze kilka lat temu tego typu sformułowania, o które pani wspomniała między innymi właśnie, że tam 30-40 osób trzeba zabijać codziennie w strefie Gazy, że nie można się powstrzymać przed zabijaniem dzieci, ponieważ te dzieci urosną i potem staną się terrorystami i będą zabijać nasze dzieci, prawda? I to były slogany, które, powtórzę, jeszcze kilka lat temu można było usłyszeć na marginesie izraelskiego życia politycznego. I były one natychmiast potępiane przez tę mainstreamową elitę, prawda? Posłów do Knesetu, ministrów. Dzisiaj, proszę mi wierzyć, można usłyszeć dokładnie takie same słowa i dokładnie takie same slogany i dokładnie tego typu takie same apele z mównicy w Knesecie. I w programach publicystycznych telewizji największych, prywatnych i telewizji publicznej. Więc ta zmiana stosunku Izraelczyków do Palestyńczyków, tak radykalna, przekłada się też na to, co dzisiaj mówią politycy, jak bardzo politycy się zradykalizowali. No bo doskonale wiemy, pani się zna na polityce, ja pewnie trochę mniej, ale no zawsze tego typu, zawsze kiedy dochodzi do tego typu radykalizacji języka, wynika on z tego, że tego oczekuje elektorat. Więc elektorat w Izraelu dzisiaj oczekuje, że wyjdzie polityk i powie, trzeba zabijać Palestyńczyków, bo oni stanowią dla nas największe zagrożenie egzystencjalne. I znowu, trauma 7 października, to, że Hezbollah i Hamas są rzeczywiście organizacjami terrorystycznymi w pełnym znaczeniu tego słowa i również nie mają żadnych oporów przed zabijaniem Izraelczyków. No to tu trzeba jakby sprawę postawić jasno. Natomiast jednak po tej drugiej stronie mam wrażenie, że mamy do czynienia, obserwujemy pewien taki wyścig właśnie na takie radykalne sformułowanie, radykalne apele.
1: No i tu jesteśmy jeszcze w sytuacji, gdzie pojawiają się kolejne informacje o tym, że relacje izraelsko-tureckie gwałtownie się pogarszają, chociaż one nigdy chyba nie były jakieś wspaniałe i to nie były wspaniałe przyjacielskie stosunki, ale w kontekście tego, co się dzieje wokół Stanów Zjednoczonych, gdzie pan też był ambasadorem, Stanów Zjednoczonych, NATO, Turcja i Izrael, Syria, staje się naprawdę to już bardzo gorącym kotłem. Czy jest jakaś szansa na zatrzymanie takiej polityki radykalnej? Czy to musi wybuchnąć zdaniem pana?
0: Moim zdaniem nie wybuchnie z kilku powodów. Zacznę od tego, że paradoksalnie być może nasi słuchacze o tym nie wiedzą. Turcja była pierwszym krajem muzułmańskim, który uznał niepodległe państwo żydowskie, czyli państwo izraelskie, które powstało w 1948 roku. Więc te relacje przez kilka dekad były, no może nie różowe, ale dobre w sensie dyplomatycznym. Kontrakty zbrojeniowe, kontrakty handlowe, jakby te stosunki między Ankarą a Jerozolimą de facto kwitły. I potem wszystko się zaczęło powoli psuć. Słynna historia innej flotylli także prowadzonej przez aktywistów i także związanej z konfliktem w Strefie Gazy też wiele lat temu, gdzie też komandosi izraelscy dokonali abordażu kilku statków. Były wtedy ofiary śmiertelne, pamiętam. I od tego momentu właściwie te relacje zaczęły się dosyć szybko, niemalże w galopującym tempie psuć. Prezydent Erdoğan, prezydent Turcji, premier Netanyahu, który, no, obaj panowie rządzą od wielu lat swoimi krajami, strojąc się właśnie w pióra takich niezłomnych mężów stanu, no, szczególnie w przypadku Erdoğana, który kreuje wizerunek takiego nieomal osmańskiego sułtana, prawda? I to jest zresztą argument bardzo często wyzywany przez Izraelczyków dzisiaj, że obawiają się Turcji, bo Turcja ma ambicje neoimperialne, czyli chce jakby odbudować, jak my często mówimy o prezydencie Putinie i o współczesnej Rosji, że ma właśnie takie aspiracje, chcąc odbudować swoją potęgę carską czy sowiecką, tak w przypadku Turcji pojawia się właśnie z ust polityków izraelskich ten sam argument, tylko jakby pokazujący właśnie imperialną przeszłość Turcji. Więc Turcja miałaby odbudować swoje imperium, oczywiście nie w sensie stricte fizycznym czy w sensie przesuwania granic, ale rzeczywiście Turcja poszerza swoje wpływy na całym Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, bo jakby od tego się cała historia zaczęła, czyli w ubiegły poniedziałek izraelskie samoloty dokonały nalotów na bazę, która znajduje się na terytorium Syrii, która to baza według władz Izraela miała zostać przejęta przez Turcję i wykorzystana jako pewnego rodzaju przyczółek militarny. I tutaj należałoby dodać jedno ważne zdanie, mianowicie Izrael, szczególnie po wspomnianym tutaj już kilka razy 7 października 2023 roku, uznał, że nie może sobie pozwolić na to, aby w krajach sąsiednich funkcjonowały czy były aktywne państwa wrogie, czy też organizacje terrorystyczne wraże dla państwa izraelskiego, więc musi stworzyć pewnego rodzaju strefę buforową, prawda? I zarówno w południowym Libanie, jak i w Syrii, po części też w Strefie Gazy, mamy do czynienia z tak zwanymi strefami buforowymi, czyli jakby Izrael de facto przesuwa granicę, poszerza swój obszar terytorialny, którym zarządza, właśnie po to, żeby kontrolować obszary nadgraniczne. I tak jest w przypadku tych jakby kilku właśnie obszarów nadgranicznych, o których wspomnieliśmy. Więc Izrael uznał, że Turcja nie może się zbytnio przybliżać do granicy Izraela. I trzeba jakby prewencyjnie zbombardować im bazę, w której za chwilę się pojawiają tureckie samoloty i tureccy żołnierze. Więc to był główny powód zaostrzenia tego konfliktu. No i potem się zaczęła oczywiście spirala i wyzwisk, i not dyplomatycznych. Te wyzwiska oczywiście pojawiały się już wcześniej. Erdoğan był bardzo często nazywany przez samego Netanyahu, przez media izraelskie antysemitą i dyktatorem, który współpracuje z terrorystami. Netanyahu oczywiście był z drugiej strony nazywany ludobójcą i tutaj to się nie zmieniło. No to, co się zmieniło, to rzeczywiście atmosfera i taka już niezawoalowana groźba konfliktu militarnego między tymi oboma państwami. Gdy prześledzić niektóre komentarze niektórych publicystów izraelskich w ostatnich tygodniach, no to te antytureckie nastroje naprawdę zaczynają być niepokojące. Znaczy używa się tych samych epitetów wobec Turcji, wobec prezydenta Erdoğana, co wobec Iranu i szyickich ajatollahów. Naprawdę. Więc to jest ta zmiana, powtórzę, niepokojąca i wracając do wyborów do Knesetu, znów Netanyahu walczy o polityczne życie, jak zresztą w poprzednich kilku wyborach. Tutaj się sytuacja nie zmienia. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju swoistym déjà vu chyba. Netanyahu walczy o przeżycie. Wszystkie sondaże wskazują na remis między obozem prawicy a obozem lewicy, więc wszystko jest możliwe. I Netanyahu może władzę stracić. I uznał, że najlepszym sposobem na to, żeby władzę utrzymać, jest kreowanie po raz kolejny wizerunku właśnie jedynego zbawiciela tak naprawdę Izraela, jedynego człowieka, który może uchronić i państwo, i naród żydowski od tak zwanej drugiej zagłady. I nawet nie mówię tego w cudzysłowie, ponieważ jest to sformułowanie używane przez samego Netanyahu i przez wielu jego najbliższych współpracowników, że Izraelowi i że Żydom żyjącym w Izraelu grozi drugi Holokaust. No i tutaj, i stąd między innymi to bardzo częste używanie przymiotnika epitetu antysemita w stosunku do Erdoğana. Ponieważ to najlepiej jakby ilustruje intencje samego Netanyahu.
1: No i to mamy taką sytuację, że pan, szanowny pan wspomniał, przypomnę, Marek Magierowski, gościem wywiadu Wnet, jakby państwo włączyli się w trakcie naszego poranka. Europa ma dość zachowań Izraela na zachodnim brzegu i ostrzega, będą konsekwencje. Tak kilka dni temu donosił Bild, że Niemcy, Francja i Wielka Brytania, Włochy wezwały Izrael do kontrowersyjnego projektu osadniczego na zachodnim brzegu. Ale jakby to przełożyć na polską politykę? My właściwie możemy powiedzieć, że rozpoczęliśmy kampanię wyborczą z hukiem, bo już są spekulacje, że Donald Tusk mówi w otoczeniu własnym, że już nie wygra wyborów, że może pani Sobkowiak będzie nową panią premier, że tutaj mówimy o starcie ugrupowania Mateusza Morawieckiego i innych rozwiązaniach, ale w Polsce jednak polityka polska żywi się tym, że wszyscy bardzo, większość sceny politycznej bardzo ostrożnie komentuje te wydarzenia. Jakby nie ma odwagi poza ekstremalną konfederacją Grzegorza Brauna, odwagi nikt, żeby wprost powiedzieć, że to są zbrodnie, że to jest ludobójstwo, że doszło do rzeczy, których po prostu świat nie może tolerować, jeśli mówimy o jakiejś sytuacji. Z jakiego powodu my unikamy, pan jako dyplomata może się oczywiście wywinąć od tej odpowiedzi, ale z jakiego powodu my unikamy, jakie są nasze interesy związane z Izraelem, że my się boimy wprost komentować te wydarzenia?
0: Po pierwsze jest problem natury narracyjnej, to znaczy za każdym razem, kiedy polski polityk, niezależnie od tego, czy byłby to polityk tak ekstremalny i radykalny jak Grzegorz Braun, czy ktoś z tak zwanego głównego nurtu, ktoś z rządu, czy to minister Sikorski, czy
1: ale
0: sam
1: premier
0: Tusk. Ale
1: lewica jeszcze istnieje przecież.
0: Jeszcze jest lewica, która akurat się specjalnie w ostatnich latach nie gryzła w język, jeśli chodzi o krytykę państwa izraelskiego, ale jakby utożsamiają się też ze swoimi odpowiednikami na zachodzie Europy, prawda? Tutaj jakby to się akurat nie zmieniło. Tutaj jakby nikt nie miał żadnych wątpliwości ani oporów, żeby słowa ludobójstwa używać, opisując to, co się dzieje choćby właśnie w Strefie Gazy. Natomiast wracając do problemu narracyjnego, Izraelczycy od lat niezmiennie i bardzo cynicznie też każdą tego typu krytykę uznają za wyraz antysemityzmu właśnie, prawda? Więc ta, w cudzysłowie, pałka antysemityzmu jest używana od lat i niestety skutecznie w wielu przypadkach przez polityków izraelskich. Trochę to się zmienia w ostatnich latach, ponieważ to jest tak, że gdy się nadużywa tego typu epitetów, to oczywiście one tracą swoją moc. I w tej sytuacji każdy, kto zostanie nazwany antysemitą, jeżeli rzeczywiście każdy, kto skrytykuje rząd premiera Netanyahu, czy to, co się dzieje w Strefie Gazy, czy na Zachodnim Brzegu, jest antysemitą, to znaczy, że nikt nie jest antysemitą, prawda? To jest klasyczna zasada, która także w tym wypadku obowiązuje. Natomiast w przypadku Polski, no my niestety borykamy się z tym zarzutem, jak pani wie, od wielu lat. Oczywiście niesprawiedliwym, oczywiście zarzutem i argumentacją, z którą ja osobiście też walczyłem, mniej czy bardziej skutecznie w Izraelu, że Polacy o to, o właśnie tutaj można po raz kolejny przypomnieć ten cytat, prawda? Polacy wyssali antysemityzm mlekiem matki i to jest tak, że owszem, izraelscy politycy raczej, ci przynajmniej z głównego nurtu, jednak no, wciąż jeszcze unikają aż tak ostrych sformułowań, ale wielu z nich po prostu tak myśli, prawda? Więc za każdym razem, kiedy któryś z polskich polityków w ten sposób się zachowa i z trochę większą dozą odwagi zacznie krytykować rząd Netanyahu, no to natychmiast, jak wiadomo, naraża się na taki, a nie inny argument. I więc to jest, jestem przekonany, że wielu polityków w Polsce, i nie chciałbym ich za to potępiać, raczej powiem to z pewnego rodzaju zrozumieniem, wielu polskich polityków stosuje pewnego rodzaju autocenzurę, prawda? Że zatrzymuje się w pół kroku. Mało tego, ja sam, kiedy jestem pytany o to, czy w Strefie Gazy dochodzi do aktów ludobójstwa i tak dalej, no staram się jednak też powstrzymywać przed przekraczaniem pewnych czerwonych linii, jeśli chodzi o definicję tego, co się tam dzieje. Aczkolwiek jestem przekonany, że dochodzi do zbrodni wojennych, że ludzie za nie odpowiedzialni powinni za to odpowiedzieć. No i generalnie wszystko to, nawet co w dzisiejszym programie mówiłem, jakby w sposób jasny pokazuje moje stanowisko wobec ekscesów obecnego rządu i obecnego wojska izraelskiego. Ale myślę, że to będzie się także w Polsce nieco zmieniało. To znaczy dzisiaj mamy do czynienia, i znów nie mówię tego z satysfakcją, wręcz przeciwnie, do pogorszenia nastrojów związanych w ogóle z relacjami naszymi, z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie w przypadku dwóch państw i dwóch narodów. I to jest Ukraina przede wszystkim oraz właśnie Izrael i naród żydowski. No w przypadku Ukrainy te nastroje bardzo mocno w galopujący sposób się pogarszają, co wykorzystują tacy politycy właśnie jak Grzegorz Braun. Ale jako, że wspomnieliśmy o tym, że politycy mówią to, czego oczekują wyborcy, prawda? Więc w Polsce będzie podobnie. Im bardziej będą się pogarszały te nastroje wobec Ukrainy, tym większa liczba polityków, także tych, którzy są bliżej centrum, nie tylko na prawicy, a nawet tacy trochę bardziej na lewo od centrum, będą sobie pozwalali na sformułowania może nie antyukraińskie, ale takie lekko sceptyczne. Proszę sobie zresztą dzisiaj wyobrazić polityka takiego jak Donald Tusk, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, czy Radosław Sikorski właśnie, którzy wychodzą do kamer i organizują konferencję prasową, na której wypowiadają się w samych superlatywach o prezydencie Zełenskim, o rządzie dzisiejszym ukraińskim, o tym, że należy wspierać Ukraińców, że fantastycznie, że mamy tylu Ukraińców w Polsce. Nikt tego nie zrobi. A proszę zwrócić uwagę, że wymieniłem ludzi z mainstreamu, prawda? Nikt tego nie zrobi dzisiaj. Dlaczego? Dlatego właśnie, że obawiają się, że także ich elektorat, nawet ten centrowy, liberalny, też zmienia swoje nastawienie do Ukraińców. I wracając do Izraela i do Żydów, myślę, że będzie podobna reakcja, nie tak gwałtowna, stopniowana jakby, ale też myślę, że pojawi się taka atmosfera w polskiej polityce, że niektórzy przywódcy partyjni, liderzy polityczni, posłowie zaczną sobie pozwalać na nieco bardziej odważne sformułowania. To nie oznacza, że to będzie dobre zjawisko, coś w rodzaju takiego katarsis, oczyszczenia, które pozwoli nam na reagowanie z większą szczerością na to, co się tam dzieje. Dlatego, że no, oczywiście to obraz nie jest czarno-biały, jest szary. Tutaj kilka razy wspominaliśmy 7 października 2023 roku. Ja zawsze powtarzam, że musimy też jakby pamiętać o tym, że w tej tragedii, w tej masakrze zginęło ponad 1200 Izraelczyków, ponad 250 osób zostało porwanych, torturowanych, masakrowanych, mordowanych z premedytacją przez hamasowców. I o tym nie możemy zapominać. Nie możemy zapominać też o tym, że to jest mały kraj. I kiedy ja rozmawiam z moimi znajomymi w Izraelu, to właściwie każdy tam kogoś stracił. Albo kogoś z rodziny, albo jakiegoś bliskiego znajomego, przyjaciela, albo kogoś, kogo znał przyjaciel, prawda? Więc jak mówimy o narodzie 9-milionowym i wspominamy, że tego dnia 1200 osób zginęło zamordowanych przez terrorystów, no to możemy sobie tylko wyobrazić skalę tej traumy, prawda? Ale ona oczywiście, tutaj konkluzja, ona oczywiście nie usprawiedliwia tego, jak dzisiaj rząd Izraela i elity polityczne Izraela i duża część społeczeństwa tego kraju traktuje Palestyńczyków, już nie terrorystów z Hamasu, ale Palestyńczyków właśnie, jak się zachowuje i jak doprowadza do sytuacji, w której ktoś taki jak Itamar Ben-Gwir mówi takie, a nie inne rzeczy o zabijaniu Palestyńczyków, nie ponosząc za to żadnych politycznych konsekwencji. Prawda? I proszę zwrócić uwagę, że premier Netanyahu raz tylko w ostatnich miesiącach po jednej z naprawdę już z bardzo ostrej wypowiedzi Itamara Ben-Gwira pozwolił sobie na krótką krytykę, którą zamieścił na jednej z platform społecznościowych. Natomiast nie wyrzucił go z rządu, prawda? On jest dalej ministrem i to jednym z najważniejszych w rządzie Benjamina Netanyahu.
1: Bo już się bałam, że pan, szanowny panie, powie, że to usprawiedliwia. Znaczy nie, że wprost pan powie, tylko że trudno jest zamknąć oczy na to, jak Palestyna cierpi. I ja oczywiście rozumiem traumę Izraela i tych wszystkich historii, które tam się wydarzyły, ale jednak ta sytuacja, która wokół Izraela narasta, jest widoczna gołym okiem.
0: To jest spirala, to jest, panie redaktor, to jest spirala przemocy. Ja powiem tu na koniec króciutką anegdotę, nieśmieszną niestety. Mianowicie kiedyś rozmawiałem z moim przyjacielem Palestyńczykiem, który jest obywatelem Izraela i ma paszport izraelski, więc jest w pewnym sensie uprzywilejowany dzisiaj w tym państwie, który opowiadał mi historię tego, jak jego dziadek został pozbawiony ziemi w Izraelu. Właśnie w latach 40. i potem 50., kiedy powstawało państwo Izrael. I Izraelczycy już wówczas, ponieważ istniało państwo Izrael, de facto odebrali mu ziemię. Bez żadnej rekompensaty, bez niczego, po prostu mu ją ukradli. Prawda? I druga rozmowa z innym Izraelczykiem, Żydem tym razem, który opowiadał mi o tym, że jego matka, dzisiaj tam 70-80-letnia, od wielu lat nigdy nie wchodzi, nie korzysta z transportu publicznego i nie porusza się autobusami publicznymi. Dlaczego? Dlatego, że pamięta jedną i drugą intifadę, kiedy dochodziło niemal codziennie do zamachów bombowych w autobusach izraelskich, gdzie ginęło po kilkadziesiąt osób w jednym autobusie, prawda? Więc kiedy sobie uświadomimy, jak wygląda ta spirala przemocy i te traumy nagromadzone przez ostatnich kilka lat, to powtórzę po raz kolejny, to niczego nie usprawiedliwia, ale no jednak pozwala nam patrzeć z pewnej perspektywy na to, co tam się dzisiaj dzieje.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja również. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
1: Marek Magierowski był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, ekspert Atlantic Council, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego panu
0: życzymy
1: i dobrego dnia. My się łączymy, bo już kolejna rozmowa.

0: Słuchają Państwo Poranka Wnet, jest 46 minut po godzinie 8. Gościem Poranka Wnet jest były wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz europoseł Maciej Wąsik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pojawiła się informacja o tym, że szykują się wielkie zmiany kadrowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, bo ponoć kierownictwo przyznaje się do nieprawidłowości i zaniedbań wokół Szpitala Południowego. Pojawia się również informacja, że do najważniejszych stanowisk w CBA mają przyjść, żeby je objąć funkcjonariusze CBS-u i ta wymiana kadry ma być nowym otwarciem. Jakby pan skomentował te informacje, które pojawiają się w mediach?
1: To troszeczkę śmieszne, takie bardzo komiczne, że jest jakiś głos samokrytyki ze strony CBA, że zawiodło. Nie, to Platforma Obywatelska i rządzący zawiedli przy Szpitalu Południowym, a nie Centralne Biuro Antykorupcyjne. To elity warszawskiej Koalicji Obywatelskiej podległej Marcinowi Kierwińskiemu zawiodły. Wykazały się po prostu złodziejstwem, chęcią zysku, obrzydliwym wymienianiem kolejki, salonem VIP-ów i tak dalej, i tak dalej. Ale rozumiem, że chcemy rozmawiać o CBA i jak nie kijem go, to pałką. Ja przypomnę, że jeszcze niedawno Platforma Obywatelska, czy Koalicja już Obywatelska głosowała za projektem ustawy likwidującym CBA. Ten projekt ustawy miał zdecentralizować walkę z korupcją, czytaj, zniszczyć poważną walkę z korupcją, którą prowadziło i prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jedyna taka służba specjalna o rodowodzie niekomunistycznym, czyli nie rekrutująca się, powstała na surowym korzeniu wolnej Polsce, rekrutująca ludzi spoza dotychczasowych służb. Służba, która ma zakaz służby i współpracy z byłymi funkcjonariuszami państwa komunistycznego. Ta służba jest solą wokół Platformy Obywatelskiej. Nie udało się zlikwidować Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo pan prezydent Karol Nawrocki, chwała Bogu, nie podpisał tej ustawy, więc trzeba w jakiś inny sposób zneutralizować ostrza, które posiada CBA. Dzisiejszy rządzący nie chcą mieć służby, która byłaby w jakiś nawet sposób niezależna, która by patrzyłaby im na ręce, która by w sposób zdecydowany walczyła z korupcją, bo są to dla nich potężne ryzyka polityczne. Widzimy, co się dzieje dzisiaj w państwie Donalda Tuska. To jest afera za aferą, kryzys za kryzysem, złodziejstwo za złodziejstwem i uznali rządzący, że nie mogą trzymać takiej służby jak CBA silnej, zwartej, gotowej, która może w każdej chwili doprowadzić do potężnego kryzysu politycznego poprzez złapanie kogoś z Platformy Obywatelskiej na korupcji, bo to jest oczywiste. Więc próbują ją zdezaktywować w inny sposób. Ja nie mam nic do Centralnego Biura Śledczego. Uważam, że jest to formacja niezwykle potrzebna i która odegrała bardzo ważną rolę w Polsce. Natomiast ma ono zupełnie inną specyfikę niż Centralne Biuro Antykorupcyjne. CBS jest stworzony i ma taką praktykę, że jak gdyby zajmuje się przestępczością kryminalną, zorganizowaną, tą taką twardą, narkotykową, grupy przestępcze. W tym jest naprawdę dobry, jest wyspecjalizowany. Natomiast przestępczość korupcyjna to jest głównie przestępczość białych kołnierzyków i taki desant, nazwijmy to, funkcjonariuszy CBS, których osobiście nie znam i nie mam do nich żadnych osobistych pretensji, ale można potraktować jako próbę zmienienia formuły CBA na zupełnie inną, wprowadzenie nowych pragmatyk, pragmatyka policyjna, służbowa i pragmatyka CBA jest zupełnie inna, jest zupełnie inna kultura organizacji. W mojej ocenie jest to także pewną wotum, brak wotum zaufania rządzących do służby, którą mają, to znaczy do funkcjonariuszy, uważają, że muszą nimi kierować funkcjonariusze policji, a nie dotychczasowi ludzie, którzy służyli w CBA. Niczego dobrego z tego nie będzie.
0: I teraz pojawiło się oczywiście wielkie oczekiwanie, ponieważ we wrześniu ma minister Siemoniak ujawnić swój pakiet odpolitycznienia służb specjalnych. To reforma dotycząca między innymi CBA właśnie. Celem, oczywiście tu cytat z pana ministra Siemoniaka, celem pakietu jest uwolnienie instytucji od politycznego obciążenia z przeszłości oraz skoncentrowanie jej działań stricte na walce z korupcją. Czy pan jako były wiceminister, który też odpowiadał za te służby, może powiedzieć naszym słuchaczom, czy naprawdę te służby były poddawane naciskowi politycznemu za państwa czasów, czy to odium tego politycznego nacisku, które cały czas insynuuje się wobec tych służb, jest po prostu kłamstwem, które obecna władza rzuca wobec funkcjonariuszy?
1: Ja przypomnę, że nawet jeszcze wówczas Platforma Obywatelska powołała komisję śledczą, żeby zbadać naciski na funkcjonariuszy służb ze strony polityków. No i było z tego wielka imba. Nic więcej oprócz imby nie było. Nie znaleziono żadnych nacisków. Sam pan przewodniczący tej komisji, były minister sprawiedliwości Czuma, to stwierdził. Ja chciałbym państwu przypomnieć jedną rzecz. No, służby specjalne podlegają rządowej. Premier polskiego rządu daje wytyczne służbom, kierunki działania. To musi być coś takiego w polskim prawie i jest. I każdy z premierów korzysta z tego. Wytyczne w działaniu, ale nie każe zrobić takiej czy innej sprawy. O tym decydują funkcjonariusze, kierownictwo służby. Jak słyszę, że minister Siemoniak chce odpolitycznie służby, to słyszę tak, jakby wilk mówił, że już nie będzie jadł owiec. No, znaczy, szanowni państwo, no przecież oni chcą odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, wrzucając tam ministra z rządu Donalda Tuska, tak? No i ja dokładnie w ten sposób czytam te słowa. To jest po prostu fałsz i bzdura. W CBA służą ludzie, którzy służą Polsce, którzy realizują swoje zadania i bardzo często zdarza się, że po prostu trafiają na przypadki korupcji, których dopuszczają się ludzie związani z Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską. I tego nie może przeżyć Koalicja Obywatelska. Nie może przeżyć, że funkcjonariusze CBA no jak gdyby wiele afer pokazali opinii publicznej, w których brali udział politycy Platformy Obywatelskiej. To jest zwykła zemsta po prostu. CBA musi być zlikwidowany. Jest zagrożeniem dla środowiska Platformy Obywatelskiej. Oni chcą, żeby była taka sytuacja hulaj dusza, piekła nieba. Robimy sobie, co chcemy, a udajemy, że będziemy walczyć z korupcją. Będziemy ubierać to w piękne słowa, a po cichu będziemy robić sobie szpitale południowe, będziemy sobie dzielić KPO i będziemy wiele różnych innych rzeczy organizować, które nigdy nie powinny wyjść na światło dzienne. No, z mojej strony nie ma na to zgody. Mam nadzieję, że pomimo tych zmian funkcjonariusze CBA będą działali nadal i będą przesyłać do prokuratury materiały, które będą świadczyły o korupcji polityków bez względu na maść i proweniencję tych polityków, bo korupcja nie ma barw politycznych. Natomiast są środowiska, w których nie ma przyzwolenia na korupcję. Ja uważam, że takim środowiskiem jest środowisko Prawa i Sprawiedliwości i są środowiska, w którym jest taka zasada, nie daj się złapać. Rób co chcesz, ale nie daj się złapać. Tym środowiskiem jest Koalicja Obywatelska i właśnie te zmiany w CBA mają służyć temu, żeby jak najtrudniej było złapać polityka za rękę.
0: I już na koniec, ponieważ sytuacja w Polsce jest bardzo dynamiczna, to chciałbym zapytać, jak pan ocenia działania rządu wokół zapory na granicy z Białorusią? Tej zapory, którą, jak panowie, mówię tu o panu ministrze Kamińskim i o panu, budowali, to narazili się państwo, funkcjonariusze przede wszystkim, na ohydne zachowania wobec decyzji państwa polskiego o tym, żeby zabezpieczyć własną granicę. To jak teraz wygląda ta sytuacja wokół zapory? Czy ona jest wzmacniana, rozbudowywana, czy temat już znikł i w ogóle się tym nikt nie zajmuje? Z pana perspektywy jest to pewnie łatwiej ocenić.
1: Znaczy ja widzę racjonalne działania, które podejmuje Straż Graniczna w celu zabezpieczenia naszej granicy i uważam, że są to ci sami funkcjonariusze, którzy no jeszcze 4 lata temu, czy 5 lat temu, bo to było w 21 roku zaczęło się, no byli potężnie atakowani za to, że bronią polskiej granicy przed nielegalną migracją. My zbudowaliśmy zaporę, zrobiliśmy to w pół roku, była ona potwornie krytykowana. Później Donald Tusk dołożył tam, czy tam Marcin Kierwiński dołożył jakieś tam elementy. Ja nie jestem przeciwnikiem wzmacniania tej zapory, a wręcz przeciwnie. Uważam, że należy robić wszystko, żeby ona najlepiej pełniła swoją funkcję. No i dzisiaj jak gdyby próbują narzucić taką narrację, że to oni w zasadzie tą zaporę zbudowali. Myślą, że Polacy mają krótką pamięć. No i jestem przekonany, że Polacy mają bardzo dobrą pamięć i pamiętają wypowiedzi z tych czasów, z czasów tego kryzysu białoruskiego, wypowiedzi Donalda Tuska, innych polityków Platformy Obywatelskiej. Natomiast chciałem tu jeszcze przy okazji poruszyć jeden ważny temat dotyczący zabezpieczenia naszej granicy. No bo Donald Tusk 2 lata temu wyszedł z inicjatywą tak zwanej Tarczy Wschód, czyli zabezpieczeniem granicy przed ewentualną lądową inwazją ze strony Rosji oczywiście, czyli zabezpieczenie granicy i północnej, i granicy wschodniej. Zapowiedział ogromne wydatki, zapowiedział ogromne inwestycje. Przeprowadzono nawet jakąś ustawę w Sejmie, która miała ułatwić budowę tej Tarczy Wschód. Dzisiaj minister Tomczyk mówi, że zabezpieczono 200 kilometrów granicy. Z tym, że oczywiście oszukują opinię publiczną, bo zmienili formułę Tarczy Wschód. Miało być to umocnienia liniowe, zbudowane wzdłuż granicy, w niedalekiej odległości do granicy, które zatrzymałyby pierwszy impet, pierwsze uderzenie i dała możliwość oporu żołnierzom przeciwko atakowi. A dzisiaj nie ma tych umocnień. Zrobiono jakieś magazyny wielkich kolców betonowych, które są co 20 kilometrów, gdyż no, rząd nie poradził sobie z wykupem gruntów, załatwieniem wszystkich formalności biurokratycznych, które są z tym związane. Więc dzisiaj Tarcza Wschód, projekt, którego nigdy nie krytykowałem, no jest po prostu fikcją, jest czymś, czym Polacy są oszukiwani przez rząd Donalda Tuska. Nie ma liniowych granic, pomimo tego, nie ma liniowego zabezpieczenia granicy, pomimo tego, że Tomczyk mówi o tym, że 200 kilometrów granicy jest zabezpieczone. Ja się pytam, które 200 kilometrów, w jaki sposób, ile to kosztowało? Niech pokażą Polakom, na co wydali pieniądze.
0: Tak, będziemy przyglądać się sytuacji i mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na komentarz pana posła. Bardzo serdecznie.
1: Ja jeszcze dodam jedną rzecz. Nie tak dawno był Kosiniak-Kamysz w Giżycku, gdzie rzeczywiście te betonowe kolce przywieziono, żeby zilustrować, zrobić takie tło do jego konferencji prasowej. Giżycko jest daleko od granicy. Wykorzystano wojsko do tego, żeby zrobić tło Kosiniakowi-Kamyszowi do konferencji prasowej. Jest to działanie obrzydliwe. Wojsko się jest oburzone na tą sytuację. Myślę, że Kosiniak-Kamysz zapłacić za tą sytuację politycznie bardzo mocno.
0: To będziemy obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę telefoniczną w tym razem w Poranku Wnet.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do widzenia.
0: Do widzenia. Pan europoseł Maciej Wąsik był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za ten dzisiejszy poranek. Mam nadzieję, że państwo będą mieli udany dzień i tydzień, że będą państwo nas słuchać. Nazywam się Katarzyna Adamiak i dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Do usłyszenia.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Odpowiedzialność polityczna za aferę z pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska spada na premiera Donalda Tuska, mówił w poranku Radia Wnet Karol Gac z Tygodnika do Rzeczy.
2: Ktoś zawinił z jego bliskiego otoczenia, może szef kancelarii, może ktoś inny, ale oczywiście polityczna odpowiedzialność spada na Donalda Tuska, bo dopiero co słyszeliśmy, jak 2-3 tygodnie temu wychwalał pod niebiosa panią profesor, że to najlepsza specjalistka w Polsce. W sytuacji, w której ma się zostać pełnomocnikiem, no to sprawdza się, czy w swoim dorobku, w swojej przeszłości nie ma czegoś, co może potem być obciążające.
0: Pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska po ujawnieniu, że wygenerowała raport w AI, za który Ministerstwo Sportu zapłaciło prawie 200 tysięcy złotych. Raport zawiera wiele błędów i dziwnych stwierdzeń. Jest w nim napisane, że młodzi Polacy nierzadko posługują się językiem mandaryńskim, a Katowice znajdują się w północnym centrum Polski. Ponadto, że tradycja chlebowości Polaków zaczyna być dostrzegana na arenie międzynarodowej. Opozycyjny PiS złożył projekt ustawy o podwyższeniu progu podatkowego PIT ze 120 do 180 tysięcy złotych. Nie potrzebujemy skomplikowanych rozwiązań podatkowych, mówił na porannej konferencji prasowej kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek.
3: Podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 180 tysięcy i żadnych innych kombinacji w podatku dochodowym od osób fizycznych i w ogóle w podatkach. Skomplikowanie systemu podatkowego nie leży w interesie żadnego Polaka. Skomplikowanie systemu podatkowego nie leży w interesie budżetu państwa polskiego.
0: W zeszłym tygodniu rząd zapowiedział reformę podatkową. Zakłada ona podwyższenie pierwszego progu podatkowego PIT ze 120 do 130 tysięcy złotych. Przewiduje wprowadzenie nowej stawki PIT w wysokości 24% za dochód od 130 do 150 tysięcy. Powyżej 150 tysięcy zarobek ma być opodatkowany stawką 32%. W celu zbilansowania zmian w podatku PIT rząd przewiduje podwyższenie CIT-u i daniny solidarnościowej. Szef upadłej giełdy Zonda Krypta o Przemysław Kralu zyskał status małego świadka koronnego, twierdzi TVP Info, powołując się na swoje źródło. Według tej stacji, tu cytat, składa on w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Zonda Krypto była dużą giełdą kryptowalut. Założyciel firmy poprzedniczki, Sławomir Suszek, zaginął 4 lata temu. Według domysłów został zamordowany. W kwietniu Zonda Krypto przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef Przemysław Kral zniknął. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala zegarek Patek Filip, warty 40 tysięcy euro oraz inne prezenty, pisze Wirtualna Polska. Szef PKOL-u miał obiecać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i u prezesa UOKiK-u. Piesiewicz potwierdza, że Kral przekazał mu zegarek, ale zapewnia, że oddał mu za niego pieniądze gotówką w ratach. 2/3 Polaków popiera wprowadzenie limitu kadencji dla parlamentarzystów na wzór węgierski, wynika z sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. W połowie czerwca węgierski parlament wprowadził do konstytucji poprawkę, która ogranicza możliwość sprawowania funkcji premiera do 8 lat, a mandatu posła do 12, czyli 3 kadencji. W obu przypadkach limit uwzględnia dotychczasowy czas sprawowania funkcji premiera i mandatu posła. Oznacza to, że Viktor Orban nie będzie już premierem, a wielu parlamentarzystów Fideszu nie wystartuje w wyborach. Dzisiaj sekretarz skarbu USA Scott Bessent ma ogłosić kolejne sankcje na Iran. Jak mówi, mają to być najostrzejsze sankcje w historii. O tej sprawie mówił w Radiu Wnet korespondent polskich mediów w Stanach Zjednoczonych Tomasz Grzybaczewski.
4: Ta wojna ekonomiczna wkracza rzeczywiście w zupełnie nowy etap. My się dzisiaj przekonamy, jakie dokładnie sankcje nałożą Stany Zjednoczone na Iran i państwa handlujące z Iranem. Waszyngton chce doprowadzić do całkowitej izolacji reżimu ajatolachów i w ten sposób zmusić go do przyjęcia amerykańskich warunków zakończenia tego konfliktu. Tutaj chodzi oczywiście przede wszystkim o kontrolę nad cieśniną Ormuz.
0: Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji od wczoraj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego w Unii Europejskiej. Zmiany to pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. W listopadzie zeszłego roku orzekł on, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte w innym państwie Unii. Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją. Rząd nie uznaje wyroków Trybunału, mówiąc, że są objęte wadą prawną. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP Challenger Tour w meksykańskim Cancun. Polak odwrócił losy finału i pokonał Argentyńczyka Sebastiana Baeza 2-1 w setach 4-6, 6-0, 6-3. Pierwszy set dla rywala Hurkacza. Hubi dał się zaskoczyć w siódmym gemie. Rywal wykorzystał drugiego breakpointa, no i generalnie zwyciężył w tym secie, ale drugi to już popis naszego rodaka, który fantastycznie serwował, zmiótł niemal z toru z kortu swojego rywala, wygrywając 6-0. Polski huragan w Cancun trwał na dobre. Trzeci set to znowu przewaga Hurkacza. W dziewiątym gemie wykorzystał pierwszą piłkę meczową. 13 asów serwisowych zaserwował Hubert Hurkacz. Absolutnie jego najlepsza siła uderzeniowa i zdobył 5 przełamań. Dla Hurkacza to pierwszy tytuł w sezonie na wygraniu właśnie takiego turnieju. No, trzeba było czekać. Wszyscy czekaliśmy od 2 lat zwycięstwa w portugalskim Estoril. Informowaliśmy choćby we wczorajszym magazynie Porozmawiajmy o Sporcie o tym, że Iga Świątek przegrała z Jessicą Pegulą w półfinale. Po zaciętym meczu odpadła właśnie na tym etapie turnieju Cincinnati. W finale tego tysięcznika spotkały się dwie Amerykanki. To taka pierwsza sytuacja po 56 latach. Coco Gauff zwyciężyła ten pojedynek. Rozbiła Jessicę Pegulę 6-2, 6-4. Coco wcześniej wyeliminowała Sabalenkę. W finale potwierdziła swoją wielką formę. Teraz świat tenisa. My wszyscy czekamy na US Open. Ostatni turniej Wielkiego Szlema w tym sezonie rozpocznie się 30 sierpnia, a zakończy 13 września. Ekstraliga żużlowa i zakończenie sezonu zasadniczego. W ostatniej kolejce Fogołnia Leszno przegrała po zaciętym meczu z Falubazem Zielona Góra 44-46. Stal Gorzów pokonała Prestoruń 52-38, ale nie pojedzie w playoffach. Motor Lublin zwyciężył w Grudziądzu GKM 46-44. Ze względu na opady deszczu we Wrocławiu mecz zakończony po 8 biegach. Sparta Wrocław zwyciężyła Włókniarz Częstochowe 27-21. Ostatni mecz niedzielny naszej piłkarskiej ekstraklasy piątej kolejki. Pogoń Szczecin remisuje z Wisłą Kraków 2-2. 3 gole padły w pierwszym kwadransie. Pogoń 2 razy prowadziła, Wisła zdołała wyrównać, a jeszcze w samej końcówce meczu portowiec, zawodnik portowców Marko Bozic trafił w słupek, a więc Pogoń bliższa zwycięstwa, ale skończyło się remisem i właśnie tak to wygląda. Natomiast obiecałem także Państwu wyniki ciekawszych meczów pierwszych kolejek w Hiszpanii i Anglii, więc może zacznijmy od Wysp Brytyjskich, bo tam mistrz Arsenal wygrał z Benjaminkiem Coventry 3-0. Newcastle remisuje z Liverpoolem 2-2. Manchester City zwyciężył Bournemouth 2-1. Dziś o godzinie 21:00 derby południowego Londynu. Fulham na Craven Cottage zmierzy się z Chelsea. Tymczasem pierwsza kolejka Ligi Hiszpańskiej. Barcelona, już oczywiście bez Roberta Lewandowskiego, także bez Ferrana Torresa, świetnie rozpoczęła ten sezon. Rozbiła Elche i to na wyjeździe 5-0. Kapitalne debiuty za czyli Ademi i Angli Gordon. Świetnie natomiast grał Rafinha. Oczywiście ci nowi zawodnicy bardzo, bardzo wkomponowali się, przynajmniej w tej pierwszej kolejce, w drużynę Hansiego Flicka. 2 bramki strzelił Fermin Lopez. Bronił Juan Garcia, na ławce siedział Wojciech Szczęsny, a jeszcze na pewno także warto dodać, że właśnie Barcelona no nie zakontraktowała Alvareza, Juana Alvareza, który został póki co w Atletico Madryt, ale został wygwizdany, wybuczany przez kibiców Atleti, kiedy była prezentacja. On siedział z posępną miną na ławce rezerwowych, to można zobaczyć na różnych portalach internetowych, social mediach. Bardzo ciężka, trudna sytuacja dla Argentyńczyka, bo wicemistrza świata, bo zadeklarował chęć gry w Barcelonie, długie pertraktacje. Barcelona póki co nie zgodziła się na po prostu żądania Atletico. Ten został w Madrycie jakby już niechciany przez kibiców. No i teraz jest pytanie, bo ma jeszcze propozycję z Arsenalu, ale on z kolei nie chce wracać na Wyspy Brytyjskie. Bardzo taka zabiła sytuacja, nieciekawa. Sam piłkarz, no albo po prostu będzie grał przeciwko kibicom tak naprawdę, bo to już jest jednoznaczna deklaracja i mimo wszystko będzie chciał odkupić winy to, że chciał odejść do Barcelony, grać w Atletico, no ale też z drugiej strony mając sobą, mając przeciwko sobie trybuny, to trudno powiedzieć. No rzeczywiście. Na razie sytuacja jest rozwojowa, dynamiczna. Będziemy o niej Państwa informować. I jeszcze oczywiście Liga Hiszpańska. Real Madryt pokonał Espanyol i to w stolicy Katalonii, Barcelonie 2-1. Tak naprawdę uratował to zwycięstwo najpierw Bellingham, ale w ostatniej minucie SP właśnie dla Królewskich z Madrytu i José Mourinho na pewno bardzo, bardzo zadowolony. Jest godzina 9.12. Teraz to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Autopromocja.

festiwalu Chopin Europe. To właśnie wczoraj, w niedzielę 23 sierpnia, rozpoczął się 22 już Międzynarodowy Festiwal Chopin Europa. Festiwal organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, a który zdąży uzyskać międzynarodową pozycję swoim poziomem artystycznym. Śmiało można porównać go choćby ze słynnymi londyńskimi promsami, istniejącymi od stu kilkudziesięciu lat, a którego budżet, abstrahując od faktu, że festiwal trwa dwa miesiące, mówię tutaj o promsach oczywiście, a koncerty odbywają się w sali mieszczącej 6400 osób, jest po wielokroć większy. Mówię o po wielokroć o pieniądzach, które się wydaje. No, też oni mają oczywiście problemy coraz większe, bo na kulturę już nie starcza pieniędzy. Na nic nie starcza pieniędzy, jak wiemy, ale na kulturę przede wszystkim. Festiwal Chopinowski i jego Europa wymyślił i nadal prowadzi dyrektor Stanisław Leszczyński. 22 lata. Rzecz niespotykana w naszej rzeczywistości, gdy decyduje koniunktura polityczna, gdy w większości tych decyzji nie ma znaczenia kompetencja. Parę dni temu w naszym radiu Stanisław Leszczyński mówił o tegorocznym programie artystycznym festiwalu, ale nie wspomniał o problemach finansowych i organizacyjnych. Zatem uszanujmy jego decyzję, a może to jeden ze sposobów, aby istnieć przez 22 lata w niezmienionej formie. A, niezmienionej formie. Ciekawe, ależ każdy z festiwalów jest całkowicie odmiennym bytem. Istnieje w najrozmaitszych kontekstach, skrzy się od najrozmaitszych pomysłów. Występują tu najsłynniejsi soliści, chóry, zespoły kameralne, orkiestry. Właśnie orkiestry. W tym roku gościmy trzy zagraniczne orkiestry i to takie, o których, które warto słuchać i o których warto mówić. Mianowicie ta wczorajsza i dzisiejsza orkiestra z Montrealu, Pittsburgh i koncert Hebau z Amsterdamu, najstarsza spośród tych orkiestr i nie wiem, czy nie najdoskonalsza. A i trzy polskie zespoły tego typu, więc będzie okazja porównać poziom, brzmienie, dyscyplinę artystyczną orkiestr i ich kapelmistrzów. Orkiestra Symfoniczna z Montrealu to zespół istniejący nieprzerwanie od 1934 roku. W ostatnich latach jej szefami byli m.in. Zubin Mehta, Charles Dutoit czy Kent Nagano. W Warszawie prowadzi ją obecny dyrektor Rafael Pejar, Wenezuelczyk, wychowanek słynnego El Sistema w Wenezueli, który polegał na tym, tylko przypomnę Państwu, że to pomysł, aby angażować jako muzyków do orkiestry dzieci ze slumsów, dzieci, które nigdy nie miałyby okazji zagrać nie tylko w orkiestrze, ale zagrać na instrumencie, bo nie stać by ich było na jakikolwiek instrument. Natomiast poziom tych orkiestr jest bardzo dobry. No oczywiście jak na orkiestrę amatorską przystało. Następcą on jest, czy słusznie zastanowimy się po festiwalu, następcą Gustavo Dudamela, o którego biją się najlepsze orkiestry na całym świecie. Koncert rozpoczęła pierwsza sinfonietta Krzysztofa Pendereckiego. Kompozycja to dawka niezwykłej energii, intensywnej energii i formy będącej od początku lat 90. znakiem rozpoznawczym kompozytora. Zespół symfoniczny od pierwszego do ostatniego faktu złapał nas za gardło i trzymał, nie zapominając wszakże o momentach, gdy trzeba było złapać

oddech i nie zapominał o chwilach wytchnienia. A później to, co uwielbia polska publiczność. Koncert F-moll Fryderyka Chopina. Do tego w wykonaniu znakomitego pianisty i zdobywcy drugiego miejsca na ubiegłorocznym konkursie Fryderyka Chopina, kanadyjskiego pianisty Kevinie Chenie. Zwracało uwagę znakomite współbrzmienie solisty i orkiestry. To nie jest częsta rzecz, przynajmniej w naszej rzeczywistości. Okazuje się, że można współistnieć nawzajem, nie zagłuszać się i nie zmieniać tempa. No, to zależy nie tylko od orkiestry, ale również od kapelmistrzana, ale i również od solisty w pierwszym rzędzie. Wreszcie po przerwie wstrząsające wykonanie 10. Symfonii Dmitra Szostakowicza. Uznawany za ostatniego wielkiego symfonika, gdyby nie twórczość Krzysztofa Pendereckiego. To tak się mówiło do momentu, dopóki nie uznało się Pendereckiego tak wielkim, jak on jest w rzeczywistości. Powiedziałem wstrząsające wykonanie i wstrząsający utwór. 10. Symfonia została po raz pierwszy wykonana przez Leningradzką Filharmonię pod dyrekcją Jewgenija Mrawińskiego, wielkiego, wielkiego kapelmistrza radzieckiego, no radzieckiego w zasadzie, bo już nie rosyjskiego. Kilka miesięcy po śmierci Stalina. Choć powszechnie uważa się, że to rozliczenie, znaczy 10. Symfonia, to rozliczenie z latami terroru i zaprezentowanie indywidualności jednostki w starciu z opresyjnym systemem, to pierwsze dwie części, po pierwsze dwie części powstawały w ciszy i spokoju na daczy w Komarowie. To jest taka miejscowość letniskowa niedaleko Moskwy. Druga połowa stworzona została w Moskwie, a więc w zupełnie innych warunkach. Operowanie ciemnymi barwami, agresywną orkiestracją. Nastrój pesymizmu rozwiewa się dopiero w finale symfonii. Wspaniałe wykonanie. Najlepsze, jakie słyszałem na żywo, porównywalne do mojego ulubionego wykonania płytowego z Berlińczykami i von Karajanem prowadzącym orkiestrę. To nagranie bodaj z 1966 roku. No cóż, ów utwór powszechnie uważa się za rozliczenie ze stalinizmem. Sam Szostakowicz radzi, tak przynajmniej wyczytałem w znakomitej książce ciekawej Krzysztofa Mejera, Szostakowicz i jego czasy, a właśnie on radzi, żeby samemu go oceniać i tłumaczyć. No ale tutaj akurat mieliśmy do czynienia ze wspaniałą orkiestrą. No, niezwykłe, niezwykłe przeżycie. A dzisiaj ta sama orkiestra i ten sam dyrygent. No i koncert, tylko drugi koncert, E-moll w wykonaniu Erika Lu. Erika Lu, czyli zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu, kontrowersyjnego dla jednych, a bezdyskusyjnego dla drugich. Również mało znany u nas utwór Debussy'ego. Mówię już oczywiście o dzisiejszym koncercie wieczornym. Utwór pod tytułem Wyspa Szczęścia. Jak twierdzą krytycy muzyczni, Wyspa Szczęścia inspirowana była twórczością Watteau, czyli malarza znakomitego, ale jak twierdził sam kompozytor, malarstwem Turnera. I na koniec wielki poemat symfoniczny Ryszarda Strausa, Życie bohatera. No, Ryszard Strauss to znakomity, wspaniały i jak pisał Stefan Kisielewski, który magisterium robił z twórczości Ryszarda Straussa, niezwykle szczęśliwy,
człowiek, który dopiero pod koniec życia musiał tłumaczyć się ze swojej czy sympatii, czy niereagowania na zbrodnie nazizmu i sam wyjechał do Szwajcarii na pewien czas i wrócił do Niemiec już w zasadzie, żeby umrzeć tuż przed śmiercią. To wspaniała kompozycja, niespecjalnie, jedna z ostatnich wielkich symfonicznych utworów Ryszarda Strausa, niezbyt często wykonywana, no, trwa prawie 50 minut, no, między 45 a 50, zobaczymy, jak wykona go Montrealska Orkiestra. No, ale o tym to już może powiem jutro o tej samej porze. Dziękuję Stanisław Bukowski, a teraz trochę muzyki. Będzie Janusz Olejniczek z orkiestrą AUXO.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
6: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon, godzina 9.28, wnet tu i tam. W miniony weekend razem z Małgorzatą Kleszcz udałyśmy się do województwa kujawsko-pomorskiego, dokładnie adres Konotopie, to miejsce, gdzie powstał pomnik Matki Boskiej w Konotopiu, największy w Europie, drugi największy na świecie, największy znajduje się w Filipinach, 55,5 metra wysokości. No i tam rozmawiałyśmy z osobami, które przyjechały podziwiać ten pomnik, które spotkałyśmy na miejscu, ale też historię chciałyśmy Państwu nakreślić tego miejsca, taką, którą nam się udało usłyszeć na właśnie miejscu w Konotopiu. To zaczniemy, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale zanim jeszcze o tym posągu, zanim o tym pomniku Matki Boskiej, to obok, tuż dosłownie 5 minut piechotą, znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, o którym rozmawialiśmy z proboszczem tego miejsca.
7: Szczęść Boże, gdzie się znajdujemy?
8: Znajdujemy się obecnie w kościółku pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej i świętego Jana Pawła II. Świętego Jana Pawła II, dlatego że w 2011 roku tutaj akurat 30 czerwca była konsekracja tego kościółka, a w maju 2011 roku była beatyfikacja świętego Jana Pawła II i dlatego ksiądz biskup zadecydował, żeby nastąpił taki dodanie tytułu do tego kościoła, do tego sanktuarium.
7: A sanktuarium tutaj się znajduje. Dlaczego?
8: Ono już istnieje tutaj od, niektórzy mówią, nawet przed rokiem 1885, ale tak generalnie ono zaczęło nabierać takiego pewnego rozmachu w roku 1885, kiedy właściciel Konotopia, pan Schmechtefer, miał córki i jedna z nich była chora. Chodziła o kulach. Nie wiemy, jaka to była choroba, no wiadomo, przekaz jest dosyć odległy. W każdym razie ona gdzieś w miesiącach takich wiosennych, ta młoda dziewczyna miała sen i to bardzo taki mocny sen, który ją zdeterminował ogromnie, że kiedy wstała, to natychmiast wykonała rysunek tego, co się jej śniło. A śniła jej się ta Matka Boża trzymająca na kolanach swojego Syna Jednorodzonego Jezusa w koronie chwały. I Maria też jest w koronie chwały. I proszę sobie wyobrazić, że jej ojciec, tej dziewczyny, ewangelik, jak usłyszał wraz z matką, usłyszeli o Matce Bożej, tak nie bardzo chcieli jej pomóc, ignorowali tę dziewczynę, tę swoją własną córkę. Ona chodziła do tych swoich rodziców i wszystko wskazuje na to, że w miesiącach takich gdzieś koniec czerwca, początek lipca, ci rodzice pojechali wraz z nią. Wtedy oczywiście końmi pod Poznań, bo tam prawdopodobnie mieli jakiegoś takiego znajomego rzeźbiarza, który w oparciu o ten rysunek tej dziewczynki, on wyrzeźbił tę figurę Matki Bożej, którą tu widzimy. No i w sierpniu, tak po 15 sierpnia, stąd możemy, widzimy jak to się wszystko układa, po 15 sierpnia była taka sytuacja, że ojciec wraz z tą córką przyszli tutaj, w to miejsce. Oczywiście tam, gdzie stoi obecnie krzyż, rosło drzewo. Na tym drzewie była taka umieszczona jakby kapliczka, wcześniej przygotowana. I do tej kapliczki włożono tę figurę i teraz się rozpoczyna moment. Odchodzą z tego miejsca. Oczywiście ta dziewczyna odchodzi bez kul. Wraca normalnie do domu. Więc ojciec, jak to zobaczył wraz z mamą, to jak mówią nam przekazy, niektórzy mówią, że po jednym dniu, inni po trzech dniach, w każdym razie przyszedł tutaj ze swoimi pracownikami, wyciągnęli tę piękną figurę Matki Bożej, zdjęli kapliczkę, wycięli drzewo i ten pan, podkreślam, ewangelik, na własny koszt wybudował tam na miejscu krzyża obecnie stojącego piękną taką, wiecie, murowaną, jak to są te nasze kapliczki, z cegły i tam umieścił figurę Matki Bożej. Ta figura przetrwała mniej więcej do 29 listopada 1939 roku. W międzyczasie tutaj bardzo dużo ludzi przychodziło, właśnie chorych, cierpiących i jak mówią świadkowie, w 1937 roku ksiądz Wojciech Wolski, tu gdzie jesteśmy, wybudował taką małą kapliczkę dla jednego księdza, żeby przyjmował, modlił się, sprawował mszę świętą dla tych wszystkich, którzy tu przychodzą i się modlą w tym miejscu. I do wojny ta kapliczka była wypełniona właśnie kulami ludzi uzdrowionych. Różne rzeczy zostawiali, różne wota, dziękując za wstawiennictwo Matki Bożej za uzdrowienie. W każdym razie właśnie 29 listopada 1939 roku jeden z naszych parafian, pan Szczepan Olkowski, mieszkający stąd gdzieś około 6,5 kilometra, miał sen i to jest znowu sen. I to było tak realne, śniło mu się, że przyszła do niego Matka Boża i mówi: Szczepan, wstań, idź wyciągnij mnie z tej kapliczki, bo jadą po mnie moi oprawcy. I to dla niego było tak wewnętrznie przekonujące i determinujące, że on po prostu wstał, wziął swojego zięcia, pana Nowatkowskiego i przyszli tutaj. To było około godziny 18:00. Okazało się, że rzeczywiście już od strony Lipna jedzie wojsko niemieckie, gestapo, prawda, inni. No i oni zdążyli wyciągnąć tę kochaną figurę Matki Bożej. Włożyli ją do takiego worka po ziemniakach. I tutaj obok rosły takie szuwary i oni się ukryli w tych szuwarach, bo bali się, że Niemcy ich złapią. A że to było ciemno, więc Pan Bóg pewnie też im odebrał rozum. W każdym razie była taka sytuacja, że zaminowali tę kapliczkę, która tam stała. I wybuch był tak silny, że ta tutaj stojąca mała kapliczka na jednego księdza się też zawaliła. Tamta została zniszczona, a ta tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, po prostu się zawaliła. Prawdopodobnie wtedy też uległy zniszczeniu te wszystkie kule wota, które...
7: Niemcy zaminowali.
8: Niemcy, tak. Niemcy, hitlerowcy, Niemcy. I stąd, jak już wysadzili całą tę kapliczkę, ta druga się zawaliła, pojechali do nas na plebanię, do Kikoła i zabrali księdza Wojciecha Wolskiego, który budował tę kapliczkę, która tutaj stała, do Dachau, do obozu koncentracyjnego. Zresztą on później to mówił naszym parafianom, że został cudownie jakoś ochroniony on i ci, którzy z nim razem byli. A przypomnę tylko, że księży z naszej diecezji zginęło 220 wraz z księdzem biskupem Kozalem, obecnie beatyfikowanym i świętym. To też było bardzo ciekawe takie doświadczenie tego kapłana, że on tam w Dachau usłyszał jedną z chyba z najgorszych wieści, jakie może czego usłyszeć. Przyszedł jeden z esesmanów i powiedział do tych naszych księży, że oni jutro będą wolni. To znaczy, że ich zagazują i spalą. I oni w tę noc spędzili na modlitwie przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, właśnie tej cierpiącej. I na drugi dzień przyszedł ten Niemiec, ten hitlerowiec i tak popatrzył na nich i coś go natchnęło wewnątrz i odszedł dzięki temu. Potem na drugi dzień przyszedł, popatrzył i odszedł. I później się nie powtarzała ta sytuacja, dzięki temu oni przeżyli. Ale jak ksiądz Wojciech Wolski wrócił tutaj, to jego wielkim takim marzeniem było odbudowanie tej kapliczki. On to uczynił w latach 48-50. Potem ta kapliczka, która tu została odbudowana przez księdza Wolskiego, ona przetrwała do 2011 roku, a w 2010 roku, a właściwie to tak dziewiątym, to też w taki bardzo taki zaskakujący sposób, bo jak przyszedłem tutaj w 2009 roku do tej parafii, to przyszli do mnie parafianie i mówią: proszę księdza, no dobrze by było, żebyśmy odrestaurowali tę kapliczkę, która tutaj była, albo ją zupełnie wybudowali nowy kościół. I ja tak sobie klęcząc przed tą figurą Matki Bożej, oczywiście ona jest odnowiona, tak sobie myślę i tak sobie patrzę i mówię: Matko Najświętsza, jeżeli chcesz, żeby tu stał Kościół, to daj mi człowieka lub ludzi, bo nie znam nikogo, bo ja byłem 2 miesiące w parafii. Postulat był wielki, ale co z tego, jak ludzi się nie zna, to można sobie różne postulaty tworzyć. I teraz oczywiście my nie mówiliśmy o tym publicznie, nigdy nie rozmawialiśmy z nikim na ten temat. To była taka umowa między Matką Bożą i mną. I proszę sobie wyobrazić, jestem na kolędzie u pana właśnie Krzysztofa i rozmawiamy. I on ni stąd, ni zowąd mówi do mnie: a ksiądz proboszcz to by nie chciał kościoła w Konotopiu? No to mi się twarz uśmiechnęła i mówię: no jasne, żebym chciał. Ale pytam się, dlaczego on mi to proponuje? A on mówi: no nie wiem, tak jak już. Kochani, są rzeczy widzialne i niewidzialne. Są rzeczy, których nie potrafimy wytłumaczyć, gdy chodzi o nasz rozum. Są rzeczy czy pytania graniczne, do których dochodzimy i koniec, pozostaje wiara. Ale ten kościół, który tutaj widzicie, który stoi, jest dziełem Matki Bożej. No i figura Matki Bożej, tej miłosiernej, też jest jej dziełem, tylko tyle, że Maria sobie wybiera, bo oczywiście można mieć duże zasoby, można mieć różne możliwości, można mieć zamiary nawet, ale tak popatrzmy na siebie, ile mamy w ciągu życia różnych zamiarów, ale czy je wszystkie wprowadzamy w czyn? Nie. I musi być ta determinacja. Była tak determinacja u tej kochanej dziewczyny, która...
7: Ja jeszcze dopytam, to była rodzina niemiecka? Ewangelików.
8: Tak, chyba tak. To znaczy, nie wiem, czy to oni byli Niemcami, czy byli Polakami. Trudno to określić, bo powiem szczerze, że nie ma w przekazach określonej narodowości. W każdym razie jest bardziej podane tutaj do publicznej wiadomości przekonanie religijne, nie? Tego człowieka, że był ewangelikiem, a nie katolikiem. W każdym razie no, to też to miejsce ma taki też trochę wymiar ekumeniczny, no bo jeżeli ten człowiek, widząc to, co się stało, że no, rozumem nie dało się to wytłumaczyć, że jego córka no, została w ten sposób uzdrowiona, no to on w dowód wdzięczności przyniósł Matce Bożej taki dar, że wybudował tę malutką kapliczkę. I patrzcie, tu po tych 140 latach ta sytuacja się powtórzyła, tylko że trochę w innym wymiarze, no bo inni ludzie, inny czas, ale to pan Krzysztof sam mówi, że gdyby nie przyszła jakaś choroba, cierpienie i natchnienie, to tej figury Matki Bożej tutaj naszej miłosiernej by też nie było.
0: To może ja zacznę pytaniem dokładnie, co to jest za wizerunek Matki Boskiej? Szczęść Boże.
8: Bóg zapłać. No, gdy chodzi o figurę Matki Bożej, to w niej zapisane są 3 takie zdania z Ewangelii. Pierwsze to oto Matka Twoja. Jest to nawiązanie do tego wydarzenia, które miało miejsce na Kalwarii, kiedy Jezus Chrystus ofiaruje matkę, swoją matkę Janowi, ale w ten sposób Maryja stała się taką matką uniwersalną, że tak powiem, bo ona została przekazana w zasadzie każdemu człowiekowi. Już bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie, jedynego prawdziwego Boga, to Matka Najświętsza, ona tu została przekazana. I widzimy to w figurze, bo ona ma otwarte takie dłonie, jest w ogóle pochylona i lekko uśmiechnięta. Tak jak matka, która widzi, gdy przychodzi do niej, powiedzmy, dziecko kochane i ona tak się pochyla i chciałaby wziąć w ramiona to powiedzmy, to dzieciątko. Druga taka bardzo ciekawa myśl Ewangelina, która została zapisana w tej figurze Matki Bożej, to jest oto ja, służebnica Pańska. Widzimy Maryję w takim akcie ogromnej pokory i takiej służebności. Nie ma na jej głowie korony, jest wianek. Oznacza on ten wieniec, jak mówi święty Paweł, że dążymy do Królestwa Bożego i bierzemy udział w cudzysłowie w takich zawodach duchowych. Mamy osiągnąć zbawienie też na cel. I Maryja, ona pokazuje nam, że właśnie poprzez pokorę, poprzez oddanie, zaufanie, wiarę, miłość do jedynego prawdziwego Boga, człowiek może to osiągnąć. Inaczej tego się nie da. I trzecia bardzo ciekawa takie zdanie, to wynika z jej takiego hymnu uwielbienia. Kiedy Maryja powiedziała, strącił władców stronę, a wywyższył pokornych. Mamy tutaj ciekawą rzecz i to pewnie to też wynika z natchnienia Bożego, bo to też podkreślał pan projektant. Otóż korona u stóp, Maryja wychodzi z tej korony i korona u stóp oznacza koronę cierpienia. Tak jak Maryja objawiła się świętemu Maksymilianowi Kolbe i pokazała dwie korony. Koronę chwały, czyli świętości, zbawienia i koronę cierpienia, czyli koronę męczeństwa. Tutaj proszę zauważyć, że nawet my nie wiedzieliśmy, a to później tak się nam, jak to się mówi, połączyło, że w kościółku w Konotopiu mamy Maryję z koroną chwały, ale Matka Boża Miłosierna jest w koronie cierpienia. Ona po prostu... I wtedy te dwa miejsca, one się automatycznie łączą ze sobą i stanowi tutaj taki bardzo piękny duchowy pomost między tymi dwoma miejscami. Ja to tak sobie myślę, że nasza parafia ma wielkie szczęście, bo mamy dwie świątynie tutaj. Ta pierwsza świątynia konsekrowana, a druga świątynia jest poświęcona. Czyli ta druga świątynia to figura Matki Bożej. Ona jest poświęcona. Zwracam uwagę na ten akt poświęcenia, dlatego że w tradycji katolickiej poświęcenie to nie jest tylko pokropienie wodą święconą, ale każdy przedmiot poprzez specjalną modlitwę i ten zewnętrzny akt poświęcenia czyni z danego przedmiotu coś wyjątkowego, czyli po prostu odnosi nas bezpośrednio do osoby. Inaczej mówiąc tak obrazowo, że powiedzmy ta figura stała się świątynią obecności Maryi.
0: Kto się zdecydował na to? Jak się ksiądz o tym dowiedział? Jakoś początek tego?
8: To jest...
0: Zna pan tego człowieka?
8: Ja znam, bo to jest mój parafianin, więc trudno, żebym go nie znał. Znamy się od wielu lat, od przynajmniej 2009 roku, jak tutaj przyszedłem. Natomiast to są też, nie dotykam tak dodatkowo tych rzeczy. Po pierwsze, nie jestem uprawniony, bo to nie są...
0: Nie, to nie historia, to może jak ksiądz proboszcz dowiedział się o tym, czy to było zaskoczenie, realizacja tego, taka ludzka historia, tutaj stworzenie tego, tak słowo proszę opowiedzieć, czy to było zaskoczenie dla księdza? Ksiądz o tym usłyszał?
8: Na pewno było zaskoczenie, bo dla każdego byłoby to zaskoczenie. Zresztą jak widzimy, kiedy już ta informacja poszła w przestrzeń publiczną, to wielu ludzi było zaskoczonych, tak? No bo nie ma co ukrywać, aby ktoś mnie zapytał tak 3-4 lata temu, że tutaj będzie tak piękna figura poświęcona Matce Najświętszej i to jeszcze miłosiernej, no to podejrzewam, że nikt z nas by nie w to tak do końca na początku pewnie nie byłby przekonany czy nie uwierzyłby. No, ale tutaj inaczej mówiąc, słowo stało się ciałem.
7: Ale ksiądz proboszcz się cieszy, że ona powstała.
8: Ja to się w ogóle cieszę, bo kocham Matkę Bożą i to, że mamy tak piękny właśnie kościółek jej poświęcony i to, że teraz mamy tak piękną figurę, bo to jest przepiękna figura, to ja wiem, że są różne gusty i tutaj można o gustach dyskutować, ale ktoś, kto tego nie widzi, no to No tylko mogę wyrazić jakieś tylko ubolewanie z tego powodu. No, trzeba być człowiekiem też pewnie i duchowym, bo jak mówi nam jeden z psalmów, głębia przyzwa głębie. Czyli człowiek głęboki od razu inaczej patrzy na tę figurę Matki Bożej, nie widzi betonu i technologii, tylko tego, kogo ona przedstawia. My też musimy to podkreślić, że odpieramy taki zarzut, że tam wierzymy w obrazy czy prawda, figury. Nie, nie o to chodzi. Dla nas obraz, figura spełnia taką rolę w cudzysłowie narzędziową, ona nas bezpośrednio kieruje na osobę. To nie jest tak, że ja się modlę przed figurą. Nie, ja modlę się do konkretnej osoby, którą ta figura, czy obraz, czy znak krzyża przedstawia. I wtedy my bezpośrednio się łączymy od strony duchowej, dlatego ta poświęcona figura ma tak wielkie znaczenie. No, to widać często u dzieci, jak są malutkie dzieci i na przykład odmawiają pacierz, jak im rodzice nie przedstawią Pana Jezusa czy Matki Bożej, to oni nie chcą się modlić. I coś z takiej postawy dziecka jest w nas. Tam taki zewnętrzny znak, który my widzimy, on pozwala nam uświadomić sobie, że jesteśmy w miejscu wyjątkowym i że jest ktoś, kto się z nami tutaj w tym, powiedzmy, znaku łączy, jednoczy.
7: Można traktować tą figurę jako jakieś woto złożone, prawda, przez państwa karkosików. Natomiast co to ma zrobić, jaką funkcję taka figura pełni? Poświęcona już, ksiądz mówi, dla parafian, dla ludzi w ogóle, no bo media się rozpisują. Zainteresowanie jest niekoniecznie pozytywne w wielu mediach, ale ludzie, my tutaj jadąc widzimy, przyjeżdżają. Czy ksiądz proboszcz myśli, i czy po pierwsze, czy jest to zainteresowanie takie duchowe tym miejscem jako, czy traktując to, nawet jeśli ludzie by to traktowali jako jakąś atrakcję, najwyższa figura bez tego duchowego wątku, no to czy to, jaki cel ma to spełnić taka figura? Według księdza proboszcza, czy ona jakiś cel spełnia? Czy to w ogóle nie ma sensu tak tego przedstawiania?
8: Nie. Na pewno ma cel i sens, dlatego że ona powstała z natchnienia Bożego. I to mogę to powiedzieć, i zresztą to nie tylko ja mówię, ale to i pani Grażyna, żona pana Krzysztofa, to podkreśla bardzo mocno. Zresztą my to widzimy. My to dostrzegamy, bo to nie jest jakiś kaprys człowieka, który sobie buduje taką figurę. Nie, nie. Ona wynika z takiego oddziaływania. Bo gdyby Maria w jakimś sensie, tak powiedzmy, no obrazowo, nie wybrała tego człowieka do misji, to by tej figury tu nie było. Ale też wybranie to jedno, a determinacja wewnętrzna to jest drugie, bo na początku my też unikaliśmy wszelkiego jakiegoś takiego rozgłosu, bo żeśmy nie wiedzieli, czy ta piękna figura dojdzie do celu, czyli zostanie wybudowana, bo to nie jest taka prosta sprawa. Od strony technologicznej jest bardzo trudne i ktoś, kto tam sobie tak błaho mówi, bo jest to takie trochę irytujące i dziwne, że ktoś, kto się nie zna na budownictwie, on wypowiada swoje jakieś tam, prawda, wewnętrzne dylematy, to jest takie trochę żenujące. Bo jeżeli się na czymś nie znam, to nie mówię, nie opowiadam, nie wypisuję głupot, bo się ośmieszam. I wielu ludzi, w tym jak tu pani redaktor powiedziała, to ośmiesza się, no. Nie wiedząc, nie znając prawdy, piszą głupoty, wymyślają różne rzeczy. No to jest takie żenujące. Natomiast na pewno, i to jest bezsprzeczne, że ta figura jest jakimś szczególnym znakiem obecności Marii i ona wypływa z natchnienia Bożego. Tu można byłoby podawać szereg bardzo takich głębokich argumentów, które jak człowiek szeroko otworzy swój umysł i włączy inteligencję, no to widzi, a jak nie, to nic nie widzi.
0: Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać.
8: No, dziękuję.
7: I to była rozmowa z proboszczem parafii w Kikole, w parafii właśnie, na której, na terenie której znajduje się wieś Konotopie i gdzie właśnie powstał i mieści się już od lat nie tylko sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, ale powstał teraz najwyższy w Europie posąg, figura Matki Bożej. No i tam udaliśmy się, to jest 5 minut od sanktuarium, o którym Państwo w pierwszej rozmowie z księdzem proboszczem słuchali. I ta figura przyciąga naprawdę dużo odwiedzających rodzin z dziećmi. To nie jest tak, że tam były dwie, trzy osoby. Wręcz przeciwnie, myślę, że cały czas pod 100 osób, myślę, że gdybym tak policzyła, było, spacerowało, tam można też wejść na ten podest, no i z tymi odwiedzającymi, z Małgorzatą Kleszcz, rozmawialiśmy.
1: Skąd pani tu przyjechała?
2: Ja przyjechałam właściwie spod Częstochowy, ale mamy tutaj niedaleko rodzinne takie swoje działeczki. A moja mamusia świętej pamięci w 2020 roku zmarła i właśnie to są jej rodzinne strony. W Konotopiu ona tutaj spędziła całe swoje dzieciństwo. Dzisiaj ja poświęciłam się i prawie koło 30 kilometrów przyjechałam tu na rowerze w ramach pielgrzymki. I w ramach swoich intencji, między innymi siostry, która w niedzielę miała operację drugą na kręgosłup w Warszawie. Więc wszystko to powierzam Matce Bożej i proszę o łaski dla naszej całej rodziny, Kędzierskich, dla Majewskich. Wszyscy jesteśmy po prostu pod wrażeniem tego ogromnego monumentu i będziemy tutaj wracać, jeżeli będzie tylko taka
1: czyli poca. To jest już miejsce, jako że figura jest poświęcona, czy monument jest poświęcony, czyli pani już z taką tutaj intencją modlitewną się tak, udała.
2: Tak, tak. Ja uważam, że to jest taka nasza mała Częstochowa, że to będzie po prostu naprawdę. Namawiałam nawet dużo członków rodziny, żebyśmy się tu wybrali 15 właśnie w ramach pielgrzymki, bo przyjechali z Warszawy, ze Śląska, z nadmorza, ale po prostu mieliśmy wtedy jeszcze też dożynki, nie mogliśmy tego wszystkiego tak połączyć, ale wszyscy po kolei docierają i odwiedzają i podziwiają i mówią, że to jest nieprawdopodobne, że coś takiego w naszej takiej małej miejscowości powstało.
1: A co pani myśli o takich, może nie zarzutach, no ale ludzie się emocjonują, różnie oceniają tutaj powstanie tego monumentu. Mówią, że to pieniądze może powinny być na co innego przeznaczone, jak już chce się w jakiś sposób tutaj dobry uczynek zrobić, tak? Coś dobrego, jak pani to ocenia?
2: Mi się wydaje, że po prostu może właśnie nam wszystkim potrzeba gdzieś tam takich miejsc, gdzie byśmy mogli po prostu tak jakby się duchowo gdzieś tam uwolnić od tego przepychu, od tej czasami nienawiści, jakiejś takiej konkurencji chorej. Właśnie takie miejsca są, gdzie się z niczym się nie przyjeżdża, z niczym się nie przychodzi, a tak wiele się wynosi wewnątrz. To bogactwo jest wewnątrz, a nie to, co posiadamy.
1: Bardzo dziękuję.
2: Życzę szczęść Boże wszystkim tutaj i żeby tylko ktokolwiek będzie tu odwiedzał, niech niesie ze sobą po prostu to bogactwo i rozszerza na swoje rodziny.
1: Skąd państwo przyjechali?
9: Ze Zębowa.
1: Gdzie to jest? Ile to jest stąd?
9: Obrowa.
1: To ile? Mniej więcej?
10: Z 15 kilometrów, nie wiem.
1: Dlaczego państwo tu przyjechali?
9: Zobaczyć pomnik.
1: W celu?
9: No, nie wiem, jak to powiedzieć.
1: Ale co, dowiedzieli się państwo z mediów, czy skąd, że tutaj?
9: Było jednak o tym na Facebooku. I tak, i widzieliśmy budowę od podstaw, jak to się robiło, jak jeździliśmy tędy.
1: No i są państwo zobaczyli i co?
10: Jesteśmy zadowoleni.
1: Wrażenie robi?
10: Bardzo. I to duże.
1: Dobrze, że powstał?
10: Moim zdaniem tak. Na pewno dużo ludzi przyjeżdża teraz i ogląda, podziwia, nie?
1: Że lepiej, żeby takie pomniki powstawały niż inne, czy jak to państwo widzą?
10: Moim zdaniem no lepiej, nie?
1: A jak ludzie, bo taki szum jest medialny, niekoniecznie pozytywny zawsze, którzy nie są zadowoleni, że taki pomnik powstaje?
9: W dzisiejszych czasach w ogóle nie dogodzi. To, co by nie powstało, to jest zawsze źle.
1: A to jest dobrze. A czy chłopców mogę zapytać, czy im się podoba? Dzień dobry.
11: Podoba się.
1: Podoba się?
11: Tak.
1: Widziałeś kiedyś taką dużą Matkę Boską?
11: Tak.
1: Tak? Już tak?
11: Tak.
1: A tu koledze, podoba się? Tak. Kiwnął głową. No dobrze. To będą państwo tu częściej teraz przyjeżdżać? Oglądają, modlą się, czy to się podziwia, jak to jest?
9: I można się pomodlić i podziwiać. I spędzić fajnie czas.
1: Bardzo dziękuję.
9: Proszę.
7: I tych rodzin i rozmówców nie brakowało. Tak tylko z takiej prywatnej obserwacji państwu powiem, że jakoś tak miałam, myślałam, że wyższy jest ten pomnik. Okazało się, że nie jest aż tak wysoki, jak sobie wyobraziłam. I też wcale go z tak daleka nie widać, bo ten teren tam jest dość pagórkowaty. Natomiast naprawdę dużo odwiedzających rodzin właśnie z dziećmi. Dziecko takie, mała dziewczynka, jak ją mijaliśmy, to tam machała do figury Matki Bożej i mówiłam: Papa, Matko Boska, zobaczymy się jutro. Więc tam raczej pozytywne były takie emocje i ludzie z taką dużym zainteresowaniem przeżywali to, że się tam na miejscu znaleźli. Raczej nie było to jakieś miejsce do sensacji, może jakichś negatywnych, przynajmniej tam na miejscu. No ale o tych kontrowersjach związanych z budową tej figury, tego monumentu, chyba bardzo ładnie, tak mi się wydaje, powiedziała jedna z sióstr, która tam ze współsiostrami przyjechała i z którą rozmawiała Małgorzata Kleszcz.
0: Proszę tutaj dziennikarkom radiowym opowiedzieć, jak myśli, odczucia, skąd siostry przyjechały. Szczęść Boże.
11: Szczęść Boże. Jesteśmy z domu macierzystego sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus Sosnowca. Zmierzamy do Matki Bożej w Wierzchwałdzie, więc Matka Boża, której statua pojawia się na naszej pątniczej drodze, jest przepięknym prezentem nieba, oświetlonym cudowną scenerią, prześwietloną słońcem. I myślę, że chociaż ludzie wiary nie potrzebują takich znaków, to jednak jeżeli ludzie zakochani dają sobie czasem irracjonalne prezenty świadczące o ich uczuciu, o miłości, to tym bardziej taki znak ludzkiej miłości, wdzięczności, pobożności, wiary będzie świadectwem dla innych. Może ktoś też poczuje się do tego, aby Matce Bożej wyrazić swoją miłość, może nie w takim mega wymiarze, ale w mikroskali dostępnej sobie. Jeżeli kogoś stać było na taki gest, tak bardzo czasem niezrozumiany i hejtowany, więc tym bardziej warto okazywać miłość, tym bardziej warto chociażby w takim słońcu, w habitach, zboczyć z drogi po to, żeby najpierw być przy Wiśle we Włocławku, gdzie zakończył swoją męczeńską drogę błogosławiony książę Jerzy Popiełuszko, i właśnie być tutaj świeżutko po konsekracji tego niezwykłego pomnika ludzkiej miłości, wdzięczności, pobożności, wiary.
0: Pięknie to siostra opisała, bardzo dziękuję. I też piękna trasa, bo następny przystanek Jerzchwałd, niezwykle też ważny
11: niezwykle,
0: dla katolików.
11: Niezwykle ważny, może ze względu też na to, że w czasach, kiedy właściwie neguje się wszystko, on ma placet kościoła. To jest jedyne objawienie Matki Bożej w naszej ojczyźnie, uznane oficjalnie przez Kościół. Dodatkowym walorem tego objawienia jest to, że Maryja przemówiła w ukochanym języku polskim. Dla nas, Polaków, to szczególnie ważne przesłanie i wciąż na nowo można przypominać sobie, o czym mówi do nas Bóg przez swoich świętych, przez Matkę swego Syna, przez te wszystkie miejsca, które jeszcze wciąż w naszej ojczyźnie świadczą o tym, że Bóg, honor i ojczyzna nie są tylko pustym hasłem.
0: Dziękuję bardzo, szczęść Boże, i cieszę się, że się mogłyśmy spotkać w takim miejscu połączone przez Matkę Bożą. Bóg zapłaci właśnie dobrej trasy.
11: Oby ona dalej łączyła czasem tak bardzo podzielonych rodaków i ludzi na całym świecie, wszak znana jest pod tytułem Czczona Maryi, Matki Miłosierdzia, ale i Królowej Pokoju.
0: Bóg zapłać.
11: Bóg zapłać, szczęść Boże.
1: Jak będą Państwo w drodze do Torunia albo z Torunia, to być może warto się zatrzymać w Konotopiu, zobaczyć samemu, ocenić, jakie ma się myśli na ten temat. I tak, ja Państwa zachęcam, bo niezależnie już jak kto to przeżywa, jak kto to ocenia, to warto zobaczyć, bo nie wiem, czy Państwo wcześniej widzieli 55-metrowy posąg Matki Bożej, no a w Konotopiu jest i można go zobaczyć. Godzina 10.02, 24 sierpnia. Ja mówię Państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Tomasz Rosłon, Małgorzata Kleszcz ze mną tę audycję przygotowała. Teraz już czas na serwis informacyjny. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Do końca sierpnia obowiązują maksymalne ceny paliw. Co dalej? Poszybują w górę, mówi PiS. Reforma podatkowa. Ile powinien wynosić pierwszy próg podatku PIT? Dzisiaj Stany Zjednoczone mają ogłosić najostrzejsze sankcje w historii.
1: Wiadomości wnet.
0: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o utrzymanie niższych cen paliwa także po 31 sierpnia. W przeciwnym wypadku ceny będą nieznośnie wysokie, mówił poseł PiSu Jarosław Wieczorek.
2: Jeżeli zdejmą 1 września tą tak zwaną osłonę CPN-u, to można sobie wyobrazić 95 po 8 zł. Także tutaj trudno nawet o apel, to jest wręcz oczekiwanie bezwzględne do tego, żeby osłona dla polskich kierowców była utrzymana. Najlepiej gdyby z projektu skorzystali Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana profesora Przemysława Czarnka. To nie może zakończyć się z dniem 31 sierpnia, bo uderzenie będzie jeszcze większe niż to, które było w okresie wakacyjnym, nie mówiąc jak wystymuluje to również poziomy inflacyjne.
0: Dzisiaj maksymalna cena detaliczna benzyny 95 na stacjach to 6,54 zł za litr, a oleju napędowego 7,59. Maksymalne ceny paliw obowiązują do końca sierpnia. Opozycyjny PiS złożył projekt ustawy o podwyższeniu progu podatkowego PIT ze 120 do 180 tysięcy złotych. Nie potrzebujemy skomplikowanych rozwiązań podatkowych, mówił na porannej konferencji prasowej kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
3: Nasze zobowiązanie, podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 180 tysięcy i żadnych innych kombinacji w podatku dochodowym od osób fizycznych i w ogóle w podatkach. Przypomnijmy, 12% to jest stawka PIT obniżona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, najpierw z 18 do 17, a później właśnie do 12%, podobnie jak kwota wolna od podatku została podwyższona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości do 30 tysięcy złotych.
0: W zeszłym tygodniu rząd zapowiedział reformę podatkową. Zakłada ona podwyższenie pierwszego progu podatkowego podatku PIT ze 120 do 130 tysięcy. Przewiduje wprowadzenie nowej stawki PIT w wysokości 24% za dochód od 130 do 150 tysięcy. Powyżej 150 tysięcy zarobek ma być opodatkowany stawką 32%. W celu zbilansowania zmian w podatku PIT rząd przewiduje podwyższenie CIT-u i danin. Solidarnościowej. Odpowiedzialność polityczna za aferę pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska spada na premiera Donalda Tuska, mówił w poranku Radia Wnet Karol Gac z Tygodnika do Rzeczy.
4: Ktoś zawinił z jego bliskiego otoczenia, może szef kancelarii, może ktoś inny, ale oczywiście polityczna odpowiedzialność spada na Donalda Tuska, bo dopiero co słyszeliśmy, jak 2-3 tygodnie temu wychwalał pod niebiosę panią profesor, że to najlepsza specjalistka w Polsce. W sytuacji, w której ma się zostać pełnomocnikiem, no to sprawdza się, czy w swoim dorobku, w swojej przeszłości nie ma czegoś, co może potem być obciążające.
0: Pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska po ujawnieniu, że wygenerowała raport w AI, za który Ministerstwo Sportu zapłaciło prawie 200 tysięcy złotych. Raport zawiera wiele błędów i dziwnych stwierdzeń. Jest w nim napisane, że młodzi Polacy nierzadko posługują się językiem mandaryńskim, a Katowice znajdują się w północnym centrum Polski. Ponadto tradycja chlebowości Polaków zaczyna być dostrzegana na arenie międzynarodowej, tak twierdzi się w raporcie. Dzisiaj sekretarz skarbu USA Scott Bessent ma ogłosić kolejne sankcje na Iran. Jak mówi, mają to być najostrzejsze sankcje w historii. O tej sprawie mówił w Radiu Wnet korespondent polskich mediów w Stanach Zjednoczonych Tomasz Grzybaczewski.
5: Ta wojna ekonomiczna wkracza rzeczywiście w zupełnie nowy etap. My się dzisiaj przekonamy, jakie dokładnie sankcje nałożą Stany Zjednoczone na Iran i państwa handlujące z Iranem. Waszyngton chce doprowadzić do całkowitej izolacji reżimu ajatollahów i w ten sposób zmusić go do przyjęcia amerykańskich warunków zakończenia tego konfliktu. Tutaj chodzi oczywiście przede wszystkim o kontrolę nad cieśniną Ormuz.
0: przypadku przejęcia władzy przez AfD Niemcy wyjdą ze strefy Schengen i zrezygnują z waluty euro, zapowiedziała współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel w wywiadzie dla niemieckiej telewizji CDF. Dodała, że wszyscy Syryjczycy zostaną odesłani do domu. W ostatnich sondażach AfD cieszy się największą popularnością w Niemczech, uzyskuje około 28% poparcia. Kolejne wybory do Bundestagu planowane są na rok 2029. Dziękuję za uwagę. To były wiadomości. Więcej za godzinę, a za chwilę Odyseja Wyborcza z redaktor Jaśminą Nowak.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Odyseja wyborcza.
1: 10.12 na zegarach, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Odyseja wyborcza, ale przed nami temat związany z bezpieczeństwem żywnościowym, tak naprawdę z tym, jakiej jakości żywność trafia na nasze stoły. I odyseja wyborcza, no nie jest to temat stricte polityczny, ale może politycznym powinien być, bo tak naprawdę od dobrego jedzenia zależy nasze zdrowie i od tego, czy uda nam się ochronić tak naprawdę polskich producentów żywności, polskich rolników, będzie zależało też to, co będą jadły nasze dzieci, nasze wnuki, więc temat można powiedzieć, być może nawet polityczny powinien być, może nawet numer jeden w polityce, a o tym, drodzy Państwo, porozmawiamy z naszym gościem, pani profesor Agnieszka

0: pytamy, jak i o to, kto wyprodukował te produkty, które już gotowe trafiają do nas na stół. Jedna i druga część, że tak powiem, tej odpowiedzi ma kluczowe znaczenie dla tego, jaką mamy jakość żywności. Wszystko zaczyna się od surowca, czyli od tego, co dzieje się na polu. I to mówię specjalnie na polu, nawet myśląc szerzej o produkcji na przykład zwierzęcej, bo te zwierzęta również jedzą płody rolne. W związku z tym tak naprawdę klucz do dobrej jakości żywności zaczyna się na polu i praca rolnika, to w jaki sposób on uprawia rolę, w jaki sposób następuje ta produkcja roślinna, pierwotna, czy hodowla zwierząt, decyduje o tym, co w końcu mamy na naszych stołach.
1: I pani profesor, zanim przejdziemy do tego tak naprawdę, w jakim miejscu dzisiaj jest Polska, jeżeli chodzi o żywność, o dostępność tak naprawdę dobrej jakości jedzenia, jeszcze w takich cenach, które będą przystępne też dla ogółu, bo to jest ważne, prawda?
0: Tak,
1: to
0: oczywiście.
1: Najpierw powiedzmy, jakie znaczenie mają zdrowe jelita, to co tak naprawdę trafia do naszego organizmu, jak to może przekładać się holistycznie na to, jak my funkcjonujemy. Także przecież psychicznie, bo już chyba są badania naukowe, które mówią o tych powiązaniach. Więc powiedzmy, jak to jest ważne.
0: Ogólnie, jeżeli zaczniemy mówić, czy myśleć w ogóle o żywieniu, o diecie, powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że to jest czynnik ten, który my możemy zmodyfikować w kontekście naszego zdrowia. Dzisiaj już nikt nie poddaje wątpliwości, że ten związek pomiędzy tym, co jemy, a jak się czujemy, jest istotny i faktycznie występuje. Wspomniała pani o jelitach. Jelita nazywane są obecnie drugim mózgiem i absolutnie wiemy, że tak naprawdę nasze zdrowie, funkcjonowanie wszystkich układów, od układu pokarmowego, układu odpornościowego, ale również układu nerwowego, to wszystko znajduje swoje umiejscowienie właśnie między innymi w zdrowych jelitach. To, co spożywamy, pozwala albo na to, żeby te jelita prawidłowo funkcjonowały, czyli jeśli mamy tą dietę faktycznie urozmaiconą, zawierającą dużą ilość błonnika, związków przeciwutleniających, to automatycznie wspieramy również pracę naszych jelit, no i wspieramy wszystkie te układy, które ostatecznie decydują o tym, w jakiej jesteśmy kondycji.
1: Pani mówi rzeczy mądre, rzeczy prawdziwe. One wydaje się, że rezonują coraz bardziej w społeczeństwie, ale docierają też do nas takie głosy, no dobrze, ja wiem, że powinnam sięgać po żywność dobrej jakości, ale po prostu mnie na nią nie stać. Jak ten rynek dzisiaj wygląda w Polsce? Czy to jest tak, że faktycznie za dobrej jakości produkty my musimy bardzo dużo zapłacić, no bo tak to wygląda, że nie są one ogólnodostępne?
0: Nie do końca zgodzę się z tym, że mamy zawsze bezwzględne połączenie między ceną a jakością, bo możemy mieć produkty bardzo wysokojakościowe w dostępnej cenie, umiarkowanej. Możemy mieć produkty bardzo drogie, oczywiście o wysokiej jakości, ale możemy mieć również produkty bardzo drogie, które koło tej jakości, powiem tak kolokwialnie, nawet nie stały. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego, w jaki sposób produkty są wytwarzane i przechowywane. I to jest, powiedziałabym, klucz do sukcesu. Często mówimy, że te produkty lokalne, produkty z tak zwaną zdrową żywnością, ja specjalnie używam tak zwanej, ponieważ nie powinniśmy mówić o żywności zdrowej, bo to znaczy, że ona jest chora. Ale mówimy o tej żywności o wysokiej jakości. Często utożsamiamy je z wysoką ceną. To nie do końca tak wygląda. Dajmy taki prosty przykład. Jeśli rolnik sprzedaje bezpośrednio konsumentowi albo poprzez jakieś stowarzyszenie założone wspólnie przez rolników, czy przez jakiś sklep, który specjalizuje się w sprzedaży bezpośredniej konsumentowi, to z jednej strony oczywiście ten rolnik dostanie wyższą cenę za ten produkt, ale my jako konsumenci, jako ten odbiorca finalny, nie zapłacimy tych wszystkich marż, które są
1: oczywiście,
0: po drodze pośredników.
1: Dodatkowo. Mieliśmy przecież samozbiory w tym roku.
0: Dokładnie.
1: W ogóle teraz
0: świetna akcja. Absolutnie jestem wielką fanką tego pomysłu z dwóch powodów. Nie tylko dlatego, że możemy sobie pójść, zebrać i wiedzieć, co mamy na talerzu. Czyli mamy tą naprawdę wysokiej jakości żywność, ale to nas uczy też troszkę pokory.

0: bo my często, konsumenci, myślimy, że no te produkty się tak wzięły po prostu w tym sklepie, szczególnie dzieci na przykład, tak?
1: Tak, tak.
0: To trochę jest jak pieniądze ze ściany, a mleko z kartonu. A tutaj widzimy, że to jest bardzo ciężka praca, więc to też pozwala nam docenić tak naprawdę ten trud, który wkładają codziennie w pracę rolnicy.
1: Tak, wkładają ten trud w pracę i trochę też mamy tak trudną koniunkturę gospodarczą dzisiaj, że większość z nich po prostu walczy o przetrwanie. Czy widzi pani profesor taką szansę, że jakoś przebije się do świadomości ogółu społeczeństwa, że to skracanie łańcuchów dostaw, znalezienie takiego dawcy lokalnego, że tak powiem, czyli na przykład pojechanie samochodem gdzieś do wsi obok, zainteresowanie się tym, co rolnik produkuje, jakie kupienie od niego, może po prostu uratować tę gałąź gospodarki, bo jak te gospodarstwa raz się zamkną, to
0: Już się nie otworzą niestety.
1: Tak.
0: Prawdopodobnie już się nie otworzą. Powiem tak, my jako kraj jesteśmy bardzo zróżnicowani, jeśli chodzi o wielkość gospodarstw. I z całą pewnością te gospodarstwa duże, wielkotowarowe, no one nie będą poszukiwały dodatkowych miejsc zbytu, no bo powiedzmy, to jest zupełnie inna skala. Natomiast patrząc przynajmniej na 1/3, jeśli nie 1/2 Polski w kontekście gospodarstw, to są gospodarstwa małe, szczególnie tutaj południe Polski, ściana wschodnia. Tak. To są gospodarstwa najczęściej do 10 hektarów, które z jednej strony nie są partnerem do rozmowy dla wielkich producentów, a z drugiej strony produkują doskonałej jakości żywność. I dla nich uważam, idealnym rozwiązaniem jest po prostu stworzenie takiej platformy pomiędzy konsumentami a nimi, czy to w ramach rolniczego handlu detalicznego, czy tej produkcji marginalnej, lokalnej, ograniczonej, żeby faktycznie po pierwsze mogli od razu do konsumenta dostarczać swoje produkty, albo właśnie poprzez różne zorganizowane formy.
1: I taka działalność tak naprawdę służy i odbiorcy, i rolnikowi, pomaga omijać część jakby producentów. To zresztą to jest też chyba patriotyczna postawa, bo często to jest tak, że te pieniądze, gdzieś ten kapitał wypływa jednak na zewnątrz.
0: Oczywiście.
1: Prawda? Te duże sklepy, one nie są w większości polskie. Pani profesor, to dopytam jeszcze o dwie rzeczy. Sezonowość. Czy to jest tak, że faktycznie powinniśmy jeść to, co teraz naturalnie w Polsce rośnie, to, co jest w ogródkach, a nie właśnie sprowadzane gdzieś tam z daleka, bo nasz organizm faktycznie tego potrzebuje? Można znaleźć takie powiązanie?
0: Zdecydowanie tak i powiem więcej. Jest takie fajne powiedzenie, które bardzo mi odpowiada. Nie szukaj lata w środku zimy. I mam tu na myśli tylko kwestie żywnościowe. Nie chodzi mi o to, żebyśmy nie szukali słońca i na przykład nie wyjeżdżali gdzieś, ale tak wygląda cały układ klimatu w Polsce, pory roku i to, co jest produkowane, że tak naprawdę my przez większość roku mamy dostępne warzywa i owoce krajowe. I to, co w danym momencie jest dojrzałe, co jest produkowane, tak naprawdę ma najwyższą jakość. I im krótsza jest ta droga od pola do stołu, czyli to hasło kampanii, tym jakość jest zawsze wyższa. Nawet po zbiorze musimy zdawać sobie z tego sprawę, że warzywa i owoce, no to trochę dalej żywy organizm biologiczny, czyli są procesy oddychania, działają enzymy, a to zawsze wiąże się z tym, że będą następowały straty składników odżywczych. Im krótsza,
1: tym lepsza.
0: Ta odległość od momentu zbioru na nasz talerz, tym zdecydowanie ta jakość jest wyższa. Więc sezonowość jak najbardziej.
1: Nie chcę absolutnie wchodzić w politykę i to nie będzie polityczne pytanie, ale jak mamy w takim razie rozumieć taką narrację i to, co nam jest przekazywane, bo dzisiaj Unia Europejska mówi, dobrze, otwieramy się na przykład na rynki Ameryki Południowej, będziemy sprowadzać tą żywność, ona przecież też jest dobrej jakości. To da się, pani podpisałaby się pod taką tezą, ona się broni, jeżeli chodzi o taką właśnie praktyczną stronę profesora, technologa żywienia.
0: Absolutnie nie będę dotykać tu kwestii politycznych, bo jestem od tego bardzo daleka, ale z drugiej strony uważam, że też konsumenci powinni być uspokojeni, a mianowicie wszystko, co trafia na rynek, czyli co znajdujemy w sklepach, jest poddawane kontroli urzędowej. Nie ma takiej możliwości, żeby na rynku niezależnie od jakości każdy mógł sprzedawać, co tylko mu się podoba. Oczywiście to nie znaczy, że nie zdarzają nam się afery. Zdarzają się i zawsze jest i zawsze tak będzie, to musimy sobie z tego zdawać sprawę. Mówiąc o tym, co jest na rynku, o krótkich czy długich łańcuchach dostaw, musimy sobie też zdawać z tego sprawę, że no nie wszystko będzie dla nas dostępne zawsze w ramach tego krótkiego łańcucha. Mhm. Ale jeśli mówimy o produktach takich jak warzywa, owoce, czy również żywności takiej tradycyjnej, regionalnej, to absolutnie tutaj stawiajmy na krótkie łańcuchy dostaw. No i po prostu kierujmy się tym patriotyzmem lokalnym.
1: I o to oczywiście apelujemy. Pani profesor, to na zakończenie, gdyby pani mogła powiedzieć naszym słuchaczom, co dzisiaj mogliby już zrobić, aby lepiej zacząć się odżywiać, kupować lokalnie od rolnika.
0: Po pierwsze powinni korzystać z surowców, a nie kupować gotowce. Przepraszam za taki skrót myślowy, ale...
1: On trafia do
0: wszystkich. Tak, ale o to nam chodzi, żebyśmy dokonywali tych wyborów świadomie. Czyli pierwsza sprawa, zaczynajmy i wykorzystujmy surowce. Druga rzecz, to naprawdę nie jest trudne dowiedzieć się, gdzie ktoś produkuje produkty. W miastach, zwłaszcza w tych dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, z którego ja pochodzę, mieszkańcy wielu osiedli łączą swoje siły i tworzą kluby, grupy, które zaopatrują się bezpośrednio u lokalnego rolnika. To jest plus nie tylko dla konsumenta, który wie, co je, ale to jest również plus dla rolnika i powiedziałabym, to jest jeszcze taki wymiar społeczny. Żywność dla nas, może szczególnie dla Polaków, kojarzy się z gościnnością, z różnego rodzaju pozytywnymi cechami. A tutaj ten wymiar wspierania kogoś, kto też jest niedaleko, produkuje niedaleko, to też ma ogromny wymiar społeczny, emocje i to jest naprawdę coś, co... powinniśmy bardzo, bardzo wspierać i tu duża rola państwa. Zaczęła pani od polityki, to ja uważam, że absolutnie tu powinni wszyscy politycy, niezależnie od opcji, bardzo dużo poświęcić czasu.
1: I mam nadzieję, że te słowa i ta rozmowa będzie dalej rezonować. Pani profesor Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Uniwersytet Rolniczy imienia Hugona Kołłątaja w Krakowie, także specjalistka w zakresie technologii żywności, żywienia człowieka. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: 10:26, drodzy państwo, no to teraz już ta polityka wróci na antenę Radia Wnet. Za kilka chwil redaktor Łukasz Jankowski.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracam do tej wyborczej i teraz czas na politykę. W naszym studiu Waldemar Buda, europoseł Rozwój Plus. Dzień dobry.
2: Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadzam, chociaż jak tak powiedziałem, to już chciałem jednym oddechem powiedzieć Prawo i Sprawiedliwość, bo przez wiele lat tak właśnie było. No ale zanim do opozycji, to zajmijmy się rządzącymi. Pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń przestała być ministrem. Jedna z krótszych karier ministerialnych. 21 dni.
2: No tak, znaczy trzy tygodnie. Każdy odpowiedzialny człowiek, który podejmuje decyzję, takie decyzje by nie podjął, a nie czekał aż 21 dni. To od początku nie mogło się udać, bo ten dorobek pani profesor, ja nie chcę go w całości deprecjonować, tylko on się kompletnie nie nadaje na służbę publiczną. To jest jakiś freelancer, który nową mową próbuje zainteresować lemingi, ale to nie jest format państwowca, który będzie prowadził systematyczną pracę promującą Polskę. Tam byłyby jeden krok do przodu, trzy do tyłu, związane z aferą, ze słowem, z wypowiedzią, z zachowaniem, z brakiem wyczucia i tak dalej. Jakby ja, będąc w administracji, kiedyś wiedziałbym, że takich ludzi trzeba unikać w administracji, bo tacy ludzie mogą tylko kłopoty przynieść. I Donald Tusk, wychodząc i mówiąc kilka tygodni temu, że najlepszy specjalista nie najlepszą sobie wystawił laurkę, myślę, bo nie wyczuł kompletnie problemów, jakie może generować tego typu osoba.
1: No dobrze, ale z drugiej strony premier mówił tak. To jest osoba, z którą współpracowaliśmy wiele lat. To było 31 lipca w ogrodach kancelarii premiera, gdzie przedstawiał panią wtedy świeżo upieczoną minister. Jest takie założenie. O tym mówił też Marcin Przydacz, minister u prezydenta, że to de facto miała być osoba, która będzie robić kampanię partyjną. To nie jest tak, że to jest uderzenie bardzo mocne w wehikuł polityczny Donalda Tuska?
2: Myślę, że tak. I on powiedział tutaj, myślę, że dość prawdziwą rzecz. To znaczy, kiedy ta pani była na zapleczu, ona mogła się sprawdzać. To znaczy, jeżeli podrzucała jakieś rozwiązania, pomysły, ale one były realizowane i można powiedzieć wygładzone przez może ludzi, którzy na bieżąco polityką interesują, to się mogło sprawdzać. Natomiast kiedy ona wyszła na front i w sposób nieautoryzowany zaczęła prezentować różne opinie i była pewną twarzą, jeden do jednego ten swój dorobek wystawiła również na publiczną ocenę, to się nie mogło udać. I w mojej ocenie, jeżeli mówimy o tym, że ona była jakąś szansą na nowy wehikuł wyborczy na platformy, to było założenie, można powiedzieć, kompletnie złe od samego początku.
1: Było złe, jak to się skończy, bo w tej chwili czytam różne apele, wielu naukowców mówi, także mówił to przedstawiciel czy rzecznik Konfederacji Rektorów Polskich, pani powinna przeprosić polskich naukowców. Pan kiedyś jako minister współpracował blisko z polską nauką, no chociażby misję kosmiczną polską.
2: Ja uważam, że takie oczekiwania takich, można powiedzieć, godnościowych zachowań wśród tego towarzystwa, one się raczej nie odbędą, więc ja bym nie apelował już w takie wysokie tony, tylko ja bym po prostu egzekwował od tej pani to, czego prawo dzisiaj wymaga. To znaczy, po pierwsze, oddać pieniądze za ten raport, który był pewnego rodzaju fałszerstwem i trzeba się do tego przyznać i wyegzekwować zwrot środków. To by państwo pokazało wtedy, my nie szanujemy tego rodzaju pracy naukowej, tym bardziej za pieniądze publiczne. No i oczywiście zweryfikowałbym również to, co do tej pory robiła pani profesor, bo okazuje się, że była w banku PKO, prawdopodobnie nie wykonując tam żadnej pracy, a biorąc duże pieniądze, była w różnych innych miejscach, robiła jakieś projekty, które były, no tak uczciwie rzecz biorąc, wyciąganiem kasy publicznej, tak? To był mechanizm wyciągania kasy publicznej, czyli pisanie raportów z EI i mówienie o tym, że to jest coś, co dzisiaj jest przyszłością Polski. No to jest głupotą tych ludzi, a nie przyszłością Polski. Więc wyegzekwować do spodu każdą złotówkę, która na te głupoty poszła.
1: I to jest tak, że w summa summarum miało być może nawet 270 milionów złotych, czyli ponad pół miliarda miało pójść na cały projekt. No skończyło się, jak na razie, zdaje się, na około 200 tysiącach.
2: No ona by z sektora prywatnego naściągała ludzi, którzy dokładnie tak samo myślą, no i by budowali jakby nierzeczywisty obraz Polski, odwoływali się do jakiejś kompletnej niszy, a Polska to jest jakby zupełnie inna, można powiedzieć, hierarchia. To znaczy, my powinniśmy bazować na tym, co rzeczywiście naszą marką, czyli rozwój gospodarczy, pewna duma, pewna waleczność, jakby to są nasze cechy, a nie to, że my jesteśmy małomiasteczkowi, mamy kompleksy, trzeba z tego wychodzić i najlepiej języka polskiego nie używać, tylko w co drugim zdaniu angielszczyznę używać i to wtedy jesteśmy tacy fajni, być może zasługujemy na akceptację mainstreamu, a brukselskiego tak, że... to już wyjątkowo.
1: Dobrze, a może jest tak, że w ogóle nie powinniśmy się zajmować jako rząd promocją Polski. PiS kiedyś powołano, kiedy pan był w rządzie Polską Fundację Narodową. No też skończyło się bez większych sukcesów. Słynny jacht jest wysienką na torcie.
2: No tak, dość ale ja pamiętam też sportowców Team 100, który Polska Fundacja Narodowa promowała, który świetnie się rozniósł, gdzie nasi sportowcy promowali Polskę, gdzie tłumaczyliśmy polskie dzieła i prezentowaliśmy je za granicą, gdzie mieliśmy książkę i edukację na rzecz nawet żołnierzy NATO, którzy w Polsce funkcjonują z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy instytuty polskie na Litwie, na Łotwie. Znaczy to, ja uważam, że była pozytywna praca, tylko że niestety trzeba zrozumieć, że praca nad promocją Polski jest najczęściej wielowątkową, drobną pracą, która przynosi ostatecznie duży efekt. I nie ma takiego wielkiego yo. A jeżeli chce się zrobić jednym wielkim wydarzeniem coś yo, no to prawdopodobnie to nie jest ten kierunek, bo to jest praca, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych też prowadziło, jak mieliśmy uczczenie niepodległości, oświetlenie na całym świecie budynków publicznych, to minister Szynkowski-Welsenk za to odpowiadał. Na całym świecie różne statuły, różne symbole tego obecnego, teraźniejszego świata było oświetlone biało-czerwonym barwami. To pokazywało...
1: Na chwilę, ale to nie jest ulotność, to dużo być może kosztowało i coś...
2: Nic nie kosztowało. To były uzgodnienia z innymi państwami, z innymi organizacjami, które podejmowały decyzję o tym, że chciały się w to włączyć. I to było dużo więcej warte niż miliardy, które Tusk chciał teraz przekazać na rzecz tej pani.
1: Nie, na razie pół miliarda ponad.
2: No, ja wiem, czy to byłby koniec. Być może to była weryfikacja pewnego rodzaju, czy przejdzie ten wehikuł, a dosypywanie pieniędzy do takiego wehikułu to już było tylko kwestia czasu.
1: Co, mamy kolejną poważną aferę, że to jest jednak pani zdobywała swoje szlify na tym styku biznesu i państwa w samorządzie. Była w takiej karuzeli nazwisk Jacka Sutryka, który obsadzał swoimi znajomymi różne miejsca, jak już zabrakło rad nadzorczych i zarządów, powoływał rady programowej i pani profesor Mróz-Gorgoń znalazła się w radzie programowej, uwaga, Aquaparku.
2: Znaczy to nie jest jakby jakaś afera, jakby, która jakby przewróci ten rząd, ale to jest, można powiedzieć, kropla, która drąży skałę. Ilość tych śmieszności, które wychodzi jakby przy okazji funkcjonowania tej władzy, jest jakby poważna i ona w całej masie łącznie powoduje, że no jakby uczciwie rzecz biorąc, no dzisiaj wstydem jest mówienie o tym, że ktoś poparł Platformę i Tuska w 2023 roku, bo jak się słyszy o tym, że jak wyłudzili pieniądze dla powodzień, jak mówili o KPO i mieli na ustach, a teraz się okazuje, że wyłudzili na jachty znajomych, na restauracje polityków i tak dalej. Więc czego się nie dotkną, to tą wielką ideę, można powiedzieć, gruzują, tak? I ci, co wierzyli w te wielkie wartości, mówili o praworządności, a dzisiaj berka pchają do Trybunału Konstytucyjnego. Mówili o praworządności, a weszli z łomami i KRS przejmowali i szafy tam. Więc piękną wypowiedź dał na kampusie pan od sondaży, pamiętam, OGB.
1: Łukasz Pawłowski.
2: Pan Łukasz Pawłowski, który mówi o tym, że no, nie można mówić o wielkich rzeczach, a jak przychodzi do rządzenia, to się mówi o tym, że to nie było istotne, tylko było istotne z punktu widzenia przejęcia władzy. Na przykład obiecywanie przez Trzaskowskiego i Platformę likwidacji TVP Info, a dzisiaj zatrudnianie tam największych propagandzistów i używanie tego narzędzia jako do narzędzia propagandy partyjnej. No oni zaprzeczyli wszystkim ideałom, które były u podstaw ich przejęcia władzy. I to się musi zemścić w 2027 roku.
1: Jak się zemści, zaraz porozmawiamy. Na chwilę do Europarlamentu przejdźmy, bo pan jest europosłem. Mateusz Morawiecki wróci, czy będzie cały czas pełnił funkcję szefa Europejskiej Partii Konserwatystów, czy frakcji Konserwatystów i Reformatorów? Jak to będzie?
2: Dzisiaj zrezygnował honorowo, bo tam funkcjonował jako pewnego rodzaju wskazanie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nie trzeba mieć tych funkcji, żeby mieć szacunek na arenie międzynarodowej i mieć, można powiedzieć, posłuch. Jak widzę dzisiaj, to więcej polityków się odzywa do Mateusza Morawieckiego z Unii Europejskiej, z parlamentu i ze świata, niż kiedy był szefem EKR-u, więc jakość człowieka, umiejętności, wiedza świadczy o tym, czy on ma relacje międzynarodowe, a nie funkcja, którą pełni. I jestem zbudowany tym, że dzisiaj to EKR bez Mateusza Morawieckiego więcej traci niż zyskuje. Natomiast to jest sytuacja przejściowa. My na pewno będziemy budowali jakąś strukturę na poziomie europejskim, która będzie...
1: Premier zapowiedział na 15 października nową partię. Czyli do 15 października były premier Mateusz Morawiecki. Tak. Jak rozumiem, ta partia wejdzie w skład EKR-u, czy może gdzieś indziej powędruje? Jakie są plany polityczne na poziomie europejskim?
2: Znaczy, my nie jesteśmy petentami w tej sprawie. To znaczy, my nie będziemy się nikogo prosić o to, że chcemy wejść, bo mamy partię i teraz chcemy uczestniczyć w EKR albo w innej partii i tak dalej.
1: Ale złośliwie też może powiedzieć, że a może dążycie do Europejskiej Partii Ludowej. Ale czy to wykluczone?
2: Nie, a to jest absolutnie wykluczone.
1: Natomiast nie będzie, to jest to na pewno.
2: Trzeba mieć świadomość, że do tej pory w polskiej polityce nie było człowieka, który miał tego rodzaju relacje na arenie międzynarodowej, jak ma do tej pory Mateusz Morawiecki. Od Stanów Zjednoczonych oczywiście tutaj jakby rola prezydenta jest zupełnie inna, bo on rządowe relacje utrzymuje. Natomiast te wszystkie pozarządowe, to jakby nie ma takiego polityka. W związku z tym to jakby nas się powinno, jakby i Mateusza Morawieckiego zachęcać do tego, żeby wejść w jakąś strukturę europejską, niż on będzie stał u progu którejś partii, która będzie mówiła o tym, że niech pan policzy, oprócz Meloni, kto w EKR-ze jest tam tej rangi, co Mateusz Morawiecki. No nie ma takiego polityka tam, więc to jest wartość dodana dla EKR-u, a nie odwrotnie. Więc my będziemy wybierać sobie partnerów w Unii Europejskiej, a nie czekać na przyjęcie przez kogokolwiek, albo na zgodę, żeby zostać w EKR-ze.
1: Dobrze, czyli jak mam to zrozumieć do końca, panie europośle, jak to będzie? Czyli
2: my będziemy chętni współpracować z EKR-em, ale to nie będzie tak, że będziemy stali u progu o zgodę
1: PiS
2: w tym zakresie.
1: PiS was blokuje, jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość mówi absolutnie nie zgodzimy się, żeby była druga partia z Polski w ramach EKR-u?
2: My będziemy toczyć rozmowy, za chwilkę tą delegację swoją jakby powołamy polską i jakby złożymy akces do EKR. Jeżeli będą jakieś tam problemy, znajdziemy inną drogę i myślę, że tych dróg jest bardzo dużo, więc spokojnie czekamy, nie jesteśmy na musiku.
1: Panie pośle, na prawicy jest spór o to, jak realizować politykę europejską. Wiele głosów w PiS-ie, ale także poza PiS-em Konfederacja, Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak, też Grzegorz Braun, no mówią wprost, z Mateuszem Morawieckim jest kłopot, bo to jest polityk prounijny.
2: Znaczy, każdy patriota Polak powinien pracować nad taką polityką, żeby funkcjonować w Unii Europejskiej jako silny partner. To jest nasz strategiczny, patriotyczny cel, żeby funkcjonować w Unii Europejskiej jako partner. Gdybyśmy my byli wystawieni poza Unię Europejską, jesteśmy całkowicie osamotnieni, osłabieni, degradujemy się. Nawet Wielka Brytania nie wytrzymała. Gigantyczny finansowy dorobek, gigantyczny, można powiedzieć, pewien rodzaj sentyment na świecie, nie wytrzymała funkcjonowania poza Unią Europejską. Więc my z pewnością, bo jako Polska, byśmy też tego nie wytrzymali. Poprzez degradację...
1: Czyli tu jest deklaracja jasna, trochę w kontrze do Konfederacji, w kontrze do Grzegorza Brauna.
2: Ja powiem, nie wychodzimy z Unii Europejskiej. Jaki dorobek ma Konfederacja w Parlamencie Europejskim? 4 europosłów, które wyszły z listy, w jeden niezależny, 2 w jednej partii, 1 w innej partii, całkowicie rozmyta jakakolwiek siła, całkowicie brak koordynacji, całkowita bezradność, jeśli chodzi o załatwienie jakichkolwiek spraw. Single, którzy działają tam i wygłaszają jakieś, można powiedzieć, krwiste wypowiedzi, z których nic kompletnie nie wynika i to jest siła Konfederacji w ramach Parlamentu Europejskiego. Całkowicie bez znaczenia ta funkcja, więc ja bym polecał, żeby uczyć się od Mateusza Morawieckiego, jak w Unii Europejskiej działać. Oni nie zbudowali ani jednego sojuszu w Unii Europejskiej, żeby załatwić jakąkolwiek polską sprawę. Żadnych. Więc jeżeli ktoś uważa, że nagranie TikToka jest siłą budowania w Unii Europejskiej potęgi Polski, no to ci ludzie, którzy są jeszcze dzieciakami, muszą zrozumieć, że tak polityka poważna nie wygląda.
1: No dobrze, to jak wy usiądziecie do jednego stołu z Konfederacją i z Grzegorzem Braunem, tworząc rząd? Jaka z tego wyjdzie polityka europejska? Skoro chce być w Unii Europejskiej, no oni chcą z niej wyjść.
2: No ja nie słyszałem, żeby Konfederacja chciała wyjść z Unii Europejskiej, a jakby
1: pogląd... Ruch Narodowy ma cały program wyjścia w wariantu, gdyby Polska Unię Europejską opuszczała. Grzegorz Braun to deklaruje wprost.
2: Z Grzegorzem Braunem nie ma rozmowy, bo to jest jakby wychodzenie z Unii, to jest zawsze w kontekście sprzyjania interesowi rosyjskiemu. Więc jakby...
1: Ale po wyborach chyba nie będzie mieli wyboru. Albo władza z Braunem, albo brak władzy.
2: Znaczy, szanowni państwo, no to jakby to ja rozumiem, że trzeba się porozumieć z człowiekiem, który jest absolutnie prorosyjski po to, żeby zawiązać koalicję. No chyba takich kompromisów to nie będziemy zawierać, bo wciągniemy Polskę w wpływy rosyjskie. Chyba nikt tego by nie chciał, żeby w administracji przedstawiciele Grzegorza Brauna mieli wpływ i wiedzę na temat spraw polskich, które będą wynoszone do Rosji, no jakby dobrze, do Putina.
1: Pan tak mówi, a prezydent Karol Nawrocki, którego pan pewnie popiera, zaprasza przedstawicieli koła parlamentarnego czy poselskiego Konfederacja na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i nie widzi w tym problemu, więc może pan jest przeczulony.
2: Znaczy, ja odpowiadam za siebie, odpowiadam za jakby jakieś środowisko wokół Mateusza Morawieckiego i jakby nie widzę szansy na to, żeby tych ludzi dopuszczać do sfery publicznej, dlatego że oni są zagrożeniem, to znaczy mogą tylko szkodzić tym interesom i tym sprawom. Jeżeli by się coś zmieniło i na przykład to dzisiaj, co dzisiaj się mówi i ten front, który się prezentuje przez Grzegorza Brauna jest pewną pozą na potrzeby wyborcze, a później dochodzi do jakby zracjonalizowania swojego podejścia, odcięcia się od tych wpływów i tych ludzi prorosyjskich, to ja bym tego nie wykluczył, ale bez zmiany, bez można powiedzieć uporządkowania się względem Rosji, ja nie widzę żadnej współpracy z Braunem.
1: No dobrze, to wróćmy trochę do rządu na koniec naszej rozmowy. Albo jeszcze nie, bo tak przeglądam informacje i znalazłem sondaż Ibris dla Portal Zero, tak cytuję. W badaniu Ibris ankietowanych zapytano, proszę powiedzieć, kto pani zdaniem byłby najlepszym premierem w przypadku wygranej prawicy. Najwięcej wskazań otrzymał Mateusz Morawiecki, 26% respondentów, drugie miejsce Krzysztof Bosak, 16,3%, trzecie Przemysław Czarnek, 9,4%, kolejne miejsca, czyli czwarte Grzegorz Braun, 7,7%, za Grzegorzem Braunem Sławomir Mentzen 5,8%, Jarosław Kaczyński 1% badanych. O tyle może to być też badanie takie niemiarodajne, bo jak czytam tą metodologię, to Ibris zapytał wszystkich Polaków, tak? Czyli nie wyborców prawicy, tylko cały obóz, no ale takie, czy wszystkich Polaków, także tych, że są lewicowi, kogo by widzieli na prawicy na premiera, no ale takie są wyniki, ponad 1/4 Mateusz Morawiecki. To was cieszy?
2: No myślę, że to jest lustro, albo to jest, można powiedzieć, kubeł zimnej wody dla bańki, w której dzisiaj funkcjonuje PiS. To znaczy on uważa, że jest hegemonem i on będzie ustalał kandydata na premiera, że Przemysław Czarnek to jest gotowy kandydat i najlepszy możliwy, a Polacy mówią jakby kompletnie inną rzecz. Znaczy trzeba wyjść z tej bańki.
1: Ale wszyscy Polacy, może jest tak, że po prostu gdyby zapytać tylko wyborców prawicy, to byłoby inne wskazanie.
2: Ale 26-9? Czy 26-7-5? No to jest jakaś deklasacja.
1: Krzysztof Bosak ma 16, więc to jest 10 punktów.
2: No tak, ale mówię tutaj o przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, to jest jakaś deklasacja, to jest jakiś knockout. To znaczy jak chodzi o sprawy rządzenia krajem, podejmowania decyzji, zarządzania, to Polacy są bardzo racjonalni. To znaczy, jak się idzie do księgowej albo do banku, albo do lekarza, to chce się wybrać osobę najbardziej odpowiedzialną, która naprawdę pomoże, a przynajmniej czegoś nie zepsuje. I taka jest ocena, myślę, Polaków z punktu widzenia wyboru premiera. Czy nawet ja go bardziej lubię, czy nie, bo Morawieckiego można lubić, czy nie, ale bezsprzecznie gość ma największą wiedzę i umiejętności, żeby polskie sprawy prowadzić. Za chwilę wyborcy Platformy Obywatelskiej będą głosować w takich sondażach za tym, żeby Morawiecki prowadził polskie sprawy, no bo jak on prowadził, to nie było deficytu, służba zdrowia normalnie funkcjonowała, samorządy miały pieniądze na wydatki, na inwestycje, mieliśmy pieniądze na wszystko i programy społeczne. Dzisiaj to się tak rozłazi, że agencje międzynarodowe dają minusy w ratingach. Za chwilę
1: obalą Tuska
2: i powiedzą, premier że Morawiecki, niech pan już weźmie tą Polskę, niech pan rządzi, a my to idziemy do opozycji, bo my nie umiemy, tak? No to znaczy naprawdę to się tym skończy.
1: No dobrze, ale premier Mateusz Morawiecki nie będzie wybrany na premiera głosami Koalicji Obywatelskiej, tylko jeżeli już, to również PiSu i również Konfederacja. Ta ostatnia wyraźnie nie.
2: Ale myślę, że...
1: Jak pan chce, żeby Mateusz Morawiecki został premierem rządu, gdzie jest Konfederacja?
2: Ale myślę, że w PiSie jest pełna świadomość tego, że realnie poprowadzić sprawy polskie tak, żeby to się nie przewróciło, żeby ten deficyt nie doprowadził do upadku jak Grecji i Polski, może tylko Morawiecki. I teraz jeżeli, ja myślę, że w Konfederacji, nawet jeżeli takiego wniosku nie będzie, jak pan Mentzen zostanie ministrem finansów, to po pół roku zapuka do Rozwoju Plus, do pana Mateusza Morawieckiego i powie, Mateuszu, pomóż. bo ja już nie wiem, co robić, bo ja się rozeznałem ze sprawy i już wiem, że jest tragicznie. Więc myślę, że i w Konfederacji takie wnioski przyjdą. Jeżeli na początku, to po pół roku, po roku będziemy mieli otwarte drzwi, żeby przyjmować zaproszenia i prośby o poradę do Mateusza Morawieckiego do rozwoju.
1: No ale to jako ministra finansów, czy jako premiera?
2: Pytanie jest oczywiście, jak to się poukłada, natomiast jestem przekonany, że zrządzenie krajem jest absolutnie spójne. To znaczy polityka gospodarcza, polityka finansowa, polityka dotycząca samorządów, to jest wszystko spójne i to jest, można powiedzieć, zakleszcza się, zazębia. Więc tu potrzebny jest człowiek, który to po prostu rozumie i Mateusz Morawiecki ostatecznie zostanie wybrany jako ktoś, kto realnie rozumie ten świat.
1: To już na koniec wróćmy do rządu i wróćmy do pani Barbary Mróz-Gorgoń. Powiedział pan, że ta afera nie wywróci rządu, ale jakie może mieć znaczenie, jak się popatrzy na jej rezonans, to niby prosta, to taka nieduża sprawa, to żadna wielka afera, no 180 tysięcy, to nie są miliony złotych. Jedna jakaś pani profesor, a zrobił się szum na pół internetu, który zdaniem części uderza w bardzo czułe miejsce Platformy, czyli w taką estymę wielkomiejskiej inteligencji tak zwanej.
2: No to ja to nazwę jakby od drugiej strony. To znaczy w polityce najgorsza jest śmieszność, ośmieszenie i drwina. I oni jakby dzięki tej sprawie dokładnie w taki status wchodzą. Dlaczego Trzaskowski przegrał wybory? Bo był człowiekiem śmiesznym. Bo był człowiekiem, który udawał. Bo był człowiekiem, który wykonywał jakieś dziwne ruchy, śmieszne ruchy. Zaczął mówić językiem, który budził politowanie i śmieszność, a nie jakby przymioty prawdziwego przywódcy, kandydata na prezydenta. I jakby w tę rolę wchodzi Platforma i ta sprawa jakby ich wpycha w tę rolę, to znaczy śmieszność. Powołują się na ludzi, wykorzystują ludzi, współpracują z ludźmi, którzy budzą politowanie wśród elektoratu, który jest ambitny, który chce się rozwijać, który w korporacjach chce osiągać sukces, który chce robić karierę, który ma pewne zaplecze intelektualne, które nie pozwala mu firmować takich pani Gorgoń. Więc to jest pewna kropla.
1: Ale to pokazało miałkość intelektualną zaplecza tego rządu, tej ekipy?
2: No oczywiście, że tak. Przecież proszę zwrócić uwagę na posłów Platformy Obywatelskiej. Tam poza Tuskiem, to jak się spojrzy na ten rząd, to są naprawdę, to jest mierność intelektualna. Jak Motyka, Hennig-Kloska są ministrami, no to proszę mi powiedzieć, w którym miejscu my jesteśmy?
1: No i to jest pytanie, z którym państwa zostawiamy. Waldemar Buda, europoseł Rozwój Plus, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, życzę udanego tygodnia. Zaczynamy już taki, można powiedzieć, sezon poogórkowy.
1: To prawda, wszyscy politycy wracają do Warszawy i się zacznie. U nas też się za chwilę zacznie. Będzie za chwilę Tomasz Grodecki w naszym studiu. Porozmawiamy o tak zwanej aferze zonda krypto, ale także o tym, jak pan mecenas Roman Giertek jest chroniony przez elitę adwokacką. To już za chwilę, ale najpierw zespół Bajm.

0: Szef Zonda Krypto uzyskał status małego świadka koronnego. Pogrąży wiele osób, w tym polityków, donoszą media. Do końca sierpnia obowiązują ceny maksymalne paliw. Co dalej? Poszybują w górę, mówi PiS. Reforma podatkowa. Ile powinien wynosić pierwszy próg podatku PIT? Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Szef upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego, twierdzi TVP Info, powołując się na swoje źródło. Według tej stacji, tu cytat, składa on w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Prokuratura uważa, że Zonda Krypto od początku była pomyślana jako mechanizm kradzieży pieniędzy tych, którzy inwestowali w kryptowaluty. Straty klientów ocenia na około 2,5 miliarda złotych. Zonda Krypto była dużą giełdą kryptowalut. W kwietniu przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef Przemysław Kral zniknął. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala zegarek Pat Filip warty około 40 tysięcy euro oraz inne prezenty, pisze Wirtualna Polska. Szef PKOL-u miał obiecać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i u prezesa UOKiK-u. Piesiewicz potwierdza, że Kral przekazał mu zegarek, ale zapewnia, że oddał mu za niego pieniądze gotówką w ratach. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny zaprzecza, by jakakolwiek interwencja miała miejsce. Zaprzecza również Mateusz Morawiecki. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o utrzymanie niższych cen paliw także po 31 sierpnia. W przeciwnym wypadku ceny będą nieznośnie wysokie, mówił poseł PiS-u Jarosław Wieczorek.
2: Jeżeli zdejmą 1 września tą tak zwaną osłonę CPN-u, to można sobie wyobrazić 95 po 8 zł. Także tutaj trudno nawet o apel, to jest wręcz oczekiwanie bezwzględne do tego, żeby osłona dla polskich kierowców była utrzymana. Najlepiej gdyby z projektu skorzystali Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana profesora Przemysława Czarnka. To nie może zakończyć się z dniem 31 sierpnia, bo uderzenie będzie jeszcze większe niż to, które było w okresie wakacyjnym, nie mówiąc jak wystymuluje to również poziomy inflacyjne.
0: Dzisiaj maksymalna cena detaliczna benzyny 95 na stacjach to 6,54 zł za litr, a oleju napędowego 7,59. Maksymalne ceny paliw obowiązują do końca sierpnia. Opozycyjny PiS złożył projekt ustawy o podwyższeniu progu podatkowego PIT ze 120 do 180 tysięcy złotych. Nie potrzebujemy skomplikowanych rozwiązań podatkowych, mówił na porannej konferencji prasowej kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
3: Nasze zobowiązanie, podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 180 tysięcy i żadnych innych kombinacji w podatku dochodowym od osób fizycznych i w ogóle w podatkach. Przypomnijmy, 12% to jest stawka PIT obniżona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, najpierw z 18 do 17, a później właśnie do 12%, podobnie jak kwota wolna od podatku została podwyższona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości do 30 tysięcy złotych.
0: W zeszłym tygodniu rząd zapowiedział reformę podatkową. Zakłada ona podwyższenie pierwszego progu podatkowego podatku PIT ze 120 do 130 tysięcy. Przewiduje wprowadzenie nowej stawki PIT-u w wysokości 24% za dochód od 130 do 150 tysięcy. Powyżej 150 tysięcy zarobek ma być opodatkowany stawką 32%. W celu zbilansowania zmian w podatku PIT rząd przewiduje podwyższenie CIT-u i daniny solidarnościowej. Odpowiedzialność polityczna za aferę z pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska spada na premiera Donalda Tuska, mówił w poranku Radia Wnet Karol Gac z Tygodnika do Rzeczy.
4: Ktoś zawinił z jego bliskiego otoczenia, może szef kancelarii, może ktoś inny, ale oczywiście polityczna odpowiedzialność spada na Donalda Tuska, bo dopiero co słyszeliśmy, jak 2-3 tygodnie temu wychwalał pod niebiosa panią profesor, że to najlepsza specjalistka w Polsce. W sytuacji, w której ma się zostać pełnomocnikiem, no to sprawdza się, czy w swoim dorobku, w swojej przeszłości nie ma czegoś, co może potem być obciążające.
0: Pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska po ujawnieniu, że wygenerowała raport VAI, za który Ministerstwo Sportu zapłaciło prawie 200 tysięcy złotych. Raport zawiera wiele błędów i dziwnych stwierdzeń. Jest w nim napisane, że młodzi Polacy nierzadko posługują się językiem mandaryńskim, a Katowice znajdują się w północnym centrum Polski. Ponadto, że tradycyjna chlebowość Polaków zaczyna być dostrzegana na arenie międzynarodowej. 2/3 Polaków popiera wprowadzenie limitu kadencji dla parlamentarzystów na wzór węgierski. Wynika z sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. W połowie czerwca węgierski parlament wprowadził do konstytucji poprawkę, która ogranicza możliwość sprawowania funkcji premiera do 8 lat, a mandatu posła do 12, czyli 3 kadencji. W obu przypadkach limit uwzględnia dotychczasowy czas sprawowania funkcji premiera i mandatu posła. Oznacza to, że Viktor Orban nie będzie już premierem, a wielu parlamentarzystów Fideszu nie wystartuje w wyborach. Chyba że konstytucja zostanie ponownie zmieniona. To były wiadomości. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za godzinę.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Autopromocja.
6: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
7: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
5: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, godzina 11.11, a w naszym studiu Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal Niezależna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
1: Parę spraw jest do omówienia. Zacznijmy od afery te zondy krypto. Mamy informację, zonda krypto, bliskie relacje z szefem PKO-u, który miał dostać zegarek w podarunku za 40 tysięcy euro. To drogi zegarek, nie wiem po co komu taki zegarek, ale jak widać są ludzie, którzy takie kupują, ale nie tylko chodzi o PKO-u, chodzi o politykę. Jednym słowem obecna władza uznała, że odbije szereg afer za aferę zonda krypto, o której widzieliśmy od kwartałów, że ona gdzieś tam krąży w powietrzu, a teraz została zdetonowana.
2: No tak, no ale to jest odgrzewany kotlet. Ta afera właśnie już od dłuższego czasu. Tymczasem całe wakacje, ale nawet nie tylko wakacje, no już po prostu pod ciężarem afer rząd Donalda Tuska się ugina, bo jest ich mnóstwo, tak, od tej ostatniej afery, jeżeli chodzi o tą słynną panią doktor habilitowaną, tą specjalistkę od marketingu, po pieniądze, które zostały zabrane powodzianom, bo swoje musieli zarobić, po aferę na Śląsku szefa Rady Mediów Narodowych posła Króla, no i wymieniać bardzo długo. A z tamtej strony nic. No więc trzeba nakarmić przynajmniej swój elektorat czymś. No i to coś, to smażyli bardzo długo i wysmażyli właśnie coś tak nieświeżego, jak afera zonda krypto. I teraz tak, no oni...
1: Na czym miałby plakać? Bo newsem jest to, że szef zondy krypto, pan Kral, został małym świadkiem koronnym i zaczyna podawać kolejne nazwiska osób związanych z zondą krypto, a na tej zondzie wiele osób straciło duże pieniądze.
2: Tylko pamiętajmy, kto to promuje tę sprawę. Się okazało, że nagle w sprawę został zamieszany Roman Giertych i mecenas Dibuła, słynny, że to oni wbrew prokuratorowi krajowemu nagle pojechali gdzieś do Dubaju, gdzie nakłaniali pana Krala do zeznań. No, ja przypomnę tylko, co się stało z tak zwaną aferą dwóch wież, gdzie prokuratura w ogóle w proch rozbiła teorię Giertycha i Dibuła, gdzie teraz Roman Giertych ma za to zarzuty, że już po przegranej sprawie w śledztwie wynosił materiały śledztwa. To tak się zakończyło, więc no, na miejscu pana Krala uważałbym, kogo się bierze, bo przeważnie, kogo się bierze za stronnika, bo przeważnie ci, co trzymają z Giertychem, bardzo źle kończą. To po pierwsze. I po drugie,

0: gdzie teraz się próbuje wmanewrować to Karola Nawrockiego, prezydenta, że zawetował ustawę Zonda Krypto, ale pamiętajmy, że firma o kryptowalutach, że cała ustawa, proces legislacyjny tych ustaw rządowych, które potem były zawetowane słusznie przez Karola Nawrockiego, była zamieszana z Zonda Krypto. To Ministerstwo Finansów zapraszało pana firmę, pana Krala, żeby uczestniczyło w pracach legislacyjnych nad tymi ustawami. To także Związek Banków Polskich też sam prosił Zonda Krypto o uczestnictwo, więc można powiedzieć, że główne rozwiązanie tych ustaw to właśnie było Zonda Krypto na życzenie rządu. I też sam Kral opowiadał, że te ustawy w rządowym wydaniu byłyby korzystne dla jego spółki, bo wymiotłoby całą jego konkurencję na rynku kryptowalut. Więc to jest tak naprawdę afera rządu Donalda Tuska i też być może jest jakaś wiedza i trzeba to medialnie ustawić, że to nie my. I trzeba to skierować przynajmniej do jak największego grona, na drugą stronę odrzucić od siebie to odium, że to my zrobiliśmy. Więc no, tutaj w tej operacji jest wiele czynników. Też, trzeba też zobaczyć sobie, kto jest autorem tego artykułu. Bo to jest bardzo ciekawe. Bo to jest pan chyba Stankiewicz? Bo to jest tak wspólny jest. Onetu i pan Harłukowicz.
1: Tak jest.
0: No, ja tylko przypomnę państwu rolę pana, załóżmy, Harłukowicza. Jeżeli chodzi o kampanię prezydencką, te wszystkie materiały o kawalerce Karola Nawrockiego, o hotelu, no pan Harłukowicz bardzo czynnie nie chciał pozwolić na prezydenturę Karola Nawrockiego. Jak się okazuje, swoje materiały oparł, i to sam pisałem, więc chętnie o tym opowiem, no bo trochę obnażyłem pana Harłukowicza, jego dzieło, bo wszystkie doniesienia o kawalerce oparł na świadectwach pani Anny K., która się okazała wielokrotnie karaną za oszustwa. Tak, różne, internetowe, na pieniądze. Już była karana, jak się stała informatorem pana Harłukowicza. No więc, jeżeli on ma takie źródła, no to Boże Święty. Więc no, i to było szyte grubo. Pamiętamy też udział służb w kampanii, żeby, broń Boże, Karol Nawrocki nie został prezydentem. Teraz jest inna operacja, żeby jak najbardziej zaszkodzić Karolowi Nawrockiemu, żeby jakoś go zamieszać do Zonda Krypto i znowu rękami tych samych ludzi, plus jeszcze do tego ludzi takich jak Gietek i Dibuła. No to też jest świadectwo tego rozpaczliwca, o którym mówię, że już nawet nie muszą się tymi samymi ludźmi posługiwać, którzy no tak nie do końca dowieźli, no bo Giertek ten koń przestaje dowozić, koń się zmęczył i nie ma już wyboru, więc robią to, co mogą.
1: Jak się patrzy na te afery, to można pogrupować to, jak to publicystycznie przedstawia obecny rząd. Cztery duże afery. Afera Collegium Humanum, mówiąc kolokwialnie, możliwe potencjalne wyjście polityczne, mówiąc językiem brydżowym, na Szymona Hołownię i sposób nacisku na Szymona Hołownię i może Krzysztofa Bosaka, tak zwana afera Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, wyjście na Mateusza Morawieckiego, a w szczególności jego środowisko, tak no, zwana
0: zobaczymy,
1: afera...
0: bo na razie na przykład mamy aferę NCBR-u, gdzie w ostatnich dniach znowu było kolejne umorzenie.
1: To prawda,
0: gdzie miało to być na Adama Bilana, więc z tych afer, no ja nie wiem, co wyjdzie, bo na razie z afer, które oni tropią, to nie wychodzi dosłownie nic, to są prawda, kolejne umorzenie.
1: To jest jakby, ale to co opisać, jakby to wyglądało oczami polityka Platformy. Potem jeszcze dwie afery, Collegium Humanum, to już powiedziałem, raz powiedziałem, Fundusz Sprawiedliwości, wyjście na Ziobrę, no i afera krypto, czy afera Zando, i to akurat polityczna możliwość grillowania części prawicy, części PiSu, ale też części Konfederacji. I to tej Męcenowej, a nie tej Bosakowej. Nagle zauważyłem, że temat Collegium Humanum zniknął, nie ma go, nie ma Collegium Humanum.
0: No nie ma, bo słyszymy, że Hołownia ma teraz nagle w rządzie się znaleźć, no więc to tak ciężko takiego mieć wicepremiera z takimi mocnymi papierami naukowymi.
1: A idzie uderzenie po linii kryptowalut, czyli tak jakby trochę w część Prawa i Sprawiedliwości, ale też bardzo mocno w Sławomira Mentzena i w jego środowisko. Może nie personalnie Sławomira Mentzena, ale w ludzi, którzy kiedyś byli bardzo blisko Sławomira Mentzena. No ja to jest sygnał polityczny, tak to też... tak to czytam.
0: Zawsze haki, no jeżeli są tam realne haki, no to jakoś mają zadziałać. Tak, no słyszymy o tym, że no, też Karol Nawrocki, o którym mówimy, no ma jakoś budować wspólną listę do Senatu z udziałem części Konfederacji, no i tych dwóch PiSów teraz. I właściwie dwóch Konfederacji, choć tam jedna raczej będzie na aucie, mówię o Konfederacji tej części Brauna.

0: No więc rozumiem, że może być teraz nacisk, jeżeli ktoś rzeczywiście ma w tej aferze za uszami, no na przykład nie twórzcie tej listy, tak? No bo inaczej coś ujawnimy. Więc no też rozumiem, że coś takiego jest też potrzebne obecnie służbom i ich sojusznikom w mediach, żeby ewentualnie niektórych, którzy mają za uszami, zastraszać. No jeżeli ktoś ma za uszami, to słusznie, że powinien być nawet zastraszony. No ale to też tego typu jest operacja. No nawet można zabić gazetą, nawet jeżeli nie ma, że tak powiem, realnych świadectw i czynów.
1: Ale to była istotna część narracji Donalda Tuska. Właśnie te afery, ja je pogrupowałem na potrzeby naszej rozmowy, może nie dokładnie, może z grubsza robocza na te cztery elementy. No ja się założyłem, że to Kolegium Humanum zostało wyłączone, zeszło z pierwszych stron gazet, a uruchomiono zonda krypto. Zastanawiam się, no bo mam takie przeświadczenie, że tu nie idzie o prawdę, nie idzie o śledztwo, tylko idzie o wpływ polityczny. I co to może oznaczać?
0: I żeby zagrzało, bo widzieli, że tam to nie grzeje i teraz próbują coś nowego wdrukować. Jeżeli to nie zagrzeje, to może jeszcze coś wymyślą przed wyborami. Tutaj też zwracam uwagę na współautora, czyli redaktora Stankiewicza tutaj wypowiedź, że o, to ma zagrzać, to ma być temat aż podczas całej kampanii i to ma pogrożyć prawicę. Tak powiedział wprost. Autor tego artykułu, taki neutralny dziennikarz bardzo. No więc no ma... Próbują, żeby zagrzało, tak? Tam to nie wyszło, nie miało już medialnych zasięgów, no to może to odgrzać, może to coś się przyczepi, może tutaj to jakąś energię społeczną złapie. Obawiam się, że w tej determinacji, szybkości, bo musieli coś zrobić, to co już powiedziałem, musieli teraz przy natłoku tych afer jakoś wyjść z czymś, tak? No jakąś tam kontrę dać. Pytanie, czy to jest aż tak rozpaczliwe, że to będzie beznadziejne, czy na tyle tam będzie materiału w sprawie, który umożliwi na dłuższy, szerszy atak, tak jak to by sobie zaplanowali. No z tego co wiem, no to tam jakieś billingi mają być, no tylko, że kto z kim się łączył, szef zonda krypto, telefonicznie, SMS-y, no więc z tego teoretycznie jest tutaj potencjał, na nawet jeżeli się okaże, że tam nie było jakichś nieprawidłowych rozmów, ale już samo powiedzenie, że a ten rozmawiał z tym bardzo złym kralem i tak dalej, i tak dalej. Więc można długo tutaj takie teatrum, taki teatrzyk odstawiać.
1: I na tym próbować budować. Też tak się jest. Zapytam o sytuację w prokuraturze, bo to chyba też jest niezwykle istotne. Po tym, jak zakończyła się sprawa dwóch wież, tak zwanej dwóch wież, umorzeniem obecnej prokuratury, zarządzanej w sposób bardzo wątpliwy prawnie przez pana Korneluka, relacje między Giertychem a tym ostatnim, ale też Żurkiem i prokuratorem krajowym są bardzo napięte i wydaje się, że akurat sprawa Krala idzie w sposób zupełnie nieoczywisty i niespodziewany i też wątpliwy prawnie, że nagle się okazało, że prokurator krajowy powołany przez tą władzę już przestaje być wiarygodny. No właśnie, to idzie w ogóle jakoś dookoła.
0: Przypomnijmy doniesienia to chyba z zeszłego tygodnia, że do Dubaju pojechali wysłannicy Żurka, czyli prokuratora generalnego, czyli Giertych i Dibuła, i tam namawiali Krala do zeznań, co już jest jakiś skandaliczny, i prokurator Wełna, czyli taki działający trochę osobno poza, co też świadczy o tej prokuraturze, poza prokuratorem Kornelukiem, a prokurator Korneluk nic o tym nie wiedział. No więc proszę Państwa, no gdzie my żyjemy, no to kto się zajmuje tym śledztwem? Służby Giertych czy prokurator krajowy? W takim razie prokurator krajowy z dnia na dzień powinien sam, gdyby miał trochę jakiejś przyzwoitości, podać się do dymisji, bo oznacza to, że po prostu nie pełni swojej funkcji, że jest zupełnie ciałem fasadowym, a prokuraturą rządzą wpływy Giertycha i Pińskiego. No, i prawdopodobnie niestety w tej swojej desperacji ta prokuratura jest przejęta przez takich ludzi, zyskuje wpływy jak właśnie pani Wrzosek, Żurek i Giertych. No więc no to już jest ostatnie stadium, moim zdaniem, tego rządu, gdzie już wszyscy się zużyli. No to jeszcze trzeba tych najwierniejszych, zwiernych, może coś się uda. No moim zdaniem to jest wręcz odwrotnie. Z takimi ludźmi jak Giertych, jak Dibuła nie osiągnął nic. No ja tylko przypomnę, że Dibuła jest też zupełnie przypadkowo obrońcą słynnego doktora Dawida Kacprzyka, więc no wszędzie tam, gdzie trzeba chronić interesy Platformy, no to są ci mecenasi.
1: A chcę się zapytać, ile godzin liczy doba mecenasa Dibuła, ale to już w zasadzie pytanie trochę z pogranicza metafizyki.
0: No tyle, co doktor Kasprzyka może. On tam bardzo...
1: 48 godzin w domu, to prawda, może
0: on tam zakrzywiał czasoprzestrzeń, więc...
1: No dobrze, doktora Kasprzyka na chwilę zostawmy na boku, chociaż podejrzewam, że on gdzieś jeszcze nam wypłynie. Patrzę, nie w tej rozmowie, ale za jakiś czas pewnie, jak znam życie, patrzysz na wełnę, bo wspomniałeś o prokuraturze wełnie. To jest też bardzo ciekawy element opowieści o sytuacji w prokuraturze, bo pan Marek Wełna został rzucony na bardzo newralgiczny odcinek, na bardzo specyficzną prokuraturę w Katowicach. Do tej pory tam był prokurator Tadla, który był wiele lat i prowadził najważniejsze śledztwa.
0: No tak, no a oprócz prokuratora Wełny to tam zmienili w ogóle, bo to nie tylko prokurator Wełna, on tam naściągał swoich wiernych ludzi, więc się pozbyli całości zespołu prokuratorskiego. Ja tylko przypomnę, bo o przypadku też ten wydział zamiejscowy pod dowództwem prokuratora Wełny zdaje się prowadzi też kolegium humanum.
1: Ty mówiłeś,
0: tak, że nagle przestało...
1: Sprawa znikła.
0: No więc, Wełna znikł jedną sprawę, a uruchomił drugą. No więc to... No i to jest taka zaufana prokuratura, rozumiem, władzy, która ma właśnie te wszystkie takie wygodne i potrzebne sprawy załatwiać. No, czyli próbuje wykonać swoje zadanie. Czy wykona? Zobaczymy. Ale to ciekawe, że to się dzieje poza Kornelukiem w jakimś sensie. A może się nie dzieje poza Kornelukiem i to jest też teatrzyk, że Korneluk mówi, a ja, to nie ja, to Wełna, a oni tam pojechali, bo to też być może jest taka próba obrony całej tej sytuacji.
1: A z drugiej strony Roman Giertych mówi o buncie w prokuraturze, o tym, że prokuratorzy nie chcą wypełniać jego poleceń de facto, ale też sędziowie nie chcą, to wszystko pokłosie klęski Giertycha w sprawie dwóch wież.
0: No tak, no to jest wielkie, przecież ten poziom frustracji Giertycha, który się wylał z tego, jak przegrał sprawę dwóch wież, no to był straszny po prostu. No to tak można powiedzieć, jakby się oglądało film, czy nie dobija się koni mniej więcej, no, czyż nie dobija się koni, no, to dramatyczny obraz, polecam Państwu, bardzo dobry film, no i tam to zmęczenie materiału było strasznie pokazane i ten koń też jest tutaj widać zmęczony i sfrustrowany, że to nic nie wychodzi, no ale postanowił dokonać jeszcze jednej kawaleryjskiej szarży, czy ona się uda, jeżeli to jest sam prokurator Wełna z tym swoim wąskim zespołem, bez pomocy reszty prokuratury i całego aparatu państwa, nawet części służb. No zobaczymy. Moim zdaniem to jest atak desperacki i szaleńczy, który tylko w przypływie bardzo korzystnych dla nich okoliczności może zakończyć się sukcesem.
1: Czyli co? Czyli kolejna szarża. Dużo dzisiaj będzie medialnej piany o zondach kryptowalut. Ale to jest ciekawe, no po początek tego roku to były ustawy i cała polityczna przepychanka i także uderzenie w Karola Nawrockiego, bo jest próba połączenia zondy krypto nie tylko z ludźmi z otoczenia Sławomira Mentzena, nie tylko z częścią polityków Prawa i Sprawiedliwości, czasami już byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale także prezydenta. No, wspomina się chociażby konferencję SIPAC, na której wystąpił Karol Nawrocki w kampanii wyborczej, która była w jakimś sensie sfinansowana także poprzez spoty reklamowe czy banery reklamowe zondy krypto.
0: No tak, no cały czas jest w grze i musimy mieć to, proszę Państwa, z tyłu głowy, no, że ta prezydentura jest czymś strasznym dla obecnego rządu. No nie może się z tym pogodzić i musi zrobić wszystko, żeby na przykład tą prezydenturę wcześniej i zakończyć obecny rząd. No i scenariusz to jest przyjęcie właśnie Trybunału Konstytucyjnego, po to jest tam pan Berek ma być wsadzony, żeby tam zyskać większość w Trybunale. No i wtedy Trybunał ma też także takie możliwości, żeby próbować, choć to byłoby straszne, ale oni muszą się tak bronić, po prostu jakoś doprowadzić do zdjęcia, do zawieszenia urzędu Karola Nawrockiego. To jest scenariusz oczywiście daleko idący, ale oni nie mają wyboru.
1: Muszą.
0: Oni wiedzą, że przegrają kolejne wybory, jeżeli Karol Nawrocki będzie silny i będzie prezydentem i uda się jakoś częściowo zjednoczyć prawicę albo ją ogarnąć. No i to jest ich koniec. I oni to wiedzą. I będą każdymi możliwymi metodami, najbrudniejszymi, najbardziej podłymi, próbować to zniszczyć, nawet posuwając się tak daleko, jak przyjmując Trybunał. I ten Trybunał by na przykład orzekł na jakiejś wątpliwej podstawie, a rozumiem, że te materiały mają dać jakąkolwiek podstawę, że coś nie tak jest z prezydenturą Karola Nawrockiego.
1: Więc ale to ma odgrzać te emocje, które jeszcze żyją w już bardzo niszowych środowiskach.
0: I ewentualnie dać jakikolwiek, no bo musi być jakikolwiek asumpt, nawet najmniejszy, żeby poddać pod wątpliwość tą prezydenturę. Z liczeniem głosów no nie wyszło, tak? No to pamiętamy tą parodię. I uwaga, kto był też przy liczeniu głosów głównym frontmanem? No Oczywiście znowu Roman Giertych. Więc teraz będzie się próbowało prezydenta powiązać właśnie z tą zondą i zrobić z prezydenta jakiegoś współpracownika wątpliwych osób, tak, które miały się dopuścić niestworzonych rzeczy. No więc to jest ich jedyny ratunek. Tylko ja mam duże wątpliwości, czy to im się uda wdrukować. Na pewno im się uda jedno, bo oni też muszą ratować własny elektorat głównie, bo i to też na pewno się uda to wdrukować przez te media, tak, no, arcykapłanka przecież się wzięła teraz za promowanie tej sprawy, odgrzewanie afery Zonda Krypto. Oni na pewno muszą też karmić czymś swój nawet najtwardszy elektorat, który, no, widząc ten ogrom afer, no, mógłby nagle zacząć się też odwracać, nawet mimo, że jest ultra twardy, no to beton, każdy beton ma też swoją wytrzymałość i też się kruszy po jakimś czasie w odpowiednich warunkach. I teraz oni muszą też w jakiś sposób pokazać jeszcze, po pierwsze, że coś robimy, że tam ci są źli, żeby nie było też odpływu nawet od najtwardszego elektoratu, żeby te chociaż 20 parę procent zachować. Więc też muszą to karmić i rozumiem, ci się nakarmią tym, bo im dużo nie potrzeba, im najtańsza karma zupełnie wystarczy, żeby utrzymać się przy swoich politycznych przekonaniach, więc to oprócz tego, że to jest rozpaczliwie, to też jest ratowanie też, no, swojego elektoratu. No. Długo już powtarzane coś, no przecież każde kłamstwo długo powtarzane, to stara metoda, nagle może się zamienić w prawdę, no więc, no, niestety, no, na tym
1: to polega. Przynajmniej w świadomości części tak odbiorców jest. I część polskiego społeczeństwa pewnie cały czas żyje z takim przekonaniem, że nie wiadomo, jak to z tymi wyborami tak do końca było i o to suma summarum zdaje się.
0: I tak samo chodziło. Tutaj, jak będzie się dużo powtarzać, dużo i obojętnie jaka jest prawda obiektywna, no to gdzieś się tam to przyjmie, prawda?
1: Jeszcze powiedzmy dwa słowa o samym Romanie Giertychu, bo pan redaktor, naszym gościem Tomasz Godecki, ostatnio śledził perypetie, jak to jest, że różni adwokaci są karani za różne przestępstwa. Prezes Naczelnej Izby Adwokackiej, pan Rosati, kiedyś groził chociażby posłowi Jabłońskiemu, jak powiedział coś jego zdaniem za ostro, żeby uważał być adwokatem. Tymczasem Roman Giertych może przekraczać kolejne granice, być senatorem, adwokatem, trochę de facto prokuratorem, jeździć, załatwiać świadka koronnego małego, być może, no, robić przeróżne rzeczy i włos mu z głowy nie spada w adwokaturze. Na czym to polega?
0: No teraz, uwaga, prokuratura prowadzi przeciwko Giertychowi śledztwo, że to on wyciągnął nielegalnie materiały ze śledztwa. On jako jedyny mecenas miał do nich dostęp i one się pojawiły w jednym z portali, tam goniec.pl. I tylko mecenas Giertych miał do nich dostęp, więc tam sprawa jest w miarę oczywista. I zarzuca mu to, że w ogóle złamał prawo tak jawnie, ordynarnie. No i jednocześnie osobno musiały podjąć rzecznicy dyscyplinarnej adwokatury. No i co się okazuje? Okazało się, że ani Okręg Warszawski, gdzie adwokatem jest tutaj afiliowany Roman Giertych, ani rzecznik dyscyplinarny wyżej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przerzucają się tą sprawą. Nagle Okręg Warszawski się wyłączył ze sprawy. No i oddał sprawę wyżej. Tam wyżej padła decyzja, jakiegoś maila dostałem tuż przed wejściem w tej sprawie, więc jeszcze go nie czytałem. Jakieś wyjaśnienia z Naczelnej Rady Adwokackiej. Zaraz zobaczymy, co to za cudo, na pewno śmieszne. I Naczelna Rada Adwokacka odrzuciła od tego, jak zgniłe jajo po prostu. I oddała to znowu niżej Okręgowi Warszawskiemu. Były też, to też w artykule na niezależne.pl pisze o tym, wcześniej sprawy też dyscyplinarne Giertycha, przynajmniej dwie. Jedna zakończyła się umorzeniem przez to, że właśnie przerzucano między różne poziomy rzeczników dyscyplinarnych sprawę, tak że aż w końcu się przedawniła. Druga też jest, nie ta trzecia, o której teraz mówimy, czyli dwie wieże. Druga jest na najlepszej drodze, żeby tak samo się zakończyć, bo znowu też jest przerzucana między jednego, drugiego i znowu nic nie będzie prawdopodobnie na czas. Tymczasem mecenas Rosati coś opowiada o tym, że to nie jest w ogóle jego sprawa, że to są niezależni rzecznicy. No to panie, popatrz pan, jak działają ci rzecznicy, jaki jest efekt tego, co robicie z Giertychem, czyli kolejne umorzenia, przedawnienia. I nie opowiadaj pan głupo, to zmień pan albo lobuj pan, żeby ten system zmienić, żeby ta cała, wszyscy ci rzecznicy, system tych rzeczników działał sprawnie. Ale on działa sprawnie tam, kiedy jest potrzeba. Tutaj widać, nie ma takiej potrzeby i po prostu pan Rosati opowiada głupoty, mówiąc, nie, to nie ja, to rzecznicy, ja nic do tego nie mam. No oczywiście, nie jest pan rzecznikiem, ale to w takim razie zadbaj pan, żeby ci rzecznicy działali sprawnie, albo chociaż takiego recydywisty jak Roman Giertych. No to pokazuje też przykład Giertycha, takiego adwokata, który może działać na specjalnych zasadach. Zachęca też innych pana kolegów adwokatów, żeby podejmować, jak się ma plecy, tego typu bezczelne działania. No, pozostaje bezkarny. To świadczy o całej adwokaturze. Oczywiście brać adwokacka nie podniesie się jakiegoś larum, no bo tam wiadomo, że każdy jakoś ma swoje interesy, ale to uderza w całą brać adwokacką.
1: To już zupełnie. A to w takim wypadku, jak rozumiem, to jest jakieś zamówienie, że jednak ma być chronione, że Roman Giertych.
0: No ewidentnie,
1: ma,
0: no tak.
1: Dobrze. Ma mieć ten placet, że nic się nie stanie. Ja, ten układ rządzący gwarantuje ci miejsce w palestrze, w adwokaturze. A ty działaj jak możesz?
0: No, gdyby...
1: Gdzie możesz, jak...
0: No, no i tak się dzieje po prostu, no tak to jest po prostu, no niestety, no i to przez lata, bo to te stare sprawy dyscyplinarne, no to są no, jeszcze sprzed 2-3 lat i nie doczekały końca. Więc no, niestety tak się dzieje. I taka w ogóle, ja bym się zastanawiał, czy czynny w ogóle polityk, poseł, powinien w ogóle być czynnym adwokatem jednocześnie.
1: Czyli, bo to się zdarza różnie, także w PiSie są tacy
0: ale,
1: adwokaci.
0: Tak, tak, ale w ogóle ja też mówię o wszystkich, ja przekonam politykę, czy to w ogóle jest najlepsze. No jak idziesz w politykę, to nie powinieneś być chyba czynnym adwokatem, który wykorzystuje tę rolę polityczną do tego, żeby przeprowadzać sprawę, mieszając tak jakby świat polityki z tym, co się dzieje w śledztwach. Moim zdaniem to jest bardzo niezdrowe. Ja rozumiem, lobby jest jakie jest. I to już abstrahując od Giertycha, tylko też od tych innych polityków, którzy są się poobrażają pewnie, że coś takiego mówię, trudno udźwignę. Ale moim zdaniem to pomieszanie świata czynnych obrońców, czynnych adwokatów z tym, że są czynnymi politykami, to jakoś tak mieszają, wykorzystują te sprawy, to moim zdaniem to nie jest najzdrowszy i to może powinno być zmienione, ale wiele rzeczy powinno w Polsce inaczej wyglądać. Na przykład świat nauki. Mieliśmy tu właśnie tą aferę z tą panią doktor, jak się okazuje, habilitowaną od marketingu. No, to też jest świadectwo, jak wygląda fatalnie świat polskich nauk społecznych, nauk humanistycznych. To jest upadek po prostu, no, ale niestety ten upadek jest w wielu środowiskach, jeżeli chodzi o środowisko adwokackie, takie same. No, na tym niestety opiera się trzecia RP, dopóki tych podstawowych patologii, jak właśnie patologie w oświacie, w wyższej oświacie, w wymiarze prokuratorskim, sędziowskim, ale także adwokackim, nie wyplenimy, dopóki ta trzecia RP się trzyma właśnie na tego typu patologiach, na takich zgniłych kompromisach, gdzie ci ludzie, którzy dawno nie powinni, nie mają nawet moralnych, że tak powiem, zdolności, żeby pełnić te funkcje, no cały czas je pełnią, bo każdemu to jakoś się dogaduje i odpowiada. No.
1: To już na koniec informacja, która doszła z ostatnich minut. Nie żyje generał Mirosław Różański. W latach 2015-17 dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, od roku 23 senator z trzeciej drogi, chorował na nowotwór. Także think tank związany z obronnością, Strat Points, działalność wojskowa, polityczna.
0: Bo o zmarłych to się mówi dobrze albo wcale.
1: Przynajmniej w dniu,
0: a ja
1: kiedy
0: za dużo dobrego nie mam do powiedzenia, to wolałbym nic nie powiedzieć na ten temat.
1: Ja jako historyk z wykształcenia jednak od tej zasady odchodzę, ale nie może w takim dniu. Jeszcze na ocenę przyjdzie czas, tak czy inaczej.
0: No nie jest to dobra ocena ogólnie.
1: Patrząc z perspektywy Odysei Wyborczej, czekają nas w takim wypadku szybsze wybory do Senatu z okręgu 20. I dobrze pamiętam, tam zawsze wygrywała Lewica, ale to może być też ważne. A teraz już się były senator generał broni Mirosław Różański odchodzi od nas. Tą informacją kończymy naszą rozmowę, kończymy też Odyseję Wyborczą. Naszym gościem był Tomasz Godecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję,
1: za
0: pięknego dnia.
1: Rozmowę, a my być może jeszcze dzisiaj na antenie Radia Wnet się usłyszymy, bo dużo się dzieje.
2: Odyseja Wyborcza.

Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny im. Generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna, Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem
1: Skrzydełko czy nóżka?
0: Występują kapitan Bossanoga.
2: Jestem.
0: Żyrafa, kleszcz, globtroterka.
3: Jestem.
1: Obiad!
3: Kapitanie, kapitanie, obiad w mesie podano. Skrzydełko czy nóżka?
0: Kapitan, który właśnie moczy nogi w wielkiej miednicy na mostku kapitańskim.
2: Nóżka, nóżka, już zakładam buty. Do jasnej ciastej, ale ktoś mi je świsnął. A jednak skrzydełko, już lecę!

0: Nie żyje generał Mirosław Różański. Szef Zonda Krypto uzyskał status małego świadka koronnego. Pogrąży wiele osób, w tym polityków, donoszą media. Do końca sierpnia obowiązują maksymalne ceny paliw, co dalej poszybują w górę, mówi PiS. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Nie żyje generał Mirosław Różański, senator i były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, miał 63 lata. Różański publicznie opowiadał o swojej walce ze spiczakiem mnogim, złośliwym nowotworem układu krwiotwórczego, który dotyka osoby powyżej 55 roku życia. Uważałem, że jestem wręcz nieśmiertelny. Gdy pojawiła się diagnoza, świat dla mnie zadrżał, mówił w czerwcu w rozmowie z Wprost. Generał Różański odchodził z armii w atmosferze konfliktu z ówczesnym szefem MON-u Antonim Macierewiczem. Wystartował w wyborach do Senatu z listy Trzeciej Drogi. Polska nie może za wiele zrobić w sprawie umorzenia przez Izrael śledztwa dotyczącego zabójstwa polskiego obywatela, mówił w Radiu Wnet były ambasador Polski w państwie żydowskim Marek Magierowski.
2: Polska już zareagowała ustami ministra Radosława Sikorskiego, który odniósł się do tej decyzji krytycznie. Niestety zbyt wielu narzędzi nie mamy, ani dyplomatycznych, ani prawnych, stricte prawnych, żeby w jakikolwiek sposób tę sprawę kontynuować. Można oczywiście zastanawiać się nad różnymi ścieżkami, które można by otworzyć w kontekście prawa międzynarodowego, ale oczywiście wiemy, że jest to dużo bardziej skomplikowane.
0: W związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul, w zeszłym tygodniu do MSZ wezwano ambasadora Izraela. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Opozycyjny PiS złoży projekt ustawy o podwyższeniu progu podatkowego PIT ze 120 do 180 tysięcy złotych. Nie potrzebujemy skomplikowanych rozwiązań podatkowych, mówił na porannej konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
3: Nasze zobowiązanie, podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 180 tysięcy i żadnych innych kombinacji w podatku dochodowym od osób fizycznych i w ogóle w podatkach. Przypomnijmy, 12% to jest stawka PIT obniżona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, najpierw z 18 do 17, a później właśnie do 12%, podobnie jak kwota wolna od podatku została podwyższona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości do 30 tysięcy złotych.
0: W zeszłym tygodniu rząd zapowiedział reformę podatkową. Zakłada ona podwyższenie pierwszego progu podatkowego podatku PIT ze 120 do 130 tysięcy. Przewiduje wprowadzenie nowej stawki PIT-u w wysokości 24% za dochód od 130 do 150 tysięcy. Powyżej 150 tysięcy zarobek ma być opodatkowany stawką 32%. W celu zbilansowania zmian w podatku PIT rząd przewiduje podwyższenie CIT-u i daniny solidarnościowej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu o utrzymanie niższych cen paliwa także po 31 sierpnia. W przeciwnym wypadku ceny będą nieznośnie wysokie, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek.
4: Jeżeli zdejmą 1 września tą tak zwaną osłonę CPN-u, to można sobie wyobrazić 95 po 8 zł. Także tutaj trudno nawet o apel, to jest wręcz oczekiwanie bezwzględne do tego, żeby osłona dla polskich kierowców była utrzymana. Najlepiej gdyby z projektu skorzystali Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana profesora Przemysława Czarnka. To nie może zakończyć się z dniem 31 sierpnia, bo uderzenie będzie jeszcze większe niż to, które było w okresie wakacyjnym, nie mówiąc jak wystymuluje to również poziomy inflacyjne.
0: Dzisiaj cena maksymalna detaliczna benzyny 95 na stacjach to 6,54 zł za litr, a oleju napędowego 7,57. Maksymalne ceny paliw obowiązują do końca sierpnia. Szef upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego, twierdzi TVP Info, powołując się na swoje źródło. Według tej stacji, tu cytat, składa on w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Prokuratura uważa, że Zonda Krypto od początku była pomyślana jako mechanizm kradzieży pieniędzy tych, którzy inwestowali w kryptowaluty. Straty klientów ocenia na około 2,5 miliona. miliarda złotych. Zonda Krypto była dużą giełdą kryptowalut. W kwietniu przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef Przemysław Kral zniknął. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala zegarek Patek Philippe, warty 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Pisze Wirtualna Polska, szef PKOL-u miał obiecać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i u prezesa UOKiK-u. Piesiewicz potwierdza, że Kral przekazał mu zegarek, ale zapewnia, że oddał mu za niego pieniądze gotówką w latach. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny zaprzecza, by jakakolwiek interwencja miała miejsce. Zaprzecza również Mateusz Morawiecki. Odpowiedzialność polityczna za aferę z pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska spada na premiera Donalda Tuska, mówił w poranku Radia Wnet Karol Gac z tygodnika Do Rzeczy.
5: Ktoś zawinił z jego bliskiego otoczenia, może szef kancelarii, może ktoś inny, ale oczywiście polityczna odpowiedzialność spada na Donalda Tuska, bo dopiero co słyszeliśmy, jak 2-3 tygodnie temu wychwalał pod niebiosa panią profesor, że to najlepsza specjalistka w Polsce. W sytuacji, w której ma się zostać pełnomocnikiem, no to sprawdza się, czy w swoim dorobku, w swojej przeszłości nie ma czegoś, co może potem być obciążające.
0: Pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska po ujawnieniu, że wygenerowała raport w AI, za który Ministerstwo Sportu zapłaciło prawie 200 tysięcy złotych. Raport zawiera wiele błędów i dziwnych stwierdzeń. Jest w nim napisane, że młodzi Polacy nierzadko posługują się językiem mandaryńskim, a Katowice znajdują się w północnym centrum Polski. Ponadto, że tradycyjna chlebowość Polaków zaczyna być dostrzegana na arenie międzynarodowej. 2/3 Polaków popiera wprowadzenie limitu kadencji dla parlamentarzystów na wzór węgierski. Wynika z sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. W połowie czerwca węgierski parlament wprowadził do konstytucji poprawkę, która ogranicza możliwość sprawowania funkcji premiera do 8 lat, a mandatu posła do 12, czyli 3 kadencji. W obu przypadkach limit uwzględnia dotychczasowy czas sprawowania funkcji premiera i mandatu posła. Oznacza to, że Viktor Orban nie będzie już premierem, a wielu parlamentarzystów Fideszu nie wystartuje w wyborach. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Autopromocja.
7: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
8: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Orwat.
6: To była autopromocja.
9: Wnet tu i tam, czyli
10: wakacyjne podróże małe i duże.
11: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
12: I z południa, ale tego polskiego, wita się z Państwem Mikołaj Murkociński w audycji Podróże Małe i Duże Radia Wnet. I jesteśmy z Państwem, my, czyli ja oraz Tomasz Rosłon, który jest za konsoletą w Warszawie, do godziny 14. Ja jestem w innym, kolejnej miejscowości tutaj na południu Polski. Dzisiaj Rabka Zdrój jest naszym studio wyjazdowym. Wcześniej była Nowa Huta, w zeszłym tygodniu jeszcze jeszcze byłem w Łopusznej tutaj na Podhalu, tak więc Państwa także odsyłam do tej audycji. A dzisiaj, podobnie jak w tych poprzednich tygodniach, jak już się utarło w czasie tych wakacji, będziemy mieli pierwszą godzinę bardziej jeszcze polityczną, troszkę jeszcze w duchu Odysei Wyborczej, chociaż będzie mowa o sprawach humanitarnych oraz o sprawach ukraińskich, ponieważ dzisiaj Ukraina obchodzi 35. rocznicę uzyskania niepodległości, ale w tej drugiej części programu już będzie znacznie bardziej krajoznawczo. Będziemy zwiedzali Muzeum imienia Władysława Orkana tutaj w Rabce Zdrój, gdzie jest piękna pogoda, jest całkiem ciepło, choć już czuć te powiewy jesieni, w Rabce Zdrój, gdzie jest również dość pusto, ku mojemu zaskoczeniu, turystów jak na lekarstwo, przynajmniej w miejscu, w którym się znajduje, a znajduje się nieopodal Parku Zdrojowego. Ale o tym wszystkim, o tym, jaka jest dzisiaj Rabka Zdrój, czy rzeczywiście to jest jeszcze Zdrój, czy rzeczywiście to jest jeszcze uzdrowisko, o tym wszystkim po godzinie 13. A jeżeli chodzi o ten aspekt muzyczny naszej audycji, to dzisiaj będziemy wspominali Joe Dassena. Przyznam szczerze, że nie sprawdziłem przed wejściem na antenę, czy to dzisiaj jest rocznica jego śmierci. Wiem, że albo była w zeszłym tygodniu, albo jest właśnie dzisiaj. To jeszcze Państwu potwierdzimy, ale to i tak dobra okazja, aby posłuchać piosenek tej francuskiej gwiazdy, piosenki francuskiej lat 70. i 80., a więc ruszamy.

0: A z nami na łączach jest już pierwszy gość audycji, ksiądz profesor Jan Żelazny, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże, księże profesorze.
1: Szczęść Boże, witam pana, panie redaktorze, witam słuchacze.
0: W zeszłym tygodniu, bodajże 19 sierpnia, przypadał Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i wykorzystujemy jeszcze tę okazję, aby o tej pomocy nie tylko

0: tego typu inicjatywa w Rymanowie. Jest to inicjatywa skierowana przede wszystkim właśnie na pomoc chrześcijanom w różnych miejscach. To jest już 10. edycja tego pięknego dzieła. Tam ludzie się zbierają, przygotowują rzeczy, są aukcje prowadzone. W tamtym roku pomogli chrześcijanom w Gomu, w Kongo. Dostarczyli paczki w momencie, kiedy trwał kryzys i trwał zresztą nadal w tym miejscu. A w tym roku zwrócili swoje oczy właśnie na Syrię, o której mówił pan redaktor. Zwrócili oczy na to miejsce może też dlatego, że usłyszeli o, przekazano informację, że pewien program pomocowy, który został zainicjowany przez Polaków, do dzisiaj tam funkcjonuje i potrzebowała jeszcze bardziej tych środków niż było wcześniej. Chodzi o mleko dla Aleppo. To była taka inicjatywa, która się rozpoczęła w 2016 roku, aby pomóc rodzinom, które tam są, które się zmagały z problemem dotyczącym żywności i dostarczenia podstawowych środków dla ich dzieci. Dla dzieci w tym mieście, które było wtedy oblężone. W tym roku byliśmy w miejscu, gdzie się rozdaje to mleko cały czas. Spotkaliśmy rodziny, które są już zaprzyjaźnione z Polską w ten sposób, że to już jest drugie czy trzecie dziecko, które jest wychowywane w ten sposób, które dzięki temu my pomagamy. Cena takiego mleka dla dziecka jest w okolicach $30. To jest często więcej niż średnia pensja w tym kraju, więc proszę sobie wyobrazić, jakim to jest dużym obciążeniem dla rodzin, które zmagają się z kryzysem ekonomicznym, który dotknął w dużym stopniu rodziny chrześcijańskie. Stąd tak ważna jest pamięć o nich dalej. Pamięć zresztą nie tylko związana z tym mlekiem dla Aleppo, ale w ogóle pamięć o naszych współbraciach tam. To jest sytuacja tragiczna. Dawniej było bardzo wielu chrześcijan. Dziś zostało 1,5%.
1: Tak, Aleppo zresztą jest takim symbolem chyba tej depopulacji, jeżeli mówimy o tej emigracji chrześcijan z Syrii, ponieważ jeszcze 15-16 lat temu to było miasto, w którym duży odsetek ludności to byli chrześcijanie. Dzisiaj no, w zasadzie mówimy już w czasie przeszłym, chociaż ci chrześcijanie nadal są i te potrzeby nadal są bardzo, bardzo duże, prawda?
0: Tak, tym bardziej, że proszę pamiętać, że kiedyś to było nie tylko Aleppo, ale całe wybrzeże, czyli całe te tereny Latakia, Tartus. W Syrii było prawie 10-15% mówiono. W tym momencie została 10% tego, co było. Niektórzy mówią, że jeszcze mniej. Jeżeli nie będzie tam młodych ludzi, a przede wszystkim wyremigrowali wtedy młodzi, to w tym momencie rzeczywiście już chrześcijan w tym kraju, jednym z pierwszych chrześcijańskich krajów, nie zostanie już nikt. A chrześcijanie to nie tylko kwestia dotycząca, powiedzmy, tradycji czy symbolu. To także jeden z elementów stabilizujących, co zresztą właśnie widać w tym momencie w Aleppo. Bo fakt, że wojna się skończyła, nie oznacza, że tam nie ma dalej starć z Kurdami, nie ma dalej starć z milicją rządową, czyli pokazuje to, jak bardzo ważnym czynnikiem, często wprowadzającym pokój pomiędzy zwaśnionymi stronami samego konfliktu pomiędzy muzułmanami, są właśnie chrześcijanie. Nasza pomoc jest do tego skierowana, zresztą nie tylko ta. Staramy się na przykład pomóc też rodzinom, które w tej chwili są syryjskim rodzinom, które są na terenie Libanu. Jak pan redaktor pamięta, słuchacze też pamiętają, w czasie wojny domowej w Syrii prawie 1,5 miliona Syryjczyków opuściło swój kraj i znalazło schronienie w maleńkim Libanie. Duża część z nich, sunnitów, wróciła. Duża część została, bo boi się tego, co przyniesie jutro. Jednym z ich problemów jest kwestia dotycząca wykształcenia. Zawsze bronią chrześcijan na tym terenie, bo ich wykształcenie. To było to, że byli ludźmi, których przydatność, jeśli tak to można powiedzieć, dla społeczeństwa była bardzo duża. I w tym momencie jest problem dla nich dotyczący ich możliwości kształcenia, bo to nie jest konflikt, który trwał kilka miesięcy, to mówimy już o generacji jednej, drugiej powoli, która rośnie w tym konflikcie. I między innymi otwarliśmy także taką akcję Żywe Kamienie. Ci młodzi ludzie z rodzinami, którzy są w okolicach Żuni, to jest takie miasto w centralnej części Libanu nad morzem, tuż obok Uniwersytetu Al-Kasri, jednego z większych uniwersytetów, jakie są w Libanie. Ci młodzi ludzie, żeby się utrzymać, postanowili, bo nie chcą cały czas przyjmować pieniędzy, oni chcą zarobić na swoje życie, oni są bardzo dumni z tego. Przygotowują przepiękne mozaiki. mozaiki, które można na naszej stronie pkwp.org zobaczyć, zakupić. Takie mozaiki pozwalają im

0: na sfinansowanie ich pobytu. Ich pobytu, także i studiów. A to jest także szansa dla Syrii, że nie tylko, że wrócą, oni są najbliżej. I prawdopodobieństwo powrotu z Libanu do Syrii jest dużo większe niż prawdopodobieństwo powrotu kogoś, któremu się udało uciec do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Europy Zachodniej. Jest to szansa więc dla tego kraju, że ta populacja chrześcijańska mimo wszystko pozostanie w tym swoim miejscu jako ten czynnik z jednej strony łagodzący, a z drugiej strony jako świadectwo naszej wiary i naszej obecności.
1: Księże profesorze, to jeszcze może pytanie o ten ogólny wymiar pracy i dzieła pomocy Kościołowi w potrzebie. Wspomniałem o tym Międzynarodowym Dniu Pomocy Humanitarnej czy Charytatywnej. Przyznam szczerze, że mi to już zapomniałem. W każdym razie, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie księdza organizacji? Jaka konstatacja, jak dzisiaj w roku 2026 wygląda niesienie pomocy do miejsc na świecie, które najbardziej tej pomocy potrzebują, i czy jest jakaś świadomość, jest jeszcze jakaś, powiedzmy, świętość tej pomocy humanitarnej, którą się niesie tym najbardziej potrzebującym?
0: Przyznam się, że w tegorocznym rok został zdominowany okres wakacyjny przez kataklizmy naturalne, które dotknęły w dużym stopniu wspólnotę także chrześcijan. Chodzi mi o trzęsienie ziemi najpierw w Wenezueli. Pamiętam zdjęcia z Caracas, trzęsienie ziemi w Kolumbii, które dotknęło kilka rejonów tego kraju. I potem wydarzyło się trzecie trzęsienie ziemi na wyspie Flores. I tutaj niestety obowiązuje zasada troszeczkę takiego, pierwszy news, wszyscy go podejmowali, wszyscy o tym mówili. Już przy Kolumbii dość szybko zainteresowanie świata spadło. A praktycznie rzecz biorąc, nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę, że trzęsienie ziemi na wyspie Flores przeszło praktycznie niezauważone. A wszędzie tam to są prawda. Nasi bracia, którzy potrzebują pomocy. W tym momencie całe dzieło Aid to the Church in Need, ta nasza organizacja, próbuje w tych wszystkich miejscach pomóc. Jest to pomoc ta doraźna, ta emergency. Bo to są takie sytuacje, które pokazują, że niestety istnieje coś takiego jak zobojętnienie na informacje o tym, że się źle dzieje. W tym roku przygotowujemy się do Dnia Solidarności. Już mogę powiedzieć, że będzie on dotykał problemu na przykład dotyczącego Azji, Pakistanu. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że w tym kraju są oskarżenia, i one się kończą śmiercią ludzi, potem okazuje się w procesie, że nic takiego nie było, były one fałszywe. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że się mówi, że w Nigerii było porwanie, że zginęli kolejno ludzie, teraz znowu była tego typu sytuacja. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że w Mozambiku na północy są napady na kościoły, że zaczęła się tam partyzantka podsycana przez różnego typu siły zewnętrzne, które próbują zdobyć kontrolę nad kopalinami, które się w tym kraju znajdują. Więc tej pomocy potrzeba coraz więcej, ale przede wszystkim potrzeba ludzkich serc, które są otwarte, są gotowe słuchać, że nie zamykajmy naszych serc, naszych uszu na potrzeby innych ludzi, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie pomóc bezpośrednio materialnie, to przecież modlitwą, świadomością, pamięcią i nieobojętnością możemy to zawsze uczynić.
1: Może to jest właśnie trochę też tak, że w dobie mediów społecznościowych już jesteśmy i innych mediów jesteśmy już tak bombardowani różnymi informacjami na temat tych różnych katastrof, kataklizmów, że po prostu one gdzieś, no nadmiar informacji, cierpimy na nadmiar informacji pod tym względem.
0: No i stara zasada, którą przypisuje się, podobno to do końca nie jest prawda, więc tutaj też bym wolał to potem sprawdzić, bym to miał cytować, ale przypisuje się słynne zdanie Stalinowi, że śmierć jednego człowieka to tragedia, dwóch to wielka tragedia, ale powyżej 10 to już tylko statystyka.
1: Tak, niestety troszkę tak jest. No cóż, bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Jan Żelazny, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, był naszym gościem. Szczęść Boże, do usłyszenia.
0: Bóg zapłać, dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
1: Godzina 12:25. To teraz posłuchamy jeszcze kolejnego przeboju Joda Sena. To będzie piosenka L'été Indien. Troszkę taka jesienna piosenka, no ale z drugiej strony jesień już tuż, więc taka akurat piosenka, żeby zacząć się żegnać z tym latem, które ma jednak trochę potrwać, ponieważ według prognoz pogody ma być ten koniec tego tygodnia, ma być jeszcze bardzo, bardzo ciepły, kolejna fala gorąca. No, zobaczymy, czy to się sprawdzi, ale teraz posłuchamy już piosenki L'été Indien, czyli dosłownie indiańskie lato.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: To proszę Państwa, był jeu de saint, l'été indien. Ja wymyślałem jakieś tłumaczenia. Przecież właściwe tłumaczenie to po prostu babie lato. Godzina 12.30. Z nami już jest na łączach kolejny gość. Były ambasador na Ukrainie, pan Jan Piekło. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Witam słuchaczy, witam Państwa.
0: Dzisiaj święto narodowe na Ukrainie, Dzień Niepodległości i to taka, można powiedzieć, okrągła, bo 35. rocznica upamiętnienia przyjęcia deklaracji niepodległości w roku 1991. To ja może na początek zapytam o właśnie znaczenie tego święta dla Ukraińców.
1: No, to jest bardzo ważna data, bo po raz pierwszy można było formalnie, zgodnie z protokołem politycznym, zadeklarować niepodległość swojego kraju. Dla Ukraińców to był bardzo przełomowy czas. To był zresztą czas wynikający z okoliczności akurat, korzystnych okoliczności politycznych. No i pamiętajmy, że potem się odbyło referendum i w tym referendum również mieszkańcy Krymu zadeklarowali chęć przynależenia do państwa ukraińskiego. To jest coś, o czym się dzisiaj nie bardzo pamięta.
0: O tym się w ogóle nie pamięta. No ale właśnie, czy w tym czasie wojennym, od początku tej pełnoskalowej już wojny na Ukrainie, czy to święto narodowe, za chwilę będę tu pytał o z kolei tożsamość narodową, natomiast czy to święto przybrało jakiegoś większego znaczenia, jak w sposób, jaki ono jest obchodzone, jak to wygląda?
1: No, dla Ukraińców kwestia niepodległego bytu państwowego zawsze była ważna i wiele razy próbowali to zrobić na różne sposoby i no, niestety to się nie udawało. Więc to, że się to udało i 35 lat temu zapadła taka decyzja Rady Najwyższej, to świadczy o tym, że zostały zrealizowane pewne projekty, właściwie pewien ważny projekt polityczny. I powstało w oparciu o to niepodległe państwo ukraińskie, z którym, jak widzimy, Rosja ma ogromny problem.
0: No, no nie, bo to pytanie o to czy to jakoś teraz to święto nabrało jakiegoś innego znaczenia od początku tej wojny, to wynika z tego, że przy okazji tego święta została także podpisana ustawa o panteonie narodowym przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To przypomnę tylko Państwu, że to chodzi o tę ustawę, która została przyjęta 1 lipca przez Radę Najwyższą Ukrainy. Dużo mówiono o tym w Polsce i to również był temat kontrowersji między naszymi krajami. No ale tak, ta ustawa została podpisana i również w sobotę Wołodymyr Zełenski raz jeszcze powtórzył, że to tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w tymże panteonie. Jaki jest pana komentarz do tych słów i czym właśnie ma być ten panteon i kim według pana będą ci ludzie, którzy do tego panteonu mogą trafić?
1: Niewątpliwie inicjator tego, czyli sam prezydent Zełenski, myśli, ma nadzieję i wierzy w to, że on się tam znajdzie w tym panteonie między hetmanem Mazepą i Konowalcem na przykład. Myślę, że to jest moment ogromnie istotny dla niepodległości Ukrainy i dla walki Ukrainy o byt, ponieważ Ukraina toczy wojnę i to wojnę nie od, właściwie dwa etapy tej wojny były, to był 2014 rok, aneksja Krymu i próba zajęcia części Donbasu, no i teraz pełnoskalowa, znaczy od paru lat pełnoskalowa agresja rosyjska. Więc ten panteon tutaj też pełni bardzo istotną, ważną rolę. On ma być jakimś pomysłem, koncepcją na połączenie idei wolnego kozactwa i tej wschodniej Ukrainy z ideami i z tym, co się narodziło na zachodniej Ukrainie. No tam pewnie już jest mowa o Hetmanie Mazepie, pewnie Chmielnickim. No a z drugiej strony no, to trzeba jakoś przyprawić odpowiednim sosem i połączyć z ideami niepodległościowymi związanymi z tradycją zachodniej Ukrainy. I oczywiście tutaj możemy mieć problem, który już w wyniku decyzji prezydenta Zełenskiego o nazwaniu ważnej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, no to już widzimy, że ten problem zahacza o wspólną historię polsko-ukraińską. Natomiast no, w sytuacji ogromnej mobilizacji społeczeństwa ukraińskiego w obronie swojej niepodległości, no ta idea panteonu wydaje się być logiczną i no, zobaczymy, jaką treścią zostanie wypełniona. Niewątpliwie no, to słowa, że to o tym będą decydować Ukraińcy, a nie obcy, wydają się być skądinąd słuszne. I z polskiej strony możemy mieć nadzieję, że znajdzie się tam miejsce dla wspólnych bohaterów, takich jak Ataman Petlura, między innymi, czy Marek Bezruczko, który bronił Zamościa w 1920 roku przed sowiecką nawałą. Więc to jest temat otwarty i to jest ważne, żebyśmy tutaj nie robili na wyjściu fochów, tylko żebyśmy próbowali również z naszego boku politycznego i próbować proponować czy kształtować ten wymiar, wspólny wymiar w pamięci historycznej Polski i Ukrainy, bo on jest, tylko myśmy woleli sobie, czy Ukraińcy właściwie woleli zabrać sobie pewne wycinki, jak na przykład w historii UPA, zapominając o tym, że wspólnie walczyliśmy z Rosjanami, z bolszewikami i że w 1920 roku ukraińska armia i żołnierze wspomogli wysiłek polskiego społeczeństwa, polskiej armii. I to zaowocowało zwycięstwem w Bitwie Warszawskiej również.
0: Tak. Słucham pana.
1: Tak. No, myślę, że to jest o tyle ważne, że powinniśmy w tym w jakiś sposób uczestniczyć, ale nie na takiej zasadzie, żebyśmy coś narzucali, tylko żebyśmy coś uzgodniali i czy ewentualnie współinicjowali.
0: To wrócę do tej rocznicy, 35. rocznicy niepodległości Ukrainy i ten panteon. Jak w przeciągu tego okresu krystalizowała się właśnie tożsamość narodowa tej Ukrainy terytorialnej, tej, którą widzimy na mapie? Jak ona powstawała w przeciągu tych ostatnich 35 lat?
1: No to warto stanąć przed pewnym pomnikiem, ważnym pomnikiem w Kijowie. To jest pomnik Chmielnickiego. To jest pomnik o próbach uniezależnienia się Ukrainy. To jest pamięć o kozakach i o tym, jak kozacy byli z jednej strony podmiotem, a z drugiej strony przedmiotem, który usiłowała właszczyć Rosja na swój użytek polityczny. Myślę, że to jest niezwykle karkołomne i trudne zadanie w budowanie tej pamięci i tego panteonu. No, tam pewnie znajdą się oczywiście miejsca dla ważnych nazwisk prezydentów, późniejszych prezydentów Ukrainy, z wyjątkiem zapewne Janukowicza. No i tych prezydentów łączy wszystko, co jest związane z Polską, mianowicie łączy ich otrzymanie orderu Orła Białego, a również łączy ich to, że ten order Orła Białego został zwrócony.
0: Tak.
1: To jest taki kontrast pomiędzy naszą pamięcią historyczną i ukraińską. Natomiast jakbyśmy popatrzyli na historię naszego Orderu Orła Białego, to tam również czasami ci, którzy dostali ten order, to z całą pewnością z punktu widzenia historii na to nie zasługiwali. Więc no, może pomysłem by było stworzenie wspólnego orderu z inicjatywy prezydentów Ukrainy i Polski, który byłby po pierwsze międzynarodowy, a po drugie byłby czymś, co by było upamiętnieniem wspólnych wysiłków walki o niepodległość z Rosją.
0: No, dobrze, no tylko pytanie, czy dzisiaj jeszcze jest ktokolwiek w Polsce czy na Ukrainie zdolny do takiego racjonalnego dialogu, no bo pan roztacza wizję tutaj jakiegoś wspólnego orderu, jakiejś też wspólnej koordynacji przy pracach nad tym, kto będzie w tym panteonie, chociaż jak słyszeliśmy, prezydent Zełenski wyraźnie mówi, że to tylko Ukraińcy będą tutaj decydowali. Czy jest miejsce na jakąś taką racjonalną I taką dyskusję bez jakichś kompleksów, czy też bez jakichś półprawcy, czy też ukrywanych aspektów tych naszych czasami niełatwych relacji?
1: No, powiem tak, że i Ukraińcy, i Polacy potrzebują na to czasu. Czasu refleksji i to wcale nie jest powiedziane, że prezydent Zełenski będzie bardzo długo prezydentem Ukrainy, że sytuacja się może zmienić i jak się zmieni, to być może będzie łatwiej pewne rzeczy między Ukrainą a Polską ustalić. Oczywiście ja nie proponuję tego już teraz, w tej chwili, bo to się w obecnej sytuacji wydaje prawie niemożliwe. Ale powinniśmy myśleć w kategoriach pewnej wspólnoty interesów Polski i Ukrainy i wspólnej właściwie walki z Rosją, która zawsze była naszym wrogiem. To jest element, który jest niezbędny do konstruowania wspólnego konceptu i ewentualnie przyszłości Ukrainy i w Unii Europejskiej i w NATO. Ja nie uważam, że nie należy o tym myśleć. Należy o tym myśleć, należy o tym mówić. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że nie zrealizujemy tego w tej chwili, tu, w trakcie tej wojny i z bardzo osłabionym prezydentem Zełenskim w tej chwili, który walczy o przetrwanie polityczne, ponieważ ta afera korupcyjna to go mocno zahaczyła i tam w tym kontekście pojawia się również i on jako jeden z tych, którzy są współodpowiedzialni za tą aferę.
0: No właśnie, jego sytuacja jest polityczna, jest raczej trudna, ale dzisiaj w Kijowie jest właśnie przy okazji tego Dnia Niepodległości spotkanie przedstawicieli liderów państw koalicji chętnych, czyli tej grupy państw pomagających Ukrainie. Czy według pana dojdzie tam do jakiegoś przełomu, do jakichś większych deklaracji ze strony tych państw, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy?
1: Już parę razy mieliśmy spotkania koalicji chętnych i jakby no nie zmieniły one diametralnie kierunku. I no należy też powiedzieć, że jednak najważniejszym partnerem, który pomógłby ewentualnie w Ukrainie w wydatnym stopniu, to są Stany Zjednoczone i zdaje się, że jest w tej chwili generał Kellogg, który był kiedyś wysłannikiem Trumpa do spraw Ukrainy. On przebywa w tej chwili na Ukrainie. No jest tam, zdaje się, nowy premier Wielkiej Brytanii, jest prezydent Litwy, jest prezydent Finlandii. to na pewno ma jakieś znaczenie, natomiast żeby się to przełożyło w bezpośredni sposób, tam chodzi generalnie w tej chwili o wsparcie Ukrainy rakietami do systemów Patriot. No i to oczywiście jest absolutnie w interesie prezydenta Zełenskiego i chodzi o ochronę ludności cywilnej, a Rosja właściwie już zdeklarowała, że ponieważ Ukraińcy atakują obiekty cywilne w Rosji, no to w takim razie Rosja będzie jeszcze bardziej atakować obiekty cywilne na Ukrainie i ludność cywilną, więc tam gdzieś w tle ma być ważna wizyta wysłanników Trumpa na Ukrainę, którzy jeszcze nie dotarli do Kijowa. No i może się tam pojawi, bo zdaje się, że Waszyngton trochę zmienia narrację i kierunek i bardziej sprzyja Kijowowi niż Moskwie, która wyraźnie czuje się opuszczona i jest w pewnym dyskomforcie. No, tam jest ten czynnik chiński, o którym zapominamy, bo uważamy, że wszystko się rozgrywa i toczy w Europie, a że Chiny nie mają w tym żadnego udziału. A im oczywiście, że mają i by to się starały mieć. I są zainteresowane tym, żeby konflikt na Ukrainie, wojna z Ukrainą trwała do momentu, kiedy Chinom nie uda się osiągnąć celu zasadniczego przed pewną ważną rocznicą, czyli zajęciem Tajwanu
0: właśnie. To tak jest z polityką globalną, której elementem, być może tym głównym, jest właśnie wojna na Ukrainie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Był ambasador na Ukrainie, pan Jan Piekło, był gościem naszej audycji. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Godzina 12:47, a ja tylko Państwu przypomnę, że dzisiaj studio Radia Wnet jest w Rabce Zdrój. Cały czas siedzę sobie na ławeczce na skraju Parku Zdrojowego i przyznam szczerze, że mówienie o tych wszystkich, na te wszystkie tematy, czy to wojny na Ukrainie, czy to pomocy humanitarnej w miejscach dotkniętych najróżniejszymi kataklizmami i katastrofami, rozmawianie o tym z tego miejsca jest takim dość ciekawym doznaniem i wyznaniem. W każdym razie teraz już czas przenieść się w miejsce, gdzie będę prowadził ciąg dalszy audycji Wnet tu i tam, podróże małe i duże. Przeniosę się do Muzeum imienia Władysława Orkana, ale Państwa zostawię na ten czas z kolejnymi piosenkami Joe Dassena i słyszymy się po godzinie 13:00.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości o 13:00. Umowa na pioruny zawarta. Nie żyje generał Mirosław Różański. Dzisiaj Stany Zjednoczone mają ogłosić najostrzejsze sankcje w historii.
1: Wiadomości wnet.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę ramową na zakup kilku tysięcy wyrzutni przeciwlotniczych Piorun. Wartość zamawianego sprzętu wynosi 8 miliardów złotych, mówił w trakcie uroczystości podpisania umowy wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, przez Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
0: Piorun to przenośny system przeciwlotniczy do zwalczania nisko lecących celów, w tym samolotów, śmigłowców i dronów. Nie żyje generał Mirosław Różański. Senator i były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych miał 63 lata. Różański publicznie opowiadał o swojej walce ze złośliwym nowotworem układu krwiotwórczego. Uważałem, że jestem wręcz nieśmiertelny. Gdy pojawiła się diagnoza, świat dla mnie zadrżał. Mówił w czerwcu w rozmowie z Wprost. Generał Różański odchodził z armii w atmosferze konfliktu z ówczesnym szefem MON-u Antonim Macierewiczem. Wystartował w wyborach do Senatu z listy trzeciej drogi. Ze smutkiem informujemy, że pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń przekazała nam, że nie weźmie udziału w kampusie Polska Przyszłości 2026. Żałujemy, gdyż tematów i pytań byłoby z pewnością wiele, napisano na koncie kampusu Polska w mediach społecznościowych. Odpowiedzialność polityczna za aferę z pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska spada na premiera Donalda Tuska, mówił w poranku Radia Wnet Karol Gac z tygodnika Do Rzeczy.
3: Ktoś zawinił z jego bliskiego otoczenia, może szef kancelarii, może ktoś inny, ale oczywiście polityczna odpowiedzialność spada na Donalda Tuska, bo dopiero co słyszeliśmy, jak 2-3 tygodnie temu wychwalał pod niebiosa panią profesor, że to najlepsza specjalistka w Polsce. W sytuacji, w której ma się zostać pełnomocnikiem, no to sprawdza się, czy w swoim dorobku, w swojej przeszłości nie ma czegoś, co może potem być obciążające.
0: Pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska po ujawnieniu, że wygenerowała raport VAI, za który Ministerstwo Sportu zapłaciło prawie 200 tysięcy złotych. Raport zawiera wiele błędów i dziwnych stwierdzeń. Jest w nim napisane, że młodzi Polacy nierzadko posługują się językiem mandaryńskim, a Katowice znajdują się w północnym centrum Polski. Dzisiaj sekretarz skarbu USA Scott Bezent ma ogłosić kolejne sankcje na Iran. Jak mówi, mają to być najostrzejsze sankcje w historii. O sprawie mówił w Radiu Wnet korespondent polskich mediów w Stanach Zjednoczonych Tomasz Grzybaczewski.
4: Ta wojna ekonomiczna wkracza rzeczywiście w zupełnie nowy etap. My się dzisiaj przekonamy, jakie dokładnie sankcje nałożą Stany Zjednoczone na Iran i państwa handlujące z Iranem. Waszyngton chce doprowadzić do całkowitej izolacji reżimu ajatollahów i w ten sposób zmusić go do przyjęcia amerykańskich warunków zakończenia tego konfliktu. Tutaj chodzi oczywiście przede wszystkim o kontrolę nad cieśniną Ormuz.
0: Polska nie może za wiele zrobić w sprawie umorzenia przez Izrael śledztwa dotyczącego zabójstwa polskiego obywatela, mówił w Radiu Wnet były ambasador Polski w państwie żydowskim Marek Magierowski.
5: Polska już zareagowała ustami ministra Radosława Sikorskiego, który odniósł się do tej decyzji krytycznie. Niestety zbyt wielu narzędzi nie mamy, ani dyplomatycznych, ani prawnych, stricte prawnych, żeby w jakikolwiek sposób tę sprawę kontynuować. Można oczywiście zastanawiać się nad różnymi ścieżkami, które można by otworzyć w kontekście prawa międzynarodowego, ale oczywiście wiemy, że jest to dużo bardziej skomplikowane.
0: W związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul, w zeszłym tygodniu do MSZ wezwano ambasadora Izraela. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji od wczoraj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce można dokonać transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego w Unii Europejskiej. Zmiany to po kłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. W listopadzie zeszłego roku orzekł on, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwa osób tej samej płci zawarte w innym państwie Unii. Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją. Rząd nie uznaje wyroku Trybunału, mówiąc, że są objęte wadą prawną.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Za

0: to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
1: To była autopromocja.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: I witam się z Państwem ponownie, Mikołaj Murkociński, godzina 13.07 i ponownie witam się z Państwem z Rabki Zdrój, gdzie jestem od godziny 12. Przy Parku Zdrojowym zaczęliśmy naszą audycję, która miała taki charakter, powiedzmy, społeczno-polityczny czy też geopolityczny, ale teraz już czas na tę część krajoznawczą. Przypomnę tylko, że wraz z Tomaszem Rosłanem, który znajduje się za konsoletą w Warszawie, jesteśmy z Państwem do godziny 14.00. Ale mówiłem Państwu, że potrzebuję, żeby prosiłem Państwa o to, aby dać mi chwilę, żebym się przemieścił właśnie do tego miejsca, gdzie tę audycję będziemy kontynuowali. I właśnie tutaj jestem. Jestem w Muzeum imienia Władysława Orkana w Rabce Zdrój, a wraz ze mną jest gospodarz tego miejsca, pan Wojciech Kusiak, dyrektor wspomnianego muzeum. Dzień dobry, panie dyrektorze.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
5: No i mówię muzeum, ale tutaj powinniśmy doprecyzować, że znajdujemy się w bardzo pięknym kościółku.
6: W bardzo pięknym, to chyba mało powiedziane. Ja uważam w ogóle, że wizyta tutaj w naszym mieście powinno się zaczynać od naszego muzeum. Bo to kościół wybudowany w 1606 roku.
5: A w którym?
6: 1606 roku. Aha. Tak, perła architektury drewnianej, no i góralskiej sztuki budowlanej, która tutaj chyba pokazała swój cały kunszt i mistrzostwo.
5: Ale to ciekawe, dlatego że w zeszłym tygodniu, chyba to był piątek albo czwartek, w każdym razie robiłem podobną audycję z okolic Łopusznej, Dębna Podhalańskiego, Charklowa i tam też są te kościółki drewniane, choć starsze, bo z XV wieku, ale one są odrobinę inne pod względem architektonicznym. Przede wszystkim tutaj ta wieża się rzuca w oczy, ona jest troszkę taka, przynajmniej z punktu widzenia laika, jakim jestem, bardziej podobna do tych cerkwi, które można znaleźć w Beskidzie Niskim.
6: Kościół troszeczkę był przebudowywany i faktycznie te wszystkie w Dolinie Dunajca kościoły są nieco starsze, czy to gotyckie świątynie. Tutaj wieża została dostawiona. Kościół został wybudowany w 1606 roku. Wieża została dostawiona dopiero w roku 1744. Ma budowę słupowo-ramową. No, 9 olbrzymich słupów modrzewiowych stanowi jej konstrukcję. Dodatkowo była deskowana, teraz ma obudowę z gątów. 40 metrów wysokości, więc naprawdę jest na co patrzeć i tylko zastrzały, miecze i dodatkowo kołkowana jest drewnianymi elementami.
5: Ale kościół jest częścią muzeum, czy to jest jeszcze nadal świątynia, czy to jest nadal budynek sakralny, bo obok stoi znacznie większy już ceglany kościół, czy tutaj jeszcze jakieś nabożeństwa są odprawiane?
6: A to też dłuższa historia, bo w połowie XIX wieku, kiedy Rabka się bardzo prężnie zaczęła rozwijać jako uzdrowisko, były zakusy, żeby wybudować nowy kościół. No i zastanawiano się, czy rozebrać ten i postawić nowy, no a w konsekwencji wbudowano nowy kościół między 1902 a 1908 roku, no a ten po prostu zamknięto. No i przez długie lata stał pusty. Dopiero Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, które tutaj otworzyło swój oddział w 1927 roku, w grudniu, a jego prezesem był ówczesny proboszcz rabczańskiej parafii, Jan Kanty Surowiak, otworzyli komisję muzealną, której zadaniem było przede wszystkim odzyskiwanie i dbanie o tą całą spuściznę góralską, która na tym terenie została, a zwłaszcza o drewniane budynki, takie jak nasze muzeum obecnie. No i oni wymyślili, że dobrze byłoby takie muzeum o charakterze etnograficznym otworzyć właśnie w Starym Kościółku. No i to się udało.
5: No dobrze, opisaliśmy ten kościółek, zaraz jeszcze będziemy mówili szerzej o muzeum. Kościół pochodzący z początku XVII wieku, wieża troszeczkę nowsza, ale gdybyśmy mogli opisać wnętrze tego kościoła.
6: Kościół jest głównie barokowy. On był troszeczkę przebudowywany, bo w 1606 roku, kiedy zakończono budowę, to pomieszczenie, w którym obecnie się znajdujemy, było znacznie uboższe. Przede wszystkim sklepienie było płaskie, nie tak jak w tej chwili jest pozornie kolebkowe. Nie było ambony, nie było stali, był główny ołtarz, był inny, nie było chóru organowego ani organów. Dopiero z czasem, kiedy pojawiły się pieniądze, kościół został rozbudowany, zostały dodane boczne ołtarze. Główny ołtarz w tej chwili jest z połowy XIX wieku. No także przechodził troszeczkę zmian.
5: Troszeczkę przechodził, ale też jest taka polichromia. Takie wszystkie ściany są malowane, łącznie ze sklepieniem.
6: A tak. Inicjatorem tych zmian był ówczesny ksiądz probost, ksiądz Andrzej Antałkiewicz.
5: Którym tutaj widzimy, tutaj mamy przed sobą biografię tego księdza proboszcza.
6: Tak, no niezwykła osoba. Jak przyszedł, natychmiast zafundował ambonę, której nie było. Później w 1769 roku, 71 ufundował, to wcale nie były małe pieniądze, ufundował konfesjonał, czyli góralską słuchanicę. No i był inicjatorem, jak się okazuje, bo kiedyś były informacje, że to on pomalował cały kościół w tę polichromię. Niemniej teraz wiemy, że był inicjatorem pomalowania na nowo tego kościoła, bo nie są to pierwotne polichromie. W 1802 roku zakończono malowanie. I była taka data, po której właściwie w samym kościele już bardzo niewiele się zmieniło.
5: Ale mamy też taką gablotkę. Wystawa zabawki ludowej.
6: A, tak. Była w ogóle kiedyś, był taki pomysł jeszcze w latach 70., aby w ogóle otworzyć muzeum zabawki. No ale lokalizacja okazała się już nietrafiona, sam budynek nie powstał, ale tych eksponatów związanych z zabawkami, tymi dziecięcymi zabawkami drewnianymi mamy sporo.
5: To w takim razie już powiedzmy coś więcej o samym muzeum, którego częścią, a może tym głównym właśnie elementem jest już wspomniany kościół. Kiedy to muzeum powstało? Skąd w ogóle pojawiła się idea? Pan wspomniał już dwa słowa, że to się rozpoczęło w latach 20., jak rozumiem, ale no właśnie, proszę powiedzieć, gdzie my w ogóle jesteśmy już w takim szerszym wymiarze?
6: To też dość ciekawa historia, bo Mszana Dolna konkurowała z Rabką. Tam powstało w ogóle muzeum, tylko jakby nie sfinalizowano otwarcia tego muzeum. Tutaj Rabka oficjalnie w 1936 roku zostało otwarte, bo obchodzimy 90-lecie istnienia. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, mówię, ono było inicjatorem powstania samego muzeum. Komisja muzealna. No i ludzie związani z tutaj z Rabką. A byli to, jak mówiłem, już Jan Kantysurowiak, później pierwszy dyrektor muzeum, ksiądz Justyn Bulanda, nauczycielka francuskiego i niemieckiego w gimnazjum profesora Wieczorkowskiego, pani Sutorowska. No, ale przede wszystkim taka, jakby to powiedzieć, napęd chyba całego przedsięwzięcia to był Stanisław Dunin-Borkowski, również nauczyciel z gimnazjum. Człowiek wielu talentów, wielu pomysłów, a przede wszystkim niezwykle pracowita osoba. Oni w 1929 roku razem z

0: Zresztą to Orkan taka niezwykle ważna postać dla tego regionu. Sam góral urodzony wysoko tam w Wierchach. Tam wybudował sobie dom, zresztą w stylu podhalańskim. Twórca wskazań dla synów Podhala, społecznik, malarz, pisarz. No, człowiek wielu talentów.
1: Czy, a właśnie, to skoro już mówimy o tym aspekcie geograficznym, o rapsie jeszcze powiemy dwa słowa, ale czy my jesteśmy jeszcze na Podhalu? Bo są pewne kontrowersje z tego, co wiem. Gdzie to Podhale od strony północnej się kończy?
0: Kontrowersje to może chyba za wiele powiedziane. Natomiast no, Podhale, takie bardzo rozwijające się Podhale, bardzo silne wpływy. My jesteśmy na ziemi rabczańskiej. Jakby to jest taki teren przejściowy między Podhalanami a Zagórzanami. No, ciężko to klasyfikować. Ja myślę, że i...
1: Chyba tak dolinami może, bo jak się jedzie od strony Krakowa, to przejeżdża się przez ten masyw Lubonia, zjeżdża się właśnie do tej Kotliny. Później jest kolejny powiedzmy masyw, kolejny grzbiet, rdzawka i tak dalej. No i zjeżdża się już do Nowego Targu i tam już chyba Podhale jest.
0: Ale wie pan, te wszystkie wsie, które są naokoło Rabki, raczej skłaniają się ku Podhalu w tym momencie. Chociaż trudno tutaj odrzucić wpływy zagórzańskie. Dla mnie taką ciekawą wsią jest na przykład Poręba, gdzie no bo czym byśmy klasyfikowali te grupy etniczne, które mieszkają tutaj na tym terenie. Rabka jest takim zwornikiem, łącznikiem, bo nie tylko Podhalanie, nie tylko Zagórzanie, są jeszcze Kliszczacy tutaj od strony Skomielnej Białej, więc można by się zastanawiać. Ale myślę, że wpływ Podhala jest tutaj tak silny, że w tej chwili troszeczkę zdominował tą ziemię rabczańską, ale Zagórzanie jak najbardziej, tutaj już pobliska Olszówka, to jak najbardziej Zagórzanie.
1: A kto w ogóle wykuł taki termin Zagórzanie? Nie, że nazwisko, ale powiedzmy, kiedy w ogóle ta taka świadomość się pojawiła?
0: No to jest dość ciekawa sprawa, bo ja będąc tam czasem czy w Kasinie, czy nawet w Koninie, to słyszałem, że my nie jesteśmy góralami, tylko jesteśmy Zagórzanami. No ale to ostatnie słowo łoskie, które tutaj przenikało w XV, XVI, XVII wieku, te grupy Wołochów, one po prostu zostawały w niektórych miejscach. Sam rozmawiałem w Dobrej z kustoszem pięknego kościoła, który tam jest, drewnianego, który polecam na następne spotkanie, który mówi o dokumentach o grupie Wołochów, która przyszła, żeby wynająć na czas zimowania halę wokół wsi, no ale na co nie zgodził się wójt i oni odeszli, jak powiedział, w stronę Rabki, więc...
1: To jest kwestia, sprawa do wytłumaczenia w najbliższych audycjach, ale to w takim razie odeszliśmy od muzeum, więc jest kościółek, powiedzieliśmy kilka słów o historii tego miejsca, ale co jeszcze w tym muzeum możemy zobaczyć?
0: Przede wszystkim najpiękniejszą, jedną z największych kolekcji rzeźby ludowej, zwanych świątków. Ona zresztą powstawała czasem w dość dziwnych i ciekawych okolicznościach, bo władze nowo powstającego muzeum wystosowały do Rabczan odezwę. Potem mamy te nie tylko rzeźby, ale wszystko, co związane, co mogłoby się już nie przydać w chałupie, żeby przynosić do muzeum. Tak powstawała kolekcja, ale byli też harcerze, którzy, i o tym już się głośno nie mówi, chodzili po górach i czasem jakiś świątek zaplątał im się do plecaka. Oczywiście było to przed wojną, no nie teraz naturalnie. Śmiano się, że natychmiast dostawali rozgrzeszenie od księdza Bulandy, ich opiekuna. No ale to takie opowieści bardziej niż chyba prawda.
1: A czy ta tradycja właśnie świątków, ona jeszcze gdzieś tu jest przechowywana? Jeszcze ta rzeźba ludowa, no, czy to jest zwyczaj, który jeszcze istnieje?
0: Tak, pojawiają się rzeźbiarze, są pracownie, zresztą świetnych uważam rzeźbiarzy i w Rabce, i w Rabie Wyżnej, znam takich, i w Olszówce, i w okolicznych wsiach jest ich trochę.
1: Rzeźba ludowa i co jeszcze?
0: No garncarstwo, przede wszystkim ceramika, bo kiedyś Rabka była bardzo prężnym ośrodkiem garncarskim. Tutaj pod koniec wieku XIX w Rabce i pobliskiej Skomielnej Białej

0: I było tych warsztatów około 40. Są dobre gliny na brzegach Raby i to pozwalało, aby to rzemiosło się rozwijało. Ciekawa też historia jest związana z fragmentem kolekcji rabczańskiej, bo gościł w Rabce minister Beck przed wojną i on zostawił 300 zł dla muzeum właśnie na stworzenie kolekcji garncarskiej, co zostało zrealizowane. Po prostu dostali zlecenie garncarza, aby taką ceramikę wykonać.
1: Godzina 13:22. Teraz może krótka przerwa muzyczna i powrócimy do rozmowy tutaj z panem dyrektorem Muzeum imienia Władysława Orkana w Rabce Zdrój.

0: Ja cały czas jestem z panem Wojciechem Kusiakiem tutaj w Rabce Zdrój, ale opuściliśmy kościółek, który jest częścią tego muzeum i znaleźliśmy się na zewnątrz. Siedzimy sobie na ławce wśród pięknych drzew, ale niektóre z tych drzew to bardziej już są takimi rzeźbami.
1: No, świadkami nie? Mają ponad 400 lat. Pierwszy kościół, jaki tutaj powstał, to nie ten, w którym mieści się muzeum, ale w 1565 roku Babrzyniec Spytek Joren, właściciel tych ziem, ufundował tutaj ten kościół, bo rabczańską parafię w ogóle erygowano w 1557 roku. Stanął kościół, no i stał mniej więcej do końca wieku, a później do końca nie wiadomo, co się z nim stało. Albo to był pożar, albo go rozebrano, ale zostały tylko jakieś strzępy informacji, które mówiły o podmytej i zawalonej wieży, więc być może to było powodem tego, że zaczęto w 1600 roku budować ten kościół modrzewiowy, w którym obecnie mieści się muzeum.
0: Spytko z Jordana to on dość znaczna postać, ponieważ niedaleko jest miejscowość Jordanów, gdzie przypomnę państwu, byliśmy 2 tygodnie temu mniej więcej, stamtąd prowadziliśmy audycję, ale też niedaleko stąd znajduje się miejscowość Spytkowice, w związku z czym tutaj możemy... Kim był Spytko z Jordan?
1: No to była boczna linia. No właściciel Rabki i zresztą wielu, wielu tu ziem naokoło. A oprócz tego, oprócz tych kościołów, o których pan powiedział, fundował jeszcze przepiękny kościół pod wezwaniem świętego Sebastiana w Skomielnej Białej, który niestety 2 września podczas działań wojennych w 1939 roku Niemcy podpalili, bo tamtędy przebiegała linia obrony Polaków. Broniły się tutaj 2 bataliony, Snów 1 i Snów 2. Sporo czołgów Niemcy zostawili na polach pod Wysoką nad Jordanowem. Tam bronił się wtedy pułkownik Maczek. No i w odwecie ten kościół naleciał samolot i kościół został spalony.
0: Niestety. Tak, zresztą wielki mural Stanisława Maczka znajduje się właśnie w Jordanowie i też warto tutaj tak nawiasem mówiąc przyjechać, jeżeli państwo się interesują historią II wojny światowej, ponieważ zbliża się początek września, to z tego co wiem będzie tutaj już za kilka dni wielka rekonstrukcja tej bitwy pod Wysoką. To jest miejscowość właśnie między Spytkowicami a Jordanowem. To taka ciekawostka, zapomniany, a dość ważny fragment tej właśnie kampanii wrześniowej. Ale wracamy do Rabki. Teraz już może powiedzmy 2 słowa o samej Rabce. W sumie już zaczęliśmy temat. Jak moglibyśmy opisać Rabkę, historię tego miasta? Kiedy zaczęła się Rabka?
1: Pierwsze były dokumenty związane nawet nie z Rabką, a z solanką, która tutaj wypływała. W XIII wieku pojawił się taki zapis w księgach Długosza: Sal in Rabczyca. W dzielnicy Słone tam wydobywano te, wypływała ta słona woda, a jako że właścicielami wtedy tych ziem naokoło były cystersi, więc ta sól była pozyskiwana dla klasztoru ojców cystersów najpierw w Ludźmierzu, a później, kiedy wyniesie się do Szczyżyca, no to dla tych w Szczyżycu. Z tym, że później ten klucz nowotarski został podzielony na 4 mniejsze, no i Rabka właściwie zaczęła się rozwijać wtedy, kiedy erygowano parafii, kiedy powstał kościół. Sporo tych właścicieli było, Rabka przechodziła troszeczkę z rąk do rąk, ale najważniejsi chyba byli ci, którzy w XIX wieku dostrzegli, że potencjał Rabki drzemie właśnie w wodach mineralnych. Tych źródeł tutaj odkopanych solankowych było około 8. W połowie XIX wieku zaproszono do Rabki poprzez Józefa Dietla komisję balneologiczną, która przebadała te źródła i okazało się, że źródła mineralne, te solankowe rabczańskie, o składzie jodkowo-bromowym należą do jednych z silniejszych w Europie. I na tej bazie zbudowano jakby potencjał dopiero, bo powstały łazienki, zaczęli przyjeżdżać ludzie. Wybudowano wille dla ich potrzeb. No, zaczęła się rozwijać po prostu Rabka jako uzdrowisko.
0: Ale to koniec XIX wieku, czy to już XX wiek?
1: Połowa XIX wieku już zaczęto, tak? Ale później właścicielami Rabki byli kadenowie. No i oni stworzyli jakby tą podwalinę tego, aby Rabka mogła zaistnieć jako uzdrowisko. No dość powiedzieć, że w 1939 roku, w tym miesiącach poprzedzających II wojnę światową, Rabkę odwiedziło ponad 30 tysięcy ludzi w sezonie, więc to chyba dość sporo.
0: Też do Rabki można było dojechać pociągiem. Zresztą tutaj w Rabce znajduje się piękna, odnowiona stacja kolejowa na kolei transwersalnej. Ta kolej transwersalna gdzieś tu pojawia się, to tu, to tam w tych audycjach wakacyjnych, ale tutaj chyba można było dojechać Lux Torpedą.
1: Pociąg do Rabki dojechał w 1885 roku. No faktycznie, a teraz przeżywa troszkę renesans, bo przebudowują całą tą linię, ale można było, ale wcześniej kuracjusze przyjeżdżali furkami góralskimi, co nie było bardzo komfortowe. Jakiś Anglik, który przeżył tą podróż, nie pamiętam już jak się nazywał, podróż już do Zakopanego, to opisał ją mniej więcej tak jak podróż przez Dziki Zachód. No ale sforsować Dunajec na wiosnę, czy późną jesienią, kiedy rzeki były wezbrane i nie było uregulowanych dróg, no to było duże wyzwanie.
0: Ale ponieważ to jest uzdrowisko, to tak jak w wielu miejscowościach o takim samym charakterze, w Rabce stoi sporo właśnie takich ładnych willi, pensjonatów, takiej troszkę szwajcarskiej, drewnianej architekturze. Czy są jakieś takie przykłady, które należy zobaczyć, które można odwiedzić? Bo wiele z nich niestety jest w kiepskim stanie technicznym.
1: Pod koniec XIX wieku w Krakowie zaczęto szukać jakby miejsca, gdzie można by leczyć dzieci gruźlicze, bo był to wielki problem, jak wiemy. Lokalizacji było kilka, bo brano pod uwagę i Busko, i Solec. W konsekwencji wybrano Rabkę, dlatego że są tutaj takie dobre tereny poprzez mikroklimat, poprzez nasłonecznienie, poprzez nawiew. Do leczenia właśnie gruźlicy. I Maciej Leon Jakubowski, bo on był tutaj pierwszym lekarzem, który otworzył tutaj taką ochronkę, a później dom pod Świętym Józefem, który należy zobaczyć, to kiedyś była dyrekcja Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisk, willa wybudowana w 1901 albo drugim roku. Olbrzymi obiekt, jest objęty ochroną konserwatorską, ale z tego co wiem teraz jest w rękach prywatnych. No i od tego zaczęła się taka historia uzdrowiska dziecięcego, bo przecież Rabka jest miastem dzieci świata. Teraz troszeczkę o tym zapomniano, ale nadal tak jest.
0: Ale to właśnie z powodu tej historii tutaj szpitala gruźliczego dla dzieci?
1: No w Rabce leczono różne schorzenia, ale gruźlice również. Ale jeszcze w latach 80. i 90. te olbrzymie przedsiębiorstwa uzdrowiskowe mogły przyjąć wiele tysięcy dzieci. Wtedy nazywało się to sanatorium imienia Wincentego Pstrowskiego, ponieważ należą do marszałka województwa śląskiego. Teraz to jest sanatorium imienia Szebesty, mógł przyjąć 1150 dzieci. Uzdrowisko Rabka mogło przyjąć 580 albo 600. Lotos to było olbrzymie sanatorium rodziny kolejowej, której patronowała, matką chrzestną była żona marszałka Piłsudskiego. Około 300 albo 400.
0: Czy te miejsca jeszcze istnieją? Bo pan mówi w czasie przeszłym.
1: No niestety Lotos został zamknięty i niszczeje. No, nic tam się w tej chwili nie dzieje, ale Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, który jest zlokalizowany w takim chyba najlepszym dla lecznictwa sanatoryjnego miejscu, istnieje, tylko w troszeczkę zmienionej formie.
0: Mówił pan też o rywalizacji z Mszaną Dolną, to chodziło tutaj o muzeum, czy o co tu chodzi?
1: Ja wiem, czy to rywalizacja, po prostu Rabka wcześniej otworzyła to muzeum. W Mszanie o tyle inaczej to wyglądało, że wybudowano dom pod muzeum, w którym jeszcze do niedawna mieściło się kino, a w tej chwili, z tego co wiem, Mszana Dolna wybudowała nowe, piękne kino, a ten dom, w którym miało powstać muzeum, chyba nadal jest używany, ale w jakiej formie nie wiem.
0: No dobrze, to jeszcze wróćmy do muzeum. Wspomniał pan o tym, że jest obchodzone 90-lecie jego powstania. Kiedy można to muzeum odwiedzać? Czy są jakieś jeszcze planowe, czy były może jakieś tutaj związane z tą rocznicą wydarzenia, czy też jakieś wydarzenia są planowane, wydarzenia, które nasi radiosłuchacze powinni wpisać sobie do swoich kalendarzy kulturalnych?
1: Najbliższe to w czwartek już, 27? 27 Ponieważ organizujemy co roku cykl koncertów organowych, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej imienia księdza Kamila Kowalczyka, ponieważ nasze organy, które pochodzą z 1778 roku, no to instrument, których naprawdę niewiele jest tutaj w Małopolsce, są cały czas czynne, sprawne i takie koncerty odbywają się tutaj w naszym kościele, a muszę Państwa zapewnić, że słuchanie muzyki w tym otoczeniu i w tym klimacie to naprawdę niezwykłe przeżycie. A na finał przewidzieliśmy nie tylko organy, ale będą też skrzypce, będzie też sopranistka, także myślę, że o godzinie 17:27 w czwartek należy do muzeum się udać.
0: Czy to są organy mechaniczne, czy też czy co sprawia, że one są takie wyjątkowe?
1: Są stare. Nie, no to instrument jest niestety w czasie wojny został nieco zniszczony, bo rozkradziono w większości demetalowe piszczały, ale zostały zrekonstruowane przez PKZ w latach 70. i udało się zrobić to na tyle dobrze, że cały czas funkcjonują. Natomiast no, dodano do nich silnik elektryczny i niepotrzebny już jest po góralsku tak zwany duchoc, czyli ten, który pompował miech, aby powietrze dostawało się do piszczału.
0: No dobrze, cóż, to w takim razie Państwa zapraszamy, zachęcamy, bo być może to właśnie w Rapce Zdrój zakończą Państwo przynajmniej te, no te 2 miesiące lata, te wakacje, ale być może Państwo jeszcze mają czas we wrześniu, to również warto przyjechać do Rapki, chociażby po to, aby, no może nie w samej Rapce, ale właśnie w Wysokiej, troszeczkę zapoznać się z historią kampanii wrześniowej, tutaj tych pierwszych dni na południu Polski. A we wrześniu jeszcze coś będzie tutaj się miało miejsce w muzeum?
1: W październiku już bardziej będziemy otwierać nową wystawę, bo troszeczkę przemodelowujemy tą wystawę stałą. To jedna rzecz. Na początku października będzie miało miejsce to wydarzenie. No i oblicze troszkę się muzeum zmieni. Natomiast pierwszy raz w tym roku w Rapcu odbywa się redyk, czy osod, raczej należało powiedzieć, czyli spędzenie owiec z hali, i taka impreza też będzie miała tutaj miejsce, choć nie bezpośrednio przy muzeum, ale niedaleko, bo tutaj przyszła się Związku Podhalan na Placu Targowym, a fragment ekspozycji będzie poświęcony tutaj w naszym muzeum właśnie pasterstwu, owcom, góralom i wszystkiemu temu, co związane z naszą ziemią.
0: A ja mam jeszcze pytanie, bo jak mówimy o turystyce tutaj na południu kraju, oczywiście przede wszystkim mówimy o Zakopanem, ale czy do Rapki również przyjeżdżają przybysze z krajów Zatoki Perskiej, bo Kraków jest teraz, no właśnie to południe kraju, jakoś sobie upodobali bardzo turyści z tamtych stron, czy w Rapce również się pojawiają, czy pojawiają się w muzeum imienia Władysława Orkana tutaj?
1: Ja nie zarejestrowałem jakiegoś specjalnego naporu turystów z Półwyspu Arabskiego. Być może, że w Rapce jest, ale żeby to było jakieś znaczące ilości, to raczej chyba nie.
0: To już w zasadzie pytanie, czy lubi pan Rapkę?
1: Kocham. Tu się urodziłem, tu mieszkam. To jest najpiękniejsze miejsce na Podhalu.
0: No, albo na Zagórzu.
1: Nie. To nie. Chyba nie. Powiedzmy, że jest to teren przejściowy, ale ja twierdzę, że tam, gdzie jest teren przejściowy, tam, gdzie stykają się ze sobą różne kultury, różne nacje, tam najwięcej się dzieje. I tam chyba jest najfajniej.
0: A to skoro to otwieramy nowy wątek naszej rozmowy, ale to dopytam, ponieważ w zeszłym roku tutaj przypomnę tylko, że eksplorowaliśmy też inne miejscowości, w Rapce nie byliśmy, ale byliśmy chociażby na Orawie, byliśmy w Lipnicy Wielkiej. I właśnie, Orawa jest całkiem tutaj niedaleko stąd. Czy te kontakty były? Czy są tu Orawianie?
1: Nie, no oczywiście. Trudno nie mieć kontaktów. Zwłaszcza, że przecież na Orawie jest przepiękny skansen wsi orawskiej. Mam jak najbardziej z nim kontakty. Ale Orawa sama w sobie to jest jakby inna już jakość. Troszkę to wszystko tam inaczej biegnie, ale...
0: Woda też tam inaczej biegnie, bo spływa już nie do Bałtyku, ale do Morza Czarnego.
1: Morza Czarnego, tak. Orawka już płynie w inną stronę, do innego zlewiska. Nie no, piękna jest Orawa. Mamy kontakty, mamy troszeczkę eksponatów. A, muszę się pochwalić. Dobrze, że pan zahaczył o tą Orawę, ponieważ była dyrektor naszego muzeum, pani Maryna Bujakowa, jakby pierwsza odnalazła, wypromowała, nie wiem jak to nazwać, chyba wypromowała, odkryła, o, Herudka. Herudek to rzeźbiarz ludowy, prymitywista, który tworzył no, niesamowite rzeczy. Trzeba zobaczyć te rzeźby Herudka, żeby wiedzieć o czym rozmawiamy, ale Muzeum Rabczańskie posiada ich największą kolekcję, więc nawet Orawa nam zazdrości. A Karol Wójciak, Herudek, pochodził właśnie z Orawy.
0: No to dodatkowy jeszcze argument za tym, aby tutaj się zjawić. Na przykład także w przyszłym roku, ponieważ mogę państwu zdradzić, że będzie się odbywał Światowy Zjazd Orawian i na pewno Radia Wnet na tym zjeździe nie zabraknie. Godzina 13:42, przerwa muzyczna. I chyba wcześniej się pożegnam z panem Wojciechem Kusiakiem, ponieważ obowiązki wzywają, choć pogoda jest piękna, choć siedzimy sobie w słońcu, to jednak do obowiązków trzeba wracać. Bardzo dziękuję za opowieść o Rabce, pan Władysław Kusiak, dyrektor Muzeum Władysława Ornaka.
1: Dziękuję bardzo za wizytę, no i zapraszam do Rabki, zapraszam do muzeum. Bo warto, naprawdę warto tutaj przyjechać.
0: Potwierdzam. A teraz już piosenka.

13.46. Ja pożegnałem gościa, ale zostałem sobie tutaj na ławeczce pod kościółkiem w Muzeum imienia Władysława Ornaka w samym centrum Rabki-Zdrój. To jeszcze dużo mówiliśmy o tym, gdzie Rabka jest położona, ale to tylko przypomnę, że Rabka znajduje się na tym wielkim szlaku do Zakopanego, więc po prostu wystarczy zjechać z Zakopianki, aby w Rabce się zatrzymać. I Rabka, która jest miejscowością zdrojową, ale no, trzeba powiedzieć wprost, że w zimie tutaj powietrze raczej nie jest najlepsze, a przynajmniej nie wydaje mi się, aby było ono dobre dla osób chorujących na gruźlicę, ale może się mylę. Natomiast Rabka na pewno jest bardzo dobrym punktem wypadowym, jeżeli Państwo lubią chodzić po górach i to nie tych najwyższych, może nie od razu po Tatrach, ale chociażby jest to świetna baza, aby wyjść w Gorce. Jesteśmy przecież na Szlaku Czerwonym, czyli na głównym Szlaku Beskidzkim i tenże szlak najpierw wiedzie na Maciejową, później z Maciejowej można pójść na Stare Wierchy i później ze Starych Wierchów kolejne chyba 2 godziny wędrówki, czy może 1,5 godziny, aby znaleźć się na Turbaczu. Później z Turbacza można albo kontynuować dalej przez Lubań aż do Krościenka i tak dalej Szlakiem Czerwonym, albo można zejść, czy to do Koninek, czy to po stronie północnej, czy też na stronę południową, no chociażby właśnie do Łopusznej, gdzie byliśmy w zeszły czwartek, ale można także iść w drugą stronę, można też z Rabki startować, jeżeli chce się wybrać na Luboń. To jest góra, która jest czasami, która jest nie omijana zbyt łatwo chyba przez miłośników gór, dlatego że to jest pierwsza taka większa góra, gdy jedzie się od strony Krakowa. Tam znajduje się dość charakterystyczne, bardzo takie wysokie schronisko, które zresztą widać z trasy, kiedy jedzie się krajową 7, ekspresówką, więc właśnie tutaj z Rabki jest jedna z możliwości, aby na Luboń się wspiąć. A jeżeli by popatrzeć w stronę zachodnią, to tam troszeczkę inaczej to wygląda. Pierwszy taki większy masyw to jest masyw Babiogórski, czyli to już zaczyna się Beskid Żywiecki. To jest znów wędrówka czerwonym szlakiem, głównym szlakiem beskidzkim i przechodzi się przez takie miejscowości jak Sieniawa, jak Wysoka właśnie, to ta miejscowość, gdzie miała miejsce bitwa, więc ten szlak tam nabiera takiego charakteru militarystycznego, o tak to nazwijmy, i wtedy stamtąd można już się zacząć wspinać przez Zubrzyce bodajże na Babią Górę i dalej na zachód. A jeżeli pójść w stronę południową, to, no to można dojść do Nowego Targu. Tam zresztą prowadzi także droga 7, 47, przepraszam, ponieważ ta krajowa 7 odbija właśnie w Rabce w stronę zachodnią, południowo-zachodnią na Chyżnę. Do Chyżnego stąd jedzie się mniej więcej 20 km, mniej więcej pół godziny i już się przekracza granicę. A skoro mówimy o tej właśnie 7, która odbija w stronę granicy ze Słowacją, to jeszcze nie można nie wspomnieć o wyjątkowym muzeum, czyli o skansenie kolejowym, który znajduje się w Chabówce. No, ten skansen znajduje się dosłownie pod wiaduktem, przez który przebiega Krajowa 7, tak więc naprawdę nie ma żadnego tutaj argumentu, aby kiedyś z trasy nie zboczyć i żeby właśnie nie zaglądnąć do tego wyjątkowego miejsca. Wyjątkowego, ponieważ także przez wiele lat ten skansen znajdował się na takiej trasie historycznej. Mówię o tej kolei transwersalnej, która przez wiele, wiele lat ten odcinek między Chabówką a Nowym Sączem był takim fragmentem opuszczonym, nie jeździły nim pociągi od lat 70. bodajże, ale czasami przejeżdżał taki tabor historyczny właśnie z skansenu w Chabówce, ale to się zmienia, proszę Państwa, ponieważ od kilku już lat, jak wiemy, trwają prace
ponownego przystosowania do ruchu pasażerskiego tej trasy, zresztą niezwykle widokowej, to na tym odcinku znajduje się chyba najwyżej położona w Polsce stacja kolejowa w Kasince i tamtędy właśnie już niedługo będą jeździły zwykłe pociągi, także te pociągi dalekobieżne jadące w stronę Zakopanego, to przez ten nowy fragment przez Szczyrzyc i Piekiełko, to jest fragment linii, który jest teraz w budowie. I niedługo już nie trzeba będzie jechać aż właśnie do skansenu w Chabówce, aby tą niezwykłą trasą się przejechać. I to właśnie w ramach tej inwestycji został odnowiony wyjątkowo urokliwy dworzec kolejowy w Rabce-Zdrój. Tak więc, jeżeli ktoś z Państwa interesuje się historią kolei, jeżeli się ktoś z Państwa interesuje historią pociągów, no to właśnie Rabka-Zdrój także ma sporo do zaoferowania, podobnie jak Chabówka, podobnie jak cały ten odcinek aż do Nowego Sącza. No i właśnie można stąd też jechać właśnie w stronę Nowego Sącza, ponieważ tam także mogą Państwo zahaczyć Omszanę Dolną, o Tymbark i wiele, wiele innych miejsc. Można także pójść na Mogielicę, ale dobrze, tutaj stawiam trzy kropki, ponieważ to można mówić bez końca o tym pięknym zakątku Polski, który wydaje się bardzo dobrze znany, ale mogę Państwu powiedzieć, że kiedy człowiek tutaj przyjeżdża już częściej, to widzi, że jednak z tej południowej Polski, choć tutaj jest to teren bardzo turystyczny, to jednak dużo jest tutaj wciąż rzeczy i miejsc do odkrycia, takie jak chociażby właśnie muzeum, w którym się teraz znajduję. A po drugiej stronie ulicy znajduje się inna bardzo znana w całej Polsce placówka, mianowicie Teatr Lalek w Rabce-Zdrój, budynek nowoczesny, który sąsiaduje z takim placem targowym, na którym teraz jeszcze można zobaczyć zwijające się stragany. I w Rabce również można pójść do Rabkolandu, czyli do tego znanego już także centrum rozrywki, chociaż Rabkoland ustąpił chyba miejsca, jeżeli chodzi o taką sławę, innemu takiemu ośrodkowi z kolei w Zatorze. To też Małopolska, Energylandia, Państwo na pewno to miejsce znają. No i cóż, tak przyszła pora, by zakończyć ten odcinek rabczański. W tym tygodniu mam nadzieję, że uda się jeszcze pojechać do jakiejś innej miejscowości tutaj na południu kraju, niedaleko Krakowa. Jeżeli Państwo mają jakieś sugestie, jeżeli Państwo słuchają tych audycji, jeżeli Państwu się podobają te audycje krajoznawcze, to jestem oczywiście otwarty na wszelkie podpowiedzi i sugestie. To wiedzą Państwo, jak się skontaktować z Radiem Wnet, w to absolutnie nie wątpię i wiem również, że Państwo wiedzą zapewne, jak Radio Wnet wspierać. patronite.pl/radiownet, bo to właśnie dzięki Państwu takie audycje również krajoznawcze, które pokazują całe to piękno naszego kraju. Właśnie dzięki Państwu te audycje mogą powstawać. Dziękuję Tomaszowi Rosłonowi za zrealizowanie dzisiejszej audycji. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam Państwa do tego, aby przy radioodbiornikach pozostać. Nazywam się Mikołaj Murko-Ciński. Do usłyszenia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
6: Słuchaj, to kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarkidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
7: Więcej sztuki!
8: Więcej sztuki!
7: Arcydeko!
8: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
6: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
4: Po reklamie.
1: Autopromocja.
9: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
1: To była autopromocja. Audycja Kiedyś to było.
10: Zmiana turnusu! Zmiana turnusu!
11: Znowu pod trzynastką! Pamiętasz ostatnim razem?
12: Alina, leć na plażę zająć kosze, ja nas rozpakuję.
13: Matko i córko, zapomniałam kapelusza.
14: Ciekawe, czy malinowscy przyjadą też w tym roku.
15: Terenia, ta Bułgaria to był strzał w dziesiątkę. Cały blok nam pozazdrości.
11: Zosia, widziałaś moje sandały?
12: Kto dzisiaj będzie przygrywał na dancingu?
16: Trzymaj tego balona, trzymaj, bo mu ucieknie, no proszę cię, no. Kazik.
11: Mam nadzieję, że w tym roku to może będzie ciepłe.
1: Zmiana turnusu, czyli co w wakacje kiedyś grało.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: Audycja Kiedyś to było.
1: Radio Wnet. Gawęda historyczna.
2: Witam serdecznie Państwa, Krzysztof Jabłonka, jak zawsze z kalendarium. I to z kalendarium zaległym. 22 sierpnia, zaledwie kilka dat. W 1584 na Sejmie w Lublinie zmarł Jan Kochanowski, znany nam przede wszystkim z przepięknych, żałobnych poematów pod tytułem Treny. W 1649 roku, po 53 dniach oblężenia, ustąpiło oblężenie z Baraża, z którego znany jest oczywiście Mikołaj Skrzetuski. W 1864 w Genewie podpisano pierwszą konwencję o ochronie jeńców i rannych, zakładając w ten sposób Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża. W 1896 urodziła się Irena Tuwi, siostra Juliana, tłumaczka Kubusia Puchatka na język polski. No oczywiście z chatką też. W 1941 w Krakowie powstał Teatr Rapsodyczny, którego jednym z aktorów był Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. A w 1945 roku powstało ZS przez istoczenia się Stronnictwa Ludowego ROH, Polskie Stronnictwo Ludowe, którego prezesem honorowym został Wincenty Witos do listopada, gdy to zmarł. Wiceprezesem był Stanisław Mikołajczyk, przyszły przywódca ludowców. W 1946 urodził się Stanisław Syrewicz, twórca takiej pieśni jak To nie ja byłam Ewą, którą Edyta Górniak zdobyła drugie miejsce na Eurowizji w Dublinie. A w 1961 urodził się Cezary Żak, podwójny wykonawca w słynnym Rancho. W 1974 zmarł Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier rządu II Rzeczpospolitej, twórca Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego, a w 2020 zmarła Józefa Hennelowa, redaktorka Znaku i wielka pisarka katolicka. W 1922 zaś zmarł Toto Cotugno, zwycięzca w Zagrzebiu 1990 roku Eurowizji piosenką Europe 1992, Europa 1992 roku, wtedy miała się zjednoczyć. No i dzisiejsze kalendarium szybciutko, Dzień Świętego Bartłomieja. No, zanim dojdziemy do nocy, to przypomnijmy wcześniejsze wydarzenia. W 410 roku Alaryk, wódz Gotów, zdobył i złupił Rzym. Przez 3 dni go łupiono, po czym zostawił Rzym spokojnie, wywożąc jeńców i łupy. W 1456 roku Gutenberg wyprodukował pierwszy zwarty egzemplarz Biblii, tak zwaną ruchomą czcionką, w Moguncji. No i w 1572 noc świętego Bartłomieja, wymordowanie 6,5 tysiąca hugenotów przez rozwścieczonych pseudokatolików. W 1814 roku Anglicy w odwecie spalili Biały Dom. Tylko ciekawe, w odwecie za co? A w 1853 roku James Fenimore Cooper zmusił kucharza, żeby mu frytki zbyt grube jakoś pokrajał cieniej, i tak powstały słynne chipsy Saratoga. W 1891 Thomas Alva Edison opatentował kinematoskop, pierwszy aparat filmowy. Oczywiście bracia Lumière w Paryżu stworzyli pierwszy film, no ale on akurat zasłynął tym. W 1944 straszliwy szturm na Stare Miasto, broni się Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. W 1948 urodził się Jean-Michel Jarre, twórca muzyki elektronicznej. W 1949 podpisano traktat waszyngtoński cementujący NATO, które formalnie powstało 4 kwietnia tego roku. W 1966 roku w Londynie zmarł generał Burr Komorowski, naczelny wódz wojsk polskich czasu II wojny światowej. W 1980 roku powstał Komitet Ekspertów w Stoczni Gdańskiej podczas strajku stoczniowców. W 1984 urodził się Zalewski Brydegant, jeden z twórców radia i filmu. W 1989 powołano rząd Tadeusza Mazowieckiego. Pierwszy niekomunistyczny rząd w bloku wschodnim i w dziejach Polski. W 1991 Rada Najwyższa Ukraińskiej Republiki, lud jeszcze wtedy sowieckiej, ogłosiła niepodległość, czyli niezależność tego kraju. Była to tak zwana druga niepodległość, gdyż pierwszą Ukraina ogłosiła w 1918 roku, tak jak i Polska. W 2001 była premiera filmu Poranek Kojota, a w 2006 Pluton został zdeplanetyzowany, czyli przestał być uważany za planetę. W 2021 zmarł jeden z członków grupy Rolling Stones, Charles Woods. Dziękuję Państwu za uwagę.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: Autopromocja.
5: You must remember this.
6: Nazywam się Gabriela Potrac.
7: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
6: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
5: As time goes by.
4: To była autopromocja.
8: Duży pokój.
9: If I had the choice.
8: Witam Was serdecznie. Godzina 15 minęła właśnie w ten późnoletni czas, który jest tak piękny i zmienny, czego mogliśmy doświadczyć przez cały weekend w sobotę. Harmonica Bridge Sławka Wierzchowskiego w Toruniu na Zamku Dybowskim po drugiej stronie Wisły niż całe miasto, tam gdzie swego czasu mieliśmy zamieszkać, na Pogórzu. Ale jeszcze przed Pogórzem właśnie jest Zamek Dybowski i cały dzień, no noc wcześniej wydawało się z piątku na sobotę, że zaleje wręcz ten zamek, a że Wisła przybierze tak bardzo, że nie da się tam dojść. I cóż, festiwal harmonikowy wspaniały. Dzień później już słońce raz wyglądało, raz się chowało i wiatr pięknie wiał, a Wisła odbijała się błyskami tego słońca i zmiennością pogody. I na Zamku Dybowskim zagrałem z warsztatowiczami, z którymi na bydgoskim przedmieściu przygotowałem specjalny program. I nawet wyszło z tego 1,5 godziny koncertu. Udało się. Publiczność, która przybyła, nawet tańczyła, powiem wam, przy muzyce nie nazbyt oczywistej, a też chyba najważniejszym było to, że paru z tych młodych ludzi, ale nie tylko młodych, doświadczyło obecności na dużej, profesjonalnej scenie. Piękny wieczór, piękne popołudnie i spacer po koncercie. Taki był Toruń. A dzisiaj kontynuacja tej weekendowej pogody. Zmiana, zmiana, jeszcze raz zmiana. I dzisiaj taki właśnie będzie duży pokój. Na początek Cleo Sol i Imagine. To słyszycie i musicie sobie raczej wyimaginować ten utwór, bo go zagadałem, ale mamy tyle muzyki, że będziemy muzyką płynąć dalej. A potem Their Smiles Are Not The Same. Tak samo, Cleo Sol. Słuchamy.

Aż przykro przerwać Kleosol, kiedy ona właśnie pokazuje te swoje możliwości wokalne, chociaż można by powiedzieć nawet śpiewacze, bo od tego chyba jej kariera się zaczyna, że ktoś wiedział, jak ona może śpiewać, ale chciał, żeby zaśpiewała inaczej. I tak to się stało. Courtney Barnett natomiast nie ma wątpliwości co tego, jak siebie malować i rysować, i z dużym luzem opowiada o sobie. Before You Gotta Go, a potem Here's the Thing.

Courtney Barnett nie ma problemu z tym, by jej głos nie był niezwykle wysoki i piękny, ale był jej własnym głosem. Zarówno w muzyce, w samym graniu, w samej formie, jak i wokalu. A natomiast znakomite teksty ogarniają całość i też jej sceniczna postawa. Powiedzmy tak. Julia Jacqueline w Pressure to Party, to taki nasz mały wewnętrzny feature, i Good Guy. A teraz tuner będzie potem. Dobra, Julia Jacqueline, słucham.

Julia Jacqueline to tak samo indywidualny i osobny głos, jak słychać. Tak można sobie wybierać. Ja nigdy między Courtney Barnett a Julią Jacqueline nie mogłem wybrać i w zasadzie często dodawałem jeszcze z dwie, trzy artystki, które w podobnym świecie dźwięków dla mnie istnieją. Tune Yards natomiast to projekt londyński, jeden z kilku, które wokół tej brytyjskiej sceny, około jazzowe, ale nie tylko, cała diaspora z Karaibów w tę muzykę wkłada swojego ducha, poczucie rytmu i muzykalności. Więc najpierw Hypnotized, a potem Be Not Afraid.

0: tym drugim utworze, nawet trochę eksperymentalnie było, tak myślę sobie, jak to nie moja playlista, jak to przełknie słuchacz popołudniowy, ale w końcu to playlista, którą przygotowała Ela Mazol, więc jestem w pełni odpowiedzialny, ponieważ prowadzę tę audycję, jestem w pełni zadowolony i bardzo mi się ona podoba. A teraz utwory numer 10 i 11.
1: To będzie Dołci. Dzień dobry Państwu. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że współautorem tej playlisty jest Adam Czerpak, który ją dzisiaj z ramienia realizatorskiego przygotował. Przepraszam Was. Za mój urywany głos, ale szłam po schodach i dźwigałam ciężary zakupowe i po prostu mam zadyszkę. Teraz zapraszam Was do posłuchania dwóch utworów mojej kochanej Dołci i będą to Nissan Altima oraz

0: you breathe, all right?
1: No i Ela się zasapała. Włożyła do ust przepyszne francuskie ciastko ze świeżymi jagodami. I weź tu prowadź audycję, prawda? Jak tak można? Nie dosyć, że zmęczenie na antenie, zasapanie, ale też jej powiedziałem, że na pewno nie byłaby tak zmęczona, gdyby nie miała nagle mówić w radio, bo to jednak duży wysiłek. Teraz Sudan Archives i Come and Find You, a potem My Time.

To tak wieczorną audycję mogłaby zamykać taka fraza, tak kończąca. Ale przed wieczorem to jeszcze musi wystąpić Miss Lauryn Hill. I to będą Lost Ones, a później Doo Wop. W zasadzie można powiedzieć, że już klasyczne. It's funny how-

Ten klasyk i standard, aż doo-wop, trudno przerwać, Miss Lauryn Hill. Moi drodzy, na zakończenie, Joy Crooks i Somebody to You. Mielibyśmy może dwa jeszcze Trouble, ale wtedy mielibyśmy kłopoty. Tak więc zapraszam Was na wieczorne Mazol Arytmik Radio. Tę playlistę przygotowała Ela Mazol wraz z Adamem Czerpakiem. Audycję realizował Szymon Christianus, z którym pewnie się też usłyszymy wszyscy wieczorem o godzinie 20:30. Pięknego popołudnia, zostańcie z Radiem Wnet. To był Duży Pokój, mówił do Was Jerzy Mazol. Pa!

0: together, your troubles the same as mine. You're all that I need. Every time.
1: Joy, it's Uncle T. You need to call me, because guess what? I spent 2 nights in Brixton, 1 night in Cape Town. Wicked. Hey, call me, yeah? All right, nothing.
2: Duży pokój.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Autopromocja.
5: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
4: To była autopromocja.
3: Wolski przez świetlik.
6: Marcin Wolski
7: i Wiktor Świetlik, rozbawieni rozmową na tematy wolne od polityki.
6: Jak zawsze, Marcina, wspomnienia są i pikantne, i ciekawe. Dzisiaj ludzie żyją nudnie jednak, przynajmniej pod pewnymi względami, ale niektórzy się dobrze bawią. I ja, drodzy Państwo, sobie pozwoliłem podzielić dzisiejszy program na dwie cząstki. I Marcinie, jeżeli pozwolisz, to zondę, krypto i całą tę historię, którą rozkręca dzisiaj pan Giertek, pan Dibuła i pan Żurek rozkręcają. Pozwolę sobie ją zarzucić Mariuszowi Staniszewskiemu, który ostatecznie jako jej naczelny w gospodarce, nasz publicysta, dobitnie siedzi w tym na bieżąco. A tobie bym pozwolił wrzucić rzecz, bo ty lubisz historyczne tematy i sam użyłeś tego porównania, którego wszystkim się ciśnie na ustach, którzy tu pamiętają i film, a czasami i wiedzą o aferze, która była przed wojną. Najgłośniejsza afera, jaka była, sprawa Gorgonowej. Teraz mamy sprawę Gorgoniowej.
7: Muszę powiedzieć, że to antycypował blisko 50 lat temu Andrzej Zaorski.
6: Sprawę Gorgoniowej?
7: Tak, ponieważ wtedy popularny niezwykle był piłkarz Gorgoń i robiąc recenzję z tego filmu, w którą wspaniałą rolę zagrała, jeżeli pamiętasz, nasza koleżanka Ewa Dałkowska, zrobił to oczywiście z takim lekkim kalamburkiem i powiedział sprawa Gorgoniowej, co rozwiązywało wtedy zdecydowanie większy efekt. Powiem ci szczerze, w dzisiejszych czasach to brzmi też dobrze, ponieważ Gorgoniowa to taka niedorobiona Gorgonowa, która jak wiadomo, poza wszystkim była kobietą piękną, skoro uwiodła znakomicie zarabiającego chyba lekarza, jeżeli pamiętam tę historię. No powiem ci szczerze, że jest to taka afera na zamówienie, jakby ktoś rzeczywiście ją wymyślił, ponieważ ona i cała ta zabawa z sztuczną inteligencją właśnie obnaża brak inteligencji wrodzonej, miłościwie nam panującej ekipy. Bo to rzeczywiście, po pierwsze, opierać swoją działalność na sztucznej inteligencji i co gorsza, się do tego w końcu przyznawać, no to jest po prostu bardziej temat do śmiechu dla publiki i do płaczu dla ludzi odpowiedzialnych za prawdziwy PR.
6: Ale sztuczna inteligencja miała być mądrzejsza od nas. Natomiast na razie to robi jedno. Chyba nie jest to planowe, ale być może jej się w pewnym momencie przyda. Obnaża ludzką głupotę dosyć regularnie. To jest druga historia, taką jaką mamy bardzo głośną, ponieważ tam mniej więcej pół roku temu, nie pamiętam kiedy to było dokładnie, ale tak mi się wydaje, że mniej więcej pół roku minęło, od kiedy pani Karolina Opolska, dziennikarka TVP w likwidacji, która zajmuje się tam, uwaga, ma program i ona się zajmuje walką z dezinformacją.
7: O, piękne.
6: I ona robiła program o dezinformacji od czasów egipskich, poprzez tam Biblię.
7: Jak doszła do obecnych.
6: Poprzez Biblię, która była pełna dezinformacji, aż do obecnych, gdzie dezinformują oczywiście opozycja wobec Donalda Tuska. Ci, którzy twierdzą, że w Smoleńsku to nie było, bracia Kaczyńscy nie kazali pospołu rozbić samolotu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to są dezinformatorzy. I ona się poczuła tak wybitną specjalistką od dezinformacji, że napisała książkę o tym. Mhm. Kontaktując się z jednym z dużych wydawnictw, jedno z dużych wydawnictw miało jej tą książkę wydać, ale ostatecznie to duże wydawnictwo nie wydało jej tej książki.
7: Bo sprawdziło i okazało się, że...
6: Ponieważ no nie sprawdzili ludzie i odkryli, że ta książka, że kiedy się pojawiły jej tam trzy fragmenty czy całość, to, że generalnie rzecz biorąc pani Opolska zrobiła sobie dużą część książki z AI-a, łącznie z przypisami, a AI jest znany z tego, że przypisy lubi halucynować, jak to się nazywa. Mm-hmm. Czyli wymyśla po prostu, jak nie ma przepisu, to wymyśla coś innego zupełnie bez sensu, co mu pasuje do tego miejsca. No i miała książkę o dezinformacji, która była modelową dezinformacją taką. Książka ostatecznie poszła na przemiał, pomimo, że już była, zdaje się, że wydrukowana. No a pani Opolska dalej zajmuje się dezinformacją w telewizji publicznej w likwidacji i na pewno
7: dlatego
6: kolejne
7: jej
6: sukcesy.
7: Tak, no jej sytuacja jest lepsza niż sytuacja pani Gorgoniowej, ponieważ pani Gorgoniowa podważana jest jej profesura, już nie będę mówił, co na ten temat jest mówione, i naprawdę bardzo sobie zaszkodziła, kiedy się okazało, że ten Polaków portret własny był malowany cudzą, niewidzialną ręką sztucznej inteligencji.
6: No ale jeszcze przychodzi mi do głowy więcej takich rzeczy, bo w Polsce mamy około 35 tysięcy profesorów i doktorów habilitowanych, do których zalicza się pani Gorgoniowa. To jest absurdalnie dużo, przyznasz, no bo to całkiem spore miasteczko.
7: No wypełnione... tak, za czasów CK Austrii profesorów było kilkunastu lub kilkudziesięciu i wszyscy mieli taką podstawę finansową radcy dworu. To była jedna z najwyższych rang, szarż.
6: Pani Gorgoniowa też była radcą dworu.
7: Była
6: niezwykłą gwiazdą tego dworu. Donald Tusk ją niezwykle nam reklamował.
7: Tusk lubi dwa typy kobiet, a jak się jeszcze zbiegną w jednym, to już jest sam cymes, mianowicie piękne i głupie.
6: Ale wiesz co, ja się zastanawiam nad tym w tym wszystkim.
7: I młode.
6: Wiesz co, ja się zastanawiam w tym wszystkim, no to akurat nie jest wadą. Podobnie jak piękność.
7: Ale, mówię ze swojego punktu widzenia.
6: Nie będę potępiał, no. Tak. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuca kamieniem, ale ja się zastanawiam nad inną rzeczą w tej całej sprawie. Mm-hmm. Czy ona nie jest trochę takim symbolem tego, co się dzieje, tych 35 tysięcy doktorów i profesorów. Przypominam, historię nie z AI-a, zdaje się, że pisaną własnoręcznie, bo jeszcze w czasach przed AI-owych, ale historię doktoratu pana Myrchy, obecnego wiceministra sprawiedliwości, który w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej pod pilnym okiem profesora Chmaja napisał przerażającego gniota, w którym opisał istniejące przepisy bez w gruncie rzeczy żadnej konkluzji, i to jest jego praca doktorska. Równie dobrze mógłbyś opisać studio tutaj, co rośnie, i dostać habilitację za
7: tak,
6: to.
7: Tu są dwa elementy, jeżeli pozwolisz, sobie powiem. Pierwszy element to jest taki, że to robią ludzie, którzy nie posiadają własnej inteligencji, ponieważ przy tym nasyceniu infosfery, a zwłaszcza dzięki istnieniu Wikipedii i bibliotek, podejmuje się, jeżeli zajmiesz sponsora, że będę regularnie co tydzień pisał magisterium na dowolnej dziedzinie humanistycznej. No bo z nauk fizycznych nie, a co powiedzmy co miesiąc doktorat, ponieważ to jest beznadziejnie proste. Jeżeli jeszcze do tego zaprzęgniesz sztuczną inteligencję, to rzeczywiście ta liczba przekroczy za chwilę populację kraju, ilość profesorów. To jest jedna rzecz. A druga, tu się... Przepraszam już nasze słuchaczki. Powiem ci, to jest trochę wina parytetu. Bo wiesz, w dawnych, dobrych czasach zdarzały się kobiety w polityce, nawet cesarzowe, prawda, i tak dalej, a nawet występowały w rządach. Ale to były rzeczywiście znakomitości w swojej dziedzinie. A w tej chwili mnóstwo osób, które nie powinny w ogóle nawet zbliżać się do Urzędu Rady Ministrów, dostają się tam z premią za pochodzenie płciowe, że tak powiem. Bo zauważ, poza panem Myrchą, którego właśnie mówię, jakiś wewnętrzny parytet kazał ci przywołać, to większość tych spraw, różne ministry, ostatnio było sporo, wszystkie te gafy popełniają bardzo, panie, przepraszam, kobiety.
6: Masz w głowie oczywiście panią Zalewską.
7: No nie, ale różne te ministry od
6: klimatu.
7: Panią
6: Zielińską chciałem powiedzieć.
7: Ministry od kultury.
6: No to właśnie mówię.
7: No więc...
6: A, no pani Sienkowska, no oczywiście, wiesz, tak. Przepiękna wiesz, nagroda. No to trochę jeszcze z boku, ale jeszcze wrócimy do tego
7: pani Gorgoniowej. No wyobraź sobie panią Sienkowską na stanowisku, które kiedyś piastowali tacy ludzie jak profesor prawdziwy Gliński, czy...
6: No ale słuchaj, słuchaj, pani Dziękowska z drugiej strony potrafi zrobić rzeczy, których profesor Gliński by pewnie nie zrobił.
7: No, Gliński nie urodzi dziecka, to jest fakt.
6: A nie tylko. Pani Dziękowska też nie wiem, czy akurat planuje albo planowała, ale wątpię, ale jest sobie, no tam... jakaś fundacja pod Ministerstwem Kultury, która upamiętnia ambasadorów Powstania Warszawskiego. Jest to już samo w sobie dosyć dziwne, no ale upamiętnia osoby, które szczególną, no jak rozumiem, ambasador to ktoś, kto reprezentuje, popularyzuje Powstanie Warszawskie.
7: No to mamy 1000 słów Piewca na przykład, ale czego ambasador akurat?
6: No więc dostała pani, która przedstawia się jako najlepsza polska dziennikarka i ma swoje konto na platformie OnlyFans.
7: Kto?
6: To jako człowiek, ta pani ambasador. Aha. Ty jako człowiek starej daty, nie wiem, czy nie korzystałeś z platform OnlyFans, tylko nie, bardziej, nie. Ale wiesz, co to jest. No więc mówiąc krótko, pręży swoje wdzięki na różnych platformach. No i też nie będziemy jej za to potępiać, pomimo, że ma już swoje lata, to nawet chwała
7: każdemu
6: Bogu,
7: wolno błyszczeć.
6: Bo chwała Bogu, że w dobrej formie każdy by chciał, ale dostaje nagrodę osoba z Ministerstwa Zdrowia, że tam
7: co wieczór
6: pozwala tam jakoś zrelaksować się części męskiej populacji, tylko dostaje medal jako ambasadorka Powstania Warszawskiego. Wszyscy po tym jadą. Z nimi coś jest chyba nie tak. Chyba to jest zaczyna być jakiś delikatny brak kontroli nad tym, co się dzieje.
7: To chyba doszedłeś do tej konkluzji, od której zresztą można było zacząć, ponieważ jeden błąd to jeszcze nic takiego, drugi błąd, pomyłka, ale kiedy się już pojawia trzeci, to reguła, a my tutaj mamy te błędy już trójkami albo czwórkami maszerujące. Powiem ci szczerze, że te moce, które rządzą historią, chyba się sprzęgły przeciwko słońcu Peru i paradoks, że z kolei siły ciemności zrobiły wiele, żeby ta władza, która po prostu leci już, nie upadła, ponieważ nie ma, jak tak powiem, gdzie upaść, ponieważ rozprzężenie w potencjalnie zwycięskiej obozie jest takie, że nawet gdyby ten rząd zniknął, to nie bardzo wiadomo, jaki miałby na jego miejsce powstać.
6: Ale to tutaj nie wiem, Marcinie, czy tak do końca jest, ponieważ z panią Gorgoń był związany jeszcze jeden aspekt, który nie jest bez znaczenia.
7: No.
6: Ona za ten raporcik tam przytuliła około 200 bodajże.
7: No to nieźle, to możecie powiedzieć, że bestsellerowi autorzy rzadko za książkę tyle zarobią. Może jakiś Sapkowski.
6: Pamiętasz tego biednego Żyda, który się modlił w synagodze o $100?
7: A no tak. No, myślałem, że chcesz opowiedzieć o Kosińskim.
6: Mówię o tym, co się modlił o $100. Pozostali mu dali tą stówę i powiedzieli, żeby spadał, bo nie takie interesy tu załatwiają.
7: Tak
6: jest z tymi moimi tam tantiemami autorskimi w kontekście tego, co tam miało być. Do tego doszła powiązana z panią Gorgoń reklama Polski, która już kosztowała 16 milionów. Masakryczna i zła, robiona przez fundację, którą zarządzał brat pani Jachiry.
7: Miłośnicy Polcy, żeby zaznaczyć ogromnie.
6: Tak jest. No ale to jest jeszcze nadal, to nie są duże kwoty. Duże kwoty się zaczynają dalej. Ponoć ta fundacja pani Gorgoń, ten jej think tank i to działanie, to była przymiarka do tego, żeby przefiltrować przez to ponad 600 milionów na promocję Polski, rozmaitych aspektów, rozmaite działania promocyjne wszystkich spółek Skarbu razem wzięte i tak dalej. No jak się 600 baniek przepompowuje przez coś, no to tak zakładam, że 150 by ukradli, 150 zgubili, a 300 poszłoby na kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej.
7: Oczywiście robiono przez swoich ludzi, więc te pieniądze
6: oczywiście,
7: w 100%
6: tak.
7: wróciłyby oczywiście, do siebie.
6: No, obiekt zamknięty, porządnie sterowana gospodarka, gdzie marża zachowana jest całkowicie. Problem w tym, że na tę marżę składalibyśmy się i całe wszystkie opłaty, my wszyscy, w postaci drenażu, naprawdę solidnego drenażu budżetu, no, a poza tym wpompowaniu w propagandę KO takich pieniędzy, które pozwoliłyby jej wygrać, a nie są to jedyne planowane środki. No i teraz, czy oni odpuszczą, czy przerzucą się gdzie indziej?
7: No wiesz co, no, widać, że na przykład, że pani już poniosła pewne straty pani...
6: Pani Mróz-Gorgoń.
7: Pani Gorgoń, więc no, trzeba będzie prawdopodobnie no, gdzieś indziej to odkrywać, wiesz. To Polska jest jak jedno wielkie pole naftowe. Można poświęcić jeden szyb i drążyć drugi.
6: A może można to się gdzieś zgłaszać w takim razie, że przepierzesz pieniądze na kampanię wyborczą?
7: Nie, no po pierwsze na przykład odkryć, że bracia Kaczyńscy budowali trzecią wieżę. Jeszcze nikt wprawdzie nie wie gdzie, być może w miejscu złotego pociągu, ale coś jest na rzeczy.
6: To Donald Tusk wygrażał pomimo tego, że świat się na tyle zmienia i to nie w kierunku pożądanym przez niego, że nawet jak wyjdą te wszystkie szwindle, to i tak mogą przegrać, ponieważ Europa skręca w prawo.
7: Czekałem na ten moment.
6: Wiem, że czekałeś na ten moment i ja nawet chyba mam, nie wiem czy mam, czy jeszcze, czy nie mam wypowiedzi pani Weidel, zaraz ją znajdę.
7: No to ja może przypomnę
6: w wywiadzie dla CDF powiedziała, że jeśli dojdą do władzy, jeżeli EFD z panią Weidel dojdzie do władzy, to Niemcy, uwaga, opuszczą strefę euro, zamkną granice, opuszczą strefę Schengen, odeślą do kraju 1,3 miliona Syryjczyków przebywających w Niemczech.
7: Ale przecież na Syryjczykach się nie skończy.
6: Nie znamy, ale jak dużo ich tam jest. Ale nie znamy sprawczości słów pani Weidel. Czy jak dojdzie do władzy, to się okaże, no wiecie, tutaj to nie są rzeczy takie proste, ale...
7: Wiesz co, to jest...
6: Na razie sprawia wrażenie osoby dosyć konsekwentnej w tym, co robi.
7: Wiesz co, kanclerze Niemiec miewali dużą moc sprawczą i bywało, że realizowali swoje...
6: O Adenauerze oczywiście mówisz.
7: Tak, realizowali swoje zapowiedzi z naddatkiem, ale wiesz, nie ma powodu, żeby nie wierzyć.
6: Ale to zabrzmiało grozą, bo to porównanie pani Weidel, to...

0: prawicy, dotyczy to samo prawicy francuskiej. Przecież powiedzmy sobie otwarcie, pani Le Pen powinna tak gdzieś od 10 lat rządzić, co więcej już przez te 10 lat trochę się skompromitować i wróciłaby władza do tych, do których zawsze należała. Więc to jest działanie, można powiedzieć, na własną złubę. Kolejna sprawa. My mamy, a zwłaszcza Niemcy, tę okazję, że my zobaczymy to stopniowo. Bo najpierw, i to jest możliwe, że ten kordon zaowocuje tym, że AfD w co najmniej 2, a może 3 landach zdobędzie kontrolę bez względu. I wtedy zobaczymy, no, czy na przykład w tej Mecklenburgia Pomorze Zachodnie pojawią się rzeczywiste zmiany. To samo dotyczy Dolnej Saksonii i Anhaltu. W takie zwycięstwo w Berlinie trochę nie wierzę, ale też będzie kłopot. Więc po pierwsze, to nie będzie od razu. Jeżeli im się cokolwiek uda, no to będzie znak i rzeczywiście przyszłoroczne następne wybory, czyli wybory parlamentarne, wygra ta partia, podobnie jak partia pani Le Pen we Francji, czy partie alternatywne w Wielkiej Brytanii.
1: No dobra, Marcin, a co będzie, jak AfD wygra? Czy zażądają Wielkopolski, Wrocławia i tak dalej, i tak dalej. No bo tym nas straszą przeciwnicy.
0: Tak, ja ci powiem
1: bardzo... Wyrzucą wszystkie polskie firmy z Niemiec też, zerwą kontrakty handlowe, wprowadzą izolacjonistyczną gospodarkę, napadną na kogoś albo nawiążą bezpośrednie kontakty z Iranem.
0: No ja z Putinem to już mają, dobra. Nie, ja ci powiem, że
1: no,
0: ja...
1: No ale to jest całkiem poważna groźba.
0: Ja, żadna poważna groźba, ponieważ ja wprawdzie jestem bardzo słaby z matematyki, no, ale na poziomie klasy pierwszej, drugiej to jestem.
1: Liceum?
0: Nie, szkoły podstawowej. O co ty się podejrzewasz?
1: To dobrze, bo tam nie uczą, w pierwszej i drugiej podstawówki nie uczą matematyki, także ogarniasz.
0: Jeżeli będziemy porównywali sytuację, nie wiem, Niemcy z czasów Kulturkampfu z jednej strony, potem Niemcy z czasów Republiki Weimarskiej i później, rozumiesz, to był pewien jeden wielki argument. Przerost demograficzny. Powiedzmy sobie, że oni nawet zażądają tej Wielkopolski. I nawet jeżeli Tusk będzie rządził, to ją dostaną przewiązaną różową kokardką. Tylko co z tym zrobią? Mając głębokie niedobory demograficzne. Polska szoruje brzuchem, jeżeli chodzi o demografię, aczkolwiek podobno ostatnie miesiące lekko drgnęło. Nie wiem, czy ja to zasługa. No niestety nie moja, ale rozumiesz...
1: Też nie moja, tak, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące.
0: Ale coś podobno po raz pierwszy od lat nie spada, a nawet minimalnie wzrosło przyrost tych dzieci. Więc po pierwsze nie mamy armat, jak w znanej anegdocie. Niemcy nie zrobią polityki ekspansjonistycznej, mogą robić ją gospodarczo. No ale na razie my jesteśmy ich najlepszym partnerem na wschodzie, po co to zmieniać? Druga sprawa, ich program wewnętrzny oraz ten program ogólnoeuropejski, ideologiczny są, mam wrażenie, dla nich ważniejsze niż jakiekolwiek resentymenty. Oczywiście, że gdyby ktoś im podarował wolne miasto Gdańsk, no czemu nie? No to głupi by nie wziął.
1: Marcinie, to jeszcze pozwolę sobie bo to jest w Niemczech, boi się prawicy, znaczy w Niemczech boją się wszyscy prawicy, za to w Stanach Zjednoczonych zaczyna się nieco bać prawica. Trump boi się impeachmentu, stracicie wszystko, panika w obozie republikanów, The Telegraph, który niedawno został kupiony przez Axla Springera do końca, w związku z czym nawet w Onecie możemy przeczytać teksty z The Telegraph i przestało to być pismo konserwatywne, wychwala Unię Europejską jak trzeba. No ale czytamy tak, Donald Trump stwierdził, że zostanie poddany procedurze impeachmentu, jeśli republikanie przegrają listopadowe wybory śródokresowe. Prezydent USA ostrzega republikanów, że stracą wszystko, jeśli demokraci przejmą kontrolę nad kongresem. No to są takie strachy na laschy Trumpa, mobilizujące, ale chyba ta sytuacja nie jest taka wcale najweselsza.
0: Wiesz co, po pierwsze Trump ma jedną cechę, która go łączy z Lechem Wałęsą. Za dużo gada. Bardzo dużo można byłoby...
1: To wielką...
0: Wałęsie
1: wielką patriotyczną pochwałę wygłosił pod adresem prezydenta amerykańskiego, że jest taki jak Lech Wałęsa.
0: Wiesz co, pewne cechy charakterologiczne.
1: Rozwijmy to, ja pamiętam, moment,
0: ego,
1: wrócimy do niego.
0: I tak dalej,
1: no?
0: to się zgadza. Oraz mówię, paplanie na każdy temat, które czasami przekracza granice zdrowego rozsądku.

0: To, że w tej chwili postrzega to zwierzęctwo, tak. Tyle, że to nie, po pierwsze nie musi oznaczać impeachmentu. To jest jedna sprawa. Po drugie, może okazać się dobrodziejstwem. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli się okaże, że te przywództwo republikanów nie jest w stanie zapewnić choćby zneutralizowania, czyli osłabienia zwycięstwa demokratów, to co można jeszcze zrobić? Bardzo prosto. Podać się do dymisji. I wchodzi na stanowisko przed nowymi wyborami, wchodzi na stanowisko nowy.
1: No, ale wiemy, że jest to w Stanach Zjednoczonych precedens rzadki.
0: No, zrobił to Nixon.
1: I obarczony skrajnie wysokim ryzykiem. No i w wyniku tego, oczywiście no, zrobił to Nixon, żeby uniknąć impeachmentu.
0: Stracili ich Indochiny.
1: Skończyła się wojna w Wietnamie rzeczywiście, ale oprócz tego to Amerykanie tak by ją przegrali. Ale oprócz tego doszedł do władzy Carter i...
0: Carter po drodze jeszcze był Ford.
1: Ale Ford nie wygrał wyboru.
0: Sytuacja jest niepowtarzalna, ponieważ Ford po aferze Agnew i tak dalej pojawił się tam prawem kaduka. Natomiast tu jest normalnie, regularnie wybrany wiceprezydent, młody, dynamiczny, kolega literat, no wiesz, byłoby to, który i tak prawdopodobnie by kandydował w następnych wyborach. Masz pojęcie, jaki to jest handicap? Trochę posprzątać po Trumpie, trochę się od niego dyskontować, jednocześnie mieć przyjazne zaplecze republikańskie, być może niepodzielone, bo w tej chwili słabością Trumpa jest podzielenie w obozie republikanów, jednych, że jest za słaby, drugi, że jest za ostry. I to jest pierwsza możliwość, żeby uniknąć, impeachmentu, zrobił tak Nixon i jeżeli chodzi o samego Nixona, dobrze na tym wyszedł. Więc tego nie traktuję. Co więcej, mnie się wydaje, że ten system amerykański właśnie ma takie bezpieczniki w postaci choćby tych połówkowych wyborów, które nie są od razu grą o wszystko. Bo nawet gdyby wdrożyli tę procedurę, to prawdopodobnie udałoby się ją przeciągnąć aż do wyborów, ale oczywiście tracąc. Więc w naszej układance, mówiliśmy o Europie, brak tego ogniwa amerykańskiego byłby dramatem, bo wygrana nawet konserwatystów w jednym kraju, czy to Francji, czy to w Niemczech, czy to nawet w Polsce, co zwolna się oddala od nas, to nie czyni wiosny, bez Trumpa.
1: Ale jeszcze jedna rzecz. Wrogi kongres ubezwłasnowolnia trochę. Może ubezwłasnowolnić prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Ale to wtedy w tym momencie nie musi zgłaszać ustaw. Przeczołgać.
1: Dobra, w Ameryce się mogą dziać różne rzeczy, ale ja mam na myśli teraz politykę zagraniczną. Wiadomo, że wybór Donalda Trumpa nie był bez znaczenia na wybory prezydenckie w Polsce. No, pewne rzeczy nie przeszły.
0: Tak.
1: Z pewnymi rzeczami uważano. Unię Europejską zmuszono do nieingerencji w polskie wybory, jak było w przypadku wyborów parlamentarnych. Departament Sprawiedliwości i Departament Stanu otwarcie to powiedziały. Tak,
0: nie mieliśmy drugiej Rumunii ani drugiej Węgier.
1: Tak jest. Prawdopodobnie było to tematem spotkań z Trumpa z von der Leyen. Jednym z tematów spotkań. Później jednak dość szybko Tusk uznał wybór Karola Nawrockiego i wycofano się z tej koncepcji zamachu stanu, nieuznania wyniku wyborów.
0: I w związku z tym...
1: No i teraz, tylko było to w sytuacji, kiedy Trump miał ogromną hegemonię, był w sumie nie tak długo, bo rok po wygranych wyborach niecały rok po wygranych wyborach prezydenckich. No a teraz mamy sytuację, kiedy Trump jest już blisko kolejnych wyborów.
0: No połówka.
1: I do tego to jest w połowie drogi, no ale oprócz tego, że jest w połowie drogi, to właśnie został ubezwłasnowolniony i jest niezwykle słaby.
0: Czyli ty przyjmujesz byt realny. Jeszcze to się nie stało.
1: Dobra, no mówię, jakby się stało, tak? Dochodzą do władzy demokraci, ci sami ludzie, którzy dzielili USAID na organizację, no po prostu pompowali przez ambasadora Brzezińskiego Platformę Obywatelską. No i co?
0: Siedzę i płaczę. Nie, żartuję. Wiesz,
1: Józef Orzeł policzy głosy i będzie dobrze?
0: Liczę, że będzie dobrze, aczkolwiek mówię, no, musi się, bo widzisz, na każdą sprawę można patrzeć z dwóch stron. Można rzecz, na przykład propozycja, o której nie mówiliśmy, ale trzeba wspomnieć, bliskiego związku, można być wręcz matrymonialnego, Czarzastego z Tuskiem. i z dobrym wynikiem sondażowym, zwłaszcza przy mniejszych, że mniejsi nie wejdą, to mając 46% ma się bankowo 50% mandatów i więcej. Ale to jest, jak powiedział Wałęsa, plus ujemny. Jest również w tym minus dodatni, mianowicie, że może to wreszcie uświadomi prawicy, że bez żadnych warunków wstępnych należy usiąść, dogadać się na roboczo. Może się to rozpaść następnego dnia po wyborach, ale ruszyć zwarty przykiem do wyborów, bo inaczej rzeczywiście, jak różni Jeremiasze narzekają, następnych wyborów nie będzie.
1: Bardzo idealistyczna wizja Marcina.
0: Wiesz co, nie, Machiavelli to nie jest idealizm. Machiavelli powiedział, że ludzie ogólnie są głupi, albo nawet mówiąc lisem, jeszcze głupsi, ale w sytuacjach ekstremalnych jest to jedyny moment, kiedy powiedzmy sobie, nie mianują wodzem obleżonej twierdzy największego idioty, a przeciwnie faceta, który już parę wojen wygrał.
1: No, zobaczymy. Różnie to bywało. Przypominam sobie przywódców, szczególnie powstania listopadowego, ale też paru
0: innych. Tak, ale powstanie listopadowe nie miało od początku nie miało przywódcy i to był zresztą już błąd założycielski.
1: I o tym jeszcze zdążymy nieraz pewnie pogadać. Bardzo serdecznie dziękuję. To był Marcin Wolski.
0: Ja dziękuję. Rozmowa z tobą jest zawsze ogromną przyjemnością, a że jeszcze mamy słuchaczy.
1: I wzajemnie, Marcinie, jeszcze miło, kiedy nie jesteś, akurat w tę chwilę cię złapać, kiedy gdzieś nie jeździsz po jakimś dalekim kraju.
0: Na razie się nie
1: dziękujemy wzią. Bardzo serdecznie, a ja za chwilę na miejscu Marcina zasiądzie Mariusz Staniszewski, o którym pogadamy między innymi o tym, co się dzieje z tą całą zondą krypto i komu temu pieniążki będą tam gdzieś służyć na świecie albo w Polsce.

0: Świetlik wnet.
1: A wraz ze mną Mariusz Staniszewski, publicysta kanału i współtwórca wraz z moją skromną osobą kanału Dobitnie, a także naczelny portalu w gospodarce.pl. Dzień dobry, Mariuszu.
2: Dzień dobry.
1: No i w ogóle będziemy rozmawiać o gospodarce i ważnej sprawie dla gospodarki, no bo chyba się powinniśmy wszyscy cieszyć, bo ujęto, a właściwie dwaj wybitni negocjatorzy, czy nawet ich więcej było, bo jeszcze pan Wełna, to trzej albo ich więcej, przekonali człowieka, który przywłaszczył albo sprzeniewierzył w każdym razie ogromne kwoty oszczędności dużej części Polaków w pseudo-kryptowalutowym prawdopodobnie interesie, piramidzie finansowej. No i ja rozumiem, że skoro pan Kral, zaraz dojdę do tego, co on tam zeznaje i do kwestii politycznej, ale skoro już oni tak go przekonali, on będzie takim świadkiem małym, koronnym i w ogóle idzie na taką współpracę z państwem, to należy rozumieć, że on odda teraz te pieniądze, one wszystkie zostaną oddane tym wierzycielom.
2: Sądzę, że wątpię. Myślę, że tutaj nie chodzi. Niestety ostatnią rzeczą, o jaką chodzi tym panom negocjatorom dwóm o wdzięcznych nazwiskach Giertych i Dybuła oraz panu prokuratorowi Wełnie, to jest ten pan prokurator, który poszedł do sędziego Łubińskiego i któremu powiedział, żeby się dogadali, że oni zrobią jak trzeba, tylko żeby pan sędzia powiedział im, co mają napisać. To jest taki właśnie pan prokurator. W związku z tym nie mówimy o żadnym dochodzeniu do prawdy, nie mówimy o żadnym dochodzeniu do odzyskania pieniędzy. Mówimy o awanturze politycznej, która ma się odbyć. Myślę, że ona się miała odbyć trochę później.
1: Ale zanim jeszcze dojdziemy do tego, a nie myślisz, że tam jest też tłem... Ja bym, tak jak obserwuję pana Giertycha, tam oczywiście na końcu to wszystkim tym się zajmuje pan Foka i to jemu chodzi o pieniądze, ale czasami mam wrażenie, że pan Giertych mu trochę pomaga kłaść rękę na tych rozmaitych budżetach. Nie sądzisz, że to jest... że
2: tak. Ale panu Foce czy panu Kralowi?
1: No, pan Kral to wiadomo, znaczy istnieje domniemanie, że pan Kral jednak gdzieś te pieniądze ma, tak? Ich część, no bo wiadomo, że w piramidzie wyższe piętra są fikcyjne, no ale gdzieś jakieś fundusze powinny być. Też nie zachowywał się jak człowiek ubogi ostatnio. Więc pytanie, czy pan Giertych też nie wpadł na taki pomysł? Znaczy nie pan Giertych, pan Giertych absolutnie, ale ten pan Foka, co manipuluje panem Giertychem, bo pan Giertych wszystko robi w naiwności swojej chłopięcej. Czy pan Foka nie wymyślił, że on gdzieś położy po prostu łapę na tych pieniądzach, a ten cały teatr polityczny to jest taki trochę przykrywka do tego wszystkiego. Zastanawiałeś się nad taką wersją?
2: Nie wiem, czy tak, czy jak się pojawia pan mecenas Giertych, to też pojawiają się duże pieniądze i pojawiają się transfery pieniędzy. Czy one są z Rosji, czy do Rosji, to różnie bywa. Ale rzeczywiście tak jest. W związku z tym nie jest to wersja wykluczona. Tam, gdzie zresztą widzimy to wielokrotnie, że wszystko, czego się ima pan Giertych, to nagle zaczyna nieładnie pachnieć. Tak? I to jest, w związku z tym ta wersja jest jak najbardziej...
1: Pachnie foką.
2: Gorzej. Nie będziemy mówić, czym pachnie tutaj na antenie, żeby państwo nie odchodzili od głośników, no bo to nie będzie miłe. Natomiast to, wbrew pozorom, ta historia wcale nie jest śmieszna. Ta historia, o której mówimy, to jest kwintesencja, jakiś taki obraz, okrutny obraz degeneracji władzy, tej obecnej władzy, degeneracji państwa. Bo teraz, jeżeli to rozbierzemy na czynniki pierwsze, co się wydarzyło, o czym parę dni temu mówił z taką fascynacją dziennikarz Andrzej Stankiewicz, jako o czymś, co jest wspaniałym osiągnięciu tej władzy, czyli albo nie dostrzega, albo nie chce dostrzegać, albo już jest sam elementem tej patologii. Mówimy tak. Poseł partii rządzącej, wiceprzewodniczący partii rządzącej, jednocześnie adwokat, negocjuje z przestępcą, żeby ten uzyskał status małego świadka koronnego, żeby obciążał w rzeczywistości politycznych przeciwników. A jednocześnie pan mecenas Giertych naciska na prokuraturę i na Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby działało tak, ażeby ścigało tych ludzi, których ma ścigać, a tych, których ma nie ścigać, żeby nie ścigało.
1: No i to dodajmy jeszcze jedną rzecz tutaj, że Roman Giertych jedzie tam jako jakiegoś rodzaju przedstawiciel państwa polskiego, emisariusz rządu właściwie, czy prokuratury, organów ścigania polskich.
2: Tak. Nie wiemy z jakimi
1: Bóg wie czemu, negocjuje w imieniu polskich organów ścigania. On tak samo, pan Dubois. Potem dogadują się z Kralem, zaczynają być jego adwokatami, czyli ludźmi, którzy mają reprezentować go wobec tej, w dyskursie z tą, jako przeciwników w postępowaniu, jako obrońców przed tą prokuraturą, którą przed chwilą reprezentowali, a jeszcze do tego wszystkiego są politykami, którzy przy okazji, przy tej całej rzeczy wprowadzają wątek polityczny. To jest takie, bym powiedział, bardzo, bardzo dziwne, jak na praworządność nawet walczącą.
2: To jest, naprawdę, to jest sytuacja, która powinna wzbudzić tak zapalić czerwone lampki nie tylko nam, którzy to opisujemy, ale jednak bardzo wielu politykom, także koalicji rządzącej, ponieważ jeżeli coś takiego się odbywa dzisiaj i to jest prowadzone bezkarnie, a nawet jak rozumiem, przy takim akceptacji państwa i państwo zaangażowało się w to, wysłało to Giertycha. Nie wiemy, jakie miał kompetencje, nie wiemy, jakie miał umocowania. To w ogóle jest jakaś dziwna historia.
1: No wiemy, że było to poza wiedzą nieobdarzonego zaufaniem, bo jeszcze z bodnarowskiego rozdania, prokuratora krajowego Korneluka.
2: Uzurpatora krajowego Korneluka, żeby było jasne.
1: Ale teraz już niedobrego dla obydwu stron, jak się okazuje.
2: Tak, natomiast i to jest sytuacja absolutnej patologii, bo to jest pomieszania. Giertych jest jednocześnie adwokatem przestępcy, jest politykiem, który namawia tego przestępcę do tego, żeby obciążał politycznych przeciwników, jest członkiem koalicji rządzącej, która naciska na prokuraturę i ma wpływ na Ministerstwo Sprawiedliwości, a przez Ministerstwo Sprawiedliwości na prokuraturę, żeby ta zachowywała się zgodnie z intencją polityczną. To jest jednocześnie Giertych jest tak, w rzeczywistości, upraszczając, jest jednocześnie sędzią, adwokatem, prokuratorem i wykonawcą wyroków.
1: I nadzorcą politycznym w gruncie
2: rzeczy. Tak, takim komisarzem politycznym. To jest coś niebywałego w każdym państwie. Jeżeli coś takiego się przeprowadza, to politycy koalicyjni powinni zrozumieć, myślę, że to być może część z nich rozumie, część jest przestraszonych, że to samo za chwilę, że w tej samej roli Giertych może stawić się przeciwko nim. Że jeżeli raz się coś takiego zrobi, a w zasadzie to już jest, a w zasadzie drugi raz, tylko że na tą skalę jeszcze czegoś takiego nie było. Wcześniej było z panem Mrazem, taka była historia, to była przygrywka. Okazało się, że można. W związku z tym teraz jest na ostro. To się robi. Zresztą z panem Jackiem Szopą również, ponieważ okazało się, że tam obrońcą był pan mecenas.
1: No chyba jakoś inaczej, Paweł chyba, nie, jakoś inaczej miał na imię, ale nieważne.
2: Paweł Szopa. Ale kto był obrońcą? Pan mecenas?
1: Nie było. No, również podobna historia. Tutaj panowie mecenasi Dubois i Giertych przejmują faceta od mecenasa Lewandowskiego, czyli zamykają go w swoim gronie. No bo z kim on może rozmawiać? Z adwokatem, czyli z Giertychem albo z Dubois, albo z prokuratorem, a to już jest prokurator, który właściwie pod nimi pracuje. Z panem Szopą było podobnie, tylko że tam Giertych czy Dubois przejęli pana Szopę od mecenasa Wąsowskiego.
2: Tak jest. I historia była tam taka, że wszystko by się zgadzało, tylko że w przypadku pana Szopy nagle do gry wszedł sąd, który powiedział, że nie przyjmuje tych wymuszonych zeznań, ponieważ one się kupy nie trzymały po prostu i terminów i Szopa, o którym znowu przywołam nazwisko Andrzeja Stankiewicza, który śmiał się z tego, że można na Szopie wszystko wymusić, ponieważ ma klaustrofobię oraz boi się, że bo grożą mu, że zamkną jego matkę.
1: W związku z tym, którą niefortunnie uczynił członkiem zarządu jednej ze spółek, tak. W związku z czym teoretycznie, prawnie, znaczy nie tylko teoretycznie, odpowiadała, nawet jak się tam niczego nie dotykało.
2: Tak jest. W związku z tym ze strachu ten człowiek zeznawał, co mu prokurator dyktował. Początkowo się stawiał, później przestał. Ale było to tak grubymi nićmi szyte, że sąd po prostu wywalił to do kubła. Czy teraz w sprawie Zondy Krypta będzie podobnie? Myślę, że tak. Ponieważ nie da się tej historii, czy da się ją tak sformatować, żeby ona obciążała, nie wiem, Kaczyńskiego, Nawrockiego, kogo tam jeszcze trzeba. Natomiast nikt przy zdrowych zmysłach już to nie uwierzy. Z wyjątkiem oczywiście Andrzeja.
1: No właśnie, bo chciałem ciebie zapytać, jeszcze zaraz wrócimy do wątku, w którym ci przerwałem, ja pamiętam, ale chciałem się zapytać o inną rzecz. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę o media, no bo wiadomo, kto to wypuszcza. Wczoraj udało się znakomitej dziennikarce śledczej wydobyć skądś, nie wiadomo skąd te informacje. Jak ustaliła pani Dorota Sznep-Wysocka, to są super kompromitujące informacje na temat prezydenta i tego okropnego Stanowskiego i to wszystko. Giertych z nim była przywieźli, a jej się udało ustalić to. Nie wiem, jak ustalała dokładnie, to jakaś trudna praca musiała być śledcza, ale zwróciłem uwagę, że z reguły w takich sytuacjach no, rusza z miejsca taka sfora. I ja zauważyłem, tak przejrzałem pobieżnie te konta, nawet jacyś Michalscy, nie Michalscy. Ja jeszcze nawet nie sprawdzałem dzisiaj, ale mam wrażenie, że ten taki Patryk Michalski, który jest nie, no, absolutnie pancerny w takich rzeczach, znaczy po prostu jest, zawsze się odzywa. Kilka innych osób, że oni wzięli na wstrzymanie, że Michał Szułdrzyński nie napisał, no nie wiadomo jeszcze, ale poważne zarzuty, to jest kompromitujące dla prawicy, ale jeszcze nie wiadomo i tak dalej, tak? To jest w tym stylu, niby dzieląc włos na dwoje, ale że wiadomo na końcu. No więc ja zauważyłem, że niektórzy ci ludzie, których postrzegam jako po prostu tuby rezonansowe władzy, że wzięli na wstrzymanie, uznali, że to jest bardzo grubo. Oczywiście odliczyła się Szefowa, odliczył się Wieliński, odliczyła się trolernia, taka tam silnych razem, ci, z których tam Musk jeszcze nie polikwidował im kont. Ale to tyle. Bardzo duża część.
2: No Onet jeszcze się...
1: Bardzo duża. No i Onet, który, ale właśnie dzisiaj się ostrzej uruchomił niż wczoraj, bo na początku był taki też trochę zniuansowany delikatnie w tej sprawie, teraz już nasuwa.
2: I Wirtualna Polska już zaczęła tym...
1: Na pewno, przy czym ona się skupia przede wszystkim na wątku pana Piesiewicza, który jest rzeczywiście wątkiem zdaje się dosyć, no powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy byli święci w relacjach z tym kralem, chociaż też to jest oczywiście powinno być w jakiś tam sposób wyjaśniane. Natomiast ta narracja, że to obciąża Karola Nawrockiego, że to obciąża Krzysztofa Stanowskiego, bo chociaż nie wziął kasy od krala, to mógł wziąć. I tak dalej.
2: Ale ktoś się uśmiechał, jak inni brali.
1: Podobno o tym myślał przy goleniu. Ja, że, co prawda ma brodę, to może u Barbera. U najdroższego Barbera w Warszawie. No więc ja mam wrażenie, że tutaj nie poszły tłumy za tym.
2: Sprawa jest śliska tak naprawdę, a poza tym myślę, że to jest, że poszły za tym, jakby to delikatnie powiedzieć, poszła za tym stajnia Giertycha, no. I teraz jeżeli...
1: No to żeby ona poszła za tym, to nie trzeba było krala przywozić.
2: No ale tutaj jest delikt. Jest powód. Natomiast już coraz bardziej klarowne jest dla wszystkich, że po pierwsze cała ta stajnia Giertycha, przepraszam, jest trochę coraz bardziej obciachowa i coraz bardziej...
1: Jest przetrzebiona przede wszystkim.
2: Tak, ale nawet tych dziennikarzy, którzy są blisko zaprzyjaźnieni...
1: Kliński, Żuchnowski,
2: on im podsyła te papiery, to oni są coraz mniej wiarygodni. A po drugie, ta sprawa była mielona wielokrotnie wcześniej. Opisywana przez wiele mediów, także Wirtualną Polskę, dość dokładnie. Co nowego może powiedzieć pan Kral, kiedy przywozi go Giertych z DBA i z prokuratorem?
1: No powie to, co oni mu tam na kartce napiszą, każą podpisać.
2: No właśnie. W związku z tym to jest trochę historia, która jest niebezpieczna, ponieważ łatwo się zapędzić w załogę, z którego trudno wyjść. Na papierach mniej więcej wszystko zostało pokazane. To prokuratura udostępniła przecież tym dziennikarzom te dokumenty, na podstawie których oni pisali te artykuły. Długie, sążniste, wyczerpujące artykuły, gdzie, no, jakkolwiek by nie szukać winy, była to wina Nawrockiego w niewielkim stopniu. Natomiast najbardziej to obciążało to państwo Tuska, które nie dopilnowało tak naprawdę obywateli i...
1: Służby specjalne, KNF, tak kontrolę jest, skarbową.
2: Tak jest. To było tak naprawdę kwintesencją tego, tej winy. Tam była ta wina. To jest, no, jak w przypadku wcześniej Amber Gold. W związku z tym można sądzić, że i myślę, że ci dziennikarze, którzy tym zajmują śledczo jakoś tam, dostaje takie sygnały, że można sądzić, że służby, które dzisiaj bardzo chcą pokazać, pewnie bardzo im jest na rękę w każdym razie, że pokazać, że to ta cała zonda krypto to była powiązana z prawicą i tu jest tylko wina, że te służby w jakimś stopniu musiały w tym wszystkim uczestniczyć, bo niemożliwe jest utrzymanie takiego biznesu bez kryszy służb, przynajmniej części tych służb. To jest po prostu niewykonalne.
1: To ja przeproszę tych z Państwa, którzy już słuchali mojego nagrania na dzisiejszym kanale dobitnie, albo będą słuchali researchu, bo pewnie we wszystkich mediach się trochę powtarzam, albo siedzą na mediach społecznościowych, ale powtórzę to jeszcze raz. Składanie fałszywych zeznań to jest w Polsce przestępstwo zagrożone karą bodajże od 5 roku do 8 lat więzienia. Przez świadka oczywiście, oskarżony ma prawo się bronić, ale przez świadka. Nakłanianie do przestępstwa, bez względu czy ktoś jest prokuratorem, czy jest specjalnym emisariuszem, czy ma telefon do Donalda Tuska, albo córka Donalda Tuska do niego dzwoni, nawet wtedy, to w teorii przynajmniej, jest przestępstwem zagrożonym tak samo jak przestępstwo, do którego się nakłania, czyli do 8 lat więzienia. To nie jest tak, że przy założeniu, że Giertych i Dibuła, a przypominam, że jeżeli chodzi o zaangażowanie tych panów, szczególnie pana Giertycha, to mieliśmy sprawę dwóch wież. Mieliśmy sprawę afery podkarpackiej. Mieliśmy sprawę afery podkarpackiej, gdzie przypominam, że Giertych odwiedzał za rodzinę cygana Kosteckiego, boksera, który popełnił samobójstwo w więzieniu i rozmawiał z nimi, próbował ich, od nich się dowiedzieć, w cudzysłowie, że czy śmierć Kosteckiego była powiązana z jakimiś tam rzekomymi wątkami tam wizyt polityków Prawa i Sprawiedliwości w burdelach gdzieś na Podkarpaciu i tak dalej, próbując jakieś tworzyć tego rodzaju konstrukcje. Ja się dziwię, że nikt na to nie wpadł tak naprawdę. Przecież jeżeli Giertych podkłada ludziom papiery, albo jeżeli któryś z prokuratorów podkłada ludziom papiery i wymyśla tam głupoty, żeby obciążyć przeciwników politycznych, to jest nakłanianie do przestępstwa.
2: Problem, czy oczywiście, że tak. Problem jest taki, że po pierwsze Giertych ma ten luksus, że czasami występuje jako adwokat, czasami występuje jako polityk.
1: Jako taki nadzorca prokuratorów. Na przykład w przypadku przesłuchania niefortunnego, nazwijmy to najżej jak się da, skandalicznego pani Barbary Skrzypek, no to przecież przypominam, że Giertych się okazało, że Giertych miał jakiś ogólny wpływ, niby jako adwokat reprezentujący jakąś tam stronę, ale to wyglądało, jakby on to nadzorował prokuratorsko.
2: Tak. W związku z tym czasem trudno rozpoznać, w jakiej on roli występuje i rzeczywiście i to nakłanianie do przestępstwa nie musi być nakłanianie do przestępstwa, no bo to w zależności, w jakiej on występuje roli. Czasami może po prostu chce dojść prawdy no i podsuwa tylko hipotezy. To jest oczywiście nie jasne, aczkolwiek pewnie wielu z Państwa, ja również chciałbym zobaczyć Giertycha za kratkami, bo tak dużo spraw, za które on powinien siedzieć, znaczy jest tak dużo spraw, że nie powinien tej sprawiedliwości uniknąć, ale sądzę, że uniknie. Sądzę, że mu się znowu uda i pewnie ucieknie, jak nie do Włoch, to do Kostaryki albo gdzieś indziej dalej i będzie tam dalej, a tutaj zemdleje i znowu będzie udawał, że jest półżywy. Natomiast z prokuratorami problem jest inny. W różnym natężeniu robiła to każda władza. W związku z tym...
1: Mówimy o sterowaniu politycznym prokuraturą.
2: Mówimy o tym, że prokuratorzy naginają rzeczywistość, naginają zeznania i dyktują podejrzanym bądź świadkom często to, co mają powiedzieć, żeby było dobrze.
1: W ten sposób likwidowano struktury przestępcze w Polsce. CBŚ umawiał się z gangsterami, co zeznają, a nauczono się tego od oficerów z zachodniej Europy i ze Stanów Zjednoczonych, którzy przyjechali i przeszkolili polskich i prokuratorów, jak to robić.
2: I o ile w przypadku likwidacji mafii, różnych gangów, okazało się to skuteczne i w Polsce, i w
1: Ale jest to i tak skandaliczne.
2: I w Stanach Zjednoczonych. Znaczy umówmy się, no to, byli, to jednak byli ludzie, bo negocjowano z ludźmi, którzy zabijali innych ludzi.
1: No, tylko, że człowiek oczekuje, że w jakichś sądach i prokuraturach no tak. To jednak powinno się jakąś prawdę ustalać, a nie to, co się tam poumawiają. Znaczy nie, że to będzie deal po prostu, biznes.
2: Znaczy nie, z tego co ja się orientuję, być może jestem w błędzie, jestem naiwny, ale umawiano się, że co oni zeznają, ale oni nie kłamali. Oni mówili niecałą prawdę. Może w ten sposób, tak. Tak to uznajmy, że dzięki temu mogli na przykład uniknąć niektórych wyroków, tak?
1: Ta granica pewnie jest dość śliska. Przyjmuję.
2: Ale to jest zanim historia. Tutaj mamy, tak jak w przypadku pana Szopy, mamy historię, że on zeznawał rzeczy nieprawdziwe, ponieważ tak mu dyktowali prokuratorzy. To jest kompletnie inna historia. A poza tym, jeżeli tego rodzaju mechanizm przenosi się na ludzi ze świata polityki, to znaczy, że jesteśmy głęboko w jakimś Związku Sowieckim, albo w jakimś państwie totalitarnym, albo przynajmniej no, ocierającym się o totalitaryzm.
1: No, albo tam, gdzie się bywa głęboko.
2: Albo tam, gdzie się bywa głęboko, właśnie, ponieważ to już jest inna historia. To już jest wykorzystywanie kłamstwa w prokuraturze i fałszywych oskarżeń o to wobec ludzi, którzy są politycznymi przeciwnikami, rywalami. To jest coś niedopuszczalnego. I wykorzystanie teraz... Spójrzmy teraz na pana Krala. Pan Kral jest tak naprawdę, jeżeli się potwierdzą te wszystkie zarzuty, które, o których się mówi, to jest takim wysokiej klasy oszustem, tak? Mówi się o 2,4 miliarda złotych, które w sumie zniknęły. Czyli nawet jeżeli pan Kral ukradł powiedzmy połowę z tego, jeżeli to wszystko jest prawda, no to jest bardzo bogatym człowiekiem, do końca życia nie musi pracować. I teraz jakie jest jego marzenie? Żeby z tego wyjść. Obronną ręką, tak? Układ z władzą...
1: A pieniądze gdzieś są.
2: Układ z władzą jest to idealnym sposobem wyjścia przestępcy z szarości, tak? Nagle okaże się, że on jest tak naprawdę współpracownikiem państwa. On współpracuje...
1: kochanym świadkiem koronnym. A kasa gdzieś po tych spółeczkach, po Luksemburgach, po rozmaitych portach, kontach i miejscach może trafi w odpowiednie ręce.
2: Odpowiednich
1: słupów, których potworzono w całej Europie. Przecież znamy historię, którą Leszek Kraskowski opisywał.
2: Zdajmy sobie sprawę z tego, że w ogóle sama sytuacja, w której głowa całego procederu przestępczego staje się świadkiem koronnym, jest jakimś totalnym absurdem. Świadek koronny to jest osoba, czy powinna być osoba...
1: Tak było z masą trochę.
2: No tak, ale masa obciążył innych mafiozów.
1: Też takich liderów.
2: A tutaj kogo ma obciążyć? Główny oszust. No, mniejszych oszustów będzie obciążał. No, to jest jakaś historia.
1: Znaczy on obciąża nawet, właściwie to on obciąża ludzi, którzy z nim porozmawiali, albo wzięli od niego pieniądze, albo coś z nim zrobili. To jest mniej więcej, szczerze mówiąc, jakby jakiś Kuba rozpruwacz zeznawał, że ta fryzjerka to mu przestrzygła brodę, a tutaj pan mu sprzedał hot doga i z nim rozmawiali.
2: Tak, a tamtemu naostrzył brzydko.
1: Tak.
2: No to jest taka historia. Główny oszust, mózg całego procederu nie może być świadkiem koronnym, ponieważ chodzi o to, żeby właśnie jego pojmać, jego dopaść, jego skazać i zabrać mu pieniądze. To jest jakaś piramidalna konstrukcja, która się dzieje. Najgorsze jest to, że to się dzieje, bo to nie jest jakaś opowieść z mchu i paproci, tylko to się dzieje na naszych oczach przy aplauzie pewnej części mediów i przy aplauzie pewnej części polityków.
1: Mariusz, na koniec, bo ja ci przerwałem w tym punkcie na końcu, a widzisz, a ja pamiętam, kiedy przerywam często. Zacząłeś mówić, że nieprzypadkowo to zostało odpalone w tym momencie. Ja wiem, domyślam się, co chcesz powiedzieć, ale co chciałeś powiedzieć?
2: No może powiesz.
1: Sprawa, rozmawialiśmy z Marcinem dość długo o sprawie Gorgoniowej, pojawił się wątek kibiców. To jest moja interpretacja.
2: Chodzi o to, że... Nie tylko. Myślę, że ta sprawa tego pana Krala była szykowana na później, na gdzieś przełom roku, jesień na pewno, kiedy już ta polityka wejdzie na ostro. Natomiast ostatnie 2 miesiące to jest taka kumulacja kompromitacji
1: tej władzy,
2: że trzeba to jakoś przerwać. Trzeba odwrócić uwagę, bo widać, że ta władza się stacza w przyspieszonym tempie w przepaść. Powołanie pani Mróz-Gorgoń na to stanowisko to nie jest wypadek przy pracy. Chodzi o to, że to nie jest wypadek przy pracy. To jest konsekwencja degeneracji, która jest w tej władzy. No bo tak, na ważne stanowisko państwowe zatrudniono osobę, której nie sprawdzono, no bo ewidentnie nie sprawdzono. Po drugie, zatrudniono osobę, która robiła co chciała i nikt tego nie kontrolował. Pal 6, że wyszedł tylko taki raport. Ośmieszył trochę Tuska, trudno, tak? Tuski tak jest ośmieszony. Ale przecież ona mogła wykonać dużo więcej szkodliwych rzeczy i nikt by tego nie zauważył, nikt by tylko na to nie patrzył. Mogła robić rzeczy, których trudno sobie wyobrazić. Mogła pisać o tym, że Polacy byli nazistami i teraz muszą przechodzić ekspiację razem z Niemcami.
1: Była blisko tego.
2: To mogło pójść w takim kierunku, żebyśmy się z tego wygrzebywali przez dziesięciolecia. No bo ona robiła to w imieniu polskiego rządu, w imieniu polskiego państwa. Osoba, która dobrze po polsku nie potrafi mówić. Coś niewiarygodnego.
1: Nie, ona jest po prostu multi...
2: Ona jest agile'owa.
1: Agile'owa jest właśnie. A poza tym work in progress. Work in progress, drodzy państwo, bądźcie agile'owi. Pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. A nasz work in progress Work in Progress za tydzień. Zapraszam serdecznie. Dziękuję serdecznie Mariuszowi Staszewskiemu. Państwu też dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.
0: Świetlik wnet. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News. Leon XIV spotkał się z przedstawicielami ordynariatu polowego Portugalii. W najsłabszych trzeba dostrzec Chrystusa, powiedział papież do przedstawicieli Hiszpańskiej Federacji Marsodety. Watykan podał program rozpoczynającej się wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Rosji. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Przedstawiciele portugalskiego duszpasterstwa wojskowego przybyli do Rzymu z okazji 60-lecia jego ustanowienia. Leon XIV przypomniał o wartościach ważnych w służbie wojskowej, o posłuszeństwie, dyscyplinie, lojalności, odpowiedzialności i odwadze. Papież za wzór wskazał im ewangelicznego setnika z Kafarnaum, który potrafił łączyć odpowiedzialność za innych z pokorą wobec Boga.
3: Jeśli z jednej strony ten żołnierz był świadomy swojej władzy, to z drugiej, wobec Syna Bożego, ukazał siłę wiary i odwagę pokory. Człowiek bowiem, niezależnie od tego, jak wielką ponosi odpowiedzialność, jak wielką sprawuje władzę i jak bardzo jest nienaganny, zawsze pozostaje głodny nieskończoności i spragniony wieczności.
0: 150 przedstawicieli Federacji Marsodeto z Toledo spotkało się z Leonem XIV z okazji 45-lecia organizacji. Wspiera ona osoby z niepełnosprawnością intelektualną i porażeniem mózgowym oraz ich rodziny. Papież podkreślił wartość ich codziennej, często niewidocznej pracy.
4: Una tarea ardua, indubbiamente.
3: Jest to niewątpliwie trudne zadanie, wymagające wiele ukrytej pracy, której nikt nie widzi i którą tylko Bóg może wynagrodzić. Jednocześnie wielką radość daje odkrywanie w obliczu każdego człowieka samego Jezusa Chrystusa, umiejętność dostrzegania w życiu osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych spojrzenia Chrystusa, który zwraca się do nas z wezwaniem, pozwala nam wzrastać jako społeczeństwo ludzkie i chrześcijańskie.
0: Sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi będzie przebywał w Rosji od 25 do 28 sierpnia. Wizyta będzie miała wymiar dyplomatyczny, ekumeniczny i duszpasterski.
5: Jutro papieski przedstawiciel spotka się z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, a także z metropolitą Antonim, który kieruje Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Z kolei w środę zaplanowane jest jego spotkanie z Jurijem Uszakowem, prezydenckim doradcą do spraw polityki międzynarodowej. W czwartek 27 sierpnia arcybiskup Gallagher spotka się z duchowieństwem i osobami zakonnymi. Będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie, a następnie spotka się z biskupami.
0: 87 lat temu Pius XII wygłosił historyczne orędzie radiowe o pokoju.
5: Pius XII zwrócił się do rządzących i narodów w obliczu narastającego zagrożenia wojną. Jego słowa po 87 latach pozostają przejmująco aktualne. Wzywał przywódców do porzucenia oskarżeń i gróźb oraz do szukania porozumienia. Przypominał, że sprawiedliwość powinna opierać się na sile rozumu, a nie oręża. Niczego nie traci się przez pokój, wszystko może zostać stracone przez wojnę, powiedział wówczas papież.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Radio Wnet. Więcej niż radio.

Odnalezione pudełko z płytami. Szymon Chrystianus realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Gdzie jestem, zaraz Państwu powiem. A dzisiaj nasze spotkanie rozpoczęliśmy piosenką Joanny Rawik, naszej koleżanki redakcyjnej, która odeszła niestety już ponad tydzień temu. A jutro będzie miał miejsce jej pogrzeb o godzinie 13. Może jeszcze szczegóły podam Państwu dalej, a potem powiem, gdzie jestem i dzisiejsze odnalezione pudełko, chociaż częściowo będzie dedykowane jej pamięci. Z pewnością nie lubiła tej muzyki, którą ja uwielbiam, ale gdy mnie kiedyś zaprosiła do audycji, to dość tolerancyjnie powiedziała, że nie lubi muzyki rockowej poza Beatlesami, ale proszę, proszę Wojtku, puszczaj co chcesz. Dobrze, ale Joanna Rawik zaśpiewała po raz pierwszy. Za mało mamy siebie dla siebie. Może posłuchajmy jeszcze raz Joanny Rawik. Romantyczność.

Joanna Rawik trochę psikusa chyba nam zrobiła, bo sprzeczne wieści dochodzą do mnie na temat tego, kiedy odbędzie się pogrzeb. Otóż pogrzeb ma się odbyć 8 września, a to jest dla mnie dobra nowina, ponieważ ja jestem w tej chwili w Rumunii i nie mógłbym być na pogrzebie jutro. A zatem Joanna Rawik zaśpiewała dzisiaj, nasza koleżanka redakcyjna, jak pięknie śpiewała przed laty. Państwo mieli okazję nieraz usłyszeć na antenie Radia Wnet. No i oczywiście prowadziła audycję Sztuka jest mawią, Sztuka jest magią oraz audycję o Edith Piaf. I to była audycja, która była po sąsiedzku z programem wschodnim, dlatego czasami, gdy audycję prowadziłem ze studia w Warszawie, spotykałem się z Joanną i mieliśmy chociaż parę słów, żeby zamienić, a nawet gdy ta audycja była prowadzona zdalnie, to i tak czasami podchodziła i przywitała się i zamieniliśmy parę słów. Łączyła nas miłość do Rumunii. Joanna Rawik urodziła się w Rumunii, a ja w tej chwili jestem w tym kraju, który kochała i w którego to języku mówiła. Czasami mówiła, że już trochę ten jej rumuński zardzewiał, ale wiem, że jak była trasa Radia Wnet po Europie Środkowo-Wschodniej i w Bukareszcie, Joanna Rawik przeprowadzała wywiady i tłumaczyła, to radziła sobie znakomicie. Opowiadała mi, że ta klapka się otworzyła, bo to był jej jeden z pierwszych języków. Znała zresztą języków kilka. Także łączyła nas fascynacja Rumunią, miłość do Rumunii. Joanna również kocha rumuńską muzykę, ja trochę inną, ona trochę inną, a dzisiaj w tym miejscu, gdzie jestem w zamku Cante Cusino, który zwiedzałem, był również gościem i koncertował George Enescu, którego Joanna Rawik bardzo lubiła. Chyba najważniejsze nazwisko, jeśli chodzi o rumuńską muzykę klasyczną. Dlatego tutaj z Rumunii zapowiadam, no można powiedzieć, że już drugi wykonawca rumuński, bo Joanna Rawik urodziła się w Rumunii. Co ciekawe, w Czerniowcach, czyli na terenie miasta, które teraz należy do Ukrainy, a Czerniowce to taki trochę, to często mówię na temat tego miasta, taki trochę rumuński Lwów, na przykład wieszcz rumuński. Rumuni chyba nie używają takiego określenia, ale największy poeta, pewnie tak mówią, Mihai Enescu skończył gimnazjum właśnie w Czerniowcach. A zatem, Mihai, George Enescu.

nie przypadała za rokiem, jako się rzekło, ale formacja Feniks należy do jednych z najbardziej, a niektórzy twierdzą, że najważniejszych w ogóle grup rockowych z Rumunii, i ten zespół, który oscylował z czasem w kierunku może nawet hard rocka, heavy metalu, to może za dużo powiedziane, a zaczynał bardzo wcześnie, w latach 70., ocierał się czasami również o muzykę etniczną, którą Joanna Rawik tak bardzo lubiła, a zatem może to polubi. Zespół Feniks i utwór pod tytułem Oki Negri, Oki de Cigan. I tutaj niby język romański, niby bez znajomości romańskich języków nie zrozumie się, a tutaj można. Oki Negri, Oki de Cigan. Oczy czarne, oczy cygana. Wszystko zrozumiałe.

I ponad wszelką wątpliwość, Joanna Rawik zmarła 15 sierpnia w wieku 92 lat. Pogrzeb artystki odbędzie się 8 września na cmentarzu wojskowym na Powązkach o godzinie 13. Myślę, że Joannie ten utwór się spodobał, chociaż rockowy, to miał taką nutkę nawiązującą do muzyki tradycyjnej. A tutaj nie będę zgadywał, tutaj jestem pewien, to chyba będzie ostatni numer, ostatni utwór dzisiaj dedykowany Joannie Rawik. Wiem, że uwielbiała tę wykonawczynię, wiem, że uwielbiała też ten utwór Maria Tenase i Ciule Andra.

A my pozostaniemy jeszcze w kręgu muzyki częściowo albo bardziej związanej z Rumunią. Aleksander Balanescu, chociaż od dawna nie tworzy w Rumunii, to urodził się w tym kraju. A zatem Balanescu Kwartet i utwór, który usłyszymy dzisiaj chyba jeszcze więcej niż jeden raz, ale ta wersja jest związana z Rumunią, bo wykonuje to, skomponował utwór oczywiście kto inny, był skomponowany w Niemczech, ale wykonuje ze swoim zespołem Aleksander Balanescu, czyli również osoba urodzona w Rumunii.

0: To był Balanescu Quartet i The Robots z kwartetu, z repertuaru zespołu, o którym zaraz wspomnimy. A ja jestem w zamku Cantacuzino w Rumunii. Mówię o tym ponownie po raz drugi, bo gdy Państwo, jeżeli Państwo słyszą jakieś dźwięki z zewnątrz, dźwięki obok mnie, dzieci na przykład, albo muzykę, to jest to kawiarnia w muzeum w tym zamku. Przed chwilą Aleksander Balanescu, który wykonywał utwór The Robots, ale okazuje się, że istnieje jeszcze jeden łącznik z Rumunią związany z tym utworem, zupełnie inaczej potraktowanym, zresztą muzycznie. Proszę posłuchać.
1: Are you ready? Radio Session. Chiar din studio.

To był Sugar Collective. Tak, taką nazwę nosi ten projekt i utwór We Are The Gypsies, czyli jesteśmy cyganami. Tutaj w Rumunii, jak się zdążyłem zorientować, również wchodzi nazwa Romi, jest wymieniana z nazwą cygan. Rom jest tą bardziej politycznie poprawną, tą elegantszą, ale czasami słychać, że w pewnych rozmowach używane są muzycznie, wymieniane są, używane są wymiennie i czasami mówi się oficjalnie, że to są dni kultury romskiej, a takie widziałem w Braszowie 2 dni temu, ale gdzieś później pada hasło na przykład muzyka cygańska i tak to wygląda. Trochę podobnie jak w Polsce w języku potocznym często używamy słowa cygan, muzyka cygańska. Niektórzy twierdzą, że to jest obraźliwe, niektórzy, że nie. Moim zdaniem to zależy w dużym stopniu od intencji. Ja akurat jestem przeciwnikiem poprawności politycznej w tej sferze, tak jak w wielu innych. No dobrze, ale odbiegłem, to jest audycja muzyczna. Sugar Collective i We Are The Gypsies. Oczywiście wszyscy, albo prawie wszyscy, zorientowali się, że były to utwory, które grał kiedyś legendarny zespół Kraftwerk. Szymon Chrystianos przypomniał, że z Düsseldorfu, więc ja też przekażę Państwu tę informację, ale Aleksander Balanescu, cały czas pozostajemy w sferze kultury szeroko pojętej, kultury rumuńskiej, na płycie poświęconej właśnie tej formacji Kraftwerkowi również zamieścił taki utwór.

0: Aleksander Balanescu, który urodził się w Rumunii, ale gra, nagrywa poza tym krajem, dużo czasu spędza w Izraelu, ale zdaje się nie tylko tam. Kiedyś Instytut Rumuński zorganizował koncert Balanescu Kwartet. Miałem tę przyjemność, żeby uczestniczyć w tym koncercie i posłuchać tej muzyki zagranej na żywo. Kraftwerk. Ile razy? 3 razy chyba, czy 4 były zaprezentowane utwory z repertuaru tego zespołu, a więc posłuchajmy. Nawiasem mówiąc, Janna Rawik mówiła znakomicie po niemiecku, znała kilka języków. Szymon Chrystianos też trochę chyba niemiecki zna, chociaż nie do końca się przyznaje. Ja z kolei przyznaję się ze wstydem, że niemieckiego nie znam, ale cóż to. Kraftwerk i Das Modell.
1: 1, 2, 3, 4.

Das Model, zespół Kraftwerk. Do twórczości tego artysty sięgali i Balanescu Quartet, i Szukar Kolektyw, cygański projekt muzyczno-taneczny? Nie, chyba tylko muzyczny, ale kiedyś na rynku Nowego Miasta Szukar Kolektyw występował z koncertem, tam też grali ten utwór. A zatem Kraftwerk, i to zamykamy chyba w tym miejscu tę część i pewien suplement do naszej audycji. Jeden z zespołów, który bardzo lubiłem, często myślałem o tym, żeby zaprezentować na antenie, ale te audycje, które prowadziłem na antenie Radia Wnet, czy Pępek Świata przed laty, czy Odnalezione Pudełko, tutaj była określona formuła, to mają być te płyty, które zostały odnalezione, a nie żadne inne. Nigdy nie było okazji, ale teraz pomyślałem, że może w tych wakacyjnych odcinkach sięgnę po ten zespół, ale wybrałem też spokojniejsze utwory, bo taka konwencja tej audycji. A zatem przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, a rzadko prezentuję muzykę z tego miejsca. A tak zwana zapowiedź wsteczna będzie jak to wsteczna. Będzie po utworze.

Legenda rocka gotyckiego Bauhaus w ostatniej płycie w zasadniczym okresie działalności, bo potem jeszcze była powtórka z płyty Burning from the Inside. Już mało gotycki ten utwór był. Who Killed Mr. Moonlight? Szymon Chrystianus, Wojciech Jankowski, Adam Czerpak przygotowali dla Państwa tę audycję i na zakończenie jeszcze raz Bauhaus. Kingdom is coming, zbliża się królestwo, a za tydzień ostatnie odnalezione pudełko i żegnamy się z sierpniem, żegnamy się z wakacjami i żegnamy się z odnalezionym pudełkiem z płytami.

0: will open.
1: Odnalezione pudełko z płytami, czyli muzyczne mydło i powidło. Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
1: Studio Ostoja.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Lato powoli dobiega do końca, a wczoraj ostatni piknik w Ostoi Natury i dziś będziemy rozmawiać z jednym z bohaterów wczorajszego pikniku, czyli z Bartkiem, szefem kuchni z Trójmiasta, który przyrządzał dla nas pyszne dania prosto z naszych produktów, owoców, warzyw, kurczaczków. Halo, halo, słyszysz mnie, Bartku?
5: Siemanko, tak, słyszę, witam wszystkich.
4: Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Dzisiaj, Bartka, a powiedz, jak ci się podobał wczorajszy piknik?
5: No, wydaje mi się, że to był jeden z najlepszych pikników, jakie dotychczas zrobiliśmy. Produkt jak zwykle zachwycił, ale koniec sierpnia jest chyba po prostu najlepszy, jeżeli chodzi o produkty z gospodarstwa, także było moim zdaniem super.
4: No myślę, że hitem były pomidory i właśnie o nich będziemy dzisiaj rozmawiać, bo poza tym, że same w sobie są pyszne, ale wczorajszy przepis wiem, że wszystkim przepadł do gustu, bo zanim zdążyliśmy je wystawić, to tak naprawdę znikały w mgnieniu oka, więc jak przyrządziłeś te pomidory? Może tutaj poinformuję też słuchaczy, że raz w miesiącu będziemy łączyć się z Bartkiem. Jeszcze nie do końca wiemy, jak ta formuła będzie wyglądała, ale postaramy się po prostu, żeby to była krótka, 5-10-minutowa rozmowa raz w miesiącu, gdzie Bartek będzie proponował nam, co w danym części roku, co i z czego przyrządzić, żeby było smacznie, żeby było świeżo i żeby było na czasie. Myślę, że teraz na czasie pomidory są, bo czy w sklepach, na bazarach, czy właśnie w przydomowych ogródkach, szklarniach jest czas pomidora. Więc Bartku, jak możesz, opowiedz, jak przyrządzić takie pomidory jak na wczorajszym pikniku?
5: Nasze wczorajsze pomidory, przede wszystkim no, mieliśmy tutaj bardzo dobrej jakości produkt i już był z gruntu słodki, miał dużo kwasowości i stąd jedyne, co chciałem podkreślić, to właśnie te słodycz i kwasowość. Stąd zrobiliśmy do niego dressing na bazie syropu z kwiatów bzu. Do tego był dżem z pomarańczy, sok z cytryny, odrobina octu jabłkowego i dobry olej rzepakowy tłoczony na zimno. Razem wszystkie te składniki zblendowaliśmy, żeby powstał gładki dressing, polaliśmy tym pomidory, dodaliśmy też kiszone cytryny, które można kupić w dowolnym sklepie z arabską żywnością. Oczywiście wspaniałe borówki amerykańskie z gospodarstwa i skwarki z guanciale, czyli sezonowanego na sucho i lekko wędzonego podgardla, które produkujemy w Meatboyu w Gdańsku.
4: Więc tu, proszę Państwa, przepis wczorajszych pomidorów i co, no z pomidorami, poza tym, że klasycznie jemy je z cebulką, to jednak można przyrządzić wiele rodzajów tych sałatek.
5: Oczywiście, to już nie tylko sałatek. Wczoraj wydaje mi się, że najfajniejszym daniem pikniku był nasz regeneratywny kurczak duszony w sosie z pomidorów bawole serce z porzeczką i do tego kluseczki z mąki orkiszowej i jajek, i wszystkie te produkty były z jednego gospodarstwa, z gospodarstwa Ostoi.
4: Tak, to myślę, że to wszystkim się bardzo podobało. Ja też jeszcze tu podziękuję na antenie, bo we wczorajszym pikniku mieliśmy kilku słuchaczy Radia Wnet, którzy przybyli do nas z różnych stron Polski. Mam nadzieję, że smakowało, że gospodarstwo się podobało i razem z Bartkiem bardzo, bardzo dziękujemy za tą wizytę na naszym pikniku, a pikniki powrócą na pewno w przyszłym roku, bo w tym roku już ten sezon piknikowy kończymy, ale to nie koniec, bo Bartka można jeszcze spotkać w wielu miejscach w Trójmieście i może tu Bartek trochę autoreklamy, powiedz, gdzie rzeczy, które powstają w twojej głowie, można spróbować zjeść. Wiadomo, że nie takie jak u nas w gospodarstwie, ale też przygotowujesz różne inne rzeczy dla różnych innych miejsc i dla swoich, i dla partnerskich.
5: Generalnie na co dzień działam w Meatboyu, w stacji Food Hall nad Galerią Metropolia i tam jakby jest też showroom naszego podstawowego produktu, czyli pastrami, które dostarczamy też do innych miejscówek. Pojawi się też wydaje mi się, najfajniejszym, najciekawszym miejscu w całym Trójmieście, czyli Nara Gdynia na ulicy Świętojańskiej w Gdyni. Debiut pastrami i różnych rzeczy z grilla również, które będzie wiązał jakby aromat dymu i jakość produktu nastąpi gdzieś na początku września. Mhm. Zajmuję się też bardziej popową kuchnią. Prowadzę kebaba w hali targowej, gdzie wszystkie produkty poza lawaszem i bułką produkujemy sami. No i oczywiście robię całą masę gościnnych występów i w różnych miejscach sobie jakby promuję różne dziwne połączenia smaków, takie jak pomidory z borówką, albo ostatnio bardzo dobrze nam się właśnie we wspomnianej Narze sprzedawał wędzony rozbew z chrząszczami.
4: Czyli chrząszcze też mogą trafić do kuchni.
5: Jak najbardziej. Chrząszcze, świerszcze smakują jak chipsy i mają dużo białka.
4: Powiedz w takim razie, jak te lato gastronomicznie w Gdańsku? Co tam się u was działo? Czy dalej się jeszcze coś dzieje? I co warto odwiedzić? Co twoim zdaniem jest fajnego w tym momencie w Trójmieście?
5: Wydaje mi się, że w Gdańsku najfajniejszym projektem tego lata jest Targ Śniadaniowy i warto go odwiedzać. Jest co weekend w Stoczni Cesarskiej. Ostatnia edycja będzie jakoś na końcu września. Meat Boy również bierze udział w tym przedsięwzięciu i wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe, choć oczywiście Gdańsk w weekendy, jak wiadomo, albo wichura, albo powódź, albo 40 stopni, więc mamy troszeczkę pecha do pogody. Ale i tak Targ Śniadaniowy daje radę, jeżeli chodzi o różnorodność produktów i też jakby ceny tych produktów i koncepty, które się tam wystawiają. Wydaje mi się, że jest bardzo dobra selekcja i można jakby poświęcić sobie jeden niedzielny poranek, uderzyć w jedno miejsce i spróbować bardzo, bardzo wielu różnych rzeczy.
4: Okej, okay, czyli Targ Śniadaniowy, a jakiś...
5: Znany zresztą z Warszawy Targ Śniadaniowy.
4: Okej, okay, znany w Warszawie, który otworzył się też w Trójmieście. A co jeszcze ciekawego byś polecił nam w Trójmieście obecnie dziś? No wiemy, zapraszamy was wszystkich, tych, którzy byli na naszych piknikach albo chcieli się wybrać i są w Trójmieście, to zawsze można wpaść do Meat Boya, który głównie, wiadomo, nazwa zobowiązuje, specjalizuje się w stekach, tak? To jest jakby wasze...
5: Steki pastrami.
4: Tudzież burgery, czyli mielona wołowinka. Więc tutaj jak najbardziej zapraszamy do projektu Bartka, bo to twój indywidualny projekt, prawda?
5: Tak jest.
4: No dobrze, a powiedz jeszcze, co byś polecił teraz już poza tym naszą sałatką, czy tam powiedziałbym surówką z pomidorów, która no wczoraj zrobiła robotę, bo na stołach może była 15-20 minut i cała rozeszła się w bardzo szybkim tempie, wszystkim bardzo smakowała. Zresztą muszę tu przyznać, że wszystkie wczorajsze twoje dania no cieszyły się ogromnym powodzeniem, bo jedno po drugim podawaliśmy, jedno po drugim znikało.
5: To prawda.
4: No oczywiście finalnie też makaron z owocami. Teraz myślę, że jest dobry czas na takie makarony, prawda? Mamy sporo owoców, takich jak maliny, takich jak borówki, które się już kończą. Co tam jeszcze?
5: No makaron z owocami jak zawsze skradł show. Tym razem nie był to klasyczny makaron z truskawkami, tylko makaron z truskawkami, porzeczkami, borówką amerykańską i prażonym kokosem. I pozwolę sobie powiedzieć, że jest to danie przeznaczone dla dzieci. Za każdym razem dzieci lepo się na nie załapują i musimy podawać je na sam koniec, bo w przeciwnym razie ludzie nie chcieliby jeść nic innego.
4: No to jest pewna rekomendacja. Powiem ci, że moje dzieci też to, co zostało, spałaszowały do ostatniej kluseczki, więc z makaronu został się nam ino pusty talerz. No ale tak, wczorajszy piknik myślę, że i dla mnie, i dla ciebie był bardzo fajnym wydarzeniem. No po pierwsze, tak jak zwróciłeś, jest to dobry okres na piknik ze względu tego, że u nas w gospodarstwie można powiedzieć, że już jest na bogato, czyli jest tych produktów dużo, jest czego wybierać i tak żeśmy nie wykorzystali pewnie nawet połowy tego, co było w tym momencie dostępne. Więc na pewno ten sierpień jest dobrym okresem. Myślę, że wrzesień też jest wspaniałym okresem, ale nie jesteśmy do tego jeszcze gotowi infrastrukturowo, bo jak to we wrześniu jest już troszkę chłodniej i pojawiają się deszcze.
5: Różnie bywa z pogodą, za to pojawiają się już grzyby, także mam nadzieję, że w przyszłym roku we wrześniu też uda nam się coś ciekawego zrobić.
4: No właśnie, i tutaj nasze panie można by je poprosić, żeby zahaczyły do lasku i zebrały nam trochę różnych fajnych grzybków, których na Warmii i Mazurach jest zawsze sporo. Cóż, ja cię poproszę po audycji, żebyś mi wysłał na maila ten oto przepis i postaramy się, żeby on się na Facebooku Radia Wnet pojawił i żebyśmy otworzyli taki nowy kącik raz w miesiącu z przepisami od Bartka, czyli tak zwane przepisy Studio Ostoja we współpracy z Bartkiem z Beat Boya, czyli to, co, jak przyrządzić to, co w danym momencie przyrządzane być powinno, tak? Czyli to, na co jest czas, o tak to nazwijmy. Na pewno teraz koniec sierpnia jest to czas pomidora, więc polecam Państwu bardzo serdecznie tu ten przepis Bartka zrobić w domu. Nie jest on jakiś bardzo skomplikowany, ale powiem szczerze, te pomidory no same w sobie już smakują wyśmienicie, a z tym smakują wyśmienicie zaskakująco. No dobrze. Coś jeszcze byś chciał na koniec tam dodać, Bartku?
5: Chciałbym zaprosić do Trójmiasta i do Meat Boya, o którym już wspominałeś, na nasze najtańsze prawdopodobnie w północnej Polsce steki, też jakby serwujemy filet mignon z pomidorami, gdzie dressing jest bardzo podobny do tego, który serwowaliśmy w Ostoi Natury. No i przede wszystkim każdego, kto oczekuje kreatywnej, ciekawej i jedynej w swojej rodzaju kuchni, chciałbym każdej takiej osobie polecić Nara na Świętojańskiej w Gdyni, gdzie wydaje mi się, że można po prostu zjeść najlepsze absolutnie jedzenie w tym mieście, a pewno lepsze niż moje w Meat Boyu.
4: Okej, okay, czyli a jak to się wydarzyło, że tam takie powstało takie miejsce? Ktoś nam przybliżysz?
5: Po prostu miejsce ma wybitnie utalentowaną i zdolną właścicielkę, która jest przy okazji szefową kuchni i robiłem tutaj dwa pop-upy, więc też wiem z własnego doświadczenia, jak dobre jedzenie tutaj powstaje i jak jest ciekawe, jak miejsce jest jedyne w swoim rodzaju, absolutnie. Sam jestem zresztą stałym bywalcem.
4: Okej. Okay. Czyli warto odwiedzać Nara, nie mówić Nara do Nara i zaglądać tam na przepyszne.
5: Warto powiedzieć siema w Trójmieście, tak, idąc do Nara.
4: No a jak tam twój projekt, który wspierasz w Krakowie, bo wiem, że też masz projekt w Krakowie, z którym się przyjaźnisz i koleżanka zdobyła już tytuły, jak tam dalej idzie?
5: To nie do końca jest mój projekt, tam po prostu
4: nie wiem. Nie, się przyjaźnisz, z którym się przyjaźnisz, tak.
5: Nie było mnie dawno w Krakowie, więc nie wiem, co się zmieniło, ale biorąc pod uwagę to, co widzę na social mediach, to chyba jest bardzo dobrze.
4: Okej. Ale jako, że większość naszych słuchaczy jest z Warszawy, to czy masz może jakieś miejsce w Warszawie, które byś mógł polecić, które...
5: No myślę, że przy kolejnej audycji będę już mógł polecić miejsce, w którym znajdą się moje kanapki wybitnie tania jak na warszawskie warunki kawa.
4: Okej, okay, czyli...
5: Na razie nie mogę zdradzić do końca tajemnicy, ale
4: coś się szykuje, tak.
5: Wkrótce w Warszawie pojawi się mięso od Meat Boya na stałe w kawiarni.
4: Okej, okay. Czyli przy następnej okazji nam opowiesz.
5: Tak jest, dokładnie tak.
4: No powiedz, Bartku, jak było wczoraj i przedwczoraj, bo tak naprawdę dla wielu z was, którzy nie wiedzą, przygotowanie takiego pikniku to jest ponad doba gotowania. Też przy wsparciu tu pozdrawiamy nasze panie z Lgnówka, z Koła Gospodyń Wiejskich i nie tylko, które zawsze mocno nas wspierają i pomagają, żeby no, dla was udało się to przyrządzić wszystko na czas i jakościowo, więc pozdrawiamy panie serdecznie. A powiedz, bo w zeszłym roku miałeś przygodę z Kołem Gospodyń Wiejskich, jak to wspominasz? Tak. Czyli gotowanie...
5: Tak. Przede wszystkim w ubiegłym sezonie przy wszystkich piknikach panie pomagały, więc chciałem się odwdzięczyć i pomogłem paniom przy przygotowaniu dożynek wojewódzkich i muszę przyznać, że jest to niesamowity event. Nigdy nie widziałem podobnej skali na własne oczy. Poziom jedzenia też był super i to, co panie przygotowały, było naprawdę niesamowite. A z kolei to, co wczoraj robiliśmy na pikniku, no jakby dla mnie samo obcowanie z tym produktem już sprawia, że jakby mój styl w gotowaniu się troszeczkę zmienia. I nie wiem, no próbowanie twoich pomidorów już jest doświadczeniem po prostu czymś ponad jedzenie pomidora zdecydowanie. Nie? I tak bym oceniał ten ostatni piknik w piku sezonu, że to już jest nie tylko jedzenie, tylko doświadczenie.
4: No dla mnie, wiesz, wielkim przeżyciem było to, że część dań naprawdę pochodziło w 100% od nas gospodarstwa, czyli od warzyw, owoców, to oczywiście kurczaka, poprzez zioła, które ścinałeś na miejscu i właśnie w taki nieoczywisty sposób je dodawałeś, bo wiele ziół, które były dodane i możesz tam opowiedzieć nam jeszcze, jakie zioła wykorzystywałeś i dlaczego, bo dodawałeś te zioła świeże, a nie suszone.
5: Tak, no kiedy możemy dodawać świeże, zdecydowanie wybieramy świeże. Wczoraj po prostu chciałem, zwłaszcza przy tym kurczaku duszonym w sosie pomidorowym, użyć jakiegoś ciekawego tła i wydało mi się do jakby owocowego, słodko-kwaśnego aromatu pomidora idealna była kwiatowa lawenda i właśnie lawendą się najwięcej bawiłem, a z kolei przy naszym iced tea pojawił się też estragon, także zrobiliśmy sobie iced tea estragonowe. No tam, z papierówkami i kwaśnymi jabłuszkami, którego gatunku nawet nie znam, ale były super.
4: No tam były papierówki, a ten drugie drzewo, to nie pamiętam, bo ono już jest dziczałe, ale to jest takie drzewo, co rośnie przy drodze i po prostu zbiera się z niego jabłka, każdy kto przechodzi może sobie pozbierać, więc takiego totalnie starego, zdziczałego drzewa, nawet nie wiem jaki to do końca.
5: Mi się wydaje, że to jest ten gatunek, który później zostaje jesienią, jak już opadają liście, a zostają czerwone jabłuszka na drzewa.
4: Może tak być, choć...
5: On jest taki kwaskowy bardzo, nie? Fajny
4: bardzo
5: właśnie.
4: Mocno kwaskowy, no. No, a na koniec jeszcze tutaj cię trochę podpytam, czyli co, jak to jest, żeby zobrazować to naszym słuchaczom, jak to jest gotować z produktów ekologicznych i czym to się różni od gotowania i przyrządzania dań z takich produktów, które na co dzień są dostępne w restauracjach?
5: Na pewno ekologiczny produkt będzie wymagał troszeczkę więcej cierpliwości, bo nie jest równie jednolity kształtem, nie jest tak samo powtarzalny, jeżeli chodzi o kształt tych produktów i trzeba po prostu się bardziej przyglądać temu wszystkiemu, ale za to mamy w zamian ogromną satysfakcję z tego, jak jest intensywny, jeżeli chodzi o smak, nie? Że można się po prostu zdziwić, że ta marchewka smakuje jak kilka marchewek, ten kurczak smakuje po prostu jak arcykurczak, nie? Więc wydaje mi się, że to jest ta zasadnicza różnica, że smak jest niesamowicie intensywny, więc my też mamy trochę mniej do roboty i nie musimy tego smaku tak długo uzyskiwać.
4: Okej, czyli tak naprawdę...

0: tymi marchewkami. Także nic, co się z marchewek wygotowało, nie zostało dolane, tylko pozostało w potrawie, dając jeszcze dymny, słodkawy aromat.
1: Okej. No i razem w połączeniu z tymi kotlecikami, myślę, że było to kolejne...
0: No, słodko-słone aromaty, wiadomo, wszyscy je po prostu kochają.
1: Tak, był to bardzo ważny punkt w całym pikniku, bo to myślę, że tych punktów było kilka. Tak też żeśmy te smaki dozowali, żeby nasi goście mogli posmakować wszystkiego, ale widziałem, że już przy ostatnich daniach paski trzeba było rozpinać i poluzowywać, bo był tego ogrom, tak?
0: Tam też na szczęście na makaron z truskawkami, z owocami jest osobny żołądek, więc goście sobie
1: no, to fakt. Tutaj te drugie żołądki się odpaliły. No więc co, no udaje, mimo chwiejnej pogody wczoraj, bo no, było słońce przeważnie, ale na koniec kropki taki mały deszczyk nas zaatakował i nas trochę rozpędził, ale ogólnie udało się przeprowadzić ostatni sierpniowy piknik. Myślę, że kulinarnie było to wielkie przeżycie i dla nas organizatorów, i dla naszych gości. Wszyscy na pewno byli bardzo zadowoleni, bo rozmawiałem z większością gości i potwierdzam, że wszystkim bardzo smakowało i zarówno nasze produkty, i twoje wykonanie i przygotowanie tych produktów trafiło w gusta. I tu jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Wnet. Tu kilku z tych słuchaczy wczoraj się u nas na pikniku pojawiło, więc w przyszłym roku jak najbardziej zapraszam do odwiedzania naszych pikników. Na pewno będziemy gdzieś tam od maja informować, jak już uda nam się je zaplanować. No co, a przed nami teraz jesień, zima. To co to znaczy dla kucharza?
0: To znaczy sporo wyrzeczeń i więcej czasu poświęconego na poszukiwanie odpowiedniego produktu, ponieważ jak wiadomo, no, jakby rozpiętość oferty się będzie mocno zmniejszać. Już za miesiąc przy kolejnym przepisie pokażę, że wczesna jesień jest być może jeszcze ciekawsza niż lato.
1: Okej. No to na pewno tego przepisu doczekać się nie możemy. A czy to jest też tak, że sezon w gastronomii, to większy macie sezon i ruch w lato, czy właśnie w tak zwanym normalnym roku?
0: Szczerze mówiąc, najbardziej zależy to od lokalizacji. Tam, gdzie robimy Meat Boya na tę chwilę, raczej sezon u nas się zaczyna w styczniu, kończy w maju, poza tym naszym sezonem. Po prostu im gorsza pogoda, tym u nas jest lepiej. Poza tym naszym sezonem, oczywiście w takich miejscach jak Targ Śniadaniowy, czy bliżej centrum Gdańska, no sezon trwa jeszcze do końca tego miesiąca i później już raczej będą spadki, ale my też raczej staramy się szukać takich możliwości sprzedaży jedzenia, żeby one były troszkę niezależne też od pogody i od ruchu turystycznego.
1: Okej. Czyli żeby po prostu można było się utrzymać.
0: Dokładnie tak. Stawiamy na lokalsu i na gości z Warszawy oczywiście.
1: Okej, którzy też często Trójmiasto odwiedzają i są ważną częścią gastronomii trójmiejskiej. No dobrze, Bartku, a jeszcze zapytam, sorry, jeszcze ostatnie pytanie, zanim cię tutaj wypuszczę. A jak to jest dzisiaj z rybami w Trójmieście? No bo w sumie Trójmiasto powinno stać rybami, a wcale nie tak łatwo znaleźć dobrą rybę w Trójmieście.
0: Dobrą rybę w Trójmieście znaleźć można, ale dobrą rybę w restauracji już będzie dużo trudniej. Trójmiasto nie jest najlepszym miejscem na sprzedaż dań rybnych, nie licząc oczywiście jakichś tam pasów nadmorskich, miejsc turboturystycznych, gdzie z jakością bywa różnie, ale to też nie chcę się do końca wypowiadać o innych kolegach z branży. Jeżeli chodzi o produkt, to można ją bez problemu znaleźć w Trójmieście. Jeżeli chodzi o rybę podaną w restauracji, no to na pewno marką samą w sobie i numerem jeden jest Fisherman w Sopocie.
1: Okej. Okay. A dalej mamy trójmiejskich rybaków? Jest coś takiego?
0: Tak, są jeszcze rybacy w Trójmieście. Ja sam osobiście współpracuję z Rafałem Tilsą z Placu Rybaków w Sopocie i z tego, co mi wiadomo, jest to ostatnia już taka rodzinna firma, w sensie, że jest to rybak z pokolenia na pokolenie i na przykład teraz wyławia z zatoki przepiękne, duże, soczyste i wspaniałe flądry, które u niego też zamawiam.
1: No, Flądra kojarzy mi się totalnie z Morzem Bałtyckim. I tu z naszą zatoką, więc i co, i te Flądry można gdzieś w Trójmieście nabyć?

0: Można. Można nabyć przy barze przystań. Są miejsca właśnie, gdzie rybacy sprzedają swoje złowione przez siebie ryby. Można też zresztą przyjechać sobie tam wcześniej, zanim jeszcze ludzie zapełnią te plaże i obejrzeć, jak kutry podpływają, jak z kutrów wyciągane są te ryby. No, ja bardzo lubię tak robić. Szczerze mówiąc, jest tam bardzo ciekawie i spokojnie z rana i można sobie z rana na przykład zjeść sashimi z plądry już w domu wyłowionej kilka godzin wcześniej, co wydaje mi się, że jest fajnym doświadczeniem.
1: No myślę, że bardzo. Myślę, że takie miejsce, wiesz, to powinno być miejsce kultowe już, jeżeli jest to jest jedno z ostatnich miejsc na mapie, gdzie mamy tak naprawdę z wody na stół. Tak, tak jak z pola na stół, to tu mamy z wody na stół i tu jak najbardziej kibicujemy naszym polskim rybakom, których niestety jest coraz mniej, prawda, bo to są wypierani.
0: To jest totalnie ginący zawód.
1: No, wypierani przez te duże statki przemysłowe, wielkie przetwórnie, które pływają tudzież przez hodowlę, nie? Bo chyba też coraz więcej.
0: No, to jednak troszeczkę inna ryba. Hodowane raczej są gatunki, które no, trudno porównywać do morskich. Jakby ja jestem wielkim fanem hodowlanych jesiotrów, ale flądra z zatoki, a jeszcze to oczywiście jedno i drugie to ryba, ale no jednak to jest zupełnie co innego.
1: A wczoraj, a propos ryb, też pojawił się akcent rybny w jednym zdań.
0: Tak, pojawił się sos rybny z bałtyckich śledzi, który zrobiłem dobre 5 lat temu i pojawił się w surówce z kapusty z ostoi, ze świeżo tartym pszanem i świeżo tartą cukinią.
1: Okay. Bo też słyszałem takie opinie, że jedno danie było, można było wyczuć sos rybny, tak? I to jeszcze okazuje się, że to nasz lokalny polski sos rybny, a nie na bazie.
0: Zrobiony przeze mnie.
1: Zrobiony przez ciebie oryginalny. Ale to znaczy, to rozumiem, że go robiłeś teraz. To nie był ten sos przed 5 lat.
0: To jest też sos zrobiony 5 lat temu. To tak? Sos rybny powstaje bardzo długo i później się bardzo dobrze przechowuje. Jest to jakby taki ekstrakt.
1: A, czyli taki ekstrakt bardziej niż sos.
0: Tak jest, tak, tak.
1: No więc, drodzy Państwo, jak słyszycie, jeszcze polską rybę nad Bałtykiem w Trójmieście spotkać można, co niestety jest coraz rzadsze. My dziękujemy bardzo Bartkowi za wspaniałe, że tak powiem, gotowanie i przyrządzanie, i za wspaniałe pikniki, za wspaniałe ubieranie naszych potraw, naszych w sumie produktów jeszcze w potrawy, w dania, które potem cieszą podniebienie i cieszą nas wszystkich, więc cóż, Bartku, bardzo Ci dziękuję za wczorajszy piknik. Pozdrawiam, a w takim razie na koniec września będziemy się do Ciebie odzywać po kolejny przepis, a tymczasem, jeżeli możesz, to jeszcze raz szybko na koniec powtórz, jak zrobić sałatkę pomidorową a la piknik z ostoi.
0: A zatem najważniejsze to syrop z kwiatów bzu, który blendujemy razem z dżemem z pomarańczy, z sokiem z cytryny, octem jabłkowym i olejem rzepakowym tłoczonym na zimno. Polewamy tym oczywiście najlepszej jakości pomidory z ostoi natury i dodajemy skwarki z guanciale, czyli wędzonego, dojrzewającego podgardla, ale równie dobrze mogą być to odciśnięte oczywiście wcześniej z tłuszczu, skwarki z boczku, do tego borówki amerykańskie, odrobina soli Maldon i będzie wspaniale.
1: Dziękujemy Ci, Bartku, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy tu z Radia Wnet. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Więc tak jak słyszeliście Państwo, wczorajszy piknik w Ostoi, piknik z natury, bardzo udany dla tych wszystkich, którzy zamawiają nasze paczki z natury, które co tydzień po audycji wydajemy naszym klientom i wielu słuchaczom Radia Wnet. Te pikniki na pewno są ogromną inspiracją, bo wczorajsze dania, które można było spróbować na tym pikniku, w 90% powstały w oparciu o to, co w takiej paczce się znajduje. Na razie zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Po powrocie jeszcze trochę opowiemy o naszych paczkach i nadchodzących wydarzeniach. Zapraszam na muzykę.

0: Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.
3: Studio Ostoja.
4: To był Papro Dziad, który naszym gościem tu w audycji był. Niedługo mam nadzieję, że wywiad z Papro Dziadem pojawi się na YouTubie Radia Wnet i bardzo serdecznie zapraszam, bo to bardzo fajna rozmowa z muzykiem, który no, wie też dużo o życiu, o naturze, o rolnictwie, o lesie, więc myślę, że warto posłuchać takiego głębszego podejścia duchowego, słowiańskiego do życia. Więc tu bardzo polecam rozmowę, która się odbyła w tym studiu pod koniec lipca, więc mam nadzieję, że jakoś w tym albo w kolejnym tygodniu na kanale naszym YouTube'owym Radia Wnet ta rozmowa się pojawi. Jeśli chodzi o piknik, no tak jak powiedzieliśmy, był to już ostatni piknik, ale warto te nasze pikniki odwiedzać, bo jest to takie no, przeżycie kulinarne nawet dla nas, czyli mimo, że na co dzień obcujemy z tymi owocami, warzywami, kurczakami, to jednak to, co Bartek i jego wkład kreatywny w przyrządzenie i wyeksponowanie tych smaków poszczególnych składników jest, no jest wspaniałą robotą, którą robi i też myślę, że jest dużą inspiracją dla wszystkich, którzy tych produktów próbowali, więc polecam serdecznie następne pikniki na pewno za rok, w wakacje, więc serdecznie zapraszamy. Oczywiście zapraszam Was wszystkich do zamawiania naszych paczek z natury, wypełnionych produktami ekologicznymi, w większości pochodzącymi od nas, z naszego gospodarstwa, ale też korzystamy z naszej grupy producenckiej, nieformalnej grupy producenckiej Ekowarmia, której członkami jest już ponad 10 gospodarstw ekologicznych, zarówno z Warmii, ale tak naprawdę mamy też już partnerów z całej Polski, więc dzięki temu te nasze skrzynki mogą być bogatsze, bardziej na czasie. No, teraz, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o pikniku, to głównym gwiazdą naszych skrzynek są oczywiście pomidory, pomidory malinowe, pomidory bawole serca, które no, o tej porze roku smakują moim zdaniem najlepiej, są pełne smaku, pełne słodyczy. W dzisiejszej paczce też znajdują się ogóreczki, świeża marchewka. Mamy oczywiście zawsze w każdej paczce jajka z chowu pastwiskowego, nasze wspaniałe młode ziemniaki, lordy. Jest teraz też cukinia, po raz ostatni pewnie są ogórki z pola, bo niestety już koniec sierpnia oznacza, że te ogórki polowe kończyć się będą. Noce robią się zimne, więc ogórek już nam na polu za długo nie wytrzyma. Oczywiście też kolejne zaproszenie tutaj bardziej dla profesjonalistów, ale myślę, że jeżeli ktoś chciałby poszerzyć swoje horyzonty, a profesjonalistą nie jest, to 10, 11, 12 września mamy Biotech. 10 września jest całkowicie darmowy i otwarty, trzeba się tylko zarejestrować. Jest to dzień i tu dla Was wszystkich zaproszenie jak najbardziej. Wystarczy wysłać do nas maila i Was waszą obecność możemy potwierdzić, więc 10 września mamy dzień poświęcony budownictwu konopnemu oraz earthshipom, czyli po polsku można powiedzieć słoneczną ziemianką. To są budynki w pełni pasywne, wykorzystujące, tak jak my w rolnictwie regeneracyjnym wykorzystujemy matkę naturę, żeby robiła za nas większość roboty, tak te budynki też współgrają z naturą i biorą z niej to, co najlepsze, po to, żebyśmy my jako lokatorzy tych budynków mniej się musieli martwić. Tutaj nasz kolega, pojawi się nasz kolega z Holandii, Paul, który jest autorem i powiedziałbym Spiritus Homes, czyli takim głównym motorem napędowym pierwszej wioski earthshipowej w Europie. Będzie opowiadał jego wykład, nie możemy się na pewno już tego wykładu doczekać, będzie właśnie o tym, jak zbudować takie earthshipy, jak zbudować taką społeczność. Oni zbudowali wioskę składającą się z 23 budynków typu earthship, w których właśnie ponad 20 rodzin mieszka na stałe. Ta społeczność, poza tym, że wspólnie wybudowała swoje domy, to też rozwiązuje całą masę różnych innych wyzwań. Na przykład oczywiście są niezależni, jeśli chodzi o energię. Sami wytwarzają swój prąd. Mają kilka osób, które tam mieszkają, które wspólnie tworzą swój projekt regeneratywno-permakulturowy, czyli też nie jest to częścią, co prawda, zasadniczą tej wioski, ale jakby tuż poza nią, ale członkowie tej wioski są zaangażowani właśnie w takie różne uprawy. Jest też bardzo ciekawy projekt tej wioski, polegający na tym, że na jednym ze spotkań doszli do wniosku, że nie ma sensu, żeby każdy dom posiadał swój samochód, że lepiej mieć kilka samochodów, którymi wspólnie się dzielą i mają taki swój wewnętrzny car sharing, czyli mają ileś samochodów, na które po prostu się zapisują i wtedy, kiedy ktoś potrzebuje, to te samochody są dostępne, a dzielą się kosztami utrzymania tych samochodów, więc bardzo ciekawy przykład na to, jak być smart, jak być taką inteligentną wioską, jak to robić w zgodzie z naturą, jak zbudować zdrowy budynek, który dba o nas, jak to mówi właśnie Paul, więc tutaj bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na 10 września. Jest to projekt dofinansowany z europejskiego programu, a bezpośrednio z Brukseli, czyli z pominięciem polskich pośredników w ramach projektu SURE, czyli Sustainables and Resilient Communities, czyli wioski, które są odporne i które dają możliwości rozwoju i przetrwania. Ten projekt podzielony na trzy główne kategorie, czyli właśnie budownictwo alternatywne, rolnictwo regeneracyjne, rolnictwo w zgodzie z naturą i trzeci blok tego projektu dotyczy samowystarczalności energetycznej. My akurat zajmujemy się głównie tymi pierwszymi dwoma aspektami tego projektu, czyli właśnie budownictwem alternatywnym jako Ostoja Natury. Współpracujemy z IsoHemp i jesteśmy przedstawicielem w Polsce bloczków konopnych IsoHemp, z których sami mamy budynek w gospodarstwie, więc tu bardzo wszystkim polecam w ogóle budownictwo konopne. Nie mówię, że zaraz trzeba sięgać po nasze bloczki. Są też tradycyjne metody, czyli można wziąć ten paździerz i nie kupować gotowego rozwiązania, ale też samemu takie ściany wybudować. Najczęściej właśnie warto zacząć od wiedzy i teorii. Potem warsztaty praktyczne i myślę, że po takim przygotowaniu można już śmiało z tymi alternatywami pracować. Natomiast druga część, czyli 11-12, to już jest rolnictwo regeneracyjne z Richardem Perkinsem. Tu jeszcze nam zostało Kilka miejsc jeszcze mamy, natomiast już ta część jest odpłatna i wymaga rejestracji. Tu gościem tych dwóch dni będzie Richard Perkins, czyli gość też tej audycji, który no, pół roku temu z nim rozmawialiśmy. Była pierwsza zapowiedź tego, że może uda się go do nas do Polski po raz pierwszy ściągnąć i udało nam się. Jesteśmy już, wszystko jest potwierdzone, jest na dobrej drodze. Richard przylatuje 10 września i do 12 września będzie brał udział w tegorocznym Biotechu. 11 bardziej poświęcony projektowaniu teorii, 12 totalnie dzień praktyków, warsztaty, właśnie kurniki przesuwne, mobilne, zarówno te Eggmobile, jak i czyli zarówno te dla niosek, jak i dla broilerów, więc tu będzie pokazywał technologię opracowaną. Też są to projekty, które wywodzą się między innymi od projektów Salatina, który również był naszym gościem audycji, był również prowadził warsztaty u nas i bardzo wszystkim serdecznie polecam, bo ta wiedza jest warta. Jest to wiedza, dzięki której można pewne rzeczy bardzo szybko wdrożyć, czy w gospodarstwach, czy właśnie w jakichś ogródkach permakulturowych, przydomowych hodowlach, uprawach, bo nie tylko będziemy rozmawiać o zwierzętach, będziemy również rozmawiać o market garden, będziemy również rozmawiać o efektywnym wykorzystywaniu upraw pod osłonami, czyli między innymi tuneli foliowych, rozsadników, czyli całej tej technologii, która pozwala na to, żeby prowadzić małe, średnie, dochodowe gospodarstwo regeneracyjne, które poza tym, że daje produkt, którego tak naprawdę nie można kupić w sklepie za żadne pieniądze, bo poza takimi gospodarstwami on już jest niedostępny nigdzie, to dodatkowo jeszcze dzięki tym technikom poprawiamy jakość gleby, czyli budujemy najważniejszą rzecz z punktu widzenia każdego gospodarstwa, czyli zdrową glebę, bogatą w humus, bogatą w materię organiczną, bogatą w biologię, która co roku może rodzić więcej i więcej. Ja w takim razie zapraszam na kolejny utwór muzyczny. Po Paprodziadzie teraz będzie Snoop Dogg.

wakacje powoli dobiegają końca, więc też już sezon upraw też powoli się kończy, choć tu muszę zaznaczyć, że sierpień jest cały czas jeszcze dobrym miesiącem na to, żeby parę rzeczy na jesień posadzić, więc nie jest tak, że to rolnictwo już są dożynki, to znaczy koniec, zwłaszcza w takich ogródkach warzywniczych czy w tak zwanej produkcji market gardenowej jest jeszcze cała masa miejsca na to, żeby no my tak naprawdę do późnej jesieni, nawet do października, listopada robi się różne nasadzenia, czy jeszcze na jesień, czy już na wiosnę, tak? Na przykład w tunelach foliowych bardzo często w październiku, w listopadzie sadzimy marchewkę po to, żeby ona była już w marcu, kwietniu, więc mam nadzieję, że też w tym roku nam się to uda i tu trzymam kciuki za Was Państwo wszyscy, żebyście też spróbowali, doświadczyli sami różnych upraw, bo osoba, ja zawsze, klienci zawsze mnie pytają, no, że czy dla nas nie jest problemem, że oni sobie tam uprawiają to i to i tamto i u nas tego nie będą kupowali, a dla mnie wręcz przeciwnie, to jest super, że ktoś próbuje i sam uprawia, bo on dużo bardziej docenia naszą pracę, docenia też i ma możliwość posmakowania czegoś prosto od siebie, no to potem mu jest dużo łatwiej porównać to z naszymi produktami, z produktami z bazarów, ze sklepów i ma się ten odnośnik, więc jak najbardziej zachęcam wszystkich do tego, czy jak macie kawałek ogródka, czy jak macie kawałek pola, czy jak macie nawet kawałek balkonu, żeby zawsze jakieś mniejsze, większe, średnie uprawy samemu prowadzić. No cóż, my zapraszamy i jeszcze za tydzień mamy ostatnie studio Stoja w wersji letnio-wakacyjnej, czyli takiej muzycznej, a od września wrócą rozmowy poważne, rozmowy o glebie, o rolnictwie, o regeneracji, o tym wszystkim, co z punktu widzenia studia Ostoja najważniejsze. Postaramy się na początku września, jeżeli nam się to uda, połączyć z Richardem, żeby porozmawiać o biotechu, o tym, co dla nas przygotował, o tym, co u niego dzieje się w gospodarstwie, bo tam dla tych, co obserwują, dzieje się bardzo wiele. Jest sporo różnych nowych testów i eksperymentów prowadzonych przez Richarda, więc na pewno chętnie, mam nadzieję, o tym opowie. A Wam Państwo przypominam, że 11-12 września Biotech 2026 i Richard Perkins w Ostoi Natury po raz pierwszy w Polsce, czyli takie święto rolnictwa regeneracyjnego. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. No ja się już powoli żegnam. Oczywiście przypominam o tym, że nasze paczki można zamawiać w Warszawie. Tu wystarczy wysłać maila pod adres zakupy@ostojanatury.pl. My wtedy dodajemy Państwa do naszej listy wysyłkowej i co tydzień we wtorki, środy wysyłamy menu, które Państwo potwierdzacie, czyli to, co w danym tygodniu, w danej paczce się znajdzie, potwierdzacie i wtedy w poniedziałek taką paczkę właśnie od nas, paczkę z natury, możecie odebrać. Też właśnie od tego tygodnia wracają już paczki do Gdańska. Co tydzień można nas spotkać w Olsztynie na Grunwaldzkiej. Też wielu słuchaczy nas tam odwiedza i w niedzielę zapraszamy do końca sezonu, czyli do końca września. Co niedziela można odwiedzać nas w gospodarstwie na naszym Biohub Bazarku, czyli naszym bazarku gospodarczym. Dziękuję ślicznie i na koniec Macy Gray.

0: Studio Ostoja. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Czas nie tylko na country.
4: Hello, darling.

Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, godzina 19:00, to w ramówce letniej, początek audycji, czas nie tylko na country. Przypominam, że w ogóle generalnie myśmy mieli tę audycję o 20:00 w normalnym czasie, do 21:00, ale czas letni spowodował, że otrzymaliśmy od stacji pół godziny więcej, zaczynamy wcześniej, no ale za to dłużej nadajemy dla Państwa muzykę country, choć dzisiaj, choć tytuł wskazuje, że możemy tu nadawać również inne gatunki muzyki, choć country przede wszystkim. Jerzy Głuszek, pan Szymon Christianus realizuje nasze dzisiejsze spotkanie, a rozpoczął je Scott McCreery utworem Hello Darling, skomponowanym przez Conwaya Twitty'ego. Conway Twitty zrobił z tego duży przebój, ale proszę sobie wyobrazić, że Hello Darling w wykonaniu Scottiego McCreery znalazł się na jego najnowszej płycie, o której jeszcze za moment Państwu opowiem, ale w ciągu pierwszego miesiąca został odtworzony w mediach społecznościowych 40 milionów razy. Proszę sobie wyobrazić, 40 milionów odtworzeń. Coś niebywałego, no ale czasy się też zmieniają i dostępność do tych rozmaitych platform w internecie jest ogromna. Jeżeli coś się podoba, to może osiągnąć taki wynik. Ta piosenka znalazła się na najnowszej płycie, na albumie naszego bohatera pierwszej części audycji, które nosi tytuł 15, bo 15 lat minęło od początku jego kariery. On jako nastolatek jeszcze wystartował w takim znanym też i w Polsce projekcie telewizyjnym. To się nazywa Idol, tak, czyli Idol of America. W tym przypadku amerykański idol, bo to są polskie warianty tego projektu. I jako nastolatek zaśpiewał w tych eliminacjach do tego American Idol piosenkę pod tytułem Your Man, która popularna wtedy była, bo też wyśpiewał ją jako przebój Josh Turner. Zaśpiewał ją Scotty McCreery bez podkładu muzycznego, a cappella, i do tego stopnia spodobało się to jurorom, że zakwalifikowali go do całego tego telewizyjnego programu. Został dostrzeżony, został zauważony i to był właśnie taki moment jego początku jego kariery, od którego to minęło właśnie 15 lat, i wydał płytę, na której zawarł utwory, które dla niego miały istotne znaczenie, zarówno w edukacji muzycznej, w inspiracjach muzycznych, jak i w takim nastroju, który towarzyszył mu, kiedy śpiewa, kiedy przechodzi jakby do tej muzyki w swoim życiu, a zajmuje się przecież również innymi rzeczami. I wysłuchamy teraz dwóch kolejnych piosenek z tej płyty. Właśnie przywołany tu przeze mnie utwór Your Man, do którego zaprosił tego właśnie swojego idola Josha Turnera. On mu tu towarzyszył w drugiej części tej piosenki. A potem jeszcze jeden utwór, tym razem Chrisa Christophersona, Why Me. No, przepiękna ballada, o której już Państwu tu kiedyś mówiłem. A może teraz opowiem jeszcze. Mianowicie Chris Christopherson był jedną z takich sztandarowych postaci muzyki country. Nazywany był poetą muzyki country. Obok Johnny'ego Cash'a, Willie Nelsona, Kenny Rogersa był w tamtym okresie niezmiernie popularny, ale może bardziej w
ten czasie, kiedy on skomponował ten utwór, bardziej może jako songwriter niż piosenkarz, chociaż on już wtedy także śpiewał. No generalnie rzecz biorąc, cierpiał on na jakieś problemy emocjonalne, ale również nie do końca czuł się spełniony. To był trudny czas w jego karierze i w tym czasie wyciągnął do niego rękę Johnny Cash i June Carter, jego żona, i kiedyś powiedzieli: słuchaj, była niedziela, spotkajmy się i pójdź z nami do kościoła. No, wiesz, no dawno, ja właściwie nie uczęszczam, o, tak by powiedział, tak chyba powiedział, no ale dał się namówić i to był moment zwrotny właściwie w jego karierze, o czym po latach powiedział. Otóż zmienił sposób patrzenia pod wpływem tego jakby nawrócenia, czy tego zwrotu w swoim życiu, pod wpływem właśnie tego nabożeństwa, tej mszy, tego nawiedzenia kościoła. Mianowicie nie zastanawiał się, przestał zastanawiać się, dlaczego ten los kładzie mu kłody pod nogi. Dlaczego go to spotyka w jego życiu? Czemu, no tak jak można byłoby sobie pomyśleć, czemu go spotykają te nieszczęścia? Otóż zwrot całkowity nastąpił w sposobie patrzenia na życie. Napisał balladę, jedną chyba z piękniejszych piosenek w jego karierze, Why Me. Why Me Lord, to też jest taki drugi tytuł tego utworu, w którym nie tyle zastanawia się, dlaczego spotykają go nieszczęścia, ale zadaje pytanie Bogu, czemu spotyka go tak wiele dobrego w jego życiu, pomimo iż jest grzesznikiem, pomimo iż być może na to nie zasługuje. I te dwie piosenki przed Państwem w wykonaniu Scottie McCreery, piosenka Your Man, wykonana razem z Joshem Turnerem, i utwór Why Me.

Scotty McCreery z najnowszego albumu wydanego w lipcu pod tytułem 15. Po prostu 15 lat minęło od początku, od debiutu Scottiego. To młody człowiek, podobnie jak i kolejny artysta, który wystąpi dla Państwa. Otóż w piątek, ten ostatni, pojawiły się dwa single, dwie piosenki, które pewno są zwiastunem przyszłego albumu. Zach Top nazywa się, pod takim pseudonimem właściwie występuje artysta, który też uważany jest za jednego z takich nadziei muzyki country, bo on także odwołuje się do tego dobrego okresu w lat 90. w tym, co robi. To taki kolejny neotradycjonalista, ale robi to w nowoczesny sposób i na tyle dobrze, że zyskał bardzo dużą popularność, a przekonamy się o tym, jak śpiewa, jak wykonuje utwory, słuchając tych najnowszych jego piosenek, które, jak przewiduje, wejdą na jesieni do jego kolejnego albumu. Zach Top, proszę Państwa.

Zach Top w najnowszych dwóch singlach, które premiera tych singli w ten piąteczek, który minął. Chcę przywitać stałych naszych słuchaczy, którzy tu piszą do mnie. No, oczywiście szczególnym wskazaniem stałego słuchacza Radia Wnet. No, stały na stałego słuchacza liczyć można zawsze. No, a teraz, proszę Państwa, przejdziemy do bluegrassu. Tu w poprzedniej audycji było trochę bluegrassu, bo też i bluegrass

Ten rynek bluegrassowy jest dosyć taki aktywny w okresie lata. To jest też trochę rzadkie, bo premiery płyt są nastawione głównie na ten sezon taki wczesnego roku, czyli gdzieś właśnie jeszcze zima, styczeń, potem wiosna, no i potem od jesieni. No ale jak widać, bluegrassowcy są aktywni i twórczy przez cały rok. I w zeszłym chyba tygodniu mieliśmy The Grascals plus jeszcze tam coś, a teraz zespół The Paul Ramblin' Boys. To jest zespół, który na muzycznej scenie istnieje od 12 lat. Uważany jest za jeden taki właśnie z ciekawszych kapel grających tradycyjny bluegrass, gdzie właśnie harmonia głosów jest bardzo ważna, gdzie to instrumentarium takie typowe dla bluegrassu jest wykorzystywane przez wybitnych wirtuozów do tego, by stworzyć piękne solówki i zagrać tu improwizację. Oni nawet otarli się o takie dosyć prestiżowe nagrody. Nawet dostali je IBMI. To jest nagroda tego stowarzyszenia bluegrassowego w Stanach Zjednoczonych. Oni dostali nagrodę w kategorii najbardziej obiecująca kapela roku, ale także byli nominowani do Grammy Award w kategorii najlepszy album roku płytowy. I oni teraz właśnie przed 2 tygodniami wydali swoją kolejną płytę, z której wybrałem dla Państwa kilka utworów. Te bluegrassowe kawałki nie są długie, więc myślę, że posłuchajmy ich kilku i tak zatopmy się troszkę w tych klimacie właśnie bluegrassu, takiej żywiołowej muzyki, takiej instrumentalnej, właśnie kameralnej muzyki, której się da słuchać i której improwizację przede wszystkim czekamy najczęściej właśnie, żeby instrumentaliści pokazali w tym kategorii muzyki swoją wielką klasę. I tak chyba jest tutaj przy zespole The Paul Ramblin' Boys.

0: on the count of three, we're going to holler real loud, and then we're going to take a swaller of our drink, all right? We're going, yep, we're all going to get a little more lovey-dovey tonight. Let's do it to it, all right? One, two, three.
1: The Paul Ramblin' Boys. Mieliście Państwo okazję wysłuchać mini-recitalu w ich wykonaniu. A teraz mamy Brandon Flowers, proszę Państwa. Kim on jest? Otóż to jest piosenkarz rockowy z takiego zespołu Leader The Killers. To jest zespół, który powstał gdzieś bodaj w 2002-2003 roku. I to jest zespół, który był w pewnym okresie bardzo popularny na Wyspach Brytyjskich. Zespół amerykański. Dlatego, że on nawiązywał stylistycznie do tego rocka lat 80. brytyjskiego i to Anglikom bardzo się podobało, ale on jest także bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. To jest taki klasyczny rock właśnie idący w kierunku tej stylistyki lat 80., ale także mówi się, że oni taki są troszkę łagodniejsi, indie rock, czyli z jakimiś elementami także folkowymi. Bardzo zgrabna grupa i na dodatek też ceniona przez nie tylko słuchaczy, ale także nagradzana. A tutaj lider tej grupy, który Brandon Flowers, nagrał, proszę Państwa, singla, teraz właśnie go wypuścił, w tym piątek ostatni, który też jest zapowiedzią płyty najnowszej Brandona, który sięgnął po muzykę country, no ale już bez wsparcia tego swojego zespołu, po prostu z innymi muzykami. To taki drugi projekt, że tak powiem, któremu się poświęcił. A potem bardzo młody artysta, Ty Mayers, on to jest 19-latek. Już 2 lata temu uznany został za nadzieję muzyki country i za jednego z najbardziej zdolnych ludzi młodego pokolenia. Jego kariera rozwija się bardzo tak planowo i on teraz nagrał właśnie singielka, w którym mu towarzyszy, proszę Państwa, artystka, której mieliśmy okazję słuchać w ubiegłym tygodniu. To jest Carter Faith. Ona też niedawno wydała swoją płytę, a ta piosenka to jest Always on My Mind. To jest piosenka, którą spopularyzował Willie Nelson. No to posłuchamy tych dwóch gentlemanów, Brandon Flowers na początku, a potem Ty Mayers.

19-latek Ty Meyers Carter Faith w piosence Always on My Mind. Zawsze byłaś i zawsze będziesz, zawsze jesteś w mojej pamięci. Być może zbyt mało mówiłem ci o swoim uczuciu, zbyt może nawet zbyt mało czasu ci poświęcałem, ale gdybym mógł dostać jeszcze jedną szansę od ciebie. No tak, to są dylematy emocjonalne wielu z nas. Kolejne dwie piosenki przed nami, a zanim je zapowiem, to chcę pozdrowić także naszego stałego słuchacza Wojciecha, dla którego te godziny nadawania są właściwymi godzinami, sprzyjającymi słuchaniu muzyki, bo wiem, że kładzie się on wcześnie dosyć spać, a czas od 19 do 20.30 jest optymalnym. Tak zwierzamy się kiedyś. Proszę Państwa, kto teraz? David Alan Coe. No to bardzo kontrowersyjna postać w muzyce country, ekscentryczny wykonawca, taki outlaws, jakby trochę wyjęty spod prawa, no i dosłownie wyjęty, bo on wiele lat spędził w domach poprawczych jako młody człowiek, a potem spędził sporo lat w więzieniach, ale był człowiekiem bardzo utalentowanym. Zarówno piosenkarzem, jak i autorem piosenek. No niestety pod koniec chyba maja tego roku zmarł i pojawiła się płyta w takiej wersji deluxe teraz właśnie, przed dwoma tygodniami, przypominająca jego i twórczość, i też wykonania znanych utworów. Ja dwa takie wybrałem. Akurat to nie są jego piosenki. Pierwsza z nich to jest śpiewana przez Johnny'ego Cash'a, Give My Love to Rose, przez Cash'a spopularyzowana, a druga to jest kolejna wersja tej pięknej ballady Why Me Chrisa Christophersona. Przed Państwem David Alan Coe.

David Alan Cole. A teraz, proszę Państwa, zaproponuję Państwu dużą porcję muzyki. Muzyki znaczonej nazwiskiem Cyndi Walker. Cyndi Walker uważana jest za jedną z najwybitniejszych songwriterek, jeśli chodzi o muzykę country. Ona, proszę Państwa, napisała, jak różne źródła podają, między 500 a 600 utworów, spośród których aż 400 piosenek trafiło do takich prestiżowej pierwszej 40 na ogólnokrajowej liście przebojów country. W wykonaniach oczywiście bardzo różnych piosenkarzy i piosenkarek. Ona sama śpiewała także i tańczyła. W latach 30. jako nastolatka już pisała pierwsze piosenki, ale właściwie takim początkiem jej kariery, kiedy została zauważona i przede wszystkim uznana za bardzo zdolną songwriter, to był rok 1940 i dosyć szczególna sytuacja. Otóż ona miała wtedy 22 lata i pojechała samochodem ze swoimi rodzicami, zresztą też uzdolnionymi muzykami. Ojciec pisał hymny kościelne, matka była świetną pianistką i także organizowała jej później życie biznesowe, Cyndi Walker. Pojechała do Los Angeles z takim nastawieniem, że może uda jej się spotkać z Bingiem Crosbym. No to był właśnie marzenie nierealne zupełnie, bo Bing Crosby wtedy był nie tylko bardzo uznanym piosenkarzem, ale także aktorem grającym w licznych filmach hollywoodzkich. Oni pojechali do Los Angeles i jak potem wspomina tam chyba jej mama, jechali Sunset Boulevard i zobaczyli, że jest tam biuro właśnie tegoż wybitnego naszego artysty, czyli Binga Crosbiego, studio właściwie Binga Crosbiego, i ona zaproponowała ojcu, żeby się tam zatrzymał. No on uznał, że to wariatka córka, no ale czemu nie, no zatrzymał. Trzymał się tam na moment. Ona wyskoczyła z tego samochodu, pobiegła do studia Binga Crosbiego. Nie zastała tam Binga, ale została jego brata, któremu przekazała informację, że ma oto piosenkę, którą mógłby zaśpiewać Bing, bo z myślą o nim ją napisała. Podobno po chwili wybiegła do samochodu i poprosiła swoją mamę, by weszła razem z nią do środka i zaakompaniowała jej na fortepianie. Co też mama zrobiła, i ona zaśpiewała bratu Binga Crosbiego ten utwór i jemu się na tyle spodobał, że umówił ją z Bingiem Crosbym i ona następnego dnia pojawiła się w studiu filmowym Universalu w Los Angeles. Spotkała się z samym Bingiem Crosbym i na tyle Bingowi się to też spodobało, że postanowił ten utwór nagrać i nagrał go w 1940 roku i tak się rozpoczęła taka już wielka kariera Cyndi Walker, która kilkanaście lat, wprowadziła się na kilkanaście lat do Los Angeles i tam pisała muzykę nie tylko do filmów, ale właśnie dla wielu, wielu artystów. Płytę poświęconą twórczości Cyndi Walker nagrał także Willie Nelson. Ja do tej płyty kiedyś sięgnę, ale dziś sięgnąłem do płyty Tribute to Cyndi Walker, na której znalazło się tam kilkanaście utworów zaśpiewanych przez różnych artystów i różne artystki. I posłuchajcie Państwo, jakaż to była fajna muzyka, jakie to były przebojowe tematy w wykonaniu tych różnych artystów, ale skomponowane przez Cyndi Walker. Na początku posłuchajmy tegoż utworu, który otworzył właściwie drzwi do prawdziwej kariery, czyli Lone Star Trail.
Trail w wykonaniu Binga Crosbiego, a potem już polecą kolejne piosenki z tej płyty. A ja nie będę już przeszkadzał Państwu w słuchaniu. Pożegnam Państwa dzisiaj w imieniu pana Szymona Krystianusa, który zrealizował i realizuje nadal nasze audycje. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk i my w audycji Czas nie tylko na country spotkamy się za tydzień, ale jeszcze wcześniej, bo w środę w audycji Magia Kina. Do usłyszenia. When I'm sitting alone in the twilight,

guess that Texas got my old heart lasso. Tied to its hitching.

to Texas, got my old heart lassoed.

0: Czas nie tylko na country.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła. To była autopromocja.
3: Mazol, Arytmik Radio.
4: Dobry wieczór. I startujemy od razu, od muzyki w Mazol, Arytmik Radio, ponieważ mamy jej tyle, że wystarczy dokładnie na wspaniałe półtorej godziny naszego grania. Z zeszłego tygodnia Krister Botten i Lizarte, utwór pierwszy, a potem Peter Rom i Bali Voix.

Wiecie co, ja bym powiedział tak, połączenie w sumie skrzypiec i gitary to taki dla mnie nie jest pewniak. Ani nie jest to rzecz prosta grać taki skład, ale wyczarować taką muzykę to jest sztuka. Dzisiaj nie będę za wiele wam opowiadał o artystach. Można sobie to gdzieś znaleźć. Peter Rom z najnowszej swojej płyty Belle Voix. Chyba taki powinien być tytuł. A teraz od nas. Kacper Krupa i wspaniały utwór Unfold z jego ostatniej płyty. A potem Soren Skov Orbit i The Valley. A potem znowu Peter Rom i Petar Rom i utwór Bergring. Słuchamy.

No i proszę, taki kontrabas skreczowo-slaptonowy i gra pełna wirtuozerii. Taki to jazz, nie jazz. Takiej muzyki będziemy może jesienią słuchać właśnie, a może być, że za tydzień oczywiście jakiś nowy pomysł mnie i was zaskoczy. No tak już u mnie jest. To trochę kontynuacja rzeczy, które przygotowałem w zeszłym tygodniu, więc wiele z nich nie jest z tego piątku, ale z zeszłego. Wszystko to bardzo świeża, piękna muzyka. Oczywiście to był Peter Rom i bardzo mi się ta muzyka podoba. To był utwór Bang Ring. A teraz znowu Kacper Krupa. Sekwa z wariacjami. To jest ten utwór, który słyszycie. Potem Soren Skov Orbit i utwór Reflections of RF. I potem wrócimy do Petera Roma, który dzisiaj jakoś tak zaskakująco pięknie nas zaskakuje swoją muzyką. I to będzie Greater Hope.

Greater Hope i Peter Rom. Soren Skov to sopranista i tenorzysta. Jego grupa Orbit już dekadę gra. A płyta, której słuchamy, została nagrana w kwietniu, wydana w kwietniu 2024. Soren Skov Orbit z pianistą Willenem oraz sekcja, podwójna sekcja, bo perkusjonista i perkusista, czyli kwintet. Utwór pod tym Orbiting, więc to takie nazwanie ich sposobu komunikacji grania, a potem znów Peter Rom i Consume Prestige.

No i proszę, ten austriacki gitarzysta i formacja taka wcale nie oczywista, bo David Müller na organach Hammonda, czy Clemens Lendl na skrzypcach, którego słyszeliśmy wyraźnie w pierwszym utworze, i Manu Meyer. Właśnie, to jest coś z tych Meyrów, których płyty słuchaliśmy z wytwórni Hubro skandynawskiej. Tak. Ale dobrze. Nie będziemy teraz tych wszystkich rebusów muzycznych rozwiązywać. Skąd właśnie ten rodzaj narracji i stworzenia aranżacji tak wciągających, a nie typowych u Petera Roma. Wracamy do naszej muzyki dzisiaj odkrywanej wspólnie w Mazol Arytmik Radio, przypomnę, to jest audycja. Myślę, że tej audycji to nie słucha nikt przypadkowy, a jednak tak się nam zmieniło, że zmierzamy może w stronę jesieni, ale to dojrzałość lata taką muzykę nam przynosi. Soren Skov i jego grupa Orbit, Notifications of Nothingness. Notatki z nicości, no dobrze. A potem Peter Rom i utwór pod tytułem Maria Hiv.

No więc niech będzie teraz prawidłowo. Peter Rom i Maria Hilf. Tak nosił tytuł, czyli pomoc Marii. Tak powiedzmy, w wolnym tłumaczeniu, bo może co innego rozumiał przez to autor. Świetny austriacki gitarzysta, w składzie, który wymieniłem, a nie powtórzę. Manu Meyer to główny muzyk, z którym on współpracuje, i on tutaj tę całość tworzył łącznie z istotną perkusją. Soren Skov i grupa Orbit. Ci, którzy się pytali, informacje o Peter Rom dostali. On tam Jazz Warkstatt organizuje. No, z Wiednia pochodzi, jak pewien inny słynny malarz. Ale nie będzie. Muzykę intrygującą stworzył. Myślę, że wpływ Manu Meyera ogromny i będziemy o tym artyście jeszcze słyszeć wiele. Soren Skov i jego Orbit w utworze Narration. A potem posłuchamy utworu Relief Kacpra Krupy. I z tą muzyką zostawię was na noc. Dzisiaj Szymon Chrystianus mnie realizował. Playlistę Adam Czerwak przygotowywał po tym, jak w zeszłym tygodniu Asia Reiner. Tak więc nie wiem, czy to już było gotowe, czy dzisiaj on zgotował, ale tę wspaniałą kolejność muzyczne szaleństwa, które gdzieś tam wynalazłem dla was, właśnie oni uporządkowali, spowodowali, że słyszeliśmy się znakomicie. Dziękuję wszystkim, którzy tego wieczora byli ze mną. Jak zawsze puszczam was w noc z piękną muzyką. Zapraszam za tydzień, już po wakacjach o 20:30. Zobaczymy, czy to będzie 21:00. Jak nie, to posłuchacie znakomitego country od Jerzego Głuszyka, bądź też innej formatywnej audycji, które Jerzy Głuszyk dla was przygotowuje. Czasami w kontraście pokoleń prezentuje muzykę filmową, więc nie wiem, co tym razem będzie nas poprzedzać, czy też będzie mi półtora godzinną audycję, gdzie więcej usłyszymy. Oczywiście tych płyt, które zagaduję, i utworów, szukajcie i idźcie tym tropem dalej. To było Mazol Artnik Radio. Jeszcze raz wam się przedstawię. Nazywam się Jerzy Mazol. Zapraszam też na koncerty i wydarzenia, które gdzieś tam ogłaszam, ale nie tylko swoje. W tę niedzielę grałem z grupą warsztatową na Zamku Dybowskim w Toruniu i było to piękne wydarzenie, a dotrzeć tam było po ulewach nocnych i po skali reklamy, którą zrobiło miasto, bardzo trudno. I tylko ode mnie mogliście usłyszeć o tym koncercie. I ci, którzy byli, im też bardzo dziękuję, a tym, którzy grali. Chwała im za konsekwencje, wytrzymałość i to, że przechodzili przez swoje bariery. Tak więc słuchajcie tej muzyki z otwartością. Bierzcie dla siebie to, co wam odpowiada i najcenniejsze waszym zdaniem. Ja was serdecznie pozdrawiam i pięknej nocy życzę. Pa!

0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
2: To była autopromocja.
0: Bydgoszcz 104 i 4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest Tomasz Grzywaczewski, korespondent polskich mediów w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry i właściwie dobry wieczór, ale to już do tego się przyzwyczailiśmy. Mam nadzieję, że ty jeszcze trzymasz się w miarę dobrze, choć już pewnie ciemna noc u ciebie. Tymczasem dzieje się bardzo dużo w polityce Stanów Zjednoczonych od dłuższego czasu, właściwie od momentu, kiedy prezydent Donald Trump objął stery władzy. To mamy cały czas gorące tematy ze Stanów, ale mam wrażenie, że teraz jest jeszcze coraz mocniejsza atmosfera i coraz bardziej wrze wokół Stanów Zjednoczonych. Może rozpocznijmy od tego, że prezydent Iranu mówi już o pełnoskalowej wojnie gospodarczej, militarnej i bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone zapowiadają najostrzejsze sankcje w historii, które mogą objąć także państwa handlujące z Teheranem. Czy jesteśmy na etapie wojny nerwów, twoim zdaniem, czy to już jest naprawdę otwarta wojna, która obejmie cały Wschód i może wciągnie nawet Chinę?
2: No, w tym momencie myślę, że ciężko jeszcze mówić, czy trudno mówić, ryzykownie mówić o takiej wojnie regionalnej, czy w obszarze całego Bliskiego Wschodu, czy wręcz wojnie globalnej, w którą zaangażowane byłyby Chiny, jeżeli myślimy o konflikcie militarnym. Natomiast ta wojna ekonomiczna wkracza rzeczywiście w zupełnie nowy etap. My się dzisiaj przekonamy, jakie dokładnie sankcje nałożą Stany Zjednoczone na Iran i państwa handlujące z Iranem. Waszyngton chce doprowadzić do całkowitej izolacji reżimu ajatollahów i w ten sposób zmusić go do przyjęcia amerykańskich warunków zakończenia tego konfliktu. Tutaj chodzi oczywiście przede wszystkim o kontrolę nad ciśniną Ormuz. Oczywiście te wydarzenia toczą się w tle wewnętrznej amerykańskiej polityki. Zgodnie z najnowszymi sondażami poparcie dla Donalda Trumpa spadło do 33%. To jest wynik najniższy od początku jego prezydentury. Natomiast tutaj warto w tym kontekście zauważyć przede wszystkim, że aż 80% Amerykanów, jak wskazuje sondaż przeprowadzony przez Reuters Ipsos, uważa, że zaangażowanie USA w Iranie trwa zbyt długo, a tylko 1/5 respondentów twierdzi, że ta wojna jest warta poniesionych kosztów. Co więcej, aż 70% samych republikanów, wyborców popierających partię republikańską, uważa, no właśnie, że to zaangażowanie w Iranie w tym momencie trwa już zbyt długo. To są rzeczywiście liczby niepokojące dla obecnej administracji. Wchodzimy przecież już w tym momencie w okres kampanii wyborczej przed wyborami midterm, z tymi wyborami połówkowymi dla amerykańskiego kongresu, które odbędą się 3 listopada, a więc rośnie presja na Donalda Trumpa, żeby rzeczywiście ten konflikt zakończyć. To jest, myślę, bardzo ciekawe, ponieważ no, pamiętajmy, że Donald Trump doszedł do władzy pod hasłami zakończenia różnego rodzaju zamorskich wojen i takiej, powiedziałbym, bardzo agresywnej polityki międzynarodowej. No a tymczasem na tym połówku, na pomyku jego kadencji okazuje się, że to właśnie polityka zagraniczna jest jednym z największych wyzwań dla tej administracji. To oczywiście doskonale rozumie Teheran, to rozumie Pekin. Także trwa takie przyciąganie liny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ich adwersarzami. Wydaje się, że rzeczywiście te państwa, które w tym momencie no, w sposób jawny rzucają wyzwanie nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale myślę całemu Zachodowi. Myślę tutaj o Chinach, Rosji, Iranie, bo przecież to jest system naczyń połączonych. To nie jest tak, że Iran działa w próżni. Iran jest państwem. Myślę, że ten konflikt należy rozpatrywać jako po prostu wojnę zastępczą pomiędzy Zachodem, a właśnie Chinami. Podobnie zresztą, jak myślę, że Ukraina coraz bardziej staje się wojną zastępczą z kolei pomiędzy Rosją a Zachodem. I w tym kontekście te państwa uważają, no, że po prostu trzeba wytrzymać do wyborów. że ten przedłużający się konflikt w Iranie na tyle pogorszy notowania republikanów, że przynajmniej Izba Reprezentantów zostanie przejęta przez demokratów w listopadzie i to z kolei spowoduje, że Donald Trump będzie miał w dużej mierze związane ręce, jeżeli chodzi o swoje kolejne działania. Także no, dzisiaj te reżimy wrogie Zachodowi stawiają na rozgrywanie amerykańskiej polityki wewnętrznej, a Trump, zdając sobie sprawę z uciekającego czasu, zamierza dokręcić śrubę. No i tutaj mamy znowu pewnego rodzaju taki specyficzny paradoks, ponieważ warto zauważyć, że w kontekście tej bezprecedensowej wojny handlowej, tych najostrzejszych sankcji w historii, to sekretarz skarbu Scott Bessent wezwał Chiny do współpracy przy izolowaniu Teheranu. Pamiętajmy, że Pekin jest największym odbiorcą irańskiej ropy naftowej. A tutaj zgodnie z przewidywaniami Xi Jinping odmówił tym żądaniom Stanów Zjednoczonych. Także mamy paradoksalną sytuację, w której Stany Zjednoczone zwracają się do swojego adwersarza o pewnego rodzaju no, pomoc czy wsparciu w izolowaniu Iranu, a z kolei Pekin podsumuje się jako to państwo, które z jednej strony ma czas, może czekać, tam nie ma wyborów, mamy do czynienia z reżimem, no a z drugiej strony no właśnie może spokojnie wykorzystywać tę kartę irańską po to, żeby dociskać Stany Zjednoczone. Na chwilę obecną wydaje się, że to porozumienie jest, że to porozumienia z Iranem jest dalej niż kiedykolwiek wcześniej. W ubiegły poniedziałek, 17 sierpnia, minął taki 60-dniowy termin, który miał doprowadzić do zawarcia tego porozumienia. Także mamy impas, no i potencjalnie rzeczywiście bardzo agresywną próbę izolowania przez Stany Zjednoczone Iranu. Dzisiaj Donald Trump rzeczywiście potrzebuje sukcesu na arenie międzynarodowej, to, żeby zwiększyć swoje szanse na sukces w polityce wewnętrznej. Tutaj od razu dodajmy, to nie jest tak, bo ja często widzę takie dosyć kasandryczne z punktu widzenia republikanów sondaże mówiące o tym, czy analizy mówiące o czym, to, że wybory zostały już przegrane. To oczywiście tak nie wygląda. Znaczy dzisiaj rzeczywiście demokraci mają bardzo realne szanse odzyskać Izbę Reprezentantów. W Senacie sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Tutaj z moich rozmów wynika, że jednak takie wskazanie jest na republikanów, także kongres może być podzielony, co też jest sytuacją dosyć naturalną, jeżeli chodzi o to, jak wygląda amerykańska demokracja. No ale jeżeli taki scenariusz się zrealizował, no to niewątpliwie Donald Trump nie będzie miał już takiej swobody działania, jaką cieszył się przez pierwszą połowę swojej kadencji.
1: Prezydent Donald Trump oświadczył w tamtym tygodniu, że ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową, a w środę ogłosił jeszcze, że w tym roku spotka się z przywódcą Korei Północnej. Korea Południowa czuje się zdradzona. Czy to też nie jest tak, że decyzje Donalda Trumpa osłabiają amerykański sojusz i wpychają też Koreę Południową w ramiona Chin?
2: Ja myślę, że to należy spojrzeć bardziej jako próbę ze strony Stanów Zjednoczonych prowadzenia bezpośrednich rozmów z wrogim sobie reżimem. No, po to, żeby potencjalnie odciągać czy osłabiać te związki pomiędzy Koreą Północną a Chinami i żeby dać to jakąś przestrzeń Stanom Zjednoczonym do większego czy mocniejszego rozgrywania Chin. To jest ciekawe, bo ja myślę, że to warto porównać też z sytuacją w Europie i działaniami z kolei Stanów Zjednoczonych w stronę Rosji. Mamy tylko taką podobną sytuację, prawda? No z jednej strony Amerykanie mówią o zmniejszeniu swojego zaangażowania w Europie, o przekazywaniu tej odpowiedzialności za obronę Europy w ręce samych Europejczyków, ale z drugiej strony chcą rozmawiać bezpośrednio z Rosją. Jest taki trochę podobny model, czyli osłabiamy na bazie dla swojego sojusznika Korei, w tym warstwie bardziej symbolicznie. Nie mówimy o redukcji amerykańskiego personelu wojskowego w Korei Południowej, mówimy o ograniczeniu zaangażowania w te ćwiczenia Freedom Shield i próbujemy otworzyć ścieżkę do rozmów, negocjacji z północno-koreańskim reżimem. W pierwszej kadencji Donald Trump przecież spotkał się z Kim Jong-ungiem. No, wtedy okazało się, że rzeczywiście te próby nie przyniosły żadnego rezultatu. Dodajmy również, że Korea Północna dzisiaj tak naprawdę w zasadzie domaga się uznania swojego statusu jako trwałego mocarstwa nuklearnego. No to jest coś, na co Stany Zjednoczone nie będą chciały się zgodzić, ale ja bym znowu to odczytywał też w kontekście polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Jak mówię, Donald Trump szuka sukcesu na arenie międzynarodowej i próbuje sobie otworzyć okno takiego sukcesu w relacjach z Koreą Północną, natomiast tutaj nie wyciągam z tego wniosku, że Stany Zjednoczone opuszczają Koreę Południową, porzucają Koreę Południową. To jest bardziej, myślę, wynik polityki wewnętrznej, tej logiki próby rozmawiania przez Donalda Trumpa z rywalami, czy w przypadku Korei Północnej wrogami Stanów Zjednoczonych. No a na to wszystko nakładają się oczywiście jeszcze relacje z Kanadą.
1: No właśnie. Tutaj mówimy o takiej sytuacji, że tu pan prezydent Donald Trump próbuje rozmawiać bezpośrednio z wrogami, a tutaj sytuacja, gdzie właściwie odwet handlowy Kanady już został zapowiedziany, czyli od 8 września wchodzą w życie cła nałożone na towary ze Stanów Zjednoczonych. Ta wojna na cła, co ona oznacza de facto?
2: I to jest rzeczywiście sytuacja niezwykle interesująca, ponieważ rzeczywiście Stany Zjednoczone nałożyły 50% taryfy na towary o wartości około 20 miliardów dolarów. To nie są cła na wszystkie towary eksportowane z Kanady. Te 20 milionów dolarów odpowiada za około 5% kanadyjskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych. Już w tym momencie kanadyjski premier Mark Carney zapowiedział odwet na zasadzie dolar za dolar, czyli nałożenie ceł na towary o dokładnie takiej samej wartości. Ja bym to chciał tutaj jeszcze przedstawić w takim ciekawym kontekście, ponieważ w zasadzie praktycznie w tym samym momencie, kiedy te cła weszły w życie, wiceprezydent J.D. Vance odwiedził swoje rodzinne miasto Middletown, a konkretnie spotkał się z hutnikami z huty Cleveland Cliffs, w której wiele lat temu pracował dziadek J.D. Vance'a, kiedy ta huta miała jeszcze zupełnie innego właściciela. W trakcie tego spotkania zapowiedział on inwestycje w wysokości miliarda dolarów, które mają zabezpieczyć miejsca pracy w tej hucie i które mają dać dodatkowe miejsca pracy. I on w trakcie swojego wystąpienia, ale to mówię nieprzypadkowo, ponieważ on połączył ze sobą kwestię krytyki dotychczasowego modelu wolnego handlu z modelem takiej nieograniczonej imigracji do Stanów Zjednoczonych. No ale tam mówił wprost, że tak naprawdę to są dwie strony tego samego medalu, który niszczy amerykańską klasę średnią, który doprowadził do zubożenia ogromnych obszarów Stanów Zjednoczonych położonych poza wybrzeżami, przede wszystkim w amerykańskim interiorze, w pasie rdzy. Czyli Vance mówił o tym, że ten model gospodarczy oparty na nieograniczonym wolnym handlu, również na nieograniczonym przepływie pracowników, doprowadził do sytuacji, w której z jednej strony korporacje zaczęły wyprowadzać produkcję poza Stany Zjednoczone, a z drugiej strony, nawet jeżeli ta produkcja pozostała w Stanach, to ściągano tańszych pracowników z zagranicy. Efekt był taki, że amerykańska klasa średnia, amerykańscy robotnicy zostali zepchnięci na margines. To doprowadziło nie tylko do upadku przemysłu, ale też, jak mówię, do oburzenia, do pauperyzacji ogromnych obszarów Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj ta administracja chce to zmienić. To było, myślę, bardzo ciekawe wystąpienie. Jak mówię, to się łączy również z tymi cłami nakładanymi na Kanadę. Bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś ukaranie sojusznika. Tu chodzi raczej o budowanie innego scenariusza, w którym dzisiaj wolny handel nie jest już wartością samą w sobie. Znaczy ten wolny handel ma służyć Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone są jednak potężnym rynkiem. Znaczy Kanada jest w tym układzie ewidentnie słabsza. Więc wtedy zaczynają mówić, dobrze, wolny handel, okej, okay, wszystko w porządku. Zresztą dodajmy, że przecież w czasie swojej pierwszej kadencji Donald Trump wynegocjował nowy układ handlowy pomiędzy Kanadą i Meksykiem, który jest następcą tego, następcą tego układu NAFTA i który dzisiaj jest, dzisiaj w zasadzie renegocjowany. Ale Adwiza mówi tak, okej, okay, wolny handel pod takim warunkiem, że to służy amerykańskiemu pracownikowi, to służy rozwojowi amerykańskiego przemysłu. No tutaj dochodzimy do oczywistego problemu. Nakładanie tego typu taryf celnych, przenoszenie tej produkcji i powrót do Stanów Zjednoczonych może zwiększać koszta dla konsumentów. Poprzez to, że chyba będą przerzucały wzrost kosztów produkcji na wzrosty cen poszczególnych towarów. To może na przykład też uderzyć tylko w przemysł samochodowy w te Stany, szczególnie położone przy granicy z Kanadą, gdzie ten obieg produkcyjny jest uzależniony od różnego rodzaju części komponentów produkowanych w Kanadzie. Dzisiaj mało który samochód jest w całości składany w Stanach Zjednoczonych, wiele części pochodzi z Kanady. Więc to są takie trudne pytania i pewnego rodzaju pytania, które w pewien sposób zadawane jest Amerykanom. No dobrze, chcemy dokonać reindustrializacji, chcemy odbudować klasę średnią, ale to może to skutkować tym, że po prostu za pewne rzeczy zapłacimy więcej. Czy Amerykanie są na to gotowi? Amerykańska administracja stara się przekonać Amerykanów, że tak właśnie jest.
1: Że to jest, że właśnie już warto. Tomku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i życzę dobrej nocy. Tomasz Grzywaczewski, korespondent polskich mediów, znany Państwu z anteny Radia Wnet, był dzisiaj znowu gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem.
2: Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Takim tylko tytułem jednego zdania podsumowania dam tylko jedną rzecz, że to jest rzeczywiście znamienne, że Stany Zjednoczone dzisiaj w pewien sposób, to widać gołym okiem, zwijają system wolnego handlu, które same zbudowały i chyba my po prostu wszyscy musimy być na to gotowi. Jeszcze raz dziękuję i życzę Państwu dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Tomasz Grzywaczewski był gościem Poranka Wnet. Teraz gościem Poranka Wnet muzycznym będzie Matt Daski i za chwilę kolejna rozmowa.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest pan Radosław Pyfel, ekspert do spraw Azji. Teraz musiałabym wymieniać, ale przede wszystkim znany z tego, że jest ekspertem do spraw Chin, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa i dziękuję wszystkim wspierającym moją działalność publicystyczną, bo dzięki nim mogę być tutaj pani i państwa gościem i zachęcam też wszystkich słuchaczy do wspierania Radia Wnet.
1: My jesteśmy wszyscy tymi, co funkcjonują właściwie dzięki wsparciu słuchaczy, widzów, komentatorów i czytelników, więc to jest tym bardziej cenne, że nadal jeszcze możemy komentować, spotykać się i rozmawiać. Ja zaprosiłam pana, ponieważ kilka dni temu pojawiła się taka informacja o tym, że Japonia opublikowała Białą Księgę Obrony. To jest informacja, która się już pojawiała dużo wcześniej, że Japonia jakby przestaje odgrywać rolę gracza, biernego obserwatora sytuacji na świecie. Mówimy tu oczywiście o potędze militarnej. Pan na swoim kanale, i tu zareklamuję, bodajże w lutym, bo teraz przypomniałam sobie, nie sprawdziłam tego, o tym już wspominał, więc jeśli państwo będą chcieli sprawdzić, jak zmieniła się sytuacja od tamtego momentu, to zapraszamy na kanał.
2: Czy gość się nie skompromitował w lutym, to zapowiadając, że coś nastąpi, a może okazało się, że jest zupełnie inaczej.
1: Ale jednak pan Radosław jest wspaniałym ekspertem, bo już wtedy wywołał we mnie taką ciekawość i teraz ta Biała Księga Obrony wskazuje na to, że dużo się dzieje w tym obszarze. My trochę zapominamy mówimy ciągle o Chinach, a jakby Japonia znika z przestrzeni, może to jest moje wrażenie, z przestrzeni takiej debaty światowej o tym, jak wygląda rozkład sił i co się będzie działo. To o czym jest ta Biała Księga Obrony i de facto co to oznacza, ta publikacja tej Białej Księgi Obrony?
2: No, Biała Księga jest dokumentem, który formuje strategiczne wyzwania, przed którymi stoi Japonia i w jaki sposób sobie z tymi strategicznymi wyzwaniami radzić. No i to nie jest niespodzianka, bo Japonia jest dzisiaj z krajów, które są jednym z najtrudniejszych położeń geopolitycznych. Myślę, że Polska również tego doświadcza, bo mamy wojnę na Ukrainie i mamy pękający pewien ład międzynarodowy i to dotyczy także innych krajów. Myślę, że gorsza jest sytuacja z tych krajów, które nie prowadzą jeszcze działań wojennych, takich konwencjonalnych, do państw bałtyckich. Myślę, że trochę gorsza jest jednak sytuacja Korei niż Japonii, no ale Japonii też nie jest łatwa, dlatego, że ma trzech przeciwników, tak? I to w tym dokumencie wyraźnie zabrzmiało. Pierwszy to jest Federacja Rosyjska i tu jest nieuregulowany spór terytorialny z Rosją. To są Wyspy Kurylskie albo północne terytoria. Japończycy nazywają to północnymi terytoriami, Rosjanie Wyspami Kurylskimi. Ostatnio nawet Władimir Putin tam odwiedził przedszkole, szpital i zdaje się, że przetwórnie ryb, a to jest terytorium sporne. I to był pierwszy raz, właściwie chyba drugi raz, kiedy prezydent Federacji Rosyjskiej, a Władimir Putin pierwszy raz jako prezydent Federacji Rosyjskiej pojawił się na tych spornych terytoriach i to wywołało spore zamieszanie. Więc po pierwsze Rosja, po drugie Korea Północna, która od czasu do czasu lubi sobie postrzelać i ma w zasięgu nuklearnym Japonię i czasami te rakiety przelatują nad Japonią, nie nuklearne, ale przelatują nad Japonią i tego się Japonia też obawia. No i Chiny. I tu Chiny są już wyzwanie absolutnie pierwszorzędnym. To podobały mi się słowa japońskiego specjalista, eksperta, który odwiedził Warszawę niedawno i omówił o tym, że o ile Rosja to jest deszcz, czy to jest tajfun, to Chiny to jest zmiana klimatyczna, tak? To jest całkowicie powrót do... To jest zupełnie nowa pogoda, tak? To jest zupełnie nowa pogoda i to jest też wyzwanie już bardziej też ekonomiczne, z którymi Japonia się styka. I to wszystko w tym bardzo długim, też trzeba przyznać, bo ponad 500 stron liczył ten dokument, ta Biała Księga. Te wszystkie rzeczy się w tym dokumencie japońskim pojawiły.
1: I to jest taki moment, w którym można już mówić o końcu takiego pacyfizmu japońskiego, który był efektem powojennej polityki, która była na tym obszarze?
2: No zdecydowanie tak. I właśnie dlatego uważam, że powinniśmy dostrzegać Japonię. Czasami widzimy Japonię, która pomaga Ukrainie, tak? Bo ona bardzo dużo przeznaczyła środków takich pomocowych i wsparcia sprzętowego też Ukrainie. Ale pani redaktor, tam mamy do czynienia z trzecią największą rewolucją w Japonii w ostatnich 200 latach. Pierwsza, no to to były obalenie, czy jakby reformy Meiji, obalenie szogunatu, tam był kiedyś taki hollywoodzki film Ostatni Samuraj. Pewnie pani pamięta, może część z państwa, no jak to filmy hollywoodzkie, to powiedzmy, że no, one rządzą się swoimi prawami, ale one pokazywały ten czas tej rewolucji pierwszej. Druga to była po II wojnie światowej Hiroshima, Nagasaki i cesarz japoński, który po raz pierwszy wystąpił w radiu. Co prawda nie w radiu wnet, ale odezwał się głosem ludzkim wtedy i Japończycy byli zszokowani. To była druga rewolucja. A teraz mamy trzecią i to jest odejście od tej pacyficznej doktryny. To jest pierwsza w historii Japonii kobieta premier. Zobaczmy, jakie są wielkie zmiany, że w tak też no, paternalistycznym społeczeństwie kobieta zostaje premierem i ona no, jest bardzo ostra. Też ona absolutnie mówi, że żaden gender, żadne tego typu sprawy, jest bardzo konserwatywna. To, że ona jest kobietą, no, nie ma żadnego znaczenia. Japonia odchodzi od tej pacyfistycznej konstytucji, zaczyna się zbroić. Co prawda na razie to PKB zwiększy się dwukrotnie, znaczy procent PKB przeznaczanych na zbrojenia do 2%. To z perspektywy Polski, która wydaje tam prawie 5, czy ma przekroczyć 5, to jest tyle co nic, ale w Azji tylko Tajwan teraz przekroczył 3%, więc to już jest dużo i Japończycy tutaj są bardzo bojowo nastawieni i nie mają też innego wyjścia, bo to chcę powiedzieć, że Amerykanie zapowiadają, że będą ograniczać swoją obecność, czy ograniczać swoje wsparcie, że pomogą. To nie jest, że się wycofują, bo to w Polsce ludzie często popadają w histerię, mówią, że to koniec, wycofują się, ograniczają wsparcie, więc mówią do Azjatów to samo, co do Europejczyków. Zbrójcie się, polegajcie bardziej na sobie, wydawajcie więcej na zbrojenia, ale jak będziemy mogli, to pomożemy, tak? Mamy inne tam zmartwienia, Iran, Bliski Wschód, inne części świata u siebie, Ameryka, zachodnia hemisfera i tak dalej. Japończycy to robią. I teraz, no tutaj Trump ostatnio, seria znowu takich ciekawych wypowiedzi, bo powiedział, że nie chce ćwiczyć z Koreą, bo te ćwiczenia są za drogie i że prowokują tylko Kim Jong-una, że on się z nim dogada, ma z nim dobre relacje. No to na pewno na to Japończycy też patrzą z takim pewnym niepokojem, ale właśnie tak jak powiedzieliśmy, to jest wielka rewolucja, oni zakasali rękawy i przygotowują się na te wyzwania, które mają z Rosją, z Koreą Północną i także z Chinami.
1: No dobrze, ale bo wszyscy mówią o tym, że jeśli Chiny zaatakują Tajwan, to co zrobi Japonia i co, po co Japonia? Te wszystkie tematy krążą już od wielu, wielu lat w mediach. To jak pan z perspektywy znajomości Chin ocenia? Ja wiem, że to jest wróżenie z fusów, ale my to w tym się specjalizujemy.
2: Przy poradnej kawie.
1: A tak serio mówiąc, to Japonia pana zdaniem obserwuje ten konflikt? Czy ona wejdzie w ten konflikt? Czy to jest
2: Japonia
1: wynik?
2: Japonia powiedziała, że wejdzie, tak. Że dla niej kwestia Tajwanu jest sprawą egzystencjonalną i to spowodowało taką pełną frustrację, czy nawet wściekłość w Pekinie. Tak mocna deklaracja. I tutaj, tak jak już mówiłem, ta pani premier jest najostrzejszym premierem japońskim w ostatnich kilkudziesięciu latach i tu nie ma absolutnie taryfy ulgowej czy zastanawiania się przy porannej kawie, co zrobimy, czy wróżenia z fusów, tak jak powiedziałem, tylko powiedzieli, że jeżeli tam rzeczywiście dojdzie do takiego zamieszania, jakiegoś ataku, czy jakiegoś konfliktu, on momentalnie uderza w Japonię, to jest kwestia egzystencjonalna dla Japonii. I to Japonia tutaj prezentuje bardzo, bardzo twarde stanowisko i bardzo wyraziste w tej kwestii. Co nie znaczy oczywiście, że tam do tego starcia musi dość, bo Chińczycy budują armię, czy rozbudowują swoje zdolności. Cały czas pamiętajmy, że przeprowadzają różnego rodzaju manewry, które drażnią sąsiadów, znaczy wywierają presję na sąsiadów. Znaczy, i tutaj także wokół Japonii odbywają się takie ćwiczenia, no i w cieśninie tajwańskiej również przez cały czas, więc jest cały czas ta kwestia taka, która tej gry psychologicznej, która nie pozwala spokojnie tej kawy rano pić, bo nigdy nie wiadomo, co zrobi ta druga strona. Jeszcze do tego mamy nieprzewidywalną Koreę Północną, która czasem może odpalić jakieś rakiety i też się jeszcze w to wszystko wmieszać. I doszła teraz jeszcze Rosja, która no, też zaczyna grać tym konfliktem terytorialnym z Japonią, który jest nieuregulowany od czasów II wojny światowej, bo tam nie ma traktatu pokojowego. Formalnie te dwa kraje nie podpisały po 1945 roku traktatu wojennego i to nawet Ukraińcy bardzo zręcznie, też trzeba przyznać swojej polityce zagranicznej, spróbowali też rozgrywać ten temat.
1: To pozostawmy już Japonię, bo za chwilę będę rozmawiać z kolejnym gościem, ale Nie, byłabym nieszczęśliwa, gdybym nie wykorzystała okazji, że pan jest w studiu Radia Wnet. To już 44 minuty po godzinie 7. Ja mówię.
2: Myślałem,
1: to,
2: że 44 minuty mówię.
1: to mówię do naszych słuchaczy, którzy pędzą być może z kubkiem kawy po domu i chcą sprawdzić, która jest godzina. To czy Chiny się przygotowały już do wojny i są na takim etapie, że ten konflikt może się wydarzyć jutro, czy to jest po prostu taka polityka, która pełza, a czy może w ogóle jest tak, że Chiny się nie chcą pchać do wojny? Jak pan by to ocenił?
2: No, Majdek, to myślę, że to jest najściślej strzeżona tajemnica. Takie rzeczy się okazują dopiero wtedy, kiedy taka wojna rzeczywiście następuje. Tak samo było, pamiętam, w czasie wojny na Ukrainie. Też wszyscy się zastanawiali, czy ta wojna będzie, czy nie będzie, kto jak się przygotował, i potem to się okazało. Ja mogę powiedzieć jako osoba, która często w Chinach bywała i obserwuje, że Chiny się przygotowywały na najgorsze, i to znaczy na najbardziej zacięty konflikt, i to od, myślę, że od samego początku rządów Xi Jinpinga, gdzieś 2012-2013 rok. To było bardzo widoczne, że Chiny się do tego bardzo długo przygotowywały. Natomiast taktykę czy strategię, jaką stosują teraz, to jest jakby, ja mam wrażenie, że wypychanie innych. No, Rosja walczy, tak? Rosja już pogrzebała kilkaset milionów swoich własnych obywateli na polach bitewnych Ukrainy. Walczą Amerykanie z Iranem, a Chińczycy siedzą na wzgórzu i wcale się niekoniecznie angażują. Natomiast do 2027 roku chcą mieć armię światowej klasy. Nie wiadomo, czy taką mają. Ostatnio były dymisje w armii chińskiej. Chyba Xi był niezadowolony z tego, co ta armia dzisiaj prezentuje. I starają się Chińczycy modelować tak ten układ międzynarodowy, żeby najważniejsza z ich punktu widzenia sprawa została załatwiona, czyli przyłączenie Tajwanu z powrotem do wielkich Chin. Ale sytuacja będzie jeszcze bardzo dynamiczna, także bardzo wiele zależy od tego, jak się zachowają Stany, jak się zachowa Japonia, inne kraje wokół Chin. Także tu no, nie wróżyłbym z fusów, jednak mimo że to jest poranna audycja i pijemy kawę.
1: A to daleko jesteśmy od takiej wojny, która wydawała mi się tylko snem scenarzystów filmów science fiction, gdzie wojna na Ukrainie pokazała, że drony są w stanie zmienić oblicze konwencjonalnej wojny, a ja mam takie wyobrażenie, że Chiny już mają tyle wyprodukowanych różnych robotów, że tak naprawdę to roboty będą walczyć na polach walki i że tak Chińczycy de facto jako ludzie już w tej bitwie nie będą uczestniczyć, jeśli do niej dojdzie.
2: No, przyznam szczerze, że mam podobne przemyślenia, jak oglądam Chiny, jak widzę to, co robią, i też jak widzę ich kolejny plan pięcioletni, bo on stawia bardzo na technologię. I tu rzeczywiście myślę, że idąc tropem tych pani intuicji, się wydaje, że Chiny nie są tym samym, czym Rosja, bo Rosja jednak przemieliła kilkaset milionów ludzi na froncie. Chiny liczą się ze stratami, tak? Więc bardziej będą woleli, żeby walczyli albo inni, albo żeby walczyły roboty, drony, czy jakieś technologie. Natomiast co mają w zanadrzu, jakie mają asy i czy je mają, no to tego nikt nie wie, znaczy ja tego nie wiem. To na razie jest zastosowanie cywilne. Jeżeli pojedziemy dzisiaj do Chin, tam jest bardzo dużo robotów, na przykład w hotelach, którzy roznoszą napoje, czy tego typu rzeczy, i powszechna automatyzacja jest bardzo widoczna. Są już fabryki, w których nie ma ludzi, tylko są same automaty i produkują samochody.
1: Olimpiady sportowe z robotami.
2: Tak, i to dopiero jest początek, tak? Znaczy oni przynajmniej zapewniam, że to jest dopiero początek, ale to są wszystko cywilne technologie, natomiast na ile to ma zastosowanie wojskowe, tego nie wiemy i nie wiemy, czy tam będzie ten konflikt w tej części świata, bo na razie mamy wojnę konwencjonalną, że mówimy, że jej nie ma, no to powiedzmy tu Ukraińcom, którzy giną, tracą zdrowie, kilka milionów z nich wyjechało, tak? Mamy w Iranie, mamy na Ukrainie konwencjonalne konflikty. Natomiast czy tam będzie na Indo-Pacyfiku, albo czy na przykład Pekin nie zechce wykorzystać okazji, że Stany są zaangażowane w różnych innych częściach świata. Tego nie wiemy, ale Japonia się nad tym nie zastanawia i też się przygotowuje na najgorsze, zmienia konstytucję, zaczyna być krajem gotującym się do takiego konfliktu. Dla nich tutaj żadnych wątpliwości nie ma.
1: To ostatnie pytanie, obiecuję. Co pan obserwuje, patrząc właśnie w tamtą stronę świata? Na co my powinniśmy kierować wzrok, obserwując te zmiany, jeśli chodzi o tą tektonikę w najbliższym czasie?
2: Jeżeli chodzi o Azję? Ja myślę, że na dwie rzeczy. Znaczy jedna, że po prostu zmienia się pewien porządek globalny i się tworzy zupełnie nowy, i to dotyczy zarówno Bliskiego Wschodu, Azji, Europy Środkowej, to dotyczy całego świata, i to po pierwsze. Ale po drugie, że wiele rzeczy jednak w Azji idzie trochę inaczej, że musimy uwzględnić ten aspekt kulturowy, troszkę inną historię tych krajów, że to nie jest tak jak w Europie czy Polsce, i wydaje mi się, że to jest największym wyzwaniem trochę dla nas, a uważam, że mamy dużą przewagę, my to jako Sartor się wróciła z mongolskiego stepu, bo akurat wróciłem z Mongolii, że my rozumiemy dobrze wschód i mamy wiele tradycji czy elementów wschodnich w naszej kulturze, a bardzo staramy się patrzeć na to wszystko tak jak zachodni Europejczycy czy Amerykanie, a uważam, że mamy dużą zdolność rozumienia wschodu i to jest wielka, nieodkryta wciąż jeszcze zdolność i atut Polski.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Radosław Pyfel, ekspert, był gościem, ekspert Instytutu Sobieskiego. Zapraszamy też na YouTube'a naszego szanownego eksperta. Polecamy gorąco i prosimy o wsparcie.
2: Jeżeli nie zanudziłem, to zapraszam. Dziękuję za wsparcie wspierającym i zachęcam do wsparcia Radia Wnet.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Niestety będziemy do eksperta dzwonić i zapraszać jeszcze następnym razem. Wszystkiego dobrego.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Słuchają Państwo Radia Wnet. Połączenie z redaktorem Gacem będzie możliwe dzisiaj tylko telefonicznie, ale będziemy się słyszeć. Karol Gac, portal Do Rzeczy. Dzień dobry.
2: Kłaniam się Pani, kłaniam się Państwu. Tak to bywa w poniedziałek rano, nawet technika czasem zawodzi.
1: Szczególnie, że właśnie te nasze wirtualne połączenia czasami jakby wdziera się chochlik. Ale nie tylko w nasze połączenia wirtualne się wdzierają chochliki, bo to a propos. Barbara Amrus-Gorgoń została powołana bezpośrednio przez Donalda Tuska, choć kontrowersyjny raport istniał już wcześniej, czyli dymisja zaledwie po 22 dniach dowodzi, że premier nie sprawdza ludzi, których nominuje na wysokie stanowiska, czy generalnie ignoruje sygnały ostrzegawcze?
2: Myślę, że w tym przypadku jednak ta pierwsza kwestia i nawet jeśli nie premier, to jego otoczenie na pewno powinno sprawdzić, kogo powoła szef rządu, bo umówmy się, bardzo często jest tak, że premier po prostu nie ma czasu na wszystko. Donald Tusk w szczególny sposób się nie lubi przepracowywać, więc tutaj niewątpliwie ktoś zawinił z jego bliskiego otoczenia. Może szef kancelarii, może ktoś inny, ale oczywiście polityczna odpowiedzialność spada na Donalda Tuska, bo dopiero co słyszeliśmy, jak 2-3 tygodnie temu wychwalał pod niebiosa panią profesor, że to najlepsza specjalistka w Polsce, że teraz będzie w ogóle wspaniale. A okazało się, że pani profesor nie dość, że jest kontrowersyjna w tym sensie, że jej dorobek, jej działalność stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania, tak to ujmę eufemistycznie, no to nie radzi sobie także z kryzysem wizerunkowym własnym, a kto dopiero zajmowanie się marką, jaka jest Polska. No to jest oczywiście kompromitujące. Kompromitujące dla pani profesor przede wszystkim, kompromitujące również dla rządu, a co za tym idzie de facto dla państwa polskiego. To, co się wydarzyło, to jest coś absurdalnego i wręcz niewyobrażalnego. To znaczy w sytuacji, w której ma się zostać pełnomocnikiem, no to sprawdza się, czy w swoim dorobku, w swojej przeszłości nie ma czegoś, co może potem być obciążające. Tu się okazuje, że pani profesor podpisała się pod raportem, jest jej autorką, współautorką raportem, który, jak doskonale państwo wiedzą, prawdopodobnie został stworzony przez sztuczną inteligencję, pełen błędów merytorycznych, językowych, anglicyzmów. Już tu się nie ma sensu nad tym pastwić, ale co więcej, internauci bardzo szybko zaczęli drążyć i sprawdzać panią profesor. Okazało się, że ona na wielu konferencjach mówi w podobny sposób, jak ten raport był napisany. To znaczy, to jest trochę taki typowy wytwór korporacyjnej nowomowy, kiedy w co drugie, trzecie zdanie słowo wtrąca się anglicyzmy, kiedy mówi się bardzo dużo pustych słów, które nie niosą za sobą żadnej treści. I to jest przypadek rzeczywiście pani profesor. Do tego jeszcze zaczęła ta sprawa odbijać się szerokim echem, także naukowym, i tutaj także jestem bardzo ciekawy jej ciągu dalszego. No pani profesor postanowiła zrezygnować, choć to tak naprawdę powinna być decyzja premiera i to natychmiast. Można się zastanawiać, czy dostanie w związku z tym odprawę, bo przecież różne rzeczy w tym rządzie już miały miejsce. Przypomnę tylko zakaz konkurencji słynny pani minister zdrowia Sobierańskiej-Grędy. Zobaczymy, ale to kolejna sprawa, kolejny kamyczek do ogródka tego rządu i mam wrażenie, że jest kolejna sprawa, która może się odbić szerokim echem, w tym sensie już się pewnie odbiła, że znowu mamy bardzo podobną sprawę do Szpitala Południowego, choć oczywiście inną. No, ludzie widzą w całej okazałości, jak ten rząd funkcjonuje, jacy ludzie tam idą, a na pewno kryterium kompetencji, dobór kompetencji to nie jest to, co determinuje te decyzje o powołaniu kogoś na dane stanowisko, bo to po prostu widać i słychać niemal każdego dnia.
1: I tu mamy jeszcze jedną rzecz, bo rząd Tuska próbuje zamknąć aferę właściwie nie dymisją, tak jak pan powiedział, panie redaktorze, tu pani profesor podała się sama do dymisji, ale zostaje jednak pytanie, które zawsze pojawia się w takiej sytuacji, a mianowicie: kto wydał z publicznych pieniędzy 200 tysięcy złotych na raport, który nie został w żaden sposób skontrolowany, jak pokazuje sytuacja? Był dla nikogo, bo jeśli byłby dla kogoś, to ktoś, kto ten raport zamówił, to przecież by jednak zwrócił uwagę na to, że tam są błędy, że tam to jest jakiś bełkot nowomowy AI-owej, którą jak bodajże wychwycił redaktor Mazurek w Kanale Zero słusznie, że chociaż można było sfinansować płatną wersję czata GPT, jak już korzysta ktoś z raportu, pisania raportu, bo trzeba może naszym słuchaczom wyjaśnić, że takie błędy generuje w dużej mierze właśnie ta bezpłatna wersja, po to właśnie, żebyśmy płacili za płatną wersję. I pytanie, czy my faktycznie już jesteśmy znieczuleni na ten poziom jakby traktowania państwa w tak straszny sposób? Czy jest jakiś sposób, żeby pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które wydały te 200 tysięcy na ten nieszczęsny raport?
2: To jest oczywiście bardzo istotne pytanie. Ja chciałbym wierzyć, że ta odpowiedzialność rzeczywiście będzie miała miejsce, choć biorąc pod uwagę dotychczasowe lata rządów, jestem tutaj co najmniej sceptyczny. Oczywiście nie pod tymi rządami, mówiąc bardzo wprost, ale być może po zmianie władzy. Tu oczywiście teraz jednostki czy instytucje będą się odcinać i będą rozmywać odpowiedzialność, że wcale właściwie to nie one ten raport zamawiały i wcale nie pieniądze publiczne nie zostały wypłacone. Tu jest pewien znak zapytania, bo to faktycznie nie do końca jest jasne. Natomiast to, co jest, to przede wszystkim kilka kwestii. Po pierwsze, to na co zwróciła uwagę pani redaktor. No, nawet jeżeli ten raport miał służyć jako taka podkładka, nawet jeżeli, to nie zmienia to faktu, że nikt go nawet nie przeczytał, nie przeczytał go nawet pani profesor, nie przeczytali go autorzy, bo tu nie było elementarnej korekty. Po drugie, to właśnie najprawdopodobniej była taka podkładka do wyciągania publicznych pieniędzy, to znaczy trzeba było, było jakieś zamówienie, trzeba było coś stworzyć, no i stworzono, a być może 200 tysięcy złotych na to poszło, ale jak się okazuje, to jest tylko, to miał być tylko wstęp, bo cały ten plan, cały ten, cała ta koncepcja Marki Polska, to są setki milionów złotych, więc można się tylko domyślać, jakby to wyglądało później z o wiele większymi pieniędzmi. Więc niestety ten rząd ma talent i tendencję do przepalania publicznych pieniędzy, mówiąc wprost. Jednocześnie braki w newralgicznych obszarach państwa są coraz bardziej widoczne, więc z jednej strony rząd mówi, że nie ma pieniędzy na różnego rodzaju czy to inwestycje, czy po prostu nie ma pieniędzy tam, gdzie one być powinny, a z drugiej strony lekką ręką wydaje setki tysięcy, a być może potencjalnie i miliony na coś takiego. Oczywiście nie chcę zabrzmieć populistycznie, bo 200 tysięcy z punktu widzenia państwa polskiego, no to są żadne pieniądze, natomiast absolutnie nie można tego bagatelizować, deprecjonować. Tu już posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli zawiadomienie do prokuratury, chyba także do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. No chcę wierzyć, że te instytucje, nawet jeśli nie teraz, to po zmianie władzy zajmą się tą sprawą i wyjaśnią, podobnie jak wieloma innymi, tylko z drugiej strony jestem też świadomy, chociaż zabrzmi to ponuro, ale że przez ostatnie 3 lata, jeszcze przez rok do wyborów, nazbierało się już tyle pracy dla prokuratury, prokuratorów, różnych służb, że to może potrwać, pani redaktor, bo przecież w zasadzie tydzień w tydzień, dzień po dniu prawie, że mamy kolejne afery, które bulwersują społeczeństwo. Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po prawdopodobnej próbie kradzieży środków przeznaczonych dla powodzian. Przecież w tle mamy cały czas jeszcze aferę w Szpitalu Południowym i wiele innych kwestii, a już słyszymy teraz o kolejnej aferze, kolejnych pieniądzach publicznych, więc tu naprawdę niestety można odnieść wrażenie, że polskie państwo pod rządami Donalda Tuska jest obecnie stajnią Augiasza.
1: Tak, i jak sobie pomyślę o tych wspomnianych setkach milionów, bo mówi się o budżecie pomiędzy 520 a 670 milionów, które miały być wydane na instytucję rządową kierowaną przez panią profesor, to zastanawiam się, co się stanie z tymi pieniędzmi, kto je przejmie i kto będzie nimi zarządzał, a może zostaną przesunięte do innego resortu. To niestety musimy kończyć, panie redaktorze, jest już 2 minuty po godzinie 8. Państwu słuchaczom Radia Wnet należy się serwis. Szkoda, że nie mogli państwo zobaczyć redaktora Karola Gaca, ale to nadrobimy następnym razem, życząc wspaniałego
2: dnia. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia dla pani i dla państwa.
1: Szef portalu Do Rzeczy Karol Gac był gościem Poranka Wnet, a my teraz już zapraszamy na serwis.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem wywiadu wnet jest pan Marek Magierowski, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, ekspert Atlantic Council. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Po ataku Izrael przyznał, że doszło do poważnych błędów wobec dowódców i wyciągnięto konsekwencje dyscyplinarne. Mówimy tutaj o ataku na między innymi Damiana Sobula, który zginął w trakcie tego ataku. Ja myślę o tym, że najważniejsza decyzja, jaka jest po stronie państwa polskiego, to jak my powinniśmy na to zareagować. Czy zdaniem pana reakcja Izraela na to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o atak na tych wolontariuszy, była adekwatna do śmierci 7 pracowników humanitarnych?
2: Nie była adekwatna, ale rozpocznę od odpowiedzi na pani pytanie, co powinna Polska w tej sytuacji zrobić. Polska już zareagowała ustami ministra Radosława Sikorskiego, który odniósł się do tej decyzji krytycznie. Niestety zbyt wielu narzędzi nie mamy, ani dyplomatycznych, ani prawnych, stricte prawnych, żeby w jakikolwiek sposób tę sprawę kontynuować, dlatego że wszystkie te osoby odpowiedzialne za ten tragiczny atak, omyłkowy, jak twierdzą władze izraelskie, podlegają jednak prawu izraelskiemu. I można oczywiście zastanawiać się nad różnymi ścieżkami, które można by otworzyć w kontekście jakby prawa międzynarodowego, ale oczywiście wiemy, że jest to dużo bardziej skomplikowane, a w przypadku potyczek prawnych z Izraelem właściwie niemożliwe do osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu, mówiąc kolokwialnie. Natomiast wracając do drugiego pytania, czy ta reakcja z kolei państwa izraelskiego, władz izraelskich była adekwatna? Oczywiście, że nie, tylko że mamy tutaj do czynienia z trochę takim szerszym problemem i stałym szablonem, który widzimy właściwie za każdym razem, kiedy dochodzi do podobnych incydentów, ponieważ takich incydentów oczywiście mieliśmy w nieodległej przeszłości wiele. Nie wszystkie tak tragiczne, ale czy byli to pracownicy różnych instytucji, organizacji humanitarnych, czy byli to dziennikarze, akredytowani w Izraelu, czy działający w Strefie Gazy na przykład, czy wręcz nawet politycy, którzy gdzieś tam, czy aktywiści, którzy w ramach protestu wybierali się do Strefy Gazy. Mieliśmy do czynienia przecież ostatnio ze słynną flotyllą, która została zatrzymana przez władze izraelskie. I za każdym razem dochodzi do scen brutalnych, które budzą nasze oburzenie. Ale mówiąc o tym szerszym szablonie, warto też wspomnieć o tym, jak Izrael, władze obecne tego kraju, traktują własnych obywateli, którzy także dopuszczają się tego typu ekscesów, a nawet zbrodni wojennych. Znów, czy będą to żołnierze w Strefie Gazy, czy będą to żołnierze operujący na południu Libanu, czy będą to osadnicy żydowscy na zachodnim brzegu, to bardzo często zdarza się, że sprawy są umarzane albo nie dobiegają jakby, są wszczynane oczywiście, ale nie dochodzą do momentu, w którym miałyby zostać przedstawione zarzuty. Wykorzystuje się możliwie jak największą, najdłuższą litanię pretekstów, żeby żaden żołnierz albo osadnik żydowski nie został postawiony przed sądem, albo już nie wspominając o tym, żeby wylądował, został ukarany i wylądował w więzieniu. Więc niestety mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju taką stałą postawą władz izraelskich. No, o tej flotylii wspominałem i pamiętamy te drastyczne zdjęcia, kiedy to sam jeden z ministrów rządu izraelskiego, Itamar Ben-Gwir, uchodzący za przedstawiciela najbardziej skrajnej prawicy w gabinecie Benjamina Netanyahu, pojawił się w miejscu, gdzie byli ci aktywiści przetrzymywani, pił z nich, szarpał się z nimi. To są rzeczy, których raczej nie oglądamy w Europie, raczej nie oglądamy, nawet jakby mając krytyczne spojrzenie na politykę tego czy innego rządu, bo to jednak to, co wyczyniają Izraelczycy od poziomu właśnie, od szczebla ministrów konstytucyjnych jest czymś zupełnie niebywałym.
1: Ta polityka ma to konsekwencje, bo trzeba przypomnieć też może z okazji naszego spotkania rozmowy, bodajże w marcu Kneset przyjął ustawę, która pozwala na skazanie na śmierć za morderstwo o charakterze terrorystycznym, ale o karę śmierci, tylko oczywiście dla Palestyńczyków ta kara śmierci nie obowiązuje w przypadku zarzutów terrorystycznych, jeśli chodzi o Izraelczyków, więc ta konsekwencja w tym działaniu jest szeroka, natomiast no, skala po prostu zaczyna być już, tak jak panie ambasadorze, właśnie jak się tytułuje byłego ambasadora, to jaśnie ekscelencjo, to jest, ten korpus dyplomatyczny mnie ominął, więc...
2: Naprawdę nie jestem fetyszystą nomenklatury, tym bardziej dyplomatycznej, więc...
1: To szanowny panie, zostaw...
2: Tym bardziej, że doskonale się, droga pani, znamy, więc że tutaj nie ma najmniejszego problemu.
1: Więc szanowny panie, to jeśli chodzi o tę konsekwencję tutaj właśnie jest to przerażające, ale z drugiej strony no po prostu skala zaczyna być przerażająca. Wspomniany Ben Gwir, który mówi wprost, że powinno się zabijać od 35 do 40, ile dobrze pamiętam, Palestyńczyków dziennie. To są rzeczy, które nam tutaj w tej części świata faktycznie nie mieszczą się w głowie. Ale...
2: Jeszcze przypomnę, jeśli pani pozwoli, tak. Przypomnę taki klip wyborczy, który zresztą, o którym pisałem krótko, komentując go jednym zdaniem na platformie X. Klip wyborczy Izraela Katza, czyli obecnego ministra obrony Izraela. Wybory do Knesetu 27 października się odbędą, więc już się, że tak powiem, rozpędza kampania wyborcza. Izrael Katz jest jednym z kandydatów, jedną z głównych postaci, figur w Likudzie, czyli partii prawicowej premiera Benjamina Netanyahu, która obecnie sprawuje władzę i niewykluczone, że tę władzę za chwilę straci. Więc ta kampania, mam takie przeczucie, że będzie bardzo ostra. Jednym z przykładów jest właśnie ten klip wyborczy Izraela Katza. W Polsce znanego z tego, że dawno, dawno temu, jeszcze jako wówczas chyba minister spraw zagranicznych, pozwolił sobie na zacytowanie jednego ze swoich zatnych poprzedników w partii Likud, mianowicie Itzhaka Shamira, premiera Izraela, który kiedyś powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm mlekiem matki. No, słynny cytat, który ze zrozumiałych względów nas oburza. Ja pamiętam, że on użył tego cytatu w jednym z wywiadów telewizyjnych. Ja wtedy byłem jeszcze ambasadorem Polski w Izraelu i oczywiście w miarę moich możliwości jako dyplomaty go za ten cytat skrytykowałem. Więc jest to tenże sam Izrael Katz. I w tym roku wypuścił, jakieś dwa tygodnie temu, jeśli dobrze pamiętam, klip wyborczy, który został zmontowany z fragmentów takich zapisów wideo armii izraelskiej, pokazujących naloty na między innymi właśnie południowy Liban, Strefie Gazy, tak zwaną w cudzysłowie dekapitację, bo tego słowa często używają Izraelczycy, liderów kilku organizacji terrorystycznych, a głównie dwóch, czyli Hamasu i Hezbollahu, więc taki montaż tego typu zapisów wideo z takim podkładem muzycznym, gdzie powtarza się słowo onomatopeja, bum, bum, bum. Mhm. I mamy ten, oglądamy ten klip, tam Izrael Katz się pojawia w tym klipie oczywiście i oglądając to trwa, nie wiem, kilkanaście sekund prawdopodobnie, odnosi się takie wrażenie, że to jest człowiek zafascynowany śmiercią. Zafascynowany śmiercią, zafascynowany destrukcją. I niestety, szczególnie w ostatnich latach, a zwłaszcza po 7 października 2023 roku, czyli to ataku Hamasu na południu Izraela, który, ja przyznaję ze zrozumiałych względów i sam zdaję sobie sprawę z tego, jak głęboką jest traumą wspomnienie tego wydarzenia i jego konsekwencje i społeczne, i polityczne. Ale jednak te nastroje w Izraelu, nie tylko w elicie politycznej, ale sięgające dużo głębiej, w społeczeństwie właśnie, mocno się zradykalizowały. I rzeczywiście to ja już kiedyś o tym wspominałem w jednym z programów, o ile na przykład jeszcze kilka lat temu tego typu sformułowania, które pani wspomniała między innymi właśnie, że tam 30-40 osób trzeba zabijać codziennie w Strefie Gazy, że nie można się powstrzymać przed zabijaniem dzieci, ponieważ te dzieci urosną i potem staną się terrorystami i będą zabijać nasze dzieci, prawda? I to były slogany, które, powtórzę, jeszcze kilka lat temu można było usłyszeć na marginesie izraelskiego życia politycznego. I były one natychmiast potępiane przez tę mainstreamową elitę, prawda? Posłów do Knesetu, ministrów. Dzisiaj, proszę mi wierzyć, można usłyszeć dokładnie takie same słowa i dokładnie takie same slogany i dokładnie tego typu takie same apele z mównicy w Knesecie. I w programach publicystycznych telewizji największych, prywatnych i telewizji publicznej. Więc ta zmiana stosunku Izraelczyków do Palestyńczyków, tak radykalna, przekłada się też na to, co dzisiaj mówią politycy, jak bardzo politycy się zradykalizowali. No bo doskonale wiemy, pani się zna na polityce, ja pewnie trochę mniej, ale no zawsze tego typu, zawsze kiedy dochodzi do tego typu radykalizacji języka, wynika on z tego, że tego oczekuje elektorat. Więc elektorat w Izraelu dzisiaj oczekuje, że wyjdzie polityk i powie, trzeba zabijać Palestyńczyków, bo oni stanowią dla nas największe zagrożenie egzystencjalne. I znowu, trauma 7 października, to, że Hezbollah i Hamas są rzeczywiście organizacjami terrorystycznymi w pełnym znaczeniu tego słowa i również, że mają żadnych oporów przed zabijaniem Izraelczyków. No to trzeba jakby sprawę postawić jasno. Natomiast jednak po tej drugiej stronie mam wrażenie, że mamy do czynienia, obserwujemy pewien taki wyścig właśnie na takie radykalne sformułowanie, radykalne apele.
1: No i to jesteśmy jeszcze w sytuacji, gdzie pojawiają się kolejne informacje o tym, że relacje izraelsko-tureckie gwałtownie się pogarszają, chociaż one nigdy chyba nie były jakieś wspaniałe i to nie były wspaniałe przyjacielskie stosunki, ale w kontekście tego, co się dzieje wokół Stanów Zjednoczonych, gdzie pan też był ambasadorem, Stanów Zjednoczonych, NATO, Turcja i Izrael, Syria, staje się naprawdę to już bardzo gorącym kotłem. Czy jest jakaś szansa na zatrzymanie takiej polityki radykalnej? Czy to musi wybuchnąć zdaniem pana?
2: Moim zdaniem nie wybuchnie z kilku powodów. Zacznę od tego, że paradoksalnie być może nasi słuchacze o tym nie wiedzą, Turcja była pierwszym krajem muzułmańskim, który uznał niepodległe państwo żydowskie, czyli państwo izraelskie, które powstało w 1948 roku. Więc te relacje przez kilka dekad były, no może nie różowe, ale dobre w sensie dyplomatycznym. Kontrakty zbrojeniowe, kontrakty handlowe, jakby te stosunki między Ankarą a Jerozolimą de facto kwitły. I potem wszystko się zaczęło powoli psuć. Słynna historia innej flotylli także prowadzonej przez aktywistów i także związanej z konfliktem w Strefie Gazy też wiele lat temu, gdzie też komandosi izraelscy dokonali abordażu kilku statków. Były wtedy ofiary śmiertelne, pamiętam. I od tego momentu właściwie te relacje zaczęły się dosyć szybko, niemalże w galopującym tempie psuć. Prezydent Erdoğan, prezydent Turcji, premier Netanyahu, który no, obaj panowie rządzą od wielu lat swoimi krajami, strojąc się właśnie w pióra takich niezłomnych mężów stanu, no, szczególnie w przypadku Erdoğana, który kreuje wizerunek takiego nieomal osmańskiego sułtana, prawda? I to jest zresztą argument bardzo często wyzywany przez Izraelczyków dzisiaj, że obawiają się Turcji, bo Turcja ma ambicje neoimperialne, czyli chce jakby odbudować, jak my często mówimy o prezydencie Putinie i o współczesnej Rosji, że ma właśnie takie aspiracje, chcąc odbudować swoją potęgę carską czy sowiecką, tak w przypadku Turcji pojawia się właśnie z ust polityków izraelskich ten sam argument, tylko jakby pokazujący właśnie imperialną przeszłość Turcji. Więc Turcja miałaby odbudować swoje imperium, oczywiście nie w sensie stricte fizycznym, czy w sensie przesuwania granic, ale rzeczywiście Turcja poszerza swoje wpływy na całym Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, bo jakby od tego się cała historia zaczęła, czyli w ubiegły poniedziałek izraelskie samoloty dokonały nalotów na bazę, która znajduje się na terytorium Syrii, która to baza według władz Izraela miała zostać przejęta przez Turcję i wykorzystana jako pewnego rodzaju przyczółek militarny. I tutaj należałoby dodać jedno ważne zdanie, mianowicie Izrael, szczególnie po wspomnianym tutaj już kilka razy 7 października 2023 roku, uznał, że nie może sobie pozwolić na to, aby w krajach sąsiednich funkcjonowały, czy były aktywne państwa wrogie, czy też organizacje terrorystyczne wraże dla państwa izraelskiego, więc musi stworzyć pewnego rodzaju strefę buforową, prawda? I zarówno w południowym Libanie, jak i w Syrii, po części też w strefie Gazy, mamy do czynienia z tak zwanymi strefami buforowymi, czyli jakby Izrael de facto przesuwa granicę, poszerza swój obszar terytorialny, którym zarządza, właśnie po to, żeby kontrolować obszary nadgraniczne. I tak jest w przypadku tych jakby kilku właśnie obszarów nadgranicznych, o których wspomnieliśmy.

0: nie zmieniło. No to, co się zmieniło, to rzeczywiście atmosfera i taka już niezawoalowana groźba konfliktu militarnego między tymi oboma państwami. Gdy prześledzić niektóre komentarze niektórych publicystów izraelskich w ostatnich tygodniach, no to te antytureckie nastroje naprawdę zaczynają być niepokojące. Znaczy, używa się tych samych epitetów wobec Turcji, wobec prezydenta Erdoğana, co wobec Iranu i szyickich ajatollahów. Naprawdę. Więc to jest ta zmiana, powtórzę, niepokojąca i wracając do wyborów do Knesetu, znów Netanyahu walczy o polityczne życie. Jak zresztą w poprzednich kilku wyborach, tutaj się sytuacja nie zmienia. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju swoistym déjà vu chyba. Netanyahu walczy o przeżycie. Wszystkie sondaże wskazują na remis między obozem prawicy a obozem lewicy, więc wszystko jest możliwe. I Netanyahu może władzę stracić. I uznał, że najlepszym sposobem na to, żeby władzę utrzymać, jest kreowanie po raz kolejny wizerunku właśnie jedynego zbawiciela tak naprawdę Izraela. Jedynego człowieka, który może uchronić i państwo, i naród żydowski od tak zwanej drugiej zagłady. I nawet nie mówię tego w cudzysłowie, ponieważ jest to sformułowanie używane przez samego Netanyahu i przez wielu jego najbliższych współpracowników, że Izraelowi i że Żydom żyjącym w Izraelu grozi drugi Holokaust. No i tutaj, i stąd między innymi to bardzo częste używanie przymiotnika epitetu antysemita w stosunku do Erdoğana. Ponieważ to najlepiej jakby ilustruje intencje samego Netanyahu.
1: No i to mamy taką sytuację, że szanowny pan wspomniał, przypomnę, Marek Magierowski, gościem wywiadu Wnet, jakby państwo włączyli się w trakcie naszego poranka. Europa ma dość zachowań Izraela na zachodnim brzegu i ostrzega, będą konsekwencje. Tak kilka dni temu donosił Bild, że Niemcy, Francja i Wielka Brytania, Włochy wezwały Izrael do kontrowersyjnego projektu osadniczego na zachodnim brzegu, ale jakby to przełożyć na polską politykę? My właściwie możemy powiedzieć, że rozpoczęliśmy kampanię wyborczą z hukiem, bo już są spekulacje, że Donald Tusk mówi w otoczeniu własnym, że już nie wygra wyborów, że może pani Sobkowiak będzie nową panią premier, że tutaj mówimy o starcie ugrupowania Mateusza Morawieckiego i innych rozwiązaniach, ale w Polsce jednak polityka polska żywi się tym, że wszyscy bardzo, większość sceny politycznej bardzo ostrożnie komentuje te wydarzenia. Jakby nie ma odwagi poza ekstremalną konfederacją Grzegorza Brauna, odwagi nikt, żeby wprost powiedzieć, że to są zbrodnie, że to jest ludobójstwo, że doszło do rzeczy, których po prostu świat nie może tolerować, jeśli mówimy o jakiejś sytuacji. Z jakiego powodu my unikamy, pan jako dyplomata może się oczywiście wywinąć od tej odpowiedzi, ale z jakiego powodu my unikamy, jakie są nasze interesy związane z Izraelem, że my się boimy wprost komentować te wydarzenia?
0: Po pierwsze jest problem natury narracyjnej, to znaczy za każdym razem, kiedy polski polityk, niezależnie od tego, czy byłby to polityk tak ekstremalny i radykalny jak Grzegorz Braun, czy ktoś z tak zwanego głównego nurtu, ktoś z rządu, czy to minister Sikorski, czy
1: ale
0: sam premier
1: lewica
0: Tusk,
1: jeszcze istnieje przecież.
0: jeszcze jest lewica, która akurat się specjalnie w ostatnich latach nie gryzła w język, jeśli chodzi o krytykę państwa izraelskiego. Ale jakby utożsamiają się też ze swoimi odpowiednikami na zachodzie Europy, prawda? Tutaj jakby to się akurat nie zmieniło. Tutaj jakby nikt nie miał żadnych wątpliwości ani oporów, żeby słowa ludobójstwa używać, opisując to, co się dzieje choćby właśnie w Strefie Gazy. Natomiast wracając do problemu narracyjnego, Izraelczycy od lat niezmiennie i bardzo cynicznie też każdą tego typu krytykę uznają za wyraz antysemityzmu właśnie, prawda? Więc ta, w cudzysłowie, pałka antysemityzmu jest używana od lat i niestety skutecznie w wielu przypadkach przez polityków izraelskich. Trochę to się zmienia w ostatnich latach, ponieważ to jest tak, że gdy się nadużywa tego typu epitetów, to oczywiście one tracą swoją moc. W tej sytuacji każdy, kto zostanie nazwany antysemitą, jeżeli rzeczywiście każdy, kto skrytykuje rząd premiera Netanyahu, czy to, co się dzieje w Strefie Gazy, czy na Zachodnim Brzegu, jest antysemitą, to znaczy, że nikt nie jest antysemitą, prawda? To jest klasyczna zasada, która także w tym wypadku obowiązuje. Natomiast w przypadku Polski, no niestety,

0: Niestety borykamy się z tym zarzutem, jak pani wie, od wielu lat. Oczywiście niesprawiedliwym, oczywiście zarzutem i argumentacją, z którą ja osobiście też walczyłem, mniej czy bardziej skutecznie w Izraelu, że Polacy o to, o właśnie tutaj można po raz kolejny przypomnieć ten cytat, prawda? Polacy wyssali antysemityzm mlekiem matki i to jest tak, że owszem, izraelscy politycy raczej, ci przynajmniej z głównego nurtu, jednak no wciąż jeszcze unikają aż tak ostrych sformułowań, ale wielu z nich po prostu tak myśli. Prawda? Więc za każdym razem, kiedy któryś z polskich polityków w ten sposób się zachowa i z trochę większą dozą odwagi zacznie krytykować rząd Netanyahu, no to natychmiast, jak wiadomo, naraża się na taki, a nie inny argument. I więc to jest, jestem przekonany, że wielu polityków w Polsce, i nie chciałbym ich za to potępiać, raczej powiem to z pewnego rodzaju zrozumieniem, wielu polskich polityków stosuje pewnego rodzaju autocenzurę, prawda? Że zatrzymuje się w kroku. Mało tego, ja sam, kiedy jestem pytany o to, czy w Strefie Gazy dochodzi do aktów ludobójstwa i tak dalej, no staram się jednak też powstrzymywać przed przekraczaniem pewnych czerwonych linii, jeśli chodzi o definicję tego, co się tam dzieje. Aczkolwiek jestem przekonany, że dochodzi do zbrodni wojennych, że ludzie za nie odpowiedzialni powinni za to odpowiedzieć. No i generalnie wszystko to, nawet co w dzisiejszym programie mówiłem, jakby w sposób jasny pokazuje moje stanowisko wobec ekscesów obecnego rządu i obecnego wojska izraelskiego. Ale myślę, że to będzie się także w Polsce nieco zmieniało. To znaczy, dzisiaj mamy do czynienia, i znów nie mówię tego z satysfakcją, wręcz przeciwnie, do pogorszenia nastrojów związanych w ogóle z relacjami naszymi, z otoczeniem zewnętrznym, szczególnie w przypadku dwóch państw i dwóch narodów. I to jest Ukraina przede wszystkim oraz właśnie Izrael i naród żydowski. No w przypadku Ukrainy te nastroje bardzo mocno w galopujący sposób się pogarszają, co wykorzystują tacy politycy właśnie jak Grzegorz Braun. Ale jako, że wspomnieliśmy o tym, że politycy mówią to, czego oczekują wyborcy, prawda? Więc w Polsce będzie podobnie. Im bardziej będą się pogarszały te nastroje wobec Ukrainy, tym większa liczba polityków, także tych, którzy są bliżej centrum, nie tylko na prawicy, a nawet tacy trochę bardziej na lewo od centrum, będą sobie pozwalali na sformułowania może nie antyukraińskie, ale takie lekko sceptyczne. Proszę sobie zresztą dzisiaj wyobrazić, polityka takiego jak Donald Tusk, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, czy Radosław Sikorski właśnie, którzy wychodzą do kamer i organizują konferencję prasową, na której wypowiadają się w samych superlatywach o prezydencie Zełenskim, o rządzie dzisiejszym ukraińskim, o tym, że należy wspierać Ukraińców, że fantastycznie, że mamy tylu Ukraińców w Polsce. Nikt tego nie zrobi. A proszę zwrócić uwagę, że wymieniłem ludzi z mainstreamu, prawda? Nikt tego nie zrobi dzisiaj. Dlaczego? Dlatego właśnie, że obawiają się, że także ich elektorat, nawet ten centrowy, liberalny, też zmienia swoje nastawienie do Ukraińców. I wracając do Izraela i do Żydów, myślę, że będzie podobna reakcja. Nie tak gwałtowna, stopniowana jakby, ale też myślę, że pojawi się taka atmosfera w polskiej polityce, że niektórzy przywódcy partyjni, liderzy polityczni, posłowie zaczną sobie pozwalać na nieco bardziej odważne sformułowania. Co nie oznacza, że to będzie dobre zjawisko, coś w rodzaju takiego katarsis, oczyszczenia, które pozwoli nam na reagowanie z większą szczerością na to, co się tam dzieje. Dlatego, że oczywiście to obraz nie jest czarno-biały, jest szary. Tutaj kilka razy wspominaliśmy 7 października 2023 roku. Ja zawsze powtarzam, że musimy też jakby pamiętać o tym, że w tej tragedii, w tej masakrze zginęło ponad 1200 Izraelczyków, ponad 250 osób zostało porwanych, torturowanych, masakrowanych, mordowanych z premedytacją przez hamasowców. I o tym nie możemy zapominać. Nie możemy zapominać też o tym, że to jest mały kraj. I kiedy ja rozmawiam z moimi znajomymi w Izraelu, to właściwie każdy, kto tam kogoś stracił, albo kogoś z rodziny, albo jakiegoś bliskiego znajomego, przyjaciela, albo kogoś, kogo znał przyjaciel, prawda? Więc jak mówimy o narodzie 9-milionowym i wspominamy, że tego dnia 1200 osób zginęło zamordowanych przez terrorystów, no to możemy sobie tylko wyobrazić skalę tej traumy, prawda? Ale ona oczywiście, tutaj konkluzja, ona oczywiście nie usprawiedliwia tego, jak dzisiaj rząd Izraela i elity polityczne Izraela i duża część społeczeństwa tego kraju traktuje Palestyńczyków, już nie terrorystów z Hamasu, ale Palestyńczyków właśnie, jak się zachowuje i jak doprowadza do sytuacji, w której ktoś taki jak Itamar Ben-Gwir mówi takie, a nie inne rzeczy o zabijaniu Palestyńczyków, nie ponosząc za to żadnych politycznych konsekwencji. Prawda? I proszę zwrócić uwagę, że premier Netanyahu raz tylko w ostatnich miesiącach po jednej z no naprawdę już bardzo ostrych wypowiedzi Itamara Ben-Gwira pozwolił się na krótką krytykę, którą zamieścił na jednej z platform społecznościowych. Natomiast no, nie wyrzucił go z rządu, prawda? On jest dalej ministrem i to jednym z najważniejszych w rządzie Benjamina Netanyahu.
1: Bo już się bałam, że pan, szanowny panie, powie, że to usprawiedliwia. Znaczy nie, że wprost pan powie, tylko że trudno jest zamknąć oczy na to, jak Palestyna cierpi. I ja oczywiście rozumiem traumę Izraela i tych wszystkich historii, które tam się wydarzyły, ale jednak ta sytuacja, która wokół Izraela narasta, jest widoczna gołym okiem.
0: To jest spirala, to jest, panie redaktor, to jest spirala przemocy. Ja powiem tu na koniec króciutką anegdotę, nie śmieszną niestety. Mianowicie kiedyś rozmawiałem z moim przyjacielem Palestyńczykiem, który jest obywatelem Izraela i ma paszport izraelski, więc jest w pewnym sensie uprzywilejowany dzisiaj w tym państwie, który opowiadał mi historię tego, jak jego dziadek został pozbawiony ziemi w Izraelu. Właśnie w latach 40. i potem 50., kiedy powstawało państwo Izrael. I Izraelczycy, Żydzi, Izraelczycy już wówczas, ponieważ istniało państwo Izrael, de facto odebrali mu ziemię, prawda? Bez żadnej rekompensaty, bez niczego, po prostu mu ją ukradli, prawda? I druga rozmowa z innym Izraelczykiem, Żydem tym razem, który opowiadał mi o tym, że jego matka, dzisiaj tam 70 czy 80-letnia, od wielu lat nigdy nie wchodzi, nie korzysta z transportu publicznego i nie porusza się autobusami publicznymi. Dlaczego? Dlatego, że pamięta jedną i drugą intifadę, kiedy dochodziło niemal codziennie do zamachów bombowych w autobusach izraelskich, gdzie ginęło po kilkadziesiąt osób w jednym autobusie, prawda? Więc kiedy sobie uświadomimy, jak wygląda ta spirala przemocy i te traumy nagromadzone przez ostatnie kilka lat, to powtórzę po raz kolejny, to niczego nie usprawiedliwia, ale no jednak pozwala nam patrzeć z pewnej perspektywy na to, co tam się dzisiaj dzieje.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja również, dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Marek Magierowski był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, ekspert Atlantic Council, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego panu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzymy i dobrego dnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Słuchają Państwo Poranka Wnet. Jest 46 minut po godzinie 8. Gościem Poranka Wnet jest były wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz europoseł Maciej Wąsik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pojawiła się informacja o tym, że szykują się wielkie zmiany kadrowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ponoć kierownictwo przyznaje się do nieprawidłowości i zaniedbań wokół Szpitala Południowego. Pojawia się również informacja, że do najważniejszych stanowisk w CBA mają przyjść, żeby je objąć funkcjonariusze CBS-u i ta wymiana kadry ma być nowym otwarciem. Jakby pan skomentował te informacje, które pojawiają się w mediach?
1: To troszeczkę śmieszne, takie bardzo komiczne, że jest jakiś głos samokrytyki ze strony CBA, że zawiodło. Nie, to Platforma Obywatelska i rządzący zawiedli przy Szpitalu Południowym, a nie Centralne Biuro Antykorupcyjne. To elity warszawskiej Koalicji Obywatelskiej podległej Marcinowi Kierwińskiemu zawiodły. Wykazały się po prostu złodziejstwem, chęcią zysku, obrzydliwym wymienianiem kolejki, salonem VIP-ów i tak dalej, i tak dalej. Ale rozumiem, że chcemy rozmawiać o CBA i jak nie kijem go, to pałką. Ja przypomnę, że jeszcze niedawno Platforma Obywatelska, czy Koalicja już Obywatelska głosowała za projektem ustawy likwidującym CBA. Ten projekt ustawy miał zdecentralizować walkę z korupcją, czytaj, zniszczyć poważną walkę z korupcją, którą prowadziło i prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jedyna taka służba specjalna o rodowodzie niekomunistycznym, czyli nie rekrutująca się, powstała na surowym korzeniu wolnej Polsce, rekrutująca ludzi spoza dotychczasowych służb. Służba, która ma zakaz służby i współpracy z byłymi funkcjonariuszami państwa komunistycznego. Ta służba jest stroną wokół Platformy Obywatelskiej. Nie udało się zlikwidować Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo pan prezydent Karol Nawrocki, chwała Bogu, nie podpisał tej ustawy, więc trzeba w jakiś inny sposób zneutralizować ostrza, które posiada CBA. Dzisiejszy rządzący nie chcą mieć służby, która byłaby w jakiś nawet sposób niezależna, która by patrzyłaby im na ręce, która by w sposób zdecydowany walczyła z korupcją, bo są to dla nich potężne ryzyka polityczne. Widzimy, co się dzieje dzisiaj w państwie Donalda Tuska. To jest afera za aferą, kryzys za kryzysem, złodziejstwo za złodziejstwem i uznali rządzący, że nie mogą trzymać takiej służby jak CBA silnej, zwartej, gotowej, która może w każdej chwili doprowadzić do potężnego kryzysu politycznego poprzez złapanie kogoś z Platformy Obywatelskiej na korupcji, bo to jest oczywiste. Więc próbują ją zdezaktywować w inny sposób. Ja nie mam nic do Centralnego Biura Śledczego. Uważam, że jest to formacja niezwykle potrzebna i która odegrała bardzo ważną rolę w Polsce. Natomiast ma ona zupełnie inną specyfikę niż Centralne Biuro Antykorupcyjne. CBS jest stworzony i ma taką praktykę, że jak gdyby zajmuje się przestępczością kryminalną, zorganizowaną, tą taką twardą, narkotykową, grupy przestępcze. W tym jest naprawdę dobry, jest wyspecjalizowany. Natomiast przestępczość korupcyjna to jest głównie przestępczość białych kołnierzyków i taki desant, nazwijmy to, funkcjonariuszy CBS, których osobiście nie znam i nie mam do nich żadnych osobistych pretensji, ale można potraktować jako próbę zmienienia formuły CBA na zupełnie inną, wprowadzenie nowych pragmatyk, pragmatyka policyjna, służbowa i pragmatyka CBA jest zupełnie inna, jest zupełnie inna kultura organizacji. W mojej ocenie jest to także pewne wotum, brak wotum zaufania rządzących do służby, którą mają, to znaczy do funkcjonariuszy, uważają, że muszą nimi kierować funkcjonariusze policji, a nie dotychczasowi ludzie, którzy służyli w CBA. Niczego dobrego z tego nie będzie.
0: I teraz pojawiło się oczywiście wielkie oczekiwanie, ponieważ we wrześniu ma minister Siemoniak ujawnić swój pakiet odpolitycznienia służb specjalnych. To reforma dotycząca między innymi CBA właśnie. Celem, oczywiście tu cytat z pana ministra Siemoniaka, celem pakietu jest uwolnienie instytucji od politycznego obciążenia z przeszłości oraz skoncentrowanie jej działań stricte na walce z korupcją. Czy pan jako były wiceminister, który też odpowiadał za te służby, może powiedzieć naszym słuchaczom, czy naprawdę te służby były poddawane naciskowi politycznemu za państwa czasów, czy to odium tego politycznego nacisku, które cały czas insynuuje się wobec tych służb, jest po prostu kłamstwem, które obecna władza rzuca wobec funkcjonariuszy?
1: Ja przypomnę, że nawet jeszcze wówczas Platforma Obywatelska powołała komisję śledczą, żeby zbadać naciski na funkcjonariuszy służb ze strony polityków. No i było z tego wielka imba. Nic więcej oprócz imby nie było. Nie znaleziono żadnych nacisków. Sam pan przewodniczący tej komisji, były minister sprawiedliwości Czuma, to stwierdził. Ja chciałbym państwu przypomnieć jedną rzecz. No, służby specjalne podlegają rządowej. Premier polskiego rządu daje wytyczne służbom, kierunki działania. To musi być coś takiego w polskim prawie i jest. I każdy z premierów korzysta z tego. Wytyczne w działaniu, ale nie każe zrobić takiej czy innej sprawy. O tym decydują funkcjonariusze, kierownictwo służby. Jak słyszę, że minister Siemoniak chce odpolitycznie służby, to słyszę tak, jakby wilk mówił, że już nie będzie jadł owiec. No, znaczy, szanowni państwo, no przecież oni chcą odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, wrzucając tam ministra z rządu Donalda Tuska, tak? No i ja dokładnie w ten sposób czytam te słowa. To jest po prostu fałsz i bzdura. W CBA służą ludzie, którzy służą Polsce, którzy realizują swoje zadania i bardzo często zdarza się, że po prostu trafiają na przypadki korupcji, których dopuszczają się ludzie związani z Donaldem Tuskiem i Koalicją Obywatelską. I tego nie może przeżyć Koalicja Obywatelska. Nie może przeżyć, że funkcjonariusze CBA no jak gdyby wiele afer pokazali opinii publicznej, w których brali udział politycy Platformy Obywatelskiej. To jest zwykła zemsta po prostu. CBA musi być zlikwidowany. Jest zagrożeniem dla środowiska Platformy Obywatelskiej. Oni chcą, żeby była taka sytuacja hulaj dusza, piekła nieba. Robimy sobie, co chcemy, a udajemy, że będziemy walczyć z korupcją. Będziemy ubierać to w piękne słowa, a po cichu będziemy robić sobie szpitale południowe, będziemy sobie dzielić KPO i będziemy wiele różnych innych rzeczy organizować, które nigdy nie powinny wyjść na światło dzienne. No, z mojej strony nie ma na to zgody. Mam nadzieję, że pomimo tych zmian funkcjonariusze CBA będą działali nadal i będą przesyłać do prokuratury materiały, które będą świadczyły o korupcji polityków bez względu na maść i proweniencję tych polityków, bo korupcja nie ma barw politycznych. Natomiast są środowiska, w których nie ma przyzwolenia na korupcję. Ja uważam, że takim środowiskiem jest środowisko Prawa i Sprawiedliwości i są środowiska, w których jest taka zasada, nie daj się złapać. Rób co chcesz, ale nie daj się złapać. Tym środowiskiem jest Koalicja Obywatelska i właśnie te zmiany w CBA mają służyć temu, żeby jak najtrudniej było złapać polityka za rękę.
0: I już na koniec, ponieważ sytuacja w Polsce jest bardzo dynamiczna, to chciałbym zapytać, jak pan ocenia działania rządu wokół zapory na granicy z Białorusią? Tej zapory, którą, jak panowie, mówię tu o panu ministrze Kamińskim i o panu, budowali, to narazili się państwo, funkcjonariusze przede wszystkim, na ohydne zachowania wobec decyzji państwa polskiego o tym, żeby zabezpieczyć własną granicę. To jak teraz wygląda ta sytuacja wokół zapory? Czy ona jest wzmacniana, rozbudowywana, czy temat już znikł i w ogóle się tym nikt nie zajmuje? Z pana perspektywy jest to pewnie łatwiej ocenić.
1: Znaczy ja widzę racjonalne działania, które podejmuje Straż Graniczna w celu zabezpieczenia naszej granicy i uważam, że są to ci sami funkcjonariusze, którzy no jeszcze 4 lata temu, czy 5 lat temu, bo to było w 21 roku zaczęło się, no byli potężnie atakowani za to, że bronią polskiej granicy przed nielegalną migracją. My zbudowaliśmy zaporę, zrobiliśmy to w pół roku, była ona potwornie krytykowana. Później Donald Tusk dołożył tam Marcin Kierwiński dołożył jakieś tam elementy. Ja nie jestem przeciwnikiem wzmacniania tej zapory, a wręcz przeciwnie. Uważam, że należy robić wszystko, żeby ona najlepiej pełniła swoją funkcję. No i dzisiaj jak gdyby próbują narzucić taką narrację, że to oni w zasadzie tą zaporę zbudowali. Myślą, że Polacy mają krótką pamięć. No i jestem przekonany, że Polacy mają bardzo dobrą pamięć i pamiętają wypowiedzi z tych czasów, z czasów tego kryzysu białoruskiego, wypowiedzi Donalda Tuska, innych polityków Platformy Obywatelskiej. Natomiast chciałem tu jeszcze przy okazji poruszyć jeden ważny temat dotyczący zabezpieczenia naszej granicy. No bo Donald Tusk 2 lata temu wyszedł z inicjatywą tak zwanej Tarczy Wschód, czyli zabezpieczeniem granicy przed ewentualną lądową inwazją ze strony Rosji oczywiście, czyli zabezpieczenie granicy i północnej, i granicy wschodniej. Zapowiedział ogromne wydatki, zapowiedział ogromne inwestycje. Przeprowadzono nawet jakąś ustawę w Sejmie, która miała ułatwić budowę tej Tarczy Wschód. Dzisiaj minister Tomczyk mówi, że zabezpieczono 200 kilometrów granicy. Z tym, że oczywiście oszukują opinię publiczną, bo zmienili formułę Tarczy Wschód. Miało być to umocnienia liniowe, zbudowane wzdłuż granicy, w niedalekiej odległości do granicy, które zatrzymałyby pierwszy impet, pierwsze uderzenie i dało możliwość oporu żołnierzom przeciwko atakowi. A dzisiaj nie ma tych umocnień. Zrobione jakieś magazyny wielkich kolców betonowych, które są co 20 kilometrów, gdyż no, rząd nie poradził sobie z wykupem gruntów, załatwieniem wszystkich formalności biurokratycznych, które są z tym związane. Więc dzisiaj Tarcza Wschód, projekt, którego nigdy nie krytykowałem, no jest po prostu fikcją, jest czymś, czym Polacy są oszukiwani przez rząd Donalda Tuska. Nie ma liniowych granic, pomimo tego, nie ma liniowego zabezpieczenia granicy, pomimo tego, że Tomczyk mówi o tym, że 200 kilometrów granicy jest zabezpieczone. Ja się pytam, które 200 kilometrów, w jaki sposób, ile to kosztowało, niech pokażą Polakom, na co wydali pieniądze.
0: Tak, będziemy przyglądać się sytuacji i mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na komentarz pana posła. Bardzo serdecznie.
1: Ja jeszcze dodam jedną rzecz. Nie tak dawno był Kosiniak-Kamysz w Giżycku, gdzie rzeczywiście te betonowe kolce przywieziono, żeby zilustrować, zrobić takie tło do jego konferencji prasowej. Giżycko jest daleko od granicy. Wykorzystano wojsko do tego, żeby zrobić tło Kosiniakowi-Kamyszowi do konferencji prasowej. Jest to działanie obrzydliwe. Wojsko się jest oburzone na tą sytuację. Myślę, że Kosiniak-Kamysz zapłaci za tą sytuację politycznie bardzo mocno.
0: To będziemy obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę telefoniczną tym razem w Poranku Wnet.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do widzenia.
0: Do widzenia. Pan europoseł Maciej Wąsik był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za ten dzisiejszy poranek.
2: Nocne powtórki Wnet.

jedna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu z podnoża do ryb.

0: Żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Witam serdecznie, Stanisław Bukowski. Dzisiaj rozpoczyna się pierwsze nasze spotkanie, które będzie trwać 2 tygodnie, aż do zakończenia festiwalu Chopin Europe. To właśnie wczoraj, w niedzielę 23 sierpnia, rozpoczął się 22 już Międzynarodowy Festiwal Chopin Europe. Festiwal organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. A który zdążył uzyskać międzynarodową pozycję swoim poziomem artystycznym. Śmiało można porównać go choćby ze słynnymi londyńskimi promsami, istniejącymi od 100 kilkudziesięciu lat, a którego budżet, abstrahując od faktu, że festiwal trwa 2 miesiące, mówię tutaj o promsach oczywiście, a koncerty odbywają się w sali mieszczącej 6400 osób, jest po wielokroć większy. Mówię o pieniądzach, które się wydaje. No, też oni mają oczywiście problemy coraz większe, bo na kulturę już nie starcza pieniędzy. Na nic nie starcza pieniędzy, jak wiemy, ale na kulturę przede wszystkim. Festiwal Chopinowski i jego Europa wymyślił i nadal prowadzi dyrektor Stanisław Leszczyński. 22 lata. Rzecz niespotykana w naszej rzeczywistości, gdy decyduje koniunktura polityczna, gdy w większości tych decyzji nie ma znaczenia kompetencja. Parę dni temu w naszym radiu Stanisław Leszczyński mówił o tegorocznym programie artystycznym festiwalu, ale nie wspomniał o problemach finansowych i organizacyjnych. Zatem uszanujmy jego decyzję, a może to jeden ze sposobów, aby istnieć przez 22 lata w niezmienionej formie. Niezmienionej formie. Ciekawe, ależ każdy z festiwalów jest całkowicie odmiennym bytem. Istnieje w najrozmaitszych kontekstach, skrzy się od najrozmaitszych pomysłów. Występują tu najsłynniejsi soliści, chóry, zespoły kameralne, orkiestry. Właśnie orkiestry. W tym roku gościmy 3 zagraniczne orkiestry i to takie, o których, które warto słuchać i o których warto mówić. Mianowicie ta wczorajsza i dzisiejsza orkiestra z Montrealu, Pittsburgh i koncert Hebau z Amsterdamu, najstarsza spośród tych orkiestr i nie wiem, czy nie najdoskonalsza. A i 3 polskie zespoły tego typu, więc będzie okazja porównać poziom, brzmienie, dyscyplinę artystyczną orkiestr i ich kapelmistrzów. Orkiestra Symfoniczna z Montrealu to zespół istniejący nieprzerwanie od 1934 roku. W ostatnich latach jej szefami byli m.in. Zubin Mehta, Charles Dutoit czy Kent Nagano. W Warszawie prowadzi ją obecny dyrektor Rafael Pejar, Wenezuelczyk, wychowanek słynnego El Sistema w Wenezueli, który polegał na tym, tylko przypomnę Państwu, że to pomysł, aby angażować jako muzyków do orkiestry dzieci ze slumsów, dzieci, które nigdy nie miałyby okazji zagrać nie tylko w orkiestrze, ale zagrać na instrumencie, bo nie stać by ich było na jakikolwiek instrument. Natomiast poziom tych orkiestr jest bardzo dobry. No oczywiście jak na orkiestrę amatorską przystało. Następcą on jest, czy słusznie zastanowimy się po festiwalu, następcą Gustavo Dudamela, o którego biją się najlepsze orkiestry na całym świecie. Koncert rozpoczęła pierwsza sinfonietta Krzysztofa Pendereckiego. Kompozycja to dawka niezwykłej energii, intensywnej energii i formy będącej od początku lat 90. znakiem rozpoznawczym kompozytora. Zespół symfoniczny od pierwszego do ostatniego faktu złapał nas za gardło i trzymał, nie zapominając wszakże o momentach, gdy trzeba było złapać oddech i nie zapominał o chwilach wytchnienia, a później to, co uwielbia polska publiczność. Koncert F-moll Fryderyka Chopina. Do tego w wykonaniu znakomitego pianisty i zdobywcy drugiego miejsca na ubiegłorocznym konkursie Fryderyka Chopina, kanadyjskiego pianisty Kevinie Chenie. Zwracał uwagę znakomite współbrzmienie solisty i orkiestry. To nie jest częsta rzecz, przynajmniej w naszej rzeczywistości. Okazuje się, że można współistnieć nawzajem, nie zagłuszać się i nie zmieniać tempa. No, to zależy nie tylko od orkiestry, ale również od kapelmistrzana, ale i również od solisty w pierwszym rzędzie. Wreszcie po przerwie wstrząsające wykonanie 10. Symfonii Dmitra Szostakowicza. Uznawany za ostatniego wielkiego symfonika, gdyby nie twórczość Krzysztofa Pendereckiego. To tak się mówiło do momentu, dopóki nie uznało się Pendereckiego tak wielkim, jak on jest w rzeczywistości. Powiedziałem wstrząsające wykonanie i wstrząsający utwór. 10. Symfonia została po raz pierwszy wykonana przez Leningradzką Filharmonię pod dyrekcją Jewgenija Mrawińskiego, wielkiego, wielkiego kapelmistrza radzieckiego, no radzieckiego w zasadzie, bo już nie rosyjskiego. Kilka miesięcy po śmierci Stalina. Choć powszechnie uważa się, że to rozliczenie, znaczy 10. Symfonia, to rozliczenie z latami terroru i zaprezentowanie indywidualności jednostki w starciu z opresyjnym systemem, to pierwsze dwie części, po pierwsze dwie części powstawały w ciszy i spokoju na daczy w Komarowie. To jest taka miejscowość letniskowa niedaleko Moskwy. Druga połowa stworzona została w Moskwie, a więc w zupełnie innych warunkach. Operowanie ciemnymi barwami, agresywną orkiestracją. Nastrój pesymizmu rozwiewa się dopiero w finale symfonii. Wspaniałe wykonanie. Najlepsze, jakie słyszałem na żywo, porównywalne do mojego ulubionego wykonania płytowego z Berlińczykami von Karajanem prowadzącym orkiestrę. To nagranie bodaj z 1966 roku. No cóż, ów utwór powszechnie uważa się za rozliczenie ze stalinizmem. Sam Szostakowicz radzi, tak przynajmniej wyczytałem w znakomitej książce ciekawej Krzysztofa Mejera, Szostakowicz i jego czasy, a właśnie on radzi, żeby samemu go oceniać i tłumaczyć. No ale tutaj akurat mieliśmy do czynienia ze wspaniałą orkiestrą. No, niezwykłe, niezwykłe przeżycie. A dzisiaj ta sama orkiestra i ten sam dyrygent. No i koncert, tylko drugi koncert, E-moll w wykonaniu Erika Lu. Erika Lu, czyli zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu, kontrowersyjnego dla jednych, a bezdyskusyjnego dla drugich. Również mało znany u nas utwór Debussy'ego. Mówię już oczywiście o dzisiejszym koncercie wieczornym. Utwór pod tytułem Wyspa Szczęścia. Jak twierdzą krytycy muzyczni, Wyspa Szczęścia inspirowana była twórczością Watteau, czyli malarza znakomitego, ale jak twierdził sam kompozytor, malarstwem Turnera. I na koniec wielki poemat symfoniczny Ryszarda Straussa, Życie bohatera. No, Ryszard Strauss to znakomity, wspaniały i jak pisał Stefan Kisielewski, który magisterium robił z twórczości Ryszarda Straussa, niezwykle szczęśliwy człowiek, który dopiero pod koniec życia musiał tłumaczyć się ze swojej czy sympatii, czy niereagowania na zbrodnie nazizmu i sam wyjechał do Szwajcarii na pewien czas i wrócił do Niemiec już w zasadzie, żeby umrzeć tuż przed śmiercią. To wspaniała kompozycja, niespecjalnie jedna z ostatnich wielkich symfonicznych utworów Ryszarda Straussa, niezbyt często wykonywana, no trwa prawie 50 minut, no między 45 a 50, zobaczymy jak wykona go Montrealska Orkiestra. No ale o tym to już może powiem jutro o tej samej porze. Dziękuję Stanisław Bukowski, a teraz trochę muzyki będzie Janusz Olejniczek z orkiestrą AUXO.

pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmule gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie.

0: tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
6: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsuletą Tomasz Rosłon, godzina 9.28, wnet tu i tam. W miniony weekend razem z Małgorzatą Kleszcz udałyśmy się do województwa kujawsko-pomorskiego, dokładnie adres Konotopie, to miejsce, gdzie powstał pomnik Matki Boskiej w Konotopiu, największy w Europie, drugi największy na świecie, największy znajduje się w Filipinach, 55,5 metra wysokości. No i tam rozmawiałyśmy z osobami, które przyjechały podziwiać ten pomnik, które spotkałyśmy na miejscu, ale też historię chciałyśmy Państwu nakreślić tego miejsca, taką, którą nam się udało usłyszeć na właśnie miejscu w Konotopiu. To zaczniemy, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale zanim jeszcze o tym posągu, zanim o tym pomniku Matki Boskiej, to obok, tuż dosłownie 5 minut piechotą znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, o którym rozmawialiśmy z proboszczem tego miejsca.
7: Szczęść Boże, gdzie się znajdujemy?
8: Znajdujemy się obecnie w kościółku pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej i świętego Jana Pawła II. Świętego Jana Pawła II, dlatego że w 2011 roku tutaj akurat 30 czerwca była konsekracja tego kościółka, a w maju 2011 roku była beatyfikacja świętego Jana Pawła II i dlatego ksiądz biskup zadecydował, żeby nastąpił takie dodanie tytułu do tego kościoła, do tego sanktuarium.
7: Sanktuarium tutaj się znajduje. Dlaczego?
8: Ono już istnieje tutaj od, niektórzy mówią, nawet przed rokiem 1885, ale tak generalnie ono zaczęło nabierać takiego pewnego rozmachu w roku 1885, kiedy właściciel Konotopia, pan Schmechteffer, miał córki i jedna z nich była chora. Chodziła o kulach. Nie wiemy, jaka to była choroba, no wiadomo, przekaz jest dosyć odległy. W każdym razie ona gdzieś w miesiącach takich wiosennych, ta młoda dziewczyna miała sen i to bardzo taki mocny sen, który ją zdeterminował ogromnie, że kiedy wstała, to natychmiast wykonała rysunek tego, co się jej śniło. A śniła jej się ta Matka Boża trzymająca na kolanach swojego Syna Jednorodzonego Jezusa w koronie chwały. I Maria też jest w koronie chwały. I proszę sobie wyobrazić, że jej ojciec tej dziewczyny, ewangelik, jak usłyszał wraz z matką, usłyszeli o Matce Bożej, tak nie bardzo chcieli jej pomóc. Ignorowali tę dziewczynę, tę swoją własną córkę. Ona chodziła do tych swoich rodziców i wszystko wskazuje na to, że w miesiącach takich gdzieś koniec czerwca, początek lipca, ci rodzice pojechali wraz z nią. Wtedy oczywiście końmi do Podpoznań, bo tam prawdopodobnie mieli jakiegoś takiego znajomego rzeźbiarza, który w oparciu o ten rysunek tej dziewczynki, on wyrzeźbił tę figurę Matki Bożej, którą tu widzimy. No i w sierpniu, tak po 15 sierpnia, stąd możemy, widzimy jak to się wszystko układa, po 15 sierpnia była taka sytuacja, że ojciec wraz z tą córką przyszli tutaj, w to miejsce, oczywiście tam, gdzie stoi obecnie krzyż, rosło drzewo. Na tym drzewie była taka umieszczona jakby kapliczka, wcześniej przygotowana i do tej kapliczki włożono tę figurę i teraz się rozpoczyna moment. Odchodzą z tego miejsca, oczywiście ta dziewczyna odchodzi bez kul. Wraca normalnie do domu. Więc ojciec, jak to zobaczył wraz z mamą, to jak mówią nam przekazy, niektórzy mówią, że po jednym dniu, inni po trzech dniach, w każdym razie przyszedł tutaj ze swoimi pracownikami, wyciągnęli tę piękną figurę Matki Bożej, zdjęli kapliczkę, wycięli drzewo i ten pan, podkreślam, ewangelik, na własny koszt wybudował tam na miejscu krzyża obecnie stojącego piękną taką, wiecie, murowaną, jak to są te nasze kapliczki, z cegły i tam umieścił figurę Matki Bożej. Ta figura przetrwała mniej więcej do 29 listopada 1939 roku. W międzyczasie tutaj bardzo dużo ludzi przychodziło, właśnie chorych, cierpiących i jak mówią świadkowie, w 1937 roku ksiądz Wojciech Wolski, tu gdzie jesteśmy, wybudował taką małą kapliczkę dla jednego księdza, żeby przyjmował, modlił się, sprawował mszę świętą dla tych wszystkich, którzy tu przychodzą i się modlą w tym miejscu. I do wojny ta kapliczka była wypełniona właśnie kulami ludzi uzdrowionych. Różne rzeczy zostawiali, różne wota, dziękując za wstawiennictwo Matki Bożej za uzdrowienie. W każdym razie właśnie 29 listopada 1939 roku jeden z naszych parafian, pan Szczepan Olkowskich, mieszkający stąd gdzieś około 6,5 kilometra, miał sen i to jest znowu sen. I to było tak realne, śniło mu się, że przyszła do niego Matka Boża i mówi: Szczepan, wstań, idź wyciągnij mnie z tej kapliczki, bo jadą po mnie moi oprawcy. I to dla niego było tak wewnętrznie przekonujące i determinujące, że on po prostu wstał, wziął swojego zięcia, pana Nowatkowskiego i przyszli tutaj. To było około godziny 18:00. Okazało się, że rzeczywiście już od strony Lipna jedzie wojsko niemieckie, gestapo, prawda, inni. No i oni zdążyli wyciągnąć tę kochaną figurę Matki Bożej. Włożyli ją do takiego worka po ziemniakach. I tutaj obok rosły takie szuwary i oni się ukryli w tych szuwarach, bo bali się, że Niemcy ich złapią. A że to było ciemno, więc Pan Bóg pewnie też im odebrał rozum. W każdym razie była taka sytuacja, że zaminowali tę kapliczkę, która tam stała. I wybuch był tak silny, że ta tutaj stojąca mała kapliczka na jednego księdza się też zawaliła. Tamta została zniszczona, a ta tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, po prostu się zawaliła. Prawdopodobnie wtedy też uległy zniszczeniu te wszystkie kule wota, które...
7: Niemcy zaminowali.
8: Niemcy, tak. Niemcy, hitlerowcy, Niemcy. I stąd, jak już wysadzili całą tę kapliczkę, ta druga się zawaliła, pojechali do nas na plebanię, do Kikoła i zabrali księdza Wojciecha Wolskiego, który budował tę kapliczkę, która tutaj stała, do Dachau, do obozu koncentracyjnego. Zresztą on później też mówił naszym parafianom, że został cudownie jakoś ochroniony, on i ci, którzy z nim razem byli. A przypomnę tylko, że księżyc naszej diecezji zginął o 220 wraz z biskupem, księdzem biskupem Kozalem, obecnie beatyfikowanym i świętym. No i to też było bardzo ciekawe takie doświadczenie tego kapłana, że on tam w Dachau usłyszał jedną z chyba z najgorszych wieści, jakie może czego usłyszeć. Przyszedł jeden z esesmanów i powiedział do tych naszych księży, że oni jutro będą wolni. To znaczy, że ich zagazują i spalą. I oni w tę noc spędzili na modlitwie przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, właśnie tej cierpiącej. I na drugi dzień przyszedł ten Niemiec, ten hitlerowiec i tak popatrzył na nich i coś go natchnęło wewnątrz i odszedł. Dzięki temu. Potem na drugi dzień przyszedł, popatrzył i odszedł. I później się nie powtarzała ta sytuacja, dzięki temu oni przeżyli. Ale jak ksiądz Wojciech Wolski wrócił tutaj, to jego wielkim takim marzeniem było odbudowanie tej kapliczki. On to uczynił w latach 48-50. Potem ta kapliczka, która tu została odbudowana przez księdza Wolskiego, ona przetrwała do 2011 roku, a w 2010 roku, a właściwie to tak dziewiątym, to też w taki bardzo taki zaskakujący sposób, bo jak przyszedłem tutaj w 2009 roku do tej parafii, to przyszli do mnie parafianie i mówią: proszę księdza, no dobrze by było, żebyśmy odrestaurowali tę kapliczkę, która tutaj była, albo ją zupełnie wybudowali nowy kościół. Ja tak sobie klęcząc przed tą figurą Matki Bożej, oczywiście ona jest odnowiona, tak sobie myślę i tak sobie patrzę i mówię: Matko Najświętsza, jeżeli chcesz, żeby tu stał kościół, to daj mi człowieka lub ludzi, bo nie znam nikogo, bo ja byłem 2 miesiące w parafii. Postulat był wielki, ale co z tego, jak ludzi się nie zna, to można sobie różne postulaty tworzyć. I teraz oczywiście my nie mówiliśmy o tym publicznie, nigdy nie rozmawialiśmy z nikim na ten temat. To była taka umowa między Matką Bożą i mną. I proszę sobie wyobrazić, jestem na kolędzie u pana właśnie Krzysztofa i rozmawiamy. I on ni stąd, ni zowąd mówi do mnie: a ksiądz proboszcz, to by nie chciał kościoła w Kototopiu? No to mi się twarz uśmiechnęła i mówię: no jasne, żebym chciał. Ale pytam mu się, dlaczego on mi to proponuje? A on mówi: no nie wiem, tak jakoś. Kochani, są rzeczy widzialne i niewidzialne. Są rzeczy, których nie potrafimy wytłumaczyć, gdy chodzi o nasz rozum. Są rzeczy czy pytania graniczne, do których dochodzimy i koniec, pozostaje wiara. Ale ten kościół, który tutaj widzicie, który stoi, jest dziełem Matki Bożej. No i figura Matki Bożej, tej miłosiernej, też jest jej dziełem, tylko tyle, że Maria sobie wybiera, bo oczywiście można mieć duże zasoby, można mieć różne możliwości, można mieć zamiary nawet, ale tak popatrzmy na siebie, ile mamy w ciągu życia różnych zamiarów, ale czy je wszystkie wprowadzamy w czyn? Nie. I musi być ta determinacja. Była tak determinacja u tej kochanej dziewczyny, która...
7: Ja jeszcze dopytam, to była rodzina niemiecka? Ewangelików.
8: Tak, chyba tak. To znaczy, nie wiem, czy to oni byli Niemcami, czy byli Polakami, trudno to określić, bo powiem szczerze, że nie ma w przekazach określonej narodowości. W każdym razie jest bardziej podane tutaj do publicznej wiadomości przekonanie religijne, nie? Tego człowieka, że był ewangelikiem, a nie katolikiem. W każdym razie no, to też to miejsce ma taki też trochę wymiar ekumeniczny, no bo jeżeli ten człowiek, widząc to, co się stało, że no, rozumem nie dało się to wytłumaczyć, że jego córka no, została w ten sposób uzdrowiona, no to on w dowód wdzięczności przyniósł Matce Bożej taki dar, że wybudował tę malutką kapliczkę. I patrzcie, tu po tych 140 latach ta sytuacja się powtórzyła, tylko że trochę w innym wymiarze, no bo inni ludzie, inny czas. Ale to pan Krzysztof sam mówi, że gdyby nie przyszła jakaś choroba, cierpienie i natchnienie, to tej figury Matki Bożej tutaj naszej miłosiernej by też nie było.
0: To może ja zacznę pytaniem dokładnie, co to jest za wizerunek Matki Boskiej? Szczęść Boże.
8: Bóg zapłać. No, gdy chodzi o figurę Matki Bożej, to w niej zapisane są 3 takie zdania z Ewangelii. Pierwsze to oto Matka Twoja. Jest to nawiązanie do tego wydarzenia, które miało miejsce na Kalwarii, kiedy Jezus Chrystus ofiaruje matkę, swoją matkę Janowi, ale w ten sposób Maryja stała się taką matką uniwersalną, że tak powiem, bo ona została przekazana w zasadzie każdemu człowiekowi. Już bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie, jedynego prawdziwego Boga, to Matka Najświętsza, ona tu została przekazana. I widzimy to w figurze, bo ona ma otwarte takie dłonie, jest w ogóle pochylona i lekko uśmiechnięta, tak jak matka, która widzi, gdy przychodzi do niej, powiedzmy, dziecko kochane i ona tak się pochyla i chciałaby wziąć w ramiona to, powiedzmy, to dzieciątko. Druga taka bardzo ciekawa myśl Ewangelina, która została zapisana w tej figurze Matki Bożej, to jest: oto ja, służebnica Pańska. Widzimy Maryję w takim akcie ogromnej pokory i takiej służebności. Nie ma na jej głowie korony, jest wianek. Oznacza on ten wieniec, jak mówi święty Paweł, że dążymy do Królestwa Bożego i bierzemy udział w cudzysłowie w takich zawodach duchowych. Mamy osiągnąć zbawienie też na cel. I Maryja, ona pokazuje nam, że właśnie poprzez pokorę, poprzez oddanie, zaufanie, wiarę, miłość do jedynego prawdziwego Boga, człowiek może to osiągnąć. Inaczej tego się nie da. I trzecia bardzo ciekawa takie zdanie, to wynika z jej takiego hymnu uwielbienia. Kiedy Maryja powiedziała: strącił władców stronę, a wywyższył pokornych. Mamy tutaj ciekawą rzecz i to pewnie to też wynika z natchnienia Bożego, bo to też podkreślał pan projektant. Otóż korona u stóp, Maryja wychodzi z tej korony i korona u stóp oznacza koronę cierpienia. Tak jak Maryja objawiła się świętemu Maksymilianowi Kolbe i pokazała dwie korony. Koronę chwały, czyli świętości, zbawienia, i koronę cierpienia, czyli koronę męczeństwa. Tutaj proszę zauważyć, że nawet my nie wiedzieliśmy, a to później tak się nam, jak to się mówi, połączyło, że w kościółku, w Konotopiu mamy Maryję z koroną chwały, ale Matka Boża Miłosierna jest w koronie cierpienia. Ona po prostu... I wtedy te dwa miejsca, one się automatycznie łączą ze sobą i stanowi tutaj taki bardzo piękny duchowy pomost między tymi dwoma miejscami. Ja to tak sobie myślę, że nasza parafia ma wielkie szczęście, bo mamy dwie świątynie tutaj. Ta pierwsza świątynia konsekrowana, a druga świątynia jest poświęcona. Czyli ta druga świątynia to figura Matki Bożej. Ona jest poświęcona. Zwracam uwagę na ten akt poświęcenia, dlatego że w tradycji katolickiej poświęcenie to nie jest tylko pokropienie wodą święconą, ale każdy przedmiot poprzez specjalną modlitwę i ten zewnętrzny akt poświęcenia czyni z danego przedmiotu coś wyjątkowego, czyli po prostu odnosi nas bezpośrednio do osoby. Inaczej mówiąc tak obrazowo, że powiedzmy ta figura stała się świątynią obecności Maryi.
0: Kto się zdecydował na to? Jak się ksiądz o tym dowiedział? Jakoś początek tego?
8: To jest...
0: Zna pan tego człowieka?
8: Zna ksiądz? Ja znam, bo to jest mój parafianin, więc trudno, żebym go nie znał. Znamy się od wielu lat, od przynajmniej 2009 roku, jak tutaj przyszedłem. Natomiast to są też, nie dotykam tak dodatkowo tych rzeczy. Po pierwsze, nie jestem uprawniony, bo to nie są...
0: To nie historia, to może jak ksiądz proboszcz dowiedział się o tym, czy to było zaskoczenie, realizacja tego, taka ludzka historia, tutaj stworzenie tego, tak słowo proszę opowiedzieć, czy to było zaskoczenie dla księdza? Ksiądz o tym usłyszał?
8: Na pewno było zaskoczenie, bo dla każdego byłoby to zaskoczenie. Zresztą jak widzimy, kiedy już ta informacja poszła w przestrzeń publiczną, to wielu ludzi było zaskoczonych, tak? Bo nie ma co ukrywać, aby ktoś mnie zapytał tak 3-4 lata temu, że tutaj będzie tak piękna figura poświęcona Matce Najświętszej i to jeszcze miłosiernej, to podejrzewam, że nikt z nas by nie w to tak do końca na początku pewnie nie byłby przekonany, czy nie uwierzyłby. Ale tutaj, inaczej mówiąc, słowo stało się ciałem.
7: Ale ksiądz proboszcz się cieszy, że ona powstała.
8: Ja to się w ogóle cieszę, bo kocham Matkę Bożą i to, że mamy tak piękny właśnie kościółek jej poświęcony i to, że teraz mamy tak piękną figurę, bo to jest przepiękna figura, to ja wiem, że są różne gusty i tutaj można o gustach dyskutować, ale ktoś, kto tego nie widzi, to No tylko mogę wyrazić jakieś tylko ubolewanie z tego powodu. No, trzeba być człowiekiem też pewnie i duchowym, bo jak mówi nam jeden z psalmów, głębia przyzwa głębie. Czyli człowiek głęboki od razu inaczej patrzy na tę figurę Matki Bożej, nie widzi betonu i technologii, tylko tego, kogo ona przedstawia. My też musimy to podkreślić, że odpieramy taki zarzut, że tam wierzymy w obrazy czy prawda figury. Nie, nie o to chodzi. Dla nas obraz, figura spełnia taką rolę w cudzysłowie narzędziową. Ona nas bezpośrednio kieruje na osobę. To nie jest tak, że ja się modlę przed figurą. Nie, ja modlę się do konkretnej osoby, którą ta figura, czy obraz, czy znak krzyża przedstawia. I wtedy my bezpośrednio się łączymy od strony duchowej, dlatego ta poświęcona figura ma tak wielkie znaczenie. No, to widać często u dzieci, jak są malutkie dzieci i na przykład odmawiają pacierz, jak im rodzice nie przedstawią Pana Jezusa czy Matki Bożej, to oni nie chcą się modlić. I coś z takiej postawy dziecka jest w nas. Tam taki zewnętrzny znak, który my widzimy, on pozwala nam uświadomić sobie, że jesteśmy w miejscu wyjątkowym i że jest ktoś, kto się z nami tutaj w tym, powiedzmy, znaku łączy, jednoczy.
7: Można traktować tą figurę jako jakieś woto złożone, prawda, przez państwa karkosików. Natomiast co to ma zrobić, jaką funkcję taka figura pełni? Poświęcona już, ksiądz mówi, dla parafian, dla ludzi w ogóle, no bo media się rozpisują. Zainteresowanie jest niekoniecznie pozytywne w wielu mediach, ale ludzie, my tutaj jadąc widzimy, przyjeżdżają. Czy ksiądz proboszcz myśli, i czy po pierwsze, czy jest to zainteresowanie takie duchowe tym miejscem jako, czy traktując to, nawet jeśli ludzie by to traktowali jako jakąś atrakcję, najwyższa figura, bez tego duchowego wątku, no to czy to, jaki cel ma to spełnić taka figura? Według księdza proboszcza, czy ona jakiś cel spełnia? Czy to w ogóle nie ma sensu tak tego przedstawiania?
8: Nie. Na pewno ma cel i sens, dlatego że ona powstała z natchnienia Bożego. I to mogę to powiedzieć, i zresztą to nie tylko ja mówię, ale to i pani Grażyna, żona pana Krzysztofa, to podkreśla bardzo mocno. Zresztą my to widzimy. My to dostrzegamy, bo to nie jest jakiś kaprys człowieka, który sobie buduje taką figurę. Nie, nie. Ona wynika z takiego oddziaływania. Bo gdyby Maria w jakimś sensie, tak powiedzmy, no obrazowo, nie wybrała tego człowieka do misji, to by tej figury tu nie było. Ale też wybranie to jedno, a determinacja wewnętrzna to jest drugie, bo na początku my też unikaliśmy wszelkiego jakiegoś takiego rozgłosu, bo żeśmy nie wiedzieli, czy ta piękna figura,